0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 13 stopni na północy do 20 w centrum i na południowym wschodzie. Przed nami bardzo ciepły, wręcz upalny piątek. Od 27 stopni na Podhalu do aż 33-34. Zobaczymy na południowym zachodzie i krańcach zachodnich.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No i psie historie, skoro to Kundelek jest maskotką Lata z radiem. Nie ma jeszcze imienia, ale już można go zdobyć, dzieląc się zdjęciami i opowiadaniami o swoich psiakach. A trenerka psów i behawiorystka wyjaśni, jak rozmawiać z psem, by naprawdę dobrze się rozumieć.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś po dziewiątej. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Za konsoletą Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy trzecią godzinę muzyki nocą Wały Jagiellońskie. Bo ostatnio była i córka rybaka, i Monika, dziewczyna ratownika. Sięgam po te ikoniczne utwory. Ja wiem, że do zniw jeszcze troszkę, ale jest to piosenka letnia, a w sierpniu się nie spotkamy, więc stwierdziłem, że jak nie teraz, to kiedy. I dlatego właśnie zabrzmiały Wały Jagiellońskie. Kolejna piosenka, taka troszkę ogniskowa, za chwilę. A jeszcze powiem, że to piosenka z płyty Etykieta Zastępcza, rok 1981, debiut w czasach stanu wojennego, więc no nieciekawy, ale jednak. Z tejże samej płyty Ciebie brak już za chwilę, a potem Kukuła Disco. Kukuła Disco, tytułowy drugi album, rok 1983, a potem Wiktor Dyduła, Tam słońce, gdzie my. Druga płyta, tak jak tutaj stoję. No właśnie, zapraszam.

No i jak to zwykle bywa, podczas naszych spotkań po godzinie drugiej, 10 minut po godzinie drugiej. No właśnie, wiedziałem, że tak będzie. Karol Smith.

prawie 22 minuty po godzinie drugiej, a nas czeka jeszcze spotkanie z zespołem Big Day'u, zespołem Łzy, Ira i na koniec T-Love. No, jako się rzekło Big Day, w dzień gorącego lata chyba największy przebój, płyta Iluminacja. Potem Czasami mam do ciebie, prawie proste piosenki. No i Big Day falując na głos. Zapraszam.

32 minuty po północy, jako się rzekło, pora na zespół Łzy. Nie mogło zabraknąć Agnieszki, rok 2000 w związku z samotnością, taki tytuł nosiła płyta. Potem Oczy szeroko zamknięte, z płyty nie czekając na jutro. I na koniec już z Sarą Chmiel zamiast Ani Wyszkoni, bo każdej nocy zapraszam.

0: Bo każdej nocy Sara Chmiel, płyta bez słów, szósta płyta zespołu Łzy. Było tak troszkę popowo, troszkę rockowo, a teraz już zdecydowanie rockowo. Ira, parę chwil, siódmy album Ogień, rok 2004, potem trochę wolniej. To też album z 2007 roku, Londyn 8-15. A potem jeszcze Ikar, a na koniec T-Love na bruku. Karol Smyk, Wojciech Urban, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Spotkamy się, szanowni państwo, na pewno jeszcze w letnie weekendy w lipcu. To mogę państwu zapewnić. W sierpniu odpoczywam, ale do lipca jeszcze kilka razy się spotkamy, jeszcze w takich letnich rytmach. O tym mogę państwa zapewnić. Postaram się, żeby było troszkę nowości, troszkę starszych płyt. No, nowa płyta gwiazd rocka się szykuje. Rolling Stonesi szykują nowe piosenki i nie tylko oni. Dużo fajnych to może złe słowo, dobrych, oczekiwanych koncertów. Będę się starał o nich także mówić. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za wszystko, co państwo pisali. Polecam się łaskawej pamięci. Czekam także na państwa propozycje piosenek do naszych spotkań i bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczór. Życzę państwu, żeby państwo spokojnie przetrwali ten upalny czas. Mam nadzieję, że będzie troszkę chłodniej. Nie narzekam, ale jest niebezpiecznie, jeśli państwo będą mieli szansę nie wychodzić w najbliższych dniach na dwór, to chyba bym polecał pozostać w domu, a tym, którzy będą musieli, życzę szczęśliwej drogi.
1: 5 po 12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Zaczynamy je od rady, jak przetrwać upały. Odpowiednie nawodnienie, unikanie długiego przebywania na słońcu i monitorowanie własnego samopoczucia.

0: To, jak podkreśla Główny Inspektorat Sanitarny, kluczowe, kiedy robi się naprawdę gorąco. Upał może doprowadzić do przegrzania i odwodnienia, a w konsekwencji udaru słonecznego lub cieplnego, przypomina rzecznik GIS Marek Waszczewski.
1: Udar słoneczny to sytuacja, w której słońce, działając bezpośrednio na naszą skórę głowy oraz karku, powoduje przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu. Tutaj objawami będą bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie, poparzenia skóry czy ogólny niepokój. W takiej sytuacji należy oczywiście niezwłocznie przejść do chłodnego miejsca, wykonać zimne, wilgotne okłady na głowę, nawadniać się albo na przykład wziąć chłodną kąpiel i koniecznie skontaktować się z lekarzem.
0: Według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego w ciągu dnia należy zasłonić okna w mieszkaniu, aby zmniejszyć nasłonecznienie. Okna lepiej otwierać w nocy, by przewietrzyć pomieszczenia nieco chłodniejszym powietrzem. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystościach 50-lecia Radomskiego Czerwca 76. Miasto oficjalnie uczciło pamięć robotników, którzy pół wieku temu wyszli na ulicę, by sprzeciwić się komunistycznej władzy. To był wyjątkowy moment w historii Polski, mówił przed pomnikiem ludzi skrzywdzonych w Radomiu Karol Nawrocki.
2: To jest to piękno czerwca roku 76, że zbudował narodową wspólnotę, która doprowadziła do powstania Solidarności. Odwagi w obronie represjonowanych robotników nie zabrakło też literatom, intelektualistom.
0: 25 czerwca 1976 roku na ulicę Radomia wyszło około 20 tysięcy osób. Robotnicy protestowali przeciwko zapowiadanym drastycznym podwyżkom cen żywności. Komisja Europejska przelała Ukrainie pierwszą transzę z unijnego pakietu pożyczkowego opiewającego na 90 miliardów euro. Przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen ogłosiła w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy, że Kijów otrzyma 3 miliardy 200 milionów euro. Pakiet pożyczkowy dla Ukrainy jest rozpisany na 2 lata. Przez długi czas blokował go Viktor Orban, ale ostatecznie w kwietniu zniósł weto. Ukraina, której grozi bankructwo, na te pieniądze czekała.
3: Z powodu problemów finansowych Ukraina musiała ograniczać zakupy uzbrojenia, by podtrzymać funkcjonowanie państwa. Teraz otrzymała zastrzyk finansowy ponad 3 miliardowy. W najbliższych dniach zaczniemy także wypłacać pierwsze pieniądze z puli 6 miliardów euro przeznaczonej na produkcję dronów, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To solidarność w działaniu, która pokazuje, że wsparcie Europy dla Ukrainy będzie trwałe. Szefowa Komisji Europejskiej celowo ogłosiła pierwszą wypłatę w Gdańsku, by jeszcze bardziej podkreślić znaczenie konferencji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: To są aktualności jedynki.
0: Ponad 1,5 miliarda opakowań zebrano w ciągu pół roku działania systemu kaucyjnego w Polsce. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska mówi, że Polacy coraz chętniej zwracają butelki i puszki objęte kaucją.
5: Widać, że system działa, działa sprawnie. To, co wszyscy tak naprawdę widzimy, to to, że system kaucyjny realnie wpłynął na nasze środowisko i że odpadów w środowisku jest po prostu mniej.
0: W całej Polsce można korzystać z ponad 60 tysięcy punktów zwrotu butelek i puszek. Służby ostrzegają przed skutkami niebezpiecznej zabawy. Train surfing, czyli jazda na dachu pociągu lub przytrzymując się innych elementów składu, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. W sieci pojawia się coraz więcej nagrań z takiego procederu. To śmiertelne zagrożenie, mówi Tomasz Dąbrowski z Łódzkiego Oddziału Straży Ochrony Kolei.
6: Osoba znajdująca się poza wagonem może w każdej chwili spaść pod jadący skład na tory lub tuczy. Równie niebezpieczne jest zbliżanie się do sieci trakcyjnej. Płynie w niej prąd o napięciu 3000 V.
0: Dlatego służby apelują do rodziców o rozmowę z dziećmi na temat ryzyka związanego z takim niebezpiecznym zachowaniem. A na koniec sprawdzamy najnowsze wyniki na mundialu. Japonia 1-1 zremisowała ze Szwecją, a Holandia 3-1 wygrała z Tunezją. To oznacza, że bezpośredni awans z grupy F uzyskują Holandia i Japonia, a trzecia Szwecja nie jest jeszcze wprawdzie pewna udziału w fazie pucharowej, ale w tabeli trzecich miejsc zespołów z trzecich miejsc grup jest liderem obecnie. Dziś przed nami jeszcze 4 spotkania. O 4:00 rozpoczną się mecze Paragwaju z Australią i Turcji ze Stanami Zjednoczonymi, a wieczorem o 21:00 Norwegia podejmie Francję, a Senegal zmierzy się z Irakiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Piątek pogodny, słoneczny i upalny. Termometry pokażą od 27 stopni na Podhalu do aż 34 na południu.

Podobno realizacja tego przeboju trwała aż 2 lata. To między innymi dzięki tej piosence 9. album Nicka Cave'a jest najlepiej sprzedającą się płytą Australijczyka. Jeszcze kilka rockowych ballad i w jedynkowym przedświcie fragmenty koncertu zespołu Queen.

0: pierwsza dziś poranna kawa z radiową jedynką w towarzystwie dźwięków zespołu Scorpions, Johna Bon Jovi, zespołów Aerosmith i Metallica.
1: Jedynka. To jest radio.
0: 26 czerwca 1979 roku ukazał się podwójny album zespołu Queen Life Killers. Nagrania zarejestrowane były podczas europejskiej trasy koncertowej Queen między styczniem a marcem 1979. Trasa promowała album Queen zatytułowany Jazz. Płyta ma status podwójnie platynowej. Do koncertowego albumu Life Killers wracamy po raz kolejny. Zespół Queen, rok 79.

Zespół Queen podczas europejskiej trasy koncertowej promującej ich płytę Jazz. Nagrania zarejestrowane były między styczniem a marcem 1979 roku. Ukazały się na antenie Queen Love Killers na albumie Queen Love Killers 26 czerwca 1979 roku, więc dziś rocznica. Posłuchajmy jeszcze starej ballady, która powstała na długo przed II wojną światową. The House of the Rising Sun spopularyzowali w 1964 roku The Animals kilka lat wcześniej. Tradycyjny amerykański utwór klasyki folkowej bardzo surowo i emocjonalnie potraktowała wspaniała Nina Simon. Dobrego dnia, Dana Pakryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Kardynał Stefan Wyszyński. Promemoria. W rocznicę ślubów jasnogórskich. Obudziłem się przed 5:20 dręczony snem. Może nie warto o snach pisać, ale ten, który dzisiaj miałem, wyjątkowo zapiszę. W widzeniu sennym opuszczałem jakiś wielki gmach po uciążliwej konferencji z Bolesławem Bierutem. Pożegnaliśmy się w holu. Wychodziłem już, gdy przyłączył się do mnie pan Bierut z wyraźnym zamiarem towarzyszenia mi. Byłem tym skrępowany. Dręczyło mnie to wrażenie, co ludzie pomyślą, widząc nas wspólnie na ulicy. Szliśmy długą ulicą, jakby alejami racławickimi w kierunku krakowskiego przedmieścia w Lublinie. Prowadziliśmy rozmowę, chciałem jeszcze powiedzieć coś Bierutowi. Gdy czekaliśmy na skrzyżowaniu ulic na wolne przejście, pan Bierut skręcił na lewo i po przekątnej przeszedł ulicę. Pozostałem sam z myślą, jemu wszystko wolno, nawet gwałcić przepisy o ruchu ulicznym. Wkrótce zniknął mi z oczu, gdzieś w bocznej uliczce. Przechodziłem przez jezdnię w prostym kierunku, pełen lęku przed dwoma groźnymi kozłami, które stały na środku mej drogi. Ale minąłem je bez przeszkód, ciągle szukając poza sobą pana Bieruta, gdzie zniknął. Oglądałem się za nim, chcąc coś jeszcze mu powiedzieć. Dziwiłem się, że tak nagle mi zniknął. Mój towarzysz, jakiś ksiądz, chciał mi coś tłumaczyć. Czy należy się oglądać? W poczuciu, że nie wszystko zostało zamknięte między nami, ruszyłem przed siebie prostą drogą w ulicę Krakowskie Przedmieście. I z tym obudziłem się. Rychło zapomniałem w ciągu dnia o tym śnie, jako wszystkich innych. Jednak dręczyłem dziś dobrego ojca natarczywiej niż zwykle.

0: zwykle w modlitwie. Zmiłuj się, Panie, nad ludem Twym, niech odetchnie wśród utrapień, które go stale dręczą. Fragmenty promemoria kardynała Stefana Wyszyńskiego w rocznicę ślubów jasnogórskich czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ruch na trasie kolejowej między Bydgoszczą a Piłą wciąż jest wstrzymany. Oba pociągi biorące udział we wczorajszym wypadku w Białośliwiu w Wielkopolsce uległy sporym zniszczeniom i wypadły z szyn. Podróżowało nimi około 200 osób. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale to bardzo groźna sytuacja, mówi wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
4: Po, że tak powiem, uszkodzeniach tych wagonów, które uszkodzeniom uległy, czy też wypadnięciu z toru tego wagonu Intercity, widzimy, że to naprawdę było poważne. Dobrze, że pasażerowie na pewno siedli na swoich miejscach, nie byli w jakiejś pozycji stojącej. Możemy powiedzieć, że szczęście w takim nieszczęściu, które miało miejsce.
3: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Kolejarze zapewniają, że jeśli nie doszło do uszkodzeń szyn, to jest szansa, że dziś wznowiony może zostać ruch po jednym torze kolejowej na trasie Piła-Bydgoszcz. To nie jedyna niebezpieczna sytuacja na torach. Wczoraj w miejscowości Rosochatka w województwie kujawsko-pomorskim po pożarze szynobusu ewakuowano 8 pasażerów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Senat przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej oraz ustawę wprowadzającą bez poprawek. Oznacza to, że oba dokumenty trafią na biurko prezydenta. To pierwsza w historii regulacja dotycząca związków nieformalnych, która przeszła przez parlament. Rządzący mają nadzieję na podpis prezydenta pod ustawami.
5: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy przekonuje, że przyjęte przepisy nikomu niczego nie zabierają.
6: Daje ludziom poczucie szczęścia, poczucie godności, poczucie bezpieczeństwa, ale też poczucie, że są traktowani jak obywatele pierwszej kategorii i są na równi z tymi, którzy mogą dzisiaj na przykład zawrzeć małżeństwa.
5: Senatorowie PiS-u byli przeciwko ustawie i wnosili o jej odrzucenie. Liczą też, że prezydent podejmie, jak mówią, odpowiedzialną decyzję. Senator Wojciech Skurkiewicz powiedział, że w Polsce zgodnie z prawem rodzina budowana jest w oparciu o związek kobiety i mężczyzny.
7: A przecież ta ustawa to jest również otwarcie kolejnych drzwi do zawierania związków czy legalizowania związków homoseksualnych.
5: Ustawa umożliwi dorosłym żyjącym w nieformalnych związkach zawarcie przed notariuszem umowy, którą będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dzięki ustawie pary wspólnie rozliczą się z podatków, będą dziedziczyć po sobie oraz uzyskają dostęp do informacji medycznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: Dziś zakończenie roku szkolnego i początek wakacji dla prawie 5 milionów uczniów w całej Polsce i kilkuset tysięcy nauczycieli. To 9 tygodni odpoczynku, najpierw jednak uroczyste zakończenie zajęć i odbiór świadectw.
8: Na co dzień lekko stresuje lub mobilizuje. W takim dniu jak zakończenie roku szkolnego ostatni dzwonek przed wakacjami brzmi wspaniale. Na ten moment wielu uczniów czeka od 1 września. Właśnie przyszedł czas, kiedy obowiązki szkolne i sprawdziany można odłożyć na półkę, a pod ręką trzymać przygodę. Wakacje smakują lepiej, gdy kończy się klasę z wyróżnieniem lub gdy udało się zrealizować wcześniej obmyślony plan. 14-letni Dominik, uczeń dwujęzycznej klasy w jednej z warszawskich podstawówek, właśnie dostał promocję do klasy 8.
9: Dla mnie był nawet łatwy, ale dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
8: Koniec roku szkolnego to również czas podsumowań. Minister Edukacji Narodowej w liście do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców napisała, że reforma oświatowa Kompas Jutra pozwoliła wyznaczyć nowy kierunek rozwoju polskiej oświaty. Agata Król, Polskie Radio.
1: To są

0: aktualności jedynki.
1: A w nich ostrzegamy, w ten weekend w Polsce może paść nowy rekord najwyższej temperatury. Dotychczasowy ustalono 29 lipca 1921 roku. W miejscowości Pruszków na Opolszczyźnie zanotowano wtedy 40,2 stopnia. Pobicia rekordu spodziewa się Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk i podkreśla, że to efekt zmian klimatu.
2: Same ciepłe pogody w końcówce czerwca to pewnie nic takiego niespotykanego. Tym powiemy, że typowe dla tej pory lata są właśnie pogody wyżowe z niewielkim zachmurzeniem. Natomiast planeta cieplejsza o parę stopni powoduje, że mamy do czynienia właśnie z takimi wyjątkowymi w skali już całego kontynentu falami upału.
1: Eksperci przewidują, że takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać. A na koniec przenosimy się za ocean i przyglądamy wydarzeniom na arenach mundialu. Po remisie Japonii ze Szwecją 1-1 i wygranej Holandii z Tunezją 3-1 w grupie F sytuacja jest już jasna. Bezpośredni awans do fazy pucharowej wywalczyły Japonia i Holandia. Duże szanse ma też na to Szwecja. Trwają dwa spotkania grupy D. Do przerwy bez bramek w starciu Paragwaju z Australią, ale już 3 gole padły w starciu Turcji ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy 2-1. W wirtualnej tabeli grupy D w tym momencie zatem z awansu cieszą się Stany Zjednoczone i Australia. Przed nami jeszcze dwa wieczorne spotkania. O 21:00 Norwegia zagra z Francją, a Senegal z Irakiem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Rekord najwyższej w Polsce temperatury prawdopodobnie nie padnie dziś, choć i tak będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni na Podhalu, około 32 w centrum i do 34 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie teraz 1004 hektopaskale.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papam!
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na

0: A w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No i psie historie, skoro to Kundelek jest maskotką Lata z Radiem. Nie ma jeszcze imienia, ale już można go zdobyć, dzieląc się zdjęciami i opowiadaniami o swoich psiakach. A trenerka psów i behawiorystka wyjaśni, jak rozmawiać z psem, by naprawdę dobrze się rozumieć.
1: Lato z Radiem w Jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A na zegarze już 8 minut po godzinie 5:00.
2: Agrofakty.
3: Przed mikrofonem Justyna Golonko. Zapraszam na przegląd najważniejszych informacji z rynków rolno-spożywczych. A zaczynamy od informacji z pól, bo tak, mamy tropikalne upały, a niestety susza rolnicza rozszerza swój zasięg. Takie mamy najnowsze dane. Coraz więcej upraw znajduje się pod presją niedoboru wody. Najnowszy, taki czwarty raport systemu monitoringu suszy rolniczej potwierdza zagrożenie dla kolejnych gatunków roślin. I choć miejscami pojawiły się opady deszczu, wysokie temperatury mogą szybko zniwelować ich korzystny wpływ na kondycję plantacji. Tak czytamy w tym raporcie. Deficyt wody osiągnął poziom powodujący ryzyko strat plonów również w uprawach, które dotychczas nie były objęte suszą rolniczą. O co chodzi? O jakie rośliny? Do tych upraw dołączyła kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę oraz rośliny strączkowe. One niestety także mają już spory problem. Zobaczymy, jakie będą plony. Będziemy Państwa oczywiście informować, ale rolnicy już nas informują, że z tym nie jest najlepiej. A te wysokie temperatury coraz mocniej wpływają także na produkcję zwierzęcą, na dobrostan zwierząt. Między innymi powodują stres cieplny u świń. Skuteczna ochrona stada przed stresem cieplnym wymaga połączenia kilku działań, tak mówią eksperci. Przede wszystkim należy zadbać o wydajną wentylację i kontrolę wilgotności, to jest ważne. Warto też planować karmienie na chłodniejsze godziny dnia, bo wtedy świnie chętniej pobierają paszę. Pokaz narodowy oraz aukcja Pride of Poland będą głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. No bo ta impreza już zaraz, bo już przecież mamy lato, impreza odbędzie się już po raz 57 i potrwa od 7 do 11 sierpnia. Więcej na ten temat Tomasz Matusiak.
4: Podczas tegorocznej aukcji zobaczymy 16 koni, 8 z Janowa Podlaskiego, 7 z Michałowa i jednego z Białki. Podstawową część oferty stanowią tradycyjnie klacze, z których słynie polska hodowla. Jest ich 15 plus 1 ogier, mówi Henryk Smolarz, dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
5: Zapraszamy od 7 do 11 sierpnia do Janowa Podlaskiego. Ogromne wydarzenie, największe w Europie. Największa liczba koni do czempionatu, około 100 koni zgłoszonych. Oczywiście konie z państwowych stadnin z Janowa Podlaskiego, Michałowa i Białki wystawione na aukcję. Oprócz tego wydarzenia towarzyszące o charakterze kulinarnym z różnymi smakami. W tym roku będą to smaki z lubelskiego, z Podlasia i z Mazowsza. Występy zespołów artystycznych, coś dla młodszych, coś dla starszych.
4: Konie wymagają profesjonalnego przygotowania. Nie mogą wystąpić na aukcji z biegu, mówi Jerzy Białobok, wiceprezes stadniny koni Michałów.
6: Przede wszystkim konie trzeba przygotować bardzo dobrze kondycyjnie i również psychicznie, wprowadzając elementy takie, że one będą się dobrze, że tak powiem, ustawiały, pokazywały swoje największe walory. Staraliśmy się tak dobrać ten panel zarówno na Polish Prestige, jak i na Summer's Day. Konie, które są i mogą być do pokazów i mogą być również jako matki, bo w tej chwili coraz więcej ludzi poszukuje klaczy, które mogą rodzić w miarę dobre źrebięta.
4: Tegorocznymi gwiazdami aukcji, które mają przyciągnąć uwagę i zainteresowanie kupców, są klacze Poganinka i Elbella ze stadniny koni Michałów oraz klacz Pila i Ogier Erantis ze stadniny koni w Janowie Podlaskim.
6: Największym właściwie powodzeniem powinna cieszyć się z Michałowa klacz Poganinka, urodziwa kasztanka z doskonałym ruchem i tym ruchem wygrywała wielokrotnie pokazy lub otrzymywała, że tak powiem, najlepszego konia pokazu pod względem ruchu i sądzę, że ona w jakiś sposób powinna się spodobać.
4: Organizatorzy powoli kończą przygotowania do wydarzenia. Trwają jeszcze prace nad oprawą techniczną oraz promocją tegorocznej edycji wśród

0: hodowców, właścicieli i miłośników koni arabskich z Polski i zagranicy.
1: A na koniec jeszcze przypomnę, że ta pierwsza aukcja koni arabskich w Janowie Podlaskim została zorganizowana w 1970 roku, a nazwa Pride of Poland została jej nadana w roku 2001. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agrofaktów. Kolejne informacje z rynków już w poniedziałek o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: 16 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z Jedynką.
0: Dzień dobry z Jedynką, Krzysztof Grzybowski. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziś piątek, 26 dzień czerwca. Imieniny: Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Wschód słońca, godzina 4.16, zachód słońca 21.01. Długość dnia 16 godzin i 45 minut. No to jeszcze dorzucimy do tego przysłowie. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. No i patrząc na to, co dzieje się nie tylko dziś, ale już od pewnego czasu, od kilku lat w

pogodzie, to myślę sobie, że treść niektórych tych przysłów należałoby chyba dość mocno jednak skorygować. Czeka nas upał, czekają nas bardzo, bardzo gorące dni. Wszyscy spodziewają się, że w ten weekend padną rekordy ciepła nienotowane w Polsce jeszcze nigdy. Czy tak będzie? Zobaczymy. Dziś upał chyba zdominuje również nasz program. To jest o tyle ciekawe, bo dziś przypada także, i to nie jest żart, mówię to śmiertelnie poważnie. Dziś, szanowni państwo, przypada Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak, Światowy Dzień Chłodnictwa. No to ja mam pytanie. Jakie mamy sposoby, jakie mamy metody na to, żeby nie dać się upałowi? 22 139 22 02. No i oczywiście przy okazji pytamy też, jaka jest pogoda w Polsce o godzinie 5.18. Nie ukrywam, że dziś doceniłem to, że wstaję rano, rano pojawiam się w pracy, ponieważ jechanie do pracy przed godziną 5 dziś było naprawdę całkiem, całkiem sympatyczne. Ładna pogoda, niewysoka temperatura, naprawdę da się przeżyć. Jak będzie w południe, jak będzie w popołudniu? No, myślę, że wtedy te nasze emocje będą skrajnie odmienne, więc jeszcze raz. Pytanie do państwa, jak nie dać się upałowi? 22 139 22 02.

22 minuty po godzinie 5. Dzień dobry z jedynką, to jeszcze raz. Dzień dobry. 22 139 2202. Przed nami wyjątkowy weekend. Weekend wyjątkowo upalny z afrykańskimi upałami. To nie jest przesada.

0: Przypomnę, że dziś w wielu miejscach Polski słupki rtęci powędrują dużo, dużo wyżej niż na poziom 30 stopni, nawet 34-35. W sobotę ma być jeszcze ciekawiej. Jak nie dać się upałowi? To jest pytanie do Państwa. I oczywiście przy okazji też pytamy o to, jaka pogoda w tej chwili jest w różnych zakątkach naszego kraju. No to skoro pytamy, to również sprawdzamy.
1: Robert Ława. No mamy na Dolnym Śląsku gorącą noc, 21 stopni i zapowiada się kolejny upalny, gorący dzień. Wszystkim życzę dobrego dnia, szybkiego ferantu i szerokiej drogi.
2: Dzień dobry, pojawia się Marek z Ocieki. Dziś raport pogodowy nie z Ocieki, a z Wyszkowa. Moi kochani, jest 19 stopni, tyle mi pokazuje na termometrze w ciężarówce. Ciężarówka uruchomiona, kawa zaparzona, niebo czyściuteńkie, ani jednej chmurki. Zapowiada się przepiękny, gorący dzień. Pozdrawiam wszystkich. Dużo, dużo zdrowia życzę. Uważajmy na siebie, bo jest naprawdę gorąco.
0: Uważajmy na siebie i o tym też będziemy dziś mówić na antenie jedynki. Ja oczywiście apeluję o Państwa podpowiedzi, Państwa pomysły, Państwa sprawdzone sposoby na to, jak nie dać się upałowi 22 139 22 02. A jeżeli chodzi o wysokie temperatury, to bez wątpienia te wysokie temperatury panują na piłkarskich, na mundialowych boiskach, bo Niemcy zanotowali naprawdę niezłą wpadkę. Ekwador, Niemcy 2-1. Jeżeli chodzi o Curaçao i Wybrzeże Kości Słoniowej, to tu chyba zaskoczenia nie było. Holandia, Tunezja 3-1, czyli Holendrzy rozprawili się tak, jak mieli się rozprawić ze swoim przeciwnikiem. Natomiast dalej robi się już ciekawie, bo Japonia, Szwecja 1-1. Natomiast te mecze, które trwają w tej chwili, a właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. To jest kolejny plus tego porannego wstawania. Możemy sobie na żywo rano przy kawce, przy śniadaniu obejrzeć, jak grają futboliści. To oczywiście są spotkania rozgrywane na żywo, które możemy śledzić 1-1. A dzieją się rzeczy ciekawe. Paragwaj, Australia 0-0, 61 minuta, no i Turcja, Stany Zjednoczone 2-2. Trzeba przyznać, że w grupie D robi się naprawdę bardzo, bardzo interesująco.

0: 39-22-02. Ciekawe rzeczy dzieją się w grupie D. Przypomnę, Paragwaj, Australia 0-0, Turcja, Stany Zjednoczone 2-2, czyli mamy dwa remisy. No i bardzo ciekawe, jak ta drabinka się ułoży w tej grupie. Tym bardziej, że Amerykanie zaczęli wyrastać na faworytów. Trochę się zagalopowałem. Może nie faworytów, ale takiego czarnego konia, który trochę w tych mistrzostwach może namieszać. Ja z kolei naprawdę dopingowałem kangurom, ale na razie jakoś nie idzie im zbyt dobrze. Zobaczymy, co będzie w kolejnych minutach. Może się jeszcze obudzą z tego piłkarskiego letargu. No i przypominam, że dziś Światowy Dzień Chłodnictwa, co brzmi dosyć ironicznie, zważywszy na to, co nas czeka w pogodzie dziś, jutro i w najbliższych dniach. Afrykańskie upały, rekordy ciepła, które mają paść w Polsce. I to nie są wcale tak dobrze brzmiące i tak optymistyczne informacje, jak mogłoby się wydawać, bo oczywiście ładna pogoda latem, ciepłe dni, słońce to jest coś, czego wyczekujemy i na co bez wątpienia mamy ochotę, ale bez przesady. A tu chyba ta granica zostanie jednak przekroczona. Jak sytuacja pogodowa wygląda w tym momencie? Sprawdzamy.
1: Dzień dobry, tutaj Jarek Zaskoczony się kłania, listonosz. W Skoczowie, no ciepło, plus 18 stopni, bezchmurne niebo, wiatru nie ma, lato w pełni, upały, się kolejny dzień upałów szykuje. Nawadniać się i nawadniać. Miłego dnia wszystkim życzę.
0: Nawadniać się i nawadniać, to jest pytanie do Państwa. Sposoby, metody, doświadczenia mówiące o tym, jak najlepiej radzić sobie z upałem. Być może są jakieś fajne, ciekawe, mniej znane i mniej oczywiste patenty na to, jak radzić sobie z upałami. Jeżeli tak, to czekamy na takie pomysły i takie podpowiedzi. 22 139 22 02. A dziać się będzie w pogodzie naprawdę, naprawdę wiele. Mówi o tym Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Piątek, tutaj gorące powietrze obejmie znaczną część kraju. Temperatura wzrośnie do 30-35 stopni, szczególnie w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. W wielu regionach rozpocznie się kilkudniowy okres upałów. Sobota to najgorętszy dzień pierwszej części weekendu. Na dużym obszarze kraju spodziewane są temperatury 32-36 stopni. Bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele godzin, a nocami będzie coraz cieplej, co ograniczy regenerację organizmu. Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni.
0: 35-39 stopni. Nie będzie ciekawie. Tym bardziej, że rzecz ciekawa, być może nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Bardzo ważna jest również temperatura, która panuje nocami, bo po gorących dniach noc jest takim czasem, kiedy rzeczywiście możemy się zregenerować. Najbliższe noce mogą niestety nam tego nie przynieść. Upalne noce będą powodować kumulowanie się tak zwanego stresu cieplnego. Człowiek będzie w upale przez całą dobę, więc nie będzie tej nocnej chwili wytchnienia, a to dla naszych organizmów może być naprawdę skrajnie niebezpieczne. Jak sobie z tymi upałami radzić? 22 139 22 02.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 21 minut godzina 6. 22 139 22 02. Jak nie dać się upałowi, jak nie dać się temu, co zmierza w naszą stronę. Właściwie chyba już jest nad nami. Być może o tej godzinie jeszcze tego nie czuć. Dlatego sprawdzamy, jakie temperatury panują w Polsce. 22 139 22 02. I przy okazji pytamy o to, jak nie dać się tym afrykańskim upałom.
2: Jest to w następujący sposób. Oglądanie skandynawskiego kina typu kryminalnego, które to kino mrozi wręcz krew w żyłach. Tam zresztą w scenerii tych filmów występuje śnieg, mróz jest, więc od razu sam obraz chłodzi, ale sama akcja naprawdę mrozi krew w żyłach. I wydaje mi się, że zasiądnięcie przed telewizorem podczas upałów i oglądanie takiego filmu świetnie poprawi nastrój. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. Przyznaję, zaskakujący pomysł i myślę sobie, że nawet jeżeli nas nie schłodzi, to przynajmniej nas bez wątpienia wciągnie i zainteresuje, bo akurat skandynawskie kino kryminalne to jest kino, które chce się oglądać. Jeżeli są inne pomysły, jeżeli są inne patenty, jeżeli są inne rozwiązania, które Państwo mieliście okazję już sprawdzić w poprzednich latach, to zachęcam do telefonów 22 139 22 02. A z tą naszą pogodą naprawdę dzieją się rzeczy ciekawe i chyba trochę zagadkowe i niebezpieczne, bo Europa, jak się okazuje, ociepla się dwa razy szybciej niż wynosi średnia globalna. W ubiegłym roku w niemal całej Europie na co najmniej 95% jej obszaru odnotowano temperatury powyżej wieloletniej średniej. Jak będzie w tym roku? Najbliższe dni pokazują, że może być nieciekawie. Niestety. 22 139 22 02. No i dziś naprawdę dużo o pogodzie.

0: Na mundialowych arenach na razie bez zmian. Za 13 minut godzina 6 w meczach Paragwaj-Australia, Turcja, Stany Zjednoczone. Na razie dwa remisy. A my cały czas niezmiennie pytamy o to, jakie państwo mają sposoby na upał, jak nie dać się upałowi, jak skutecznie ochronić swój organizm. Właśnie, bo to jest jeszcze dodatkowe pytanie, albo inaczej, dodatkowa kwestia. To nie jest tylko pytanie o to, jak nie dać się upałowi, ale również jak bezpiecznie te dni po prostu spędzić. 22 139 22 02, bo przypomnę, słupki i rtęci mogą wskazywać nawet 35-36 stopni Celsjusza i tak będzie przez kilka najbliższych dni. To czekamy na telefony, a my przy okazji mamy kilka podpowiedzi, kilka wskazań, albo też kilka ostrzeżeń, bo gorące dni to jest naprawdę wyzwanie dla naszego organizmu. Może być groźne absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku, niezależnie od kondycji, niezależnie od tego, jak na co dzień się czujemy. Na co w takim razie zwracać uwagę podczas tych upalnych dni, to wyjaśnię już teraz pani dr Magdalena Arcimowicz.
1: Upał dotyczy każdego. Oczywiście dzieci, seniorzy, osoby wykonujące pracę na świeżym powietrzu, czyli permanentnie poddane działaniu wysokiej temperatury, czy w szczególności pacjenci z chorobami przewlekłymi, to szczególnie narażona grupa na wysokie temperatury, ale również młodzi, zdrowi ludzie mogą doświadczać niekorzystnych skutków upału, mogą być odwodnieni, mogą mieć złe samopoczucie, łącznie nawet z wyczerpaniem czy udarem cieplnym.
0: No i koniecznie musimy o tym pamiętać w ciągu tych najbliższych dni. 22 139 22 02. A więcej o upałach, o pogodzie i o sposobach na to, jak temu wszystkiemu się nie dać, po godzinie 6 w sygnałach dnia.

0: Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
2: Wiki Gabor.
1: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 27 czerwca. Radom.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czołówka polskiej sceny

0: jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ole Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. Radio Kierowców.
2: Patryk Bedliński, dzień dobry, zapraszam. Na początek drogowego raportu autostrady A4 w Dolnośląskiem i trasa między węzłami Krzywa i Jadwisin. Mimo wczesnej pory już są utrudnienia, bo zapaliła się tam ciężarówka i na 63 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. To ten fragment autostrady, którym jedziemy od polsko-niemieckiej granicy w głąb kraju. Na szczęście nie widać korków. A nocą zakończyło się kilka utrudnień, między innymi to, które występowało na S12, czyli na ekspresówce niedaleko Lublina, między węzłami Jastków i Lublin-Sławinek. Tam była podobna sytuacja jak na dolnośląskiej A4. Zapaliła się ciężarówka i blokowała przejazd w kierunku Lublina. Teraz jedziemy już wszystkimi pasami i nie trzeba spodziewać się korków. Zakończyły się także nocą problemy na krajowej trasie numer 15 niedaleko Inowrocławia. Utrudnienia występowały między Latkowem a Marulewami w miejscu, gdzie samochód osobowy wypadł z drogi. Na 15 jedziemy już także bez jakichkolwiek problemów. I podobnie w Śląskiem. Na S1 między węzłem Dąbrowa Górnicza Podlesie, a węzłem Dąbrowa Górnicza Sulno, gdzie wcześniej motocyklista potrącił dzikie zwierzę. Był zablokowany jeden z pasów w kierunku Tychów, ale teraz już także poruszamy się płynnie. A na szczęście poranny szczyt komunikacyjny jeszcze nie zdążył się rozpocząć, więc minimalne spowolnienia na głównych trasach, takich jak warszawski odcinek drogi S8 w kierunku zachodnim zaraz za mostem Grota Raweckiego, czy też dojazd do stolicy przez Czosnów i Dziekanów Leśny. Mamy też małe spowolnienie na trasie między Olkuszem a Krakowem na odcinku drogi 94. I czekamy cały czas na wieści od Państwa w każdej ważnej drogowej sprawie. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.

0: na zegarach, godzina 6:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Izabela Kuczyńska
1: i Piotr Balasz. Ranni są lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki, a w rękach policji 19-latek, który z nożem zaatakował w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
0: Kilka osób ucierpiało po wykolejeniu dwóch pociągów na trasie Piła-Bydgoszcz.
2: Doszło do obtarcia tych dwóch pociągów.
1: Tłumy w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu przyciąga widok i zapach kwitnącego dziwidła olbrzymiego.
3: Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak czuć.
0: Ma 19 lat, jest Polakiem, nie był wcześniej notowany. Takie informacje na temat napastnika z Jastrzębia-Zdroju przekazuje policja.
1: Nie wiadomo dlaczego rzucił się z nożem na personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.
0: Do ataku doszło wczoraj około 18:00, relacjonuje Angelina Rochowiak ze śląskiej policji.
4: Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny, który w jednej z placówek medycznych na terenie Jastrzębia-Zdroju miał zaatakować pacjentów oraz personel medyczny ostrym narzędziem. 19-letni obywatel Polski został zatrzymany przez jastrzębskich policjantów.
1: 19-latek zranił 4 osoby, lekarza, pielęgniarkę i dwie pacjentki. 3 z nich mają rany kłute klatki piersiowej i szyi. Są po operacji w ciężkim, ale stabilnym stanie.
0: Jedną z najpoważniej rannych osób jest lekarz, który rzucił się na napastnika, obezwładnił go i przytrzymał do przyjazdu służb.
1: Personel szpitala i pacjenci zostali objęci pomocą psychologiczną, a na miejscu pracują policjanci i prokurator.
0: Jedenaście osób potrzebowało pomocy medycznej, a 3 z nich trafiły do szpitala.
1: To skutki zderzenia dwóch pociągów pasażerskich w Białośliwiu na północy Wielkopolski.
0: Ruch kolejowy między Piłą a Bydgoszczą jest wstrzymany, ale niewykluczone, że jeszcze dziś zostanie przywrócony.
5: W wypadku uczestniczył pociąg Polregio jadący z Piły do Bydgoszczy i pociąg Intercity jadący z Kołobrzegu do Warszawy. W obu składach podróżowało łącznie około 200

0: pasażerów. Zastępca komendanta Wielkopolskiej Straży Pożarnej Tomasz Wiśniewski wskazuje, że pociąg Polregio włączał się do ruchu.
1: Ponieważ przepuszczał pociąg Intercity, który zwalnia tu na tym odcinku, na szczęście. No i doszło do obtarcia tych dwóch pociągów. Po prostu zbliżył się zbyt mocno do toru głównego. No i doszło prawdopodobnie do tego zdarzenia.
0: Przyczyny wypadku wyjaśnia specjalna komisja. Maciej Szefer, Polskie Radio.
2: Do groźnego incydentu na torach doszło też w Kujawsko-Pomorskiem.
3: W Rosochatce zapalił się w trakcie jazdy szynobus. Obsługa zdołała zatrzymać się skład na najbliższej stacji i w porę ewakuowano wszystkich pasażerów. Nikomu nic się nie stało. Polskie spółki energetyczne łączą siły, by wspólnie odtworzyć ukraińską energetykę po zakończeniu wojny.
2: PGE, Orlen, Enea i Tauron podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy podpisały list intencyjny w tej sprawie.
3: Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun podkreślał w Gdańsku znaczenie inwestycji energetycznych za naszą wschodnią granicą.
4: Jeżeli mówimy o realizacji tego planu, który szacowany jest przez Bank Światowy na ponad 500 miliardów dolarów, to jest dużo więcej niż plan Marshalla po II wojnie światowej. I nie mówimy tylko o odbudowie Ukrainy, a tak naprawdę o budowie Ukrainy nowej, która będzie częścią wspólnoty europejskiej. To nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały w tym udziału.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku to jedno z najważniejszych przedsięwzięć gospodarczo-politycznych w Europie dotyczące wsparcia obrony i planowania przyszłości Ukrainy po zakończeniu wojny.
3: W czasie dwudniowych obrad ma zostać podpisanych około 160 umów na kwotę 10 miliardów euro.
2: Pierwsi amerykańscy ratownicy dotarli już do Wenezueli, by pomóc w akcji poszukiwania ofiar potężnego, podwójnego trzęsienia ziemi.
3: Dotąd potwierdzono 188 ofiar śmiertelnych kataklizmu i ponad 1,5 tysiąca rannych.
2: O skali pomocy udzielonej przez Stany Zjednoczone Marek Wałkuski.
5: Podczas rozmowy z dziennikarzami w trakcie wizyty na Bliskim Wschodzie Marco Rubio poinformował, że Departament Wojny Stanów Zjednoczonych wysłał już swoje siły do Wenezueli i przekazuje służbom tego kraju zdjęcia satelitarne. Rozmieściliśmy także ekipy poszukiwawcze z Virginii i z Los Angeles. Dołączą do nich następne. Najpilniejszą potrzebą jest akcja poszukiwawcza ratownicza. Sekretarz stanu USA powiedział, że wielu mieszkańców Wenezueli cały czas znajduje się pod gruzami. To jest najważniejsze krótkoterminowe zadanie na najbliższe 48 do 72 godzin, ponieważ w tym czasie da się jeszcze uratować ludzkie życie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Do Wenezueli pojadą także ratownicy z Czech. W gotowości jest kilkadziesiąt osób, strażacy, lekarze oraz ekipy z psami.
6: To są aktualności jedynki.
2: Uczta dla oczu, ale wyzwanie dla nosa.
3: We wrocławskim ogrodzie botanicznym rzadkie zjawisko zakwitło. Wreszcie dziwidło olbrzymie.
2: I choć roślina niebywale wtedy cuchnie, do obejrzenia jej ustawiały się długie kolejki.
7: Zapiera dech w piersi.
8: Dokładnie, nawet bardziej.
9: Powiem tak, nie spodziewałem się, że to tak czuć.
10: Co ten zapach przypomina? Do czego go można porównać?
9: No takie mięso, takie... Nieraz jak leży kilka dni, to coś takiego.
3: Dziwidło olbrzymie zakwita tylko raz na kilka lat, a samo kwitnienie trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. 15 dzień piłkarskich Mistrzostw Świata już za nami. W grupie E zaskoczenie, bo Ekwador wygrał 2-1 z pewnymi awansu Niemcami, dzięki czemu Ekwadorczycy pozostają w turnieju. Do fazy pucharowej awansowało też Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 pokonało Curaçao. W grupie G dalej grają Holendrzy, Japończycy i Szwedzi. Holendrzy wygrali 3-1 z najsłabszą drużyną turnieju, czyli Tunezją. Japończycy zremisowali 1-1 ze Szwedami. I jeszcze grupa D, której mecze dopiero się zakończyły. Paragwaj zremisował z Australią 0-0. Turcja, która już była pewna odpadnięcia z turnieju, wygrała z pewnymi awansu Amerykanami 3-2. Dalej grają Amerykanie, Australijczycy i najprawdopodobniej Paragwajczycy. Pierwsze komentarze do mundialowego dnia zbiera dla Państwa prosto ze Stanów Jan Pachlowski. Tam oczy przede wszystkim na jeden mecz.
12: Turcy decydujące trafienie zadali w 98 minucie. Gola zdobył Kanahan. To było bardzo szybkie spotkanie, które w napięciu oglądało się do ostatniej minuty. Amerykanie świetnie też promocyjnie opakowali ten mecz. Co chwilę pokazywali obrazki z bardzo żywo i emocjonująco reagujących stref kibica w całym kraju oraz amerykańskich bajsowskowych z wielu części świata. Po kontuzji na boisku w drugiej połowie pojawił się gwiazdor Stanów Zjednoczonych Christian Pulisic, który kilkakrotnie zagroził tureckiej bramce. Obie drużyny zagrały bez presji. Przypominam, Amerykanie już wcześniej wcześniej zajęli pierwsze miejsce w grupie, a Turcy ostatnie. W kolejnej rundzie Amerykanie zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Nasza reprezentacja zacięcie walczyła.

0: Po perfekcyjny bilans punktowy fazy grupowej na gorąco ocenia największa telewizja sportowa w USA, ESPN.
1: O Mundialu oczywiście więcej, jak co dzień o 7.40 w sygnałach dnia. Z Mundialu na Ligę Narodów, siatkarzy do Gliwic, gdzie znów pięciosetowy mecz Polaków i znów wygrany, tym razem z Turkami, 3-2. W tabeli Polacy zajmują miejsce szóste, czyli dające prawo gry w finałach. Dziś

0: Wimbledon, przypominamy, rusza w poniedziałek. W nim dwaj Polacy i cztery Polki, w tym Iga Świątek i Maja Chwalińska. Na koniec raz jeszcze siatkówka, ale wiadomość smutna. Po walce z chorobą nowotworową zmarł Daniel Castellani, argentyński świetny gracz, a potem trener, który w 2009 roku doprowadził Polaków do Mistrzostwa Europy. Daniel Castellani miał 65 lat.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Poranek już z 20 stopniami, głównie na zachodzie Polski, miejscami też w centrum i na południu. Trochę chłodniej od 13 do 16 na Suwalszczyźnie i Mazurach, na Podlasiu i lokalnie na Pomorzu. Ale w ciągu dnia poza Podhalem, Wybrzeżem i północnym wschodem Polski wszędzie upał powyżej 30. Od 32 w centrum do 34 na zachodzie. Dzień w pełnym słońcu, bez chmur i bez opadów.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Umiarkowana jakość powietrza w Łodzi i w Sosnowcu, a poza tym jest bardzo dobra lub dobra. Od godziny 10 do 14 zaleca się wykorzystanie prądu, bo energii w sieci będzie wtedy nadmiar, a po 20 z kolei warto prąd oszczędzać. W całej Polsce utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach, jest małe lub średnie.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Ale mi gorąco, Barbara.
5: Mnie też, Marian.
4: To co, klima?
5: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
4: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
5: No przecież.
4: No.
6: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
2: Reklama. Autopromocja.
10: Lato z radiem w piątek, a w nim autorka kryminałów Katarzyna Puzyńska. Podpowiedzi, jak bezpiecznie przetrwać nadchodzące upały. Historia Makareny z ikonicznym układem choreograficznym i jak zwykle konkursy z super nagrodami. No i psie historie, skoro to Kundelek jest maskotką Lata z radiem. Nie ma jeszcze imienia, ale już można go zdobyć, dzieląc się zdjęciami i opowiadaniami o swoich psiakach. A trenerka psów i behawiorystka wyjaśni, jak rozmawiać z psem, by naprawdę dobrze się rozumieć.
11: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: 15 minut po godzinie 6.
1: Sygnały dnia.
0: Zaczynamy sygnały dnia. 15 minut po godzinie 6. Krzysztof Grzybowski, 22 139 22 02. I warto już wstawać, warto się budzić. Nawet nie dlatego, że już pora wychodzić do szkoły, czy pora wychodzić do pracy. Dlatego, że na razie temperatury są jeszcze całkiem, całkiem sympatyczne, a później to już tak miło nie będzie. Dziś imieniny Pawła, Jana, Dawida, Andrzeja, Jeremiego, Pelagi, Jeremiasza, Edburga i Maksencjusza. Dziś także, wiem, to zabrzmi co najmniej paradoksalnie, Światowy Dzień Chłodnictwa, ale tak, przy tych temperaturach ponad 30 stopni, ba, 35-36 stopni, no może warto pamiętać o tym, że dziś właśnie obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa. Lord Kelvin, czyli fizyk, XIX-wieczny fizyk, który opisał termodynamikę rządzącą każdą lodówką, klimatyzatorem i pompą ciepła na świecie. Tak, tak, te wszystkie wynalazki to właśnie dzięki niemu. Wschód słońca, godzina 4.16, zachód 21.01. Długość dnia, szybko podliczamy, 16 godzin i 45 minut. No i przypominam, że najbliższe dni naprawdę zdominuje temat pogody, właściwie temat upałów, tropikalnych upałów, jakie już dziś pojawią się nad Polską. Wczoraj tak naprawdę mieliśmy delikatną, dosłownie, rozgrzewkę. Dziś będzie o wiele cieplej, natomiast jutro, no jutro to dopiero ma się dziać, jeżeli chodzi o temperatury. No i to jest pytanie do Państwa, jak taką tropikalną, afrykańską pogodę przetrwać? Czy mamy jakieś sprawdzone patenty, pomysły? 22 139 22 02.
2: Pamiętajmy o nakryciu głowy, pamiętajmy, żeby dużo pić, pamiętajmy o patrzeniu na innych, po prostu empatii, że ktoś może czegoś potrzebować, ktoś może zasłabnąć, komuś może coś się dziać.
0: I o tym oczywiście też pamiętamy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: 20 minut po godzinie 6 trwają sygnały dnia i cały czas mówimy o pogodzie, ale przecież jest jeszcze jeden temat, jakże istotny, jakże ważny. Wspomnieliśmy o nim wczoraj, a dziś kompletnie wyleciał mi z głowy, no i przyznaję się ze wstydem, nie powinien. Koniec roku szkolnego, czyli będzie dziś dużo radości, dużo ulgi. Być może będzie też trochę łez, jeżeli się okaże, że na tym świadectwie te oceny są takie sobie. Być może nawet będzie trochę strachu, żeby rodzicom pokazać. Ale później już wakacje. No to w takim razie pytanie do Państwa. Jakie plany na wakacje? Jakie plany na te rodzinne wypoczywanie? Czy to będą wspólne wyjazdy, wspólne wypady? Czy może puszczamy dzieciaki na kolonie na wyjazdy, a sami mamy wtedy trochę świętego spokoju? 22 139 2202. No i oczywiście kolejna kwestia. Jak spędzimy ten dzisiejszy dzień po tym, jak nasze pociechy przyjdą ze świadectwami do domu? Albo też będziemy świadkami tego, jak te świadectwa dostają, bo przecież wielu rodziców wybiera się dzisiaj do szkoły, żeby towarzyszyć swoim dzieciom właśnie w tym dniu. No to czekamy na te relacje, na te zapowiedzi. Zobaczymy, jak to u Państwa wygląda. A jeżeli chodzi o koniec roku szkolnego, to z pytaniem dotyczącym właśnie końca roku szkolnego w Warszawę wyruszył Michał Szarek.
2: Ale było ciężko. No, dużo materiału strasznie.
3: Trochę trudno było, bo już trzecia klasa.
4: Co było trudnego?
3: Matematyka w sumie. I polski też w sumie.
5: Trochę kłótni było ze znajomymi takimi, których się nie chcieliśmy pokłócić, ale ogólnie to fajnie było cały rok.
4: Jaki był dla Was ten mijający właśnie rok szkolny?
6: Bardzo pozytywny. Szybko minął. Nie możemy się doczekać wakacji. Ale to bardzo miło było.
7: Był taki pełen nowych przygód, bo szłam dopiero do siódmej klasy, ale uważam, że był fajny.
8: Ciężki rok szkolny, ale najważniejsze, że jest zakończony, zaraz będzie wakacja.
9: Myślę, że to najszybszy chyba rok w historii, od tych 6 lat.
4: Uważacie, że dobrze wam poszło?
8: Tak, tak. Tak średnio mam 5-0, dobre mam oceny.
3: No tak, tak, bo zdałem, co tak.
4: Z czego tak najbardziej jesteście dumne?
5: Może z napisania egzaminów dobrze?
6: No ja kończę rok z czerwonym paskiem, więc uważam, że w liceum w trzeciej klasie czerwony pasek to jest osiągnięcie. Więc się bardzo cieszę, jestem z siebie dumna.

0: No, że udało mi się.
1: Ja się cieszę, że przeżyłam po prostu.
2: Brałam udział w dużej ilości konkursów i głównie z tego.
3: Udało się osiągnąć jakieś miejsce?
2: Mhm, zajęłam w ogólnopolskim konkursie 8 miejsce, więc uważam, że to jest dobry wynik.
4: Zdziwiłam się, że 4 z angielskiego dostałam i no po prostu, że rozwinęłam angielski, lepiej się trochę uczę z angielskiego.
5: Za to, że się nie poddałam i bardziej ćwiczę akrobatykę.
3: Co było takiego najlepszego?
0: Miałam wyjazd Erasmusa na 6 tygodni, bardzo przyjemny był, bardzo dobrze wspominam. To właśnie szkoła mi dała taką możliwość, więc bardzo się z tego cieszę. Spędziłam czas z przyjaciółmi, widziałam się z nimi codziennie, więc jest to możliwość, którą daje szkoła, bardzo fajnie.
1: No jednak te wycieczki szkolne są takim czasem integracji i też poznaniem nowych osób, no i przede wszystkim nowych miejsc i chyba to mi się najbardziej podobało.
3: Jakie macie plany na wakacje?
0: Spotkanie z przyjaciółmi, może jakiś wyjazd. Prawdopodobnie wyjadę nad jezioro na samym początku wakacji.
6: No w sumie to jeszcze nie wiem, ale bym sobie gdzieś do roboty poszedł, podrabiać sobie czy coś.
7: Może wyjadę do Malborka, do cioci.
1: Ja tam mam kilka wyjazdów, też do Francji jadę. Na pewno ze znajomymi też się będę spotykać. Także odpoczynek. No i może ewentualnie już powoli jakieś powtórki do matury.
8: Raczej pojechać do dziadków, gdzieś za granicę pojechać z rodzicami.
9: Mnie najbardziej spodobało się określenie zaraz będzie wakacja. No tak, zaraz będzie wakacja, nawet będą wakacje. Jak będziemy je spędzać, czy wspólnie z naszymi pociechami, czy też wręcz przeciwnie, to jest kolejne pytanie. I oczywiście tradycyjnie czekamy na Państwa odpowiedzi. 22 139 22 02.

0: 27 minut po godzinie 6. Dziś dominuje pogoda, dziś dominują upały. W czasie wysokich temperatur warto szukać schronienia przed słońcem. Doktor Magdalena Arcimowicz radzi, aby jak najwięcej przebywać po prostu w cieniu.
1: W cieniu

0: pod parasolami. Pojawiły się parasole na naszych ulicach, które chronią przed słońcem. Starsze osoby nie mają problemu z używaniem parasoli. Zdecydowanie tak, w przewiewnych miejscach. Jeżeli już czekamy na przykład na autobus na przystanku, warto schronić się po prostu pod wiatą, a nie eksponować na słońce. Także minimalizujmy ekspozycję na żywe promienie słoneczne. To jest nie tylko ryzyko złego samopoczucia, ale też pamiętajmy o ryzyku wszelkich chorób związanych, na przykład chorób skóry, nowotworów skóry związanych z nadmierną ekspozycją.
1: I o tym musimy oczywiście pamiętać, to są takie wskazania dla nas. Natomiast pytanie brzmi, czy na przykład z upałem zmagają się też samorządy, władze naszych miast. Justyna Golonko, dzień dobry.
2: Dzień dobry. One się przygotowują do tej fali upałów i to właściwie widać na stronach wszystkich samorządów. No może nie na wszystkich byłam dzisiaj o poranku, ale było
1: trochę
2: tak,
1: by tego było.
2: Trochę by tego było, ale faktycznie zaglądałam na te strony i wszędzie są takie informacje. Także proszę Państwa, ja bardzo polecam zajrzeć na stronę samorządu swojego, na swoją gminę, bo się dowiemy, gdzie są poidełka, gdzie są kurtyny wodne, bo tego jest naprawdę sporo i wszystkie miasta się do tego przygotowują. Małe i duże. Lubelskie na przykład to jest najgorętsze miejsce w Polsce. No i to dosłownie. Mamy tam trzeci stopień ostrzeżenia przed upałami w naszym regionie. Samorządy ustawiają kurtyny wodne. Na ulice wyjeżdżają polewaczki chłodzące rozgrzany asfalt. Niektóre imprezy są odwoływane. W miastach pojawiają się też poidełka. To też warto sprawdzić. Na stronach internetowych są rozpiski. Można sprawdzić, gdzie stoją te poidełka. Nie ma tam wątpliwości, że ta woda jest niesmaczna czy niezdrowa. To wszystko jest oznakowane. Można wziąć sobie bidon, można go napełnić. Miejsca chłodu, na przykład Warszawa przypomina, ale nie tylko. Duże miasta przypominają o tym, że mamy te miejsca chłodu, czyli to są biblioteki, to są urzędy. One w tym czasie zapraszają do siebie. W Warszawie mamy 150 takich miejsc właśnie, w których mieszkańcy mogą znaleźć wytchnienie od upału. Można to znaleźć na stronach internetowych. To jest oczywiście nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów, dla podróżnych, którzy w czasie upału mogą zajrzeć do takiej właśnie biblioteki, do takiej czytelni, bo tam jest klimatyzacja i tam można znaleźć tą chwilę poza tym upałem w chłodzie. To są takie ważne rzeczy. Zaglądajmy na strony internetowe.
1: Zaglądajmy, sprawdzajmy, o czym mówiła Justyna Golonko. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Na zegarach 6:30 to oznacza skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
3: Dziś zarzuty może usłyszeć 19-latek z Jastrzębia Zdroju, który wieczorem zaatakował w miejscowym szpitalu 4 osoby. Ranił nożem lekarza, pielęgniarkę i 2 pacjentki.
4: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby byli zaopiekowani.
3: Eksperci badają przyczyny wczorajszej tragedii niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. Podczas lądowania rozbiła się awionetka, zginęły 2 lecące nią osoby. Samolot spadł na pobliski teren ośrodka szkolenia kierowców. Ranne zostały przybywające tu 2 osoby. Po południu może być przywrócony ruch kolejowy na trasie Piła-Bydgoszcz. Trwa usuwanie skutków zderzenia 2 pociągów w Białośliwiu. Jechało nimi 200 pasażerów, kilku potrzebowało pomocy medycznej.
5: Osoby, które trafiły do szpitala, odniosły obrażenia, które nie zagrażają ich życiu.
3: Z kolei w Rosochatce w Kujawsko-Pomorskim zapalił się w trakcie jazdy szynobus. Nikomu nic się nie stało. Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wraca do Sejmu. Senat poparł ją jednomyślnie, ale wniósł 2 poprawki. Jedna wyłącza z zapisów psy pasterskie.
6: Jest poprawka, że cuka będzie do 3 miesiąca życia szczeniąt razem ze szczeniaczkami w tej samej budzie.
3: Za nami mecze ostatniej kolejki w 3 mundialowych grupach. W grupie D Turcja pokonała 3-2 USA, Paragwaj zremisował 0-0 z Australią. Do fazy pucharowej awansowali Amerykanie i Australijczycy. W grupie E Ekwador wygrał 2-1 z Niemcami, Curaçao przegrał 0-2 z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Do fazy pucharowej awansowali Niemcy, Iworyjczycy i Ekwadorczycy. W grupie G Holandia pokonała 3-1 Tunezję, Japonia zremisowała 1-1 ze Szwecją. Awansowali Holendrzy, Japończycy i Szwedzi. Pełne wydanie aktualności punktualnie o 7:00.
7: Pogoda.
1: Nad Europą dominować będzie rozległy układ wysokiego ciśnienia. Jedynie Wyspy Brytyjskie oraz częściowo Skandynawia znajdą się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z Nadbałtyku. Z zachodu napływać będzie gorące, zwrotnikowe powietrze. Ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1008 hektopaskali. Przewiduje się wzrost ciśnienia. A dziś słonecznie tylko w Kotlinie Kłodzkiej. Zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, 28 stopni na północnym wschodzie, przez 32 stopni w

0: centrum, 33 na południu oraz 34 stopnie na skrańcach zachodnich Polski. I tradycyjny, najchłodniej będzie nad morzem, tam od 22 do 26 stopni Celsjusza. Za 27 minut godzina 7.
1: 26 czerwca, kalendarz jedynki.
2: Jest tak strawnie napisane, powiedzmy sobie tak współcześnie, że po prostu łatwo się to czyta.
1: W 1997 roku ukazała się powieść fantazy Harry Potter i Kamień Filozoficzny brytyjskiej pisarki J.K. Rowling. Była to pierwsza z siedmiotomowej serii książek o Harrym Potterze.
3: Sama Syrena była stopniowo, choć powoli, modernizowana. Wszakże były jakieś opory w czynnikach decydujących przeciwko modernizacji na większą skalę.
1: W 1972 roku FSO rozpoczęła produkcję modelu Syrena 105.

0: 1956 roku urodził się Chris Isaak, piosenkarz i aktor. Life don't work out my way. Rok 1948. Dwa dni po wprowadzeniu radzieckiej lądowej blokady Berlina uruchomiono amerykański most powietrzny.
1: 277 tysięcy lotów od końca czerwca 1948 roku do września 1949 roku. Było to ogromne osiągnięcie techniczne, pod wpływem którego załamał się sam Stalin, który w maju 1949 roku odstąpił od blokady Berlina.
0: W 15. rocznicę tego wydarzenia prezydent USA John Fitzgerald Kennedy podczas przemówienia wygłoszonego w Berlinie wypowiedział słynne słowa: Ich bin ein Berliner. Jestem Berlińczykiem.
2: Już po zrzucie bomb celnie ostrzelany samolot, pilotowany teraz przez Skarżyńskiego, awaryjnie wodował na kanale La Manche.
3: Chora noga odmawia posłuszeństwa, obsuwa się po oślizgłym kadłubie. Jednocześnie potężna fala uderzyła w kadłub maszyny. Stach stracił równowagę i zsunął się wprost w śmiertelne objęcia fal.
0: W 1942 roku podczas lotu bojowego zginął Stanisław Skarżyński. Pułkownik, pilot, kawaler Orderu Virtuti Militari. Pierwszy Polak, który przeleciał Atlantyk, ustanawiając przy tym światowy rekord odległości lotu.
4: W wyścigach tych obowiązywały początkowo rozmaite ograniczenia ciężaru, pojemności skokowej silnika, zużycia paliwa, aż wreszcie zdecydowano się na pojemność silnika.
0: W 1906 roku na torze Le Mans odbył się pierwszy wyścig samochodowy o Grand Prix Francji.
5: 22 139 22 02. Jak radzimy sobie z upałami? Jak szykujemy się na upały? Oczywiście czekamy na Państwa telefony i Państwa podpowiedzi. No to sprawdźmy, co słychać.
6: Panie redaktorze, pyta się Pan, jak mamy wytrzymać, jeżeli chodzi o upały. Ja myślę, że wytrzymamy. Naprawdę wytrzymamy. Damy radę.
5: Wytrzymamy, damy radę. No dobrze, będziemy w takim razie je sprawdzać, czy są też inne podpowiedzi, inne pomysły, bo oczywiście, że wytrzymamy. Chodzi tylko o to, żeby wytrzymać jak najmniejszym kosztem. I właśnie o to pytamy i tego dotyczą te, mam nadzieję, że tego dotyczyć będą Państwa podpowiedzi. 22 139 22 02.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Za 20 minut godzina 7. Jak radzić sobie z upałami? Jakie państwo mają najlepsze patenty na upał? 22 139 2202. Być może jakąś podpowiedzią, albo inaczej, jakimś pomysłem jest przeniesienie się nad morzem, bo akurat nad morzem w tych dniach ma być najchłodniej. Dziś nad morzem od 22 do 26 stopni. Czy rzeczywiście tak jest? Michał Strzałkowski z Gdańsku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. No tak.
1: Lepiej trochę?
2: Nie mam porównania, bo oczywiście my jesteśmy w Gdańsku w związku z konferencją już od 2 dni tutaj całą ekipą Polskiego Radia. Ale no nie jest tak gorąco, jak na pewno w innych częściach Polski. Jeszcze na północ te upały nie dotarły. Do tego no, konferencja co prawda nie odbywa się nad samym morzem, bo te centra targowo-handlowe, w których to się wszystko dzieje, one są trochę od morza odsunięte, ale można się tam w miarę szybko przemieścić po tych wszystkich wydarzeniach i jednak nad samym morzem troszkę te bryzę czuć. Jest to na pewno przyjemniejsze.
1: No i można tak, i można się skutecznie schłodzić. Przypomnijmy, że oczywiście chodzi o konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, która odbywa się w Gdańsku. Wczoraj był dzień, w którym biznes przeplatał się z wielką polityką. Dziś już będzie pełne skupienie na kwestiach gospodarczych. Pierwsze umowy, listy intencyjne są już podpisane. Będą zapewne kolejne. Michale, odbudowa Ukrainy. Czy my w ogóle tak naprawdę wiemy, o jakich pieniądzach mówimy?
2: Na pewno o ogromnych, tak konkretnie to jest oczywiście to bardzo trudno oszacować. Są próby oszacowania dotychczasowych strat na Ukrainie zadanych przez Rosję. Robi to Bank Światowy. On obecnie szacuje te straty na 500 miliardów euro, ale to są takie szacunki zawsze z pewnym poślizgiem w tył. To znaczy Bank Światowy to próbuje liczyć, ale nie uwzględnia na przykład tego, co się stało wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, a nawet 2 miesiące temu, bo oczywiście eksperci Banku Światowego nie są w stanie tego robić tak na bieżąco, więc przynajmniej jest to 500 miliardów euro, jeśli chodzi o zniszczenia. No a odbudowa to pewnie będzie jeszcze więcej, bo nie tylko trzeba te zniszczenia naprawić, ale też chodzi o to, żeby w jakimś sensie tę Ukrainę zbudować na nowo, żeby przekształcić przy tej okazji, jeśli wojna oczywiście może być jakąś okazją, przekształcić w bardziej nowoczesną gospodarkę. Ja zapytałem komisarza europejskiego do spraw gospodarczych Waldisa Dombrovskisa, który jest tu na konferencji w Gdańsku, o to, czy odbudowa Ukrainy to będzie taka największa w ogóle tego typu operacja we współczesnej historii Europy. No i komisarz Dombrovskis odpowiedział mi tak.
3: To jest jasne, jeśli tylko spojrzy się na to, jakie są związane z odbudową potrzeby Ukrainy. Bank Światowy publikuje regularnie raporty na ten temat. I to jest już ponad 500 milionów euro. Mówimy więc o ogromnym zapotrzebowaniu na inwestycje. To będzie

0: ogromne przedsięwzięcie. Unia Europejska jest największym dostarczycielem wsparcia dla Ukrainy. W tym i przyszłym roku zrealizujemy wielki pakiet pożyczkowy dla Ukrainy warty 90 miliardów euro. Pierwsza, warta prawie 3,5 miliarda transza, została już Ukrainie przekazana. W wieloletnim budżecie Unii Europejskiej po 2028 roku zaplanowaliśmy kolejnych 100 miliardów dolarów na odbudowę Ukrainy.
1: No i tutaj Unia Europejska jest bez wątpienia największym donatorem tej pomocy dla Ukrainy. No ale też na tej konferencji chodzi o to, żeby nie tylko pieniądze takie czy inne publiczne, czy z unijnego budżetu, czy od państw członkowskich Unii Europejskiej, czy innych państw, które chcą pomagać Ukrainie, były wydawane, ale też żeby prywatny biznes inwestował, też na tym zarabiał, ale też te pieniądze wykładał. I w tę odbudowę chcą się włączyć wspólnie różne polskie firmy i te, które są państwowe w jakimś sensie, czy części, czy te, które są prywatne. Na przykład firmy z sektora energetycznego i paliwowego. I list intencyjny w tej sprawie podpisały w Gdańsku już PGE, Orlen, Enea i Tauron. No i wyraźną satysfakcję z tego wyrażał obecny na uroczystości podpisania listu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
2: Jeżeli mówimy o realizacji tego planu, który szacowany jest przez Bank Światowy na ponad 500 miliardów dolarów, to jest dużo więcej niż plan Marshalla po II wojnie światowej. I nie mówimy tylko o odbudowie Ukrainy, a tak naprawdę o budowie Ukrainy nowej, która będzie częścią wspólnoty europejskiej. To nie wyobrażam sobie, żeby polskie firmy nie brały w tym udziału. I ta dzisiejsza inicjatywa, połączenie sił firm energetycznych, największych spółek Skarbu Państwa do tego, żeby realizować takie projekty w relacjach z Ukrainą, jest tego naczelnym dowodem.
1: A minister finansów i gospodarki Andrzej Domański mówił, otwierając polski pawilon narodowy na konferencji w Gdańsku, no, że Polska posiada znaczącą przewagę nad innymi państwami, które chcą się zaangażować w proces odbudowy Ukrainy.
3: My mamy przewagę związaną z geografią, z tym, że no, trudno mówić o odbudowie Ukrainy z pominięciem Polski, ale sama geografia nie wystarczy. Tutaj potrzebne są konkretne narzędzia i my je tworzymy. No, KUKE będzie jeszcze mocniej zaangażowany na rynku ukraińskim właśnie po to, aby pomagać polskim spółkom.
1: KUKE, czyli Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, czyli takie należące do Skarbu Państwa przedsiębiorstwo, które właśnie wspiera polski eksport. No, o tych ubezpieczeniach się mówi bardzo dużo w Gdańsku i o tym właśnie, żeby mobilizować ten kapitał prywatny, żeby kapitał publiczny dawał zaczyn, początek zabezpieczenia, ubezpieczenia, a też właśnie duże koncerny i mniejsze firmy także się w tę odbudowę angażowały, inwestując i także zarabiając.
4: Z Gdańska Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Pozdrawiam wszystkich. Dużo, dużo zdrowia życzę. Uważajmy na siebie, bo jest naprawdę gorąco.
1: No to w pełni. Upały. Kolejny dzień upałów szykuje. Nawadniać się i nawadniać.
2: Życzę wszystkim dużo, dużo chłodu i zdrowia przede wszystkim. Chłodu i zdrowia.
3: Pamiętajmy o patrzeniu na innych, po prostu empatii, że ktoś może czegoś potrzebować, ktoś może zasłabnąć, komuś może coś się dziać.
4: No i oczywiście o tych wszystkich wskazaniach jak najbardziej należy pamiętać. W studiu Grzegorz Osiecki, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Który ma jakiś sposób na upał?
5: Dużo wody.
4: Dużo wody.
5: I siedzenie w chłodnym miejscu.
4: No i zastanawiam się, czy dziś prasa też zajmuje się tym tematem.
5: Nie, nie, to już chyba zostawiła medium elektronicznym, bo to jest zwłaszcza telewizja informacyjna, no ale też radia bardzo często, porady lekarzy, złote porady od babci i tak dalej, i tak dalej. No każdy musi szukać swojego sposobu.
4: Dobrze, to my w takim razie na poważnie.
5: A to też są poważne rzeczy, bo w końcu jak ktoś się zgrzeje za bardzo, no to może być nieprzyjemnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w mediach, no to tak przekrojowo, trochę o Gdańsku i o konferencji odbudowy Ukrainy, bo to i w Gazecie Wyborczej, i na okładce Rzeczpospolitej, i gdzieniegdzie na portalach. Trochę o kwestiach medycznych, czyli o śledztwie w sprawie Szpitala Południowego, to w Gazecie Polskiej, w dzienniku Gazecie Prawnym z kolei, no taka analiza z tezą: ujawnienie zarobków lekarzy ułatwi identyfikowanie jednostkowych patologii, ale nie zmieni mechanizmów działania ochrony zdrowia. Co się zmieni, zobaczymy, bo wczoraj minister zdrowia miała po 15:30 konferencję i o różnych pomysłach, jakie ten resort ma na zdrowie, mówiła. Na Onecie jest dzisiaj ranking popularności polityków. No i rekordowy wynik ma Karol Nawrocki, bo dochodzi do 54, prawie do 55%, to jest 8 punktów procentowych więcej niż przed miesiącem. Złe opinie o prezydencie ma 39% badanych, a na podium jeszcze na drugim miejscu szef MSZ-u Radosław Sikorski, a na trzecim premier Donald Tusk. Sikorski ma 43%, a Donald Tusk ma 38%. Tak to wygląda, tak wygląda podium rankingu zaufania. No co będzie istotne w kontekście jakichś jesiennych bojów politycznych i rywalizacji dużego pałacu z małym pałacem.
4: No to zobaczymy, jak te słupki będą się zmieniać w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach. No to w takim razie jeszcze zdradźmy, co o godzinie 7:15. A właściwie kto?
5: Senator trzeciej drogi i profesor Uniwersytetu Łódzkiego Kazimierz Michał Ujazdowski.
4: No to w takim razie wszystko jasne. Zapraszał Grzegorz Osiecki, 7:15 na antenie Jedynki.
5: Zapraszam.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Uwaga, uwaga! Do eteru wraca klasyka, której nie da się wyłączyć bez konsekwencji.
7: Nie wierzcie elektrykom. Kultowy drugi album zespołu Big Cyc. Big Cyc po 35 latach znów nadaje.
8: Niezawodne numery, Marian Wierny Kibic, Polacy, Biały Miś i cała porcja Big Cycowego absurdu.
7: Nie wierzcie elektrykom, wierzcie własnym uszom.
8: Winyl dostępny wszędzie, a najłatwiej znaleźć go na sklep polskieradio.pl.
7: Poleca JJ.
8: Krzysiek Skiba.
7: Poleca Polskie Radio.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub

0: nie do władzy. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
3: Patryk Bedliński, zapraszam. Na A4 mimo wczesnej pory już są problemy w Dolnośląskiem między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. Po pożarze ciężarówki zablokowany jest prawy pas do Wrocławia na 63 kilometrze. Od naszego słuchacza też ostrzeżenie.
4: Mariusz z Elbląga, stoję na S5 tuż za zjazdem z A1 w stronę Bydgoszczy. Jest jakiś wypadek, kompletnie się nie ruszamy, stoimy w miejscu, także omijajcie to szerokim łukiem. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy i życzymy szerokiej drogi, a na S5 rzeczywiście są problemy i mamy o tym informacje od drogowców. Między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice, czyli zaraz po zjechaniu z autostrady A1, na drugim kilometrze ekspresówki zderzyły się dwa samochody ciężarowe i jeden z pojazdów zapalił się. Trasa jest zablokowana, a zatem od Grudziądza można pojechać drogą równoległą przez Bratwin i Wielkie Stwolno, ale gdyby jechali Państwo od Torunia A1, to warto zjechać węzłem Lisewo, a od Gdańska węzłem Warlubie i kierować się przez Jeżdżę. Kolejne wieści, tym razem a propos drogi S6 jeszcze nie w pełni gotowej.
5: Taka informacja drogowa dla wszystkich, którzy się wybierają S6, jeszcze nie jest otwarta. Drogowcy zorganizowali przejazd na wysokości Słupska, objazd na wysokości Słupska przez miejscowość bodajże chyba Wieszyno albo Widzino, coś takiego. Niestety jest tam wahadełko, policja kieruje ruchem. Czas doliczony do czasu jazdy około 15 minut.
3: Trzymamy kciuki i czekamy także na kolejne wieści od Państwa pod numerem telefonu 22 513 11 11 i w aplikacji Radia Kierowców. Nie przejedziemy trasą 46 Opole-Nysa. Jest blokada niedaleko miejscowości Prądy, a objedziemy to trasą wojewódzką 435, między innymi przez Sosnówkę.
6: Jest 7, tu program pierwszy Polskiego Radia.
7: Zapraszamy na aktualności jedynki.
6: Izabela Kuczyńska
7: i Piotr Balasz. Trwa usuwanie skutków zderzenia dwóch pociągów niedaleko Piły. Na miejscu jest nasz reporter, za chwilę jego relacja.
6: 12 godzin burzliwych obrad o nieprawidłowościach w stołecznych szpitalach.
8: To musi zostać wyjaśnione do spodu.
6: Ostatecznie prezydent Warszawy z wotum zaufania.
7: W weekend może paść nowy rekord temperatury, ostrzegają synoptycy, a Polacy szukają ochłody.
9: Trzeba trochę wody i też dużo pić.
10: I w cieniu trochę.
6: Zaczynamy od najnowszych doniesień z Wielkopolski i miejsca wypadku na torach w Białośliwiu, niedaleko Piły.
7: Dziś rozpocznie się akcja podnoszenia pociągów po wczorajszym zderzeniu.
6: W tej operacji ma zostać użyty ciężki sprzęt. Ruch kolejowy na szlaku Piła-Bydgoszcz jest wstrzymany.
7: A sytuacja na miejscu śledzi nasz reporter Maciej Szefer. Dzień dobry, Maćku.
11: Dzień dobry.
7: Czy na miejscu działa komunikacja zastępcza? No i kiedy rozpocznie się ustawianie składów na torach?
11: Na linii kolejowej Piła-Bydgoszcz na odcinku Kaczory-Wyżysk-Osiek obowiązuje komunikacja zastępcza. Rozmawiałem z jednym z pierwszych pasażerów, który czekał na zastępczy autobus.
12: Rano po prostu między Piłą a Wyżyskiem nie ma jeszcze takiego obłożenia po prostu przez pasażerów. Także jeden autobus duży powinien wystarczyć, taki na 60 osób myślę.
11: Nad ranem na miejscu zdarzenia pojawił się pociąg techniczny PKP oraz ekipy serwisujące sieć trakcyjną. Do Białośliwia ma dotrzeć także kolejowy dźwig, który umożliwi wstawienie na tory wykolejonych wagonów. Wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski zapewniał wczoraj, że ruch na jednym torze może zostać wznowiony jeszcze dziś.
13: W najgorszym razie po południu, a jeżeli będzie trzeba podwójny ten ciężki sprzęt, bo potrzebne są dźwigi do tego, żeby postawić te wagony na torach, to się wtedy przełoży to na kolejny dzień przed południem, czyli na sobotę.
11: W składach, które uderzyły o siebie w Białośliwiu, podróżowało łącznie ponad 200 osób. Spośród 11 poszkodowanych osób, 3 lekko ranne zostały przewiezione do szpitali, ale ich obrażenia nie były groźne. Przyczyny wypadku ma wyjaśnić komisja PKP.
7: Najnowsze informacje z miejsca wczorajszego wypadku kolejowego. Maciej Szefer, dziękujemy.
6: Dziewiętnastoletni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju sprawcą ataku w miejscowym szpitalu.
7: Młody mężczyzna wieczorem wtargnął do placówki i rzucił się z nożem na personel i pacjentów.
14: Wiadomo o 4 poszkodowanych osobach, jednym lekarzu, jednej pielęgniarce oraz 2 pacjentkach. Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką fachowego personelu.
7: Przekazała rzeczniczka szpitala Karolina Knapik.
6: A rannych mogło być więcej. Zapobiegł temu jeden z lekarzy, który rzucił się na napastnika.

0: obezwładnił go i przytrzymał do przyjazdu służb.
1: Nie wiadomo, dlaczego 19-latek zaatakował. Dziś zostanie przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty.
0: Po prawie 12-godzinnych obradach i niezwykle ostrej debacie zdominowanej przez aferę wokół Szpitala Południowego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski otrzymał od radnych wotum zaufania.
1: Głosowanie odbyło się nad ranem, a o jego wyniku przesądzili radni Koalicji Obywatelskiej.
2: Za 36 osób, przeciw 2, wstrzymała się 1 osoba. Stwierdzam, że udzieliliśmy wotum zaufania panu prezydentowi.
0: Obrady miejskich radnych zdominowała dyskusja o aferze w Szpitalu Południowym.
1: Od wielu dni władze stolicy mierzą się z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w funkcjonowaniu tamtejszego SOR-u, w tym błędy medyczne, które mogły skutkować śmiercią pacjentów.
0: Badanie najpoważniejszych oskarżeń leży wyłącznie w gestii organów ścigania, tak mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i zapewnia, że sprawa będzie dogłębnie wyjaśniona.
3: Padają zarzuty dotyczące spraw fundamentalnych, bezpieczeństwa pacjentów, standardów leczenia i ludzkiego życia. Dlatego chcę powiedzieć bardzo jasno, to musi zostać wyjaśnione do spodu, bez żadnych ale, bez zamiatania czegokolwiek pod dywan.
1: Podczas dyskusji Rafał Trzaskowski powtórzył, że miasto wyciągnęło już wszystkie możliwe konsekwencje kadrowe.
0: Szpital Południowy od kilku dni ma nową radę nadzorczą, nie ma w niej polityków.
1: Pomimo zaognienia na linii Kijów-Warszawa to gospodarka, a nie polityka, wybija się na pierwszy plan gdańskiej konferencji odbudowy Ukrainy.
0: Szefowa ukraińskiego rządu zapowiedziała umowy i kontrakty na blisko 10 miliardów euro, a to spory kawałek tego, tortu walczą polskie przedsiębiorstwa. Konferencję śledzi Maciej Jastrzębski.
4: Politycy, w tym prezydenci i premierzy państw europejskich, rozmawiają o bezpieczeństwie Ukrainy i w tym kontekście bezpieczeństwie Europy. Były ambasador Polski na Ukrainie Bartosz Cichocki jest zdania, że polityka, nawet ta najtrudniejsza, nie przykryła wymiaru gospodarczego konferencji.
5: Jestem zbudowany dużą ilością dobrych wiadomości o rosnącej obecności polskiego biznesu na Ukrainie.
4: Żeby nie być gołosłownym, Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała właśnie list intencyjny z ukraińską firmą na produkcję dronów i urządzeń walki elektronicznej. Chcemy w tym obszarze zaznaczać naszą obecność na rynku, powiedział szef PGZ Adam Leszkiewicz.
6: Ten obszar dronowy dla nas niezwykle ważny.
4: Przypomnę, konferencja odbudowy Ukrainy potrwa do piątku do wieczora i przyniesie wiele dyskusji dotyczących wszystkich sfer bezpiecznego życia Europejczyków. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: A to może być weekend z rekordem temperatury.
0: Poprzedni z 1921 roku to 42 stopnia odnotowane na Opolszczyźnie.
1: Ale przy tej fali upału może się nie utrzymać.
0: Nic dziwnego, że szukamy ochłody wszędzie, gdzie tylko się da, zwłaszcza nad wodą. Na bałtyckich plażach tłumy, choć i tu żar daje się we znaki.
8: No jakoś radzimy, no trzeba trochę wodzie, trochę nogi pomoczyć, pochodzić, napić się i się żyje.
9: Jest ciężko, ale całe szczęście można się ochłodzić w naszym wspaniałym Bałtyku.
10: I też dużo pić, to na pewno.
11: I w cieniu trochę.
1: Eksperci ostrzegają, że z powodu zmian klimatycznych takie fale upałów będą się w przyszłości powtarzać.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. I już zakończyły swoje rozgrywki drużyny w kolejnych grupach na piłkarskich mistrzostwach świata. Nieoczekiwanie przegrywali ci wcześniej pewnie awansu już do fazy pucharowej. Na przykład Niemcy, którzy w grupie E przegrali z Ekwadorem 1-2. Ekwadorczycy dzięki wygranej w turnieju za to pozostają. W fazie pucharowej też Wybrzeże Kości Słoniowej po zwycięstwie nad Curacą. W grupie D bez powodzenia pewnie awansu Amerykanie, którzy po golu w ostatniej akcji przegrali 2-3 z Turkami. Dalej gra Australia, która zremisowała 0-0 z Paragwajem. Paragwajem, który w tabeli na miejscu trzecim, ale dalszej gry o krok. I jeszcze grupa G. Tu Holandia 3-1 pokonała Tunezję. Japonia zremisowała ze Szwecją. Z awansem do 1-16 i Holendrzy, i Japończycy, i Szwedzi. Z Ameryki Północnej do Gliwic, bo w Lidze Narodów kolejny niełatwy mecz polskich siatkarzy, ale kolejny wygrany, tym razem z Turcją 3-2.
13: Myślę, że po prostu teraz jest taki etap, gdzie tej świeżości nie ma tej szybkości, tej mocy, jaka na pewno przyjdzie. Musimy po prostu być cierpliwi i żeby ta forma po prostu szła do góry.
12: Mówi atakujący Bartłomiej Bołądź. Dziś Polacy mają wolne, jutro zagrają z Niemcami. W poniedziałek rusza za to Wimbledon, a w nim liczna grupa polskich singlistów. Choć zabraknie Katarzyny Kawy, która w decydującej rundzie kwalifikacji przegrała z Amerykanką Day 2-6 i 5-7. Wracając do kraju, zaglądamy do Krakowa na towarzyski mecz polskich koszykarzy, w którym wygrali z Finami 92-87. Polacy szykują się na lipcowe mecze kwalifikacji do Mistrzostw Europy. Na chwilę jeszcze na Mazury, na kolarskie mistrzostwa.

0: Polski, gdzie w jeździe indywidualnej na czas pewnie po złote medale sięgnęli Dominika Włodarczyk i Michał Kwiatkowski. Na koniec ski alpinizm, który w lutym zadebiutował w programie olimpijskim i już wiadomo, że na igrzyskach w 2030 roku we Francji również się pojawi. Teraz to wszystko, ale o 7.40 oczywiście nasze studio mundialowe.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor

0: 14 minut po godzinie 7.
1: Sygnały dnia.
0: Witam ponownie, 14 minut po godzinie 7. Chyba pomału czas już wstawać, jeżeli dziś szykujemy się do pracy, szykujemy się do szkoły, tym bardziej, że dziś przecież ostatni dzień, nie chciałem powiedzieć nauki, ostatni dzień szkoły, bo już nauki to od kilku dni na pewno nie ma. Dziś rozdanie świadectw, więc być może jakieś pomysły na to, jak ten dzień spędzić, jak uczcić świadectwo. Nie wszystkie muszą być z biało-czerwonym paskiem, 22 139 2202. I przy okazji, jak nie dać się dziś upałom, bo wchodzimy w naprawdę bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o temperatury. No a poza tym przypominam, dziś piątek, 26 dzień czerwca, imieniny Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Dziś także, ja wiem, to zabrzmi jak żart, ale dziś także Światowy Dzień Chłodnictwa. Wschód słońca 4:16, zachód 21:01, długość dnia, szybko sobie podliczamy, 16 godzin i 45 minut. A już teraz Grzegorz Osiecki i gość jedynki.
1: Rozmowa dnia.
2: A w studiu Sygnałów Dnia Kazimierz Michał Ujazdowski, senator trzeciej drogi oraz profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Mamy drugi i ostatni dzień Forum Odbudowy Ukrainy, które jest w Gdańsku. Słyszymy o zapowiedziach zawieranych umów, już o niektórych zawieranych umowach. Czy to jest forum, które jest, czy okaże się sukcesem, czy to jest forum, które nadal jest w cieniu tego, że Wołodymyr Zełenski nie przyjechał do Gdańska i że no, widzimy konflikt polsko-ukraiński na tej linii?
3: Forum ma

0: własną logikę i własne cele. Musiało być przeprowadzone pomimo tego ostrego sporu wywołanego złą decyzją prezydenta Żołańskiego, to trzeba powiedzieć jasno. I jest to elementem dużego procesu przygotowania się do odbudowy Ukrainy i udziału w tym przedsięwzięciu państw europejskich, w tym Polski. Ja jestem głęboko przekonany, że to, ile Polska będzie znaczyć, ile będzie miejsca dla polskiego biznesu w odbudowującej się Ukrainie, zależy od naszej determinacji, poziomu dyplomacji ekonomicznej, czyli wspierania polskiego biznesu, nie od jednej konferencji. Ta się musi odbyć, tak?
1: A to na ile ta dyplomacja ekonomiczna ma związek z dyplomacją historyczną?
0: Ma i nie ma, bo niestety my zaniedbaliśmy przygotowania do udziału w odbudowie Ukrainy już jakiś czas temu, nawet w tym momencie, w którym nasze relacje z Ukrainą były dobre, a nawet bardzo dobre. Widziałem to na własne oczy, jak jesteśmy w tej sferze wyprzedzani nie tylko przez Niemców i Francuzów, ale także przez państwa mniejsze, takie jak Szwecja. Nie oznacza to, że byliśmy nieobecni, tylko że byliśmy obecni na poziomie niższym niż nasz potencjał polityczny i ekonomiczny. Więc to trzeba nadrobić.
1: Tak. A to nie jest trochę tak, że Ukraińcy nas ignorują? Czy może nie tyle ignorują, tak, ale że przywiązują mniejszą wagę do relacji z Polską, jeżeli chodzi o te kwestie biznesowe, niż właśnie do relacji z Niemcami, z Francją czy ze Szwecją?
0: Na pewno przywiązują większą wagę do kontaktów politycznych z silniejszymi i to jest poważny błąd polityki ukraińskiej. Błąd polegający na tym, że orientujemy się wyłącznie na tych, których uznajemy za najsilniejszych, reszta jest nieważna. No, wedle takiej strategii trudno będzie Ukraińcom odnosić sukcesy na poziomie europejskim, tym bardziej, że wydaje się, że prezydent Zełenski i ukraińska klasa polityczna nie rozumie tego, iż bardzo trudno będzie Ukrainie uzyskać pełne członkostwo w Unii Europejskiej. W Polsce dyskutujemy o tym tak, jakby to było bardzo prawdopodobne. Wedle mojej orientacji to jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Ukraina otrzymała pełnowymiarowe członkostwo w Unii Europejskiej. Raz, ze względu na bardzo krytyczną opinię wobec rozszerzenia niektórych narodów europejskich. Mówię o Holandii czy o Austrii. We Francji jest w ogóle mechanizm konstytucyjny zgody na akcesję, to znaczy to jest mechanizm tak trudny jak zmiana konstytucji i Ukraina po prostu potrzebuje partnerów. Uważam, że Żołański popełnił ciężki błąd, zaogniając stosunki z Polską i psując sobie na własne życzenie relacje z nami, ale to jest kwestia ukraińska. Jeśli chodzi o kwestię odpowiedzialności ukraińskiej, natomiast nasz udział w rekonstrukcji Ukrainy, oczywiście spór historyczny na to wpływa, ale pierwszorzędne znaczenie ma jakość naszej dyplomacji ekonomicznej i jej zgranie, i jej synergia z biznesem publicznym i biznesem prywatnym.
1: A to jeszcze chciałem zapytać o coś, co no, tu było, zdaje się, źródłem absencji prezydenta Zełenskiego. Decyzja Karola Nawrockiego o odebraniu orderu, to był przykład dyplomacji historycznej, czy raczej to był gest jakby wymierzony w rząd i w storpedowanie tej konferencji?
0: Nie, no to mam krytyczną opinię o wielu decyzjach prezydenta Nawrockiego, ale prezydent Rzeczypospolitej nie mógł czynić inaczej, bo to nie jest zwykły spór w zakresie polityki historycznej, bo spory w zakresie polityki historycznej się zdarzają, toczy je nie jeden kraj europejski. Wspomniana Francja ma bardzo zaognione relacje z Algierią z tego powodu, czy także z tego powodu. W przypadku prezydenta Żołańskiego mieliśmy do czynienia z zaczepnym, agresywnym ruchem polegającym na tym, iż Ukraińska Powstańcza Armia odpowiedzialna za ludobójstwo na Wołyniu stała się patronem jednego z prestiżowych oddziałów wojskowych. To był ruch zaczepny,

0: dokonany z pełną świadomością, jakie jest polskie stanowisko i co więcej, ze świadomością, iż od wyjaśnienia i rozliczenia się z tą sprawą zależy także dobre imię Ukrainy na arenie europejskiej. Więc to nie jest zwykły spór historyczny. Zabrakło czegoś w wypowiedzi prezydenta Nawrockiego, co było obecne w przesłaniu Władysława, pana premiera Kosiniaka-Kamysza, który pokazał pełnię naszego stanowiska, tak? Rację, dla którego popieraliśmy Ukrainę w wojnie z Rosją, rację, dla których będziemy dalej popierać Ukrainę w wojnie z Rosją, ale konieczność oczyszczenia patriotyzmu, uznania własnej odpowiedzialności za Wołyń w imię, nie tylko w imię polskiego oczekiwania, ale w imię dobrych relacji na przyszłość. Takiej argumentacji w wystąpieniu pana prezydenta zabrakło, no ale trudno się dziwić, że uczynił tak, jak uczynił.
1: To jeszcze do kwestii polsko-ukraińskich wrócimy potem, ale ja chciałem zapytać o kwestię afery w Szpitalu Południowym. Jakie będą konsekwencje tej całej sprawy? Czy to będą konsekwencje polityczne? Czy pana zdaniem dojdzie do reformy ochrony zdrowia? I jeżeli polityczne, to one się skupią na Warszawie? Czy mogą być koalicyjne?
0: No, mam nadzieję, że dojdzie do reform o charakterze systemowym. No, po pierwsze reakcja rządu i prezydenta Trzaskowskiego była dość szybka. No, bardzo szybka na to, co się stało. Zmieniły się władze szpitala. Napiętnowane zostało zło i patologia, bo mam nadzieję, że już nikomu nie przyjdzie do głowy wytwarzanie jakichś specjalnych ścieżek dla uprzywilejowanych w szpitalach publicznych, że po prostu napiętnowanie zła wytworzy regułę równości wobec prawa, bo tego oczekują obywatele. I to jest świetny punkt wyjścia do systemowej reformy zdrowia, która powinna być dokonana no, w formule też pracy ponad podziałami, bo to obciąża konto każdego rządu, tak? Niewydolność polskiej służby zdrowia i rozmaite patologie, które się dzieją. Więc myślę przede wszystkim o konsekwencjach, wyciągnięciu lekcji z tego i o dobrych konsekwencjach o charakterze systemowym, ważnym z punktu widzenia pacjenta.
1: A czy my jakby...
0: A polityczne trudno mi oszacować. To się pewnie będzie wyrażać...
1: To jeszcze do tego wrócimy, bo ja chciałem zapytać, czy pan ma jasność, co się wydarzyło? No bo mieliśmy publikację Portalu Zero, gdzie było najpierw opis sprawy pana Dawida Kacprzyka, koordynatora SOR, który nie miał potrzebnych uprawnień do tego, zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
0: No to jest zło ewidentne. Tak? To, Salonik... Nie dyskutujemy o tym.
1: Tak.
0: Nie dyskutujemy
1: o tym. No i o Saloniku VIP i no
0: to jest drugie zło, też nie dyskutujemy.
1: No i mieliśmy potem wywiad chirurga i byłego ordynatora chirurgii Emila Jędrzejewskiego, który jest w konflikcie z Dawidem Kacprzykiem, gdzie no, pojawiły się jeszcze inne zarzuty, łącznie z tym, że miały umierać osoby czy pacjenci na skutek błędów lekarskich.
0: To powinno być wyjaśnione przez prokuraturę i zakładam, że to jest tak ważne śledztwo, że będzie pod kontrolą opinii publicznej. Będziemy wiedzieć o tym jak będzie wyglądać to postępowanie. Tak.
1: No wczoraj była konferencja.
0: To na pewno będzie śledztwo pod kontrolą publiczną. Tak. No, trudno mi sobie wyobrazić, że nie będziemy wiedzieć, co czyni prokuratura i jakie są ustalenia prokuratury w tej sprawie.
1: Powiedział Kazimierz Michał Jazdowski. Na dalszą część rozmowy zapraszamy do serwisu YouTube.
2: Godzina 7:25. Program pierwszy Polskiego Radia. I już teraz zapowiem, że o godzinie 8:15 gościem jedynki będzie z kolei pan Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą.

0: 29 minut po godzinie 7. Przypominam, dziś pierwszy dzień takich naprawdę już poważnych zmagań z pogodą. Mogą paść rekordy. O tym zresztą Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Niewykluczone, że padnie rekord maksymalnej temperatury, która miała miejsce w 1921 roku, 42 stopnie w Pruszkowie w rejonach Opola. Najwyższe temperatury prognozowane są obecnie dla województw zachodnich. Noce będą coraz cieplejsze, tutaj wraz z napływem bardzo ciepłego powietrza wzrastać będą również temperatury w nocy. Tutaj pod koniec tygodnia lokalnie nie można wykluczyć tak zwanych nocy tropikalnych, gdy temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni.
0: No i o czym koniecznie musimy pamiętać przy okazji takich upałów? O tym z kolei głos strażaka.
2: Panują dosyć silne upały, podróżujemy samochodem. Pamiętajmy, aby nie pozostawić w zamkniętym samochodzie czy to zwierząt, czy naszych najbliższych. Z uwagi na to, że zamknięty samochód bardzo szybko się nagrzewa, ta temperatura gwałtownie tam wzrasta. Może to stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia no właśnie osób, które znajdują się wewnątrz pojazdu, czy to dzieci, czy na przykład nasze pupilki, jakieś psy, koty. Jest to na nie naprawdę bardzo duże zagrożenie, grozi udarem ciepłym bądź bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Zwróćmy też uwagę nawet na nas samych, z uwagi na to, że jeżeli wsiadamy do takiego nagrzanego samochodu, również możemy się źle poczuć, więc lepiej ten samochód na początku przewietrzyć, włączyć nadmuchy, aby ta temperatura wewnątrz spadła, dopiero wtedy kontynuować podróż. Dodatkowo, jeżeli będziemy podróżować w czasie wakacji, pamiętajmy też o odpoczynku, żebyśmy podróżowali bezpiecznie, wypoczęci i mogli obserwować otoczenie, to co się koło nas dzieje, z uwagi na to, że będzie pewnie duże nasilenie pojazdów, przez co ryzyko jakiejś kolizji bądź wypadku będzie większe, a przede wszystkim chcielibyśmy, aby te wakacje były dla nas szczęśliwe i bezpieczne.
0: To o tym wszystkim oczywiście też musimy pamiętać. Na zegarach 7.30 to oznacza skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz.
3: Minister zdrowia po raz pierwszy zabrała głos po ujawnieniu afery w warszawskim szpitalu południowym. Trzeba wyciągnąć wnioski i przygotować systemowe rozwiązania, mówiła szefowa resortu i zapowiedziała m.in. zmiany.

0: W wynagrodzeniach.
1: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe.
0: Jest bardzo mało prawdopodobne, by Ukraina stała się pełnoprawną częścią Unii Europejskiej. Tak oceniał gość radiowej Jedynki. Senator Kazimierz Michał Ujazdowski mówił o błędach popełnianych przez Kijów.
2: Orientujemy się wyłącznie na tych, których uznajemy za najsilniejszych, reszta jest nieważna. Wedle takiej strategii trudno będzie Ukraińcom odnosić sukcesy na poziomie europejskim.
0: Sprawa skóry ostatecznie zakończona. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratury. To oznacza, że uniewinnienie Roberta Janczewskiego stało się ostateczne.
3: Mogę powiedzieć, że i Robert, i my jako obrońcy jesteśmy bardzo tak po ludzku szczęśliwi z tego rozstrzygnięcia.
0: Wciąż nie wiadomo, kto pod koniec XX wieku zamordował krakowską studentkę. Długie kolejki chętnych do wrocławskiego ogrodu botanicznego, w którym zakwitło dziwidło olbrzymie. Zapach zwalał z nóg.
4: Zapiera dech w piersiach.
5: Dokładnie, nawet bardziej.
6: Nie spodziewałem się, że to tak czuć.
0: Odpadająca z mundialu Turcja pokonała pewnych awansu z grupy Amerykanów 3-2. Paragwaj z Australią z bezbramkowym remisem. Niemcy ulegli Ekwadorowi 1-2, ale obie ekipy awansują. Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Curaçao 2-0. Remis pewnych awansu Japonii i Szwecji 1-1. Awansuje też Holandia, która wygrała z Tunezją 3-1. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 8.
7: Pogoda. A w pogodzie dziś słonecznie, słonecznie i jeszcze raz słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej momentami mogą pojawić się nieduże chmury. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, 28 stopni na północnym wschodzie, 32-33 stopni w centrum i 34 stopni na zachodzie. Najchłodniej powinno być się nad morzem, tam termometry wskażą od 22 do 26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.
8: Autopromocja.
9: Największe gwiazdy,
8: a wśród nich
9: Natalia Kukulska, Ania Karwan,
8: Wiki Gabor,
9: Halina Mlynkowa, Warius Manx i Kasia Stankiewicz.
8: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
9: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
8: Sobota, 27 czerwca. Radom.
9: Transmisja koncertu w TVP2 po 20 i na antenie radiowej Jedynki po 21.
8: Zapraszamy. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
7: Za 26 minut godzina 8.
8: Po pierwsze ekonomia,
7: no dowiemy się, co dziś się będzie po pierwsze. Justyna Golonko, dzień dobry.
10: Dzień dobry, my dzisiaj, a właściwie ja dzisiaj opowiem o kontrolach autokarów, bo przecież tysiące
7: ostatni
10: dzieci.
7: Ostatni dzień roku szkolnego.
10: Tak, to już dzisiaj i tysiące dzieci w najbliższym czasie wyjedzie na kolonie. Na zorganizowane wakacje, czyli autokary ruszą w Polskę. No i ja dzisiaj właśnie o tym opowiem. Żeby ten wyjazd na kolonie czy na te obozy dla najmłodszych był po prostu bezpieczny. I w całym kraju inspektorzy sprawdzają, czy taki autokar posiada przegląd techniczny, czy też kierowca ma odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie i czy po prostu jest trzeźwy. To też oczywiście jest sprawdzane. Co do zasady, autokar wynajmuje biuro podróży albo organizator wyjazdu na takie kolonie letnie. I taka kontrola, jak mówili mi eksperci, ona jest naprawdę bardzo ważna. I o tym powiedział też dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.
11: Wszystko może się wydarzyć podczas podróży, więc zbadanie czy potwierdzenie sprawności pojazdu, jak również też kierowców, jest istotne i zabezpiecza wszystkie strony praktycznie kontraktu turystycznego. Dobrze jest, kiedy to badanie zostanie przeprowadzone przed przyjściem turystów. Dobre biura podróży, ale również transportowcy wiedzą, że takie badanie czasami robi się dużo wcześniej, na kilkanaście minut czy kilkadziesiąt minut wcześniej. Jest wzywana, informowana służba, która dokona przebadania takiego pojazdu, przebada kierowcę i z dokumentem już gotowym kierowca jedzie na podstawienie, gdzie zbiera się grupa turystyczna.
7: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie, no bo wiemy, jak to teoretycznie wygląda, kiedy się już odbywa, natomiast jak na przykład zgłosić jakieś zastrzeżenia i do kogo?
10: Tak, już ci mówię. Taką kontrolę przeprowadza policja, a także inspekcja.

0: Dyrekcja Transportu Drogowego, organizatorzy wycieczek lub rodzice po prostu mogą zgłosić autokar do kontroli, aby mieć taką pewność, że podróż odbędzie się w bezpiecznych warunkach. Taka kontrola, ona trwa od pół godziny do godziny, więc dobrze, kiedy to jest zrobione wcześniej, jak się to po prostu zaplanuje. Skontaktować się można telefonicznie z jednostką policji bądź inspekcją transportu drogowego, najlepiej właśnie jeszcze przed wyjazdem, najlepiej kilka dni przed wyjazdem. O tym mówi Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Dzwoniąc do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, podając czas, miejsce odjazdu takiego autokaru, inspektorzy przyjadą na miejsce, sprawdzą stan psychofizyczny kierowcy, czy jest on trzeźwy, czy przestrzega on obowiązujących limitów czasu pracy, czy on nie jest przemęczony, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju pojazdu. No i również sprawdzą stan techniczny autokaru, czyli układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia, również opony.
0: No i oczywiście autokar, który nie przejdzie pomyślnie tych kontroli, nie zostanie dopuszczony do dalszej jazdy, ale organizator wyjazdu musi wtedy szybciutko postawić nowy, sprawny pojazd.
1: Tutaj organizator musi zapewnić inny pojazd, pojazd sprawny. Tak samo w przypadku, kiedy kierowca na przykład okaże się, że jest nietrzeźwy albo nie przestrzegał limitów czasu pracy i musi odpocząć, też organizator musi zapewnić innego kierowcę.
0: I dobra wiadomość na koniec. W ubiegłym roku podczas wakacji inspektorzy przeprowadzili ponad 2,5 tysiąca kontroli autokarów, które wiozły dzieci na kolonii, i okazuje się, że tylko 23 pojazdy posiadały usterki i nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Czyli nie jest tak źle.
2: Nie jest tak źle i miejmy nadzieję, że tego typu informacje będziemy przekazywać tylko w dobrych nastrojach. Tak.
0: Jasne.
2: Justyna Golonko, bardzo dziękuję. No, a skoro o tych upalnych dniach mówimy, to jeszcze jedno wskazanie. Podczas upałów warto zadbać nie tylko o własne zdrowie, ale także o bezpieczeństwo wokół nas. Kto może potrzebować szczególnej pomocy? O tym mówi dr Magdalena Arcimowicz.
3: Bardzo ważna jest w czasie upałów wrażliwość społeczna. Czasami ta starsza osoba, a nawet człowiek, który wygląda na pozornie całkowicie zdrowego, może doświadczyć właśnie złych skutków upału. Mogą pojawić się u niego zawroty głowy, zaburzenia równowagi i wcale nie jest to związane z nadużyciem na przykład alkoholu, a po prostu z złym samopoczuciem związanym z ekspozycją na słońce. Także wszystkie osoby, które w taki sposób podejrzane zachowują się, powinny stanowić po prostu obiekt zainteresowania drugich osób, bo może być to ktoś, kto po prostu za chwilę straci przytomność czy rozwinie wręcz pełne objawy udaru cieplnego.
2: No i zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią, czy skoro mamy takie upały i musimy dbać o nasze własne zdrowie, to czy powinniśmy na przykład przeżywać jakieś większe emocje związane z piłką nożną? No to na to pytanie być może za chwilę odpowiemy w studiu mundialowym.

0: Za 18 minut godzina 8.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Wszystko się zgadza. Andrzej Grabowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przed chwilą Shakira chyba wyśpiewała wszystkie najważniejsze nazwiska w futbolu, jakie istnieją. Takie mam wrażenie.
2: O Haalandzie coś było?
0: Nie wiem, nie wsłuchiwałem się aż tak dokładnie, żeby teraz linijka po linijce otworzyć ten tekst, ale było tego naprawdę całe mnóstwo. Ale zdecydowanie Haaland powinien się tam znaleźć.
2: Tak, tak, tak. Ale o Haalandzie tym razem nie będzie. Po 10:00...
0: Choć mecz, na który czekamy i który niedługo, no, Haaland tam może trochę namieszać.
2: Tak, po 10:30 będzie o tym słynnym norweskim wiosłowaniu, bo w Oslo szykuje się bardzo ciekawa uroczystość, ale zanim o tym, to oczywiście o tym, co minionej nocy, a minionej nocy między innymi porażka Amerykanów, pewnych już co prawda awansu, ale w ostatniej akcji meczu stracili gola i przegrali z Turkami 2-3. Jan Pachlowski ten mecz śledził. Janku, kłaniamy ci się, pytanie o amerykańskie reakcje, ale na ten mecz to jedno, ale generalnie na to, co w ostatnich godzinach na turnieju się dzieje.
3: Przede wszystkim mówi się o reprezentacji Stanów Zjednoczonych. To zdecydowanie zdominowało przecież to gospodarz i też taki czas, kiedy to piłka nożna ma zdobywać serca Amerykanów zakochanych przede wszystkim w futbolu amerykańskim, baseballu czy koszykówce. Jakie są reakcje amerykańskich mediów po zwycięstwie Turcji nad reprezentacją Stanów Zjednoczonych, ale w meczu też bez znaczenia, to podkreślamy. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, nie udało się jej zakończyć fazy grupowej z kompletem punktów. Ostatecznie to Turcja strzeliła zwycięską bramkę, wprawiając osłupienie amerykańskich kibiców na stadionie w Los Angeles. Ponad 70 tysięcy widzów to spotkanie oglądało. Tak podsumowała to spotkanie telewizja Fox. Ona transmituje tutaj w Stanach Zjednoczonych cały mundial. Nasza reprezentacja zaciekle walczyła o pierwszy bilans punktowy fazy grupowej. Na gorąco ocenia telewizja sportowa ESPN. Pomimo zapewnienia sobie wcześniej awansu, porażka ta stanowi cios dla Amerykanów, którzy przygotowują się teraz do meczu 1/16 finału przeciwko Bośni i Hercegowinie, pisze na gorąco dziennik USA Today.
2: Dodajemy Australia, Paragwaj 0-0 w tej samej grupie, więc Amerykanie wychodzą, Australijczycy wychodzą. Paragwajczycy tego awansu o krok. W grupie E za to niespodzianka, bo choć Niemcy już wcześniej awans sobie zapewnili, to wczoraj z Ekwadorczykami przegrali i Ekwadorczyków poniekąd wpuścili do fazy pucharowej. Poza tym w grupie G, tu bez zaskoczeń, Holendrzy pewnie wygrali z Tunezyjczykami, Japończycy zremisowali ze Szwedami. No to z Tomaszem Kowalczykiem zastanowimy się przede wszystkim nad Niemcami i nad Holendrami. I jak ty patrzysz na te drużyny? Jak one wyglądały i jak wyglądają w całym turnieju?
4: Tak zastanawialiśmy się, czy będziemy mówili o mocarnych Niemcach. Okazało się, że mimo, że ten awans był pewny, to widać było, Niemcy na pewno chcą tutaj zdobyć punkty. Natomiast ta siła, z jaką zagrali piłkarze Ekwadoru, ta motoryka i przygotowanie fizyczne, no nie pozwoliło Niemcom na wywalczenie choćby punktu. No i Niemcy naprawdę słabo w obronie są zorganizowani, bo chociaż z przodu to wygląda dobrze, mieli fantastyczną serię spotkań, 11 wygranych, to zaprezentowali się w tej obronie słabo i mieli jeszcze 13 minut na odrobienie strat.

0: czego nie zrobili, więc ostatecznie pierwsze miejsce w grupie, ale potencjalnie w 1/8 finału na kogoś z dwójki Francja-Norwegia mogą trafić i będą pewnie takie niemieckie ciężary. Holendrzy bardzo mi się w tym turnieju podobają, szczególnie Brobej, który strzelił już swojego 3. gola. W ogóle mieliśmy w tym meczu Holandia-Tunezja wygranym 3-1 scenę, jakiej chyba nie widzieli ludzie na całym świecie nigdy. Spóźnił się piłkarz Tunezji na drugą połowę, wszyscy na niego czekali. To obraz Tunezji w tym turnieju. No i Holandia zdecydowanie lepsza od samego początku ustawiła sobie to spotkanie, wygrała 3-1. A Japonia i Szwecja, no te drużyny tutaj pragmatycznie zagrały, obie też awansują, zremisowały 1-1.
1: A Filipa Jastrzębskiego na ostatnią minutę Studia Mundial poprosimy o takie króciutkie podsumowanie występu chyba najbardziej kolorowej drużyny tego Mundialu, czyli drużyny Curaçao. Filip, co zapamiętasz najbardziej? Ten otwarty autobus, może familijną atmosferę drużyny, która przyjechała z całymi rodzinami na ten turniej, czy coś jeszcze innego?
2: No wydaje mi się, że ten walor edukacyjny jest dla nas najważniejszy, ponieważ rozszerza nam szef FIFA Gianni Infantino ten mundial do granic możliwości i dzięki temu chociażby możemy raz w życiu pewnie zobaczyć, jak gra reprezentacja Curaçao. Możemy się dowiedzieć, gdzie leży ten kraj, możemy się dowiedzieć, jak się wymawia jego nazwę, ponieważ to w Polsce od już ponad tygodnia jest element debaty publicznej. Mogliśmy zobaczyć pierwszego gola reprezentacji Curaçao w Mistrzostwach Świata i to przeciwko Niemcom, których wtedy postraszyli piłkarze Dicka Advocata. A propos, właśnie Dick Advocat, 78 lat, najstarszy trener w historii finałów Mistrzostw Świata. Zobaczenie, jak wzrusza się, jak łzy lecą z oczu 78-letniego trenera, który w życiu widział już dosłownie wszystko, to na pewno jest coś niesamowitego. Curaçao z golem, Curaçao z punktem w tej grupie, no i z dobrym wrażeniem na tym mundialu.
1: Choć na koniec Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2 i Wybrzeże Kości Słoniowej w turnieju gra dalej. Mówiliśmy, że o 10:30 będzie o tym norweskim wiosłowaniu. Będzie też o słynnych naklejkach mundialowych, które na przykład w Meksyku można zdobywać, uwaga, w kościołach.
3: Naklejki?
1: Tak, panini. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy. Można zbierać i można właśnie w taki sposób też.
3: No proszę bardzo. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, skoro o wiosłowaniu mowa. Norwegia, Francja. Co to się, znaczy mam nadzieję, że cóż tam się będzie działo i cóż tam się będzie wydarzało. Tak. Pytałeś o Haalanda, czy pojawił się u Shakiry? No to sprawdźmy. Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé, Salah. To chyba sobie jeszcze nie zasłużył.
1: Za młody chyba.
3: Za młody, tak. Znaczy musi tak, musi pokonać Francję, pójść dalej. No i być może wtedy dołączy do tej rzeszy.
1: Oby.

0: Prawie już za 8 minut godzina 8, a po godzinie 8, o 8.15 dokładnie z Gdańska. Karol Surówka oraz jego gość Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Upały.

0: To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
6: Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
9: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
10: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
7: Ogłoszenie społeczne.
6: Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Pożar samochodu ciężarowego to powód utrudnień, jakie pojawiły się na A4 w Dolnośląskiem między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin i zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia na 63 kilometrze. Ale według Państwa sytuacja jest nieco lepsza niż według tego, co zgłaszają służby.
12: Zgłaszacie na Krzywej, na czwórce, że pali się ciężarówka. Nie ma tam żadnego pożaru, wszystko idzie, tam stoi tylko na pasie awaryjnym na zatoczce gabaryt, ale jest oznakowany.
11: I rzeczywiście nawigacja nie wskazuje nam korka, więc miejmy nadzieję, że dosyć dobrze jedzie się tym odcinkiem A4. Spore problemy są natomiast na S5 między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice i o tym pan Jacek.
13: Za Bramkami, w Nowych Marzach, kierunek Bydgoszcz. Doszło do wypadku ciężarówek. Jedna ciężarówka całkowicie się pali w płonie, druga ciężarówka uderzyła również w ciężarówkę, także wszystko stoi, kierunek Poznań stoi, to się zanosi na długi, długi postój.
11: A żeby rozładować zator, otwarto bramę awaryjną na drogę serwisową i można dojechać w ten sposób do węzła Sartowice. Teraz kolejna wiadomość z trasy, tym razem to ekspresówka Warszawa-Lublin.
14: Witajcie szanowni, którzy jedziecie w kierunku Lublina. Droga S17 na 16 kilometrze w kierunku Lublina był wypadek. Prawdopodobnie za chwilę się zacznie korkować. Jest bus w barierkach i osobówka po prostu w drobiazgach. Także uważajcie na siebie. Jak możecie, to podejrzewam, że trzeba będzie zjeżdżać za chwilę, bo będzie droga zablokowana.
11: Na S7 utrudnienia są między Ostrudą a Elblągiem. Zwężenie w kierunku Gdańska, a między Krosnem a Jasłem jedziemy jednym pasem.
15: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
16: Zapraszamy na aktualności jedynki.
15: Izabela Kuczyńska
16: i Piotr Balasz. Stan lekarza i dwóch pacjentek jest poważny, ale stabilny. Mamy nowe informacje po ataku 19-letniego nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju.
15: W głośnej sprawie Skóry jest ostateczne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Robert Janczewski jest niewinny.
17: Jesteśmy bardzo, tak po ludzku, szczęśliwi z tego rozstrzygnięcia.
16: Czas na wakacje. 5 milionów uczniów kończy dziś rok szkolny.
18: Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
15: Dobra. W aktualnościach na początek nowe informacje ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie wieczorem rozegrały się dramatyczne sceny.
16: Do placówki wtargnął uzbrojony w nóż 19-latek. Zanim został obezwładniony,

0: uwładniony przez jednego z lekarzy, zranił 4 osoby.
1: Najnowsze informacje o stanie poszkodowanych przekazał ordynator oddziału chirurgii Artur Ploch.
2: Najmniejsze obrażenia odniosła pani pielęgniarka pracująca w oddziale. Ma obrażenia kończyny górnej, a kolejne 3 osoby mają rany kłute klatki piersiowej, a jedna osoba również rany szyi. Jedna osoba była zaopatrywana w warunkach bloku operacyjnego. Stan wszystkich pacjentów jest poważny, mówię o tej trójce, ale obecnie stabilny.
0: Policjanci ustalili, że nożownik jest mieszkańcem Jastrzębia-Zdroju. Dlaczego zaatakował, to będą ustalać śledczy w czasie przesłuchania.
1: 19-latek spędził noc w izbie zatrzymań. Został zbadany na obecność alkoholu i narkotyków.
0: Trzy osoby w szpitalu i blokada trasy kolejowej Piła-Bydgoszcz. To skutki zderzenia pociągów w Białośliwiu w Wielkopolsce.
1: W obu składach jechało w sumie 200 osób. Zdarzenie wyglądało na bardzo poważne, ale udało się uniknąć najgorszego. Tak mówił krótko po wypadku wicewojewoda Wielkopolski Jarosław Maciejewski.
3: Po, że tak powiem, uszkodzeniach tych wagonów, które uszkodzeniom uległy, czy też wypadnięciu z toru tego wagonu Intercity, widzimy, że to naprawdę było poważne. Dobrze, że pasażerowie na pewno siedli na swoich miejscach, nie byli w jakiejś pozycji stojącej. Możemy powiedzieć, że szczęście w takim nieszczęściu, które miało miejsce.
0: Przyczyny wypadku wyjaśni kolejowa komisja, a dziś służby podejmą próbę udrożnienia zablokowanej trasy do Bydgoszczy.
1: Do tego czasu pociągi zastępują autobusy. Kolejarze zapewniają, że jeśli nie doszło do uszkodzeń szyn, to jest szansa, że dziś wznowiony zostanie ruch po jednym torze na trasie Piła-Bydgoszcz.
0: $500 milionów. Na taką sumę szacowany jest koszt odbudowy Ukrainy.
1: Polska musi mieć zagwarantowany udział w części tych środków, mówił w Gdańsku minister finansów.
0: Andrzej Domański to jeden z kilkuset uczestników trwającej od wczoraj konferencji o odbudowie Ukrainy.
1: Biznesowe relacje nie ucierpiały mimo historycznych napięć na linii Warszawa-Kijów, tak twierdzi minister.
4: Widzimy wyraźnie, że wydarzenia o charakterze politycznym, one nie wpłynęły na to, jak konferencja wygląda dzisiaj tutaj w Gdańsku. Mamy liderów politycznych de facto z całego świata, mamy najważniejsze instytucje rozwojowe, no i co najważniejsze dla mnie, mamy biznes, bo o to chodzi w tej konferencji.
0: W Gdańsku nie zabrakło też dyskusji o przyszłym miejscu Ukrainy w Unii Europejskiej.
1: Polska wspiera Kijów w tym procesie, ale na razie to będzie niemożliwe, mówił w jedynce senator trzeciej drogi Kazimierz Michał Jastrzębski.
5: Bardzo trudno będzie Ukrainie uzyskać pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Wedle mojej orientacji to jest bardzo mało prawdopodobne, że raz ze względu na bardzo krytyczną opinię wobec rozszerzenia niektórych narodów europejskich. Ukraina po prostu potrzebuje partnerów. Uważam, że Żołański popełnił ciężki błąd, zaogniając stosunki z Polską i psując sobie na własne życzenie relacje z nami, ale to jest kwestia ukraińska.
0: Do Gdańska wrócimy w rozmowie z naszym gościem. O 8.15 będzie nim poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal, przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą.
1: Było wzruszenie i były łzy na sali Sądu Najwyższego, który ostatecznie uniewinnił Roberta Jonczewskiego w głośnej sprawie skóry.
0: Kasacja prokuratury została odrzucona.
1: Zawsze podkreślaliśmy, że nie było żadnych dowodów na winę naszego klienta, podkreślał adwokat Łukasz Chojniak.
6: Mogę powiedzieć, że i Robert, i my jako obrońcy jesteśmy bardzo tak po ludzku szczęśliwi z tego rozstrzygnięcia, bo przecież dla Roberta to jest ćwierć wieku tak naprawdę nieustannego wmontowywania go w sprawę, z którą nie miał nic wspólnego. I trzeba nazwać rzeczy po imieniu, skrzywdziła go prokuratura, organy ścigania, dlatego że było wiele momentów, żeby się zatrzymać.
0: Nie zatrzymują się natomiast obrońcy Roberta Jonczewskiego. Teraz walczą o odszkodowanie dla swojego klienta.
1: A jedna z największych zagadek kryminalnych końcówki ubiegłego wieku pozostaje niewyjaśniona.
0: Wciąż nie wiadomo, kto odpowiada za zabójstwo i oskurowanie krakowskiej studentki.
7: To są aktualności jedynki.
1: Dziś szczęśliwy dzień dla 5 milionów Polaków. To uczniowie, którzy właśnie kończą rok szkolny i zaczynają wakacje.
0: Z jednym z nich, 14-letnim Dominikiem z warszawskiej podstawówki, o planach na lato rozmawiała Agata Król.
8: Jakie masz plany na wakacje?
9: Głównie wyjazdy, mam zaplanowane obozy. Większość osób się bardzo cieszy z zakończenia roku szkolnego. Dużo się napracowałem, żeby dostać czerwony pasek. Najtrudniejszym przedmiotem moim zdaniem było zachowanie, ponieważ najłatwiej dostać uwagę, a trudniej dostać pochwałę.
1: A po wakacjach zmiany, które zapowiada resort edukacji.
0: Szkoła ma być bardziej wspierająca, a zajęcia skupione na praktycznym wykorzystaniu wiedzy.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: A to są wiadomości sportowe.

0: Andrzej Grabowski, zapraszam. Na piłkarskich mistrzostwach świata gol, który dał Ekwadorowi, pozostanie w turnieju. Ekwadorczycy nieoczekiwanie pokonali bowiem pewnych awansu Niemców. 2-1.
1: Ta siła, z jaką zagrali piłkarze Ekwadoru, ta motoryka i przygotowanie fizyczne, no nie pozwoliło Niemcom na wywalczenie choćby punktu. No i Niemcy naprawdę słabo w obronie.
0: Mówił w studiu Mundial w Wiedence nasz sprawozdawca Tomasz Kowalczyk. Z grupy E dalej gra też Wybrzeże Kości Słoniowej, które 2-0 pokonało Curaçao. Z grupy D oprócz Amerykanów z awansem Australia i najprawdopodobniej Paragwaj, który wciąż musi czekać jeszcze na wyniki innych drużyn. Amerykanie wczoraj po golu w ostatniej akcji przegrali z Turkami. Australia 0-0 zremisowała z Paragwajem. I jeszcze grupa G. Z niej wychodzą Holendrzy, Japończycy i Szwedzi. Holendrzy pokonali najsłabszą na turnieju Tunezję, Japończycy zremisowali ze Szwedami. Piątek to na Mundialu kolejne mecze. Sportowo najciekawiej o 21, gdy Francja zagra z Norwegią. Będzie też mecz z wątkiem okołopolitycznym. Około 5, a właściwie o 5, Egipt zagra w Seattle z Iranem. W Seattle rozpoczyna się właśnie weekend równości, a przeciwko wnoszeniu tęczowych symboli na stadion sprzeciwiali się przedstawiciele obu krajów, w których homoseksualizm jest karany. FIFA zgodziła się jednak, by na stadion móc wnosić takie symbole. Ze Stanów do kraju na kolejny niełatwy mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Polacy jednak wygrali 3-2 z Turkami i są w tabeli na 6. miejscu. Jutro kolejny mecz, tym razem z Niemcami. W siatkarskim świecie też pożegnanie. Po ciężkiej chorobie w wieku 65 lat zmarł Daniel Castellani. W przeszłości utytułowany argentyński siatkarz, a potem trener, który między innymi doprowadził Polaków do Mistrzostwa Europy w 2009 roku. Na koniec jeszcze rajdy samochodowe i rajd Akropolu, czyli runda Mistrzostw Świata. Tu na razie tylko pierwszy, krótki odcinek specjalny, który wygrał Francuz Sébastien Ogier. O 10.30 w locie z radiem wrócimy ze studiem Mundial.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Niewiele będzie dziś miejsc, w których temperatura nie przekroczy 30 stopni. To bałtyckie plaże, Suwalszczyzna, część Mazur i Podlasia, a także Podhale. A poza tym od 32 stopni w centrum do 34 na zachodzie. Dzień w pełnym słońcu. Ciśnienie w Warszawie to 1005 hektopaskali i rośnie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.

0: realizować swoje marzenia. Wakacje, remont, nowy laptop.
1: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
2: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama. Polskie Radio. Jedynka.

0: Prawie 15 minut po godzinie 8.
1: Sygnały dnia.
0: A w sygnałach dnia dużo dziś mówimy o pogodzie, ale to chyba nie powinno dziwić, zważywszy na to, co nas czeka dziś i w najbliższych dniach. Macie Państwo jakieś fajne sposoby na ochłodzenie się, na przetrwanie tych tropikalnych upałów? Proszę bardzo, 22 139 22 02. A dziś piątek, 26 dzień czerwca. Imieniny: Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga i Maksencjusz. Dziś także, i wiem, to brzmi nieco humorystycznie, ale taka jest prawda, wystarczy spojrzeć do kalendarza. Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak, tak, dziś obchodzimy takie święto. To na pamiątkę, chyba tak możemy powiedzieć, urodzin Lorda Kelvina, czyli fizyka, który opisał termodynamikę, która dziś wykorzystywana jest na przykład w lodówkach czy klimatyzatorach. Warto o tym panu pamiętać, no i właśnie dlatego dziś Światowy Dzień Chłodnictwa, a za oknami takie, a nie inne temperatury, które akurat z chłodnictwem niewiele mają wspólnego, no chyba że uznamy, że to chłodnictwo to nam się dzisiaj bardzo, bardzo przyda. Czerwiec mokry po zimnym maju, chłopom w jesieni będzie jak w raju. No i w takim razie jeszcze wschód słońca 4.16, zachód 21.01, długość dnia 16 godzin i 45 minut. Spoglądam na zegar, 16 minut po godzinie 8, już teraz przenosimy się do Gdańska, jest tam Karol Surówka i jego gość.
1: Rozmowa dnia.
2: Dzień dobry, jesteśmy w studiu radiowej jedynki na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W wielkich namiotach i halach wokół nas przewinie się w ciągu tych dni 100 delegacji, 6 tysięcy przedsiębiorców, 12 szefów państw, kilkunastu ministrów, kilkudziesięciu ambasadorów, a ze mną jest inicjator tego wydarzenia, Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przy okazji kawaler orderu za zasługi drugiej klasy ukraińskiego.
3: Lepiej pan ode mnie wie. Jakoś nie ja.
2: Taką informację znalazłem w sieci.
3: Pewnie jest prawdziwa.
2: To powód do dumy dziś, czy zamierza pan zwracać, spakować ten order? Tak jak część polskich polityków.
3: Ja zamierzam przede wszystkim działać na rzecz tego, żeby polscy przedsiębiorcy zaistnieli w odbudowie Ukrainy i to mi się bardzo dobrze udaje i na tym się skupiam. I w czasach, kiedy wszyscy się zachowują bardzo emocjonalnie, te emocje czasem są nawet zrozumiałe, a musi być też ktoś, kto skupia się na celu, na pragmatycznych celach. No, ja tak robię, taki jestem i myślę, że ci, którzy też mają chłodną głowę i nie kierują się tylko emocjami, wiedzą, że dzisiaj emocje o interpretacji historii, tego już nie przejdziemy. Polacy jedno, my jedno, Ukraińcy drugie. A kontrakty, pieniądze, praca, ludzkie losy zostaną na dłużej.
2: Powiemy o tych kontraktach za chwilę. Zapytam teraz tylko jeszcze krótko, czy te emocje się przebijają w czasie, gdy tutaj dyskutują przedsiębiorcy.
3: To pewnie pan się zgodzi, bo pan też tutaj jest, nie jest tajemnicą, że stąd rozmawiamy i pan jest tu też na żywo. To, co jest największym paradoksem tych dni, to że naprawdę ta skala kontraktów jest ogromna, bo to są nie zawsze kontrakty, czasem to są tylko listy intencyjne, czasem już gotowe kontrakty, rozmaicie, ale około 200 umów. Proszę sobie wyobrazić, że cały czas, jak trwają te obrady przez dwa dni, cały czas w czterech miejscach, co 5 czy tam 3 minuty jest podpisywany jakiś kontrakt. Tak wygląda ta konferencja. To jest ta skala. W wielu z nich uczestniczą Polacy. Więc te kontrakty zostaną, to zostanie.
2: I... A czy są kontrakty, których nie podpiszemy, bo nie ma tu na miejscu ukraińskiego prezydenta? Czy są takie umowy, które zostały w Kijowie?
3: Panie redaktorze, może wyjaśnijmy, na czym polega ta konferencja. To jest największa biznesowo-polityczna konferencja w tym roku w Europie. Tu przyjechało, jak pan powiedział, ponad 70 przedstawicielów państw. Często na najwyższym szczeblu. Szefowi banków, szef Banku Światowego, szef EBRD, głównych banków, które funkcjonują w świecie zachodnim, oni tutaj cały czas są. I równolegle do tego, jak politycy rozmawiają o pokoju, czyli rozmawiają o tym, co zrobić i tak dalej, o planach aktualnej sytuacji, biznes robi swoje. Największy paradoks, to przyzna pan, jest taki, że tutaj nie czuć tego napięcia, które wokół interpretacji historii powstało w Polsce. I dla tej konferencji to bardzo dobrze. Dlatego, że tutaj przyjechało tyle osób ze świata, nie wszyscy nawet wiedzą, o co u nas chodzi. Trudno łapać szefa Banku Światowego, mówić mu nie podpisuj kontraktu, dlatego, że nie przyjechał prezydent Zełenski, a szczególnie, że przyjechała premier Świrydenko, bo też trochę się mało o tym mówi. Premier Świrydenko jest osobą, która

0: wymyśliła konferencję o odbudowie Ukrainy, czyli tę konferencję łączącą Zachód z Ukrainą. Ona jest taką matką chrzestną tej inicjatywy i poprzez to, że to przyjechała ona, a ona jest bardzo taką osobą zorientowaną na gospodarkę, na praktyczne rzeczy, to może to i w tym całym zamieszaniu dobrze.
1: Chyba też zorientowana jest rozmawiając z nią. Politykę międzynarodową, bo były wyrazy podziękowania wobec Polaków. Powiedziała: najbardziej chciałabym podziękować Polakom. Drodzy Polacy, dziękuję za waszą pomoc, kiedy ona była najbardziej potrzebna. Ale oczekiwali organizatorzy, oczekiwaliście tego typu słów?
0: Nie, niczego nie mówiłem, pani premier Swierdzenko, co ma mówić, broń Boże, ani nie
1: przekazywała. Ale odetchnął pan z ulgą, gdy to powiedziała, po tej całej dyskusji ostatnich
0: panie
1: dni?
0: Panie redaktorze, ja zawodowo zajmuję się polityką międzynarodową. Wiedziałem, że wszystko, co ma paść, padnie. Wiedziałem, kto tutaj przyjeżdża. Wiedziałem, zdawałem sobie sprawę, że Polska jako organizator tej konferencji została uszanowana. Szczerze mówiąc, wyższa ranga polityczna wielu delegacji niż rok temu w Rzymie. Że jest kanclerz Niemiec, kanclerz Austrii, premierzy wszystkich państw praktycznie Europy Środkowej. Także ja rozumiałem, że te słowa wobec Polaków, że to jest kwestia respektu wobec Gdańska. Bardzo nam na tym zależało, żeby też pokazać to przez Gdańsk, tę odbudowę. Gdańsk, miasto, które w 90% było zniszczone w czasie II wojny światowej, więc te skojarzenia są oczywiste. Także tutaj troszeczkę inny klimat, na szczęście. Mi bardzo zależy na tym, żeby takie kontrakty jak ostatni zapowiedziane już i już naprawdę prawie gotowy, nie chcę zapeszyć, kontrakt PZU. PZU kupuje, wie pan, będzie miało na Ukrainie ponad 1 000 000 klientów niedługo. To jest ta skala, o której my dzisiaj mówimy, więc chciałbym, żeby chociaż gdzieś ten głos się przebił. Nie? Jak to jest skala na przykład setek milionów euro na projekty energetyczne. To są Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił całą linię projektów. Też może jeszcze gdzieś są przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani udziałem w odbudowie Ukrainy. To są super kredyty w 100% prawie, w 90% gwarantowane przez Komisję Europejską na super oprocentowaniu, dobrze zabezpieczone, tylko działać.
1: A czy obawia się pan tego, że część z tych umów, które tutaj zostają zawarte, zostanie wdrożona w życie? Bo mamy do czynienia też z niektórymi listami intencyjnymi, na przykład w sprawie odbudowy infrastruktury krytycznej. To jeszcze nie jest twarda umowa.
0: Czasem są kontrakty już takie bardzo wykonawcze, na przykład wczoraj na odbudowę, też ciekawy wątek Polski, Kościoła Świętego Mikołaja w Kijowie, te prace ruszą.
1: To jest wspólne dziedzictwo Ukrainy i Polski.
0: Kościół zbudowany przez Polaków na początku XX wieku w Kijowie w neogotyckim stylu. W ogóle powinniśmy jedną rzecz wspomnieć, wie pan, tak siedzę, rozmawiam z panem. Równo 25 lat temu swoje najbardziej głośne kazanie o stosunkach polsko-ukraińskich i o tym, jak powinniśmy podchodzić do pojednania, wygłosił Jan Paweł II. To było dokładnie równo 25 lat temu we Lwowie. Jedna z najważniejszych mów Jana Pawła II o relacjach polsko-ukraińskich. Także warto to dzisiaj wspomnieć, jak już ten kościół mi przyszedł do głowy. Ale tych kontraktów jest bardzo dużo, na przykład energetycznych, na przykład dronowych. Wczoraj uczestniczyłem w kilku ceremoniach podpisania tych kontraktów. Także cieszę się, że to idzie.
1: Wspomniał pan o obecności niemieckiego kanclerza. Czy on tutaj jest sojusznikiem czy konkurencją? Bo niektórzy obawiają się, że Niemcy będą z tego tortu wartego 10 miliardów euro starać się wykroić większą część niż Polska i że być może będą w tym skuteczniejsi.
0: O rany, Julek. No wiadomo, że na świecie jest konkurencja. W Polsce, że ktoś jest konkurencją, to się z tego... A jakby miało być, przepraszam, inaczej? No bądźmy trochę realistami.
1: Oczywiście. Ale czy my
0: wygramy? No i co w tym takiego, że jest konkurencja? Niech pan wytłumaczy. No wszędzie, gdzie jest biznes i polityka, jest konkurencja.
1: Ubawa
0: oczywiście
1: ze strony części polityków w Polsce jest taka, że zasady nie będą równe, że będzie polityczna decyzja w Kijowie i będzie faworyzowanie na przykład firm niemieckich.
0: Ludzie, którzy ciągle się czegoś obawiają, to niczego nie wygrają. Znaczy, pan tu jest, widzi pan, ile tutaj jest firm, jaka tu jest skala reprezentacji biznesu. No, ci, którzy się boją, nie piją szampana po tym. No, tak działa to w biznesie, więc nie ma się co obawiać. Tylko już nawet w tej rozmowie powiedziałem dokładnie, do którego banku pójść, co robić. To jest nasz dorobek rządu Donalda Tuska, mojego zespołu ostatnich 2 lat. Tutaj wczoraj zapowiedziano powstanie nowego wielkiego funduszu europejskiego za europejskie środki inwestycyjnego na Ukrainę. Już trzeba się koło tego kręcić, dlatego że to była nasza inicjatywa. Wie pan, żaden polityk nie zrobi biznesu za menadżera czy właściciela. To on ostatecznie podejmuje decyzję, ale rolą polityka jest, żeby zrobić warunki, żeby przygotować warunki. Te warunki są, więc ten fundusz flagowy, o którym, jak pan wczoraj słyszał, właściwie każdy w wystąpieniu wspomniał, to wyszło z naszej inicjatywy. Dzisiaj to jest wspólna inicjatywa Włochy, Niemcy, Polska, Francja. No i co, też mogę powiedzieć, że się czegoś tam obawiam. No, jakbym się obawiał, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali o tym, a polskie firmy nie podpisywałyby tych kontraktów.
1: Na koniec tej pierwszej części zapytam. Podsłuchałem wczoraj rozmowę dwóch przedsiębiorców z Polski i Ukrainy. Padło hasło, które było dla

0: Mnie ciekawe, jak możemy sobie pomóc? Czy my, Polska i Ukraina, mogą sobie wzajemnie pomóc pośród tej całej atmosfery zwracanych orderów, pośród tych wszystkich napięć? Czy dalej możemy sobie pomóc?
1: Przyzna pan, że tutaj akurat nie czuć tej atmosfery, więc jest... oczywiście są politycy, wczoraj, nie wiem, Jarosław Kaczyński przypomniał sobie po kilku tygodniach, że ma order.
0: Zwrócił.
1: I wczoraj mu się...
0: Przebiło się to tutaj?
1: Bo widział, nie, tu nie, ale widziałem potem wieczorem w mediach. No bo widział, że tu idzie dobrze, no to wtedy sobie wspomniał, nie? Znaczy całej polityki tak nie zrobimy. Ludzie będą mieli do nas za kilka lat pretensje. No ktoś musi myśleć strategicznie. Jedna rzecz, która nam się udała i która jest fundamentalna w ostatnich 2 latach. Pierwszy raz od 20 lat trwają ekshumacje. Pamięć ludziom zwracamy. W ten sposób, że będą pochówki, już było trochę pogrzebów, jak pan wie. Tego wcześniej nie było. Dzisiaj nawet się już o tym nie mówi, bo to jest normalne. Ale myślenia historycznego Ukraińcom nie zmienimy. Tak jak nam nikt nie zmieni. Po prostu musimy się pogodzić z tym, że my się z nimi nie zgadzamy, mówię o Ukraińcach, w tej sprawie. Ale w innych sprawach współpracujemy. Ba, nawet w innych sprawach historycznych współpracujemy, bo my się nie zgadzamy fundamentalnie co do roli UPA, co do ludobójstwa, co do konfliktu polsko-ukraińskiego z lat II wojny światowej 1940-1947. Ale pewnie w wielu innych sprawach, o czym świadczył ostatni kongres historyków polsko-ukraińskich, się też zgadzamy. Czyli trzeba wiedzieć, gdzie się nie zgadzamy, powstał protokół rozbieżności, koniec, kropka. A dalej działamy dla dobra Polski, bo kiedyś nam ktoś naprawdę zarzuci, że zaniedbaliśmy ten moment. I jeżeli ja się czegoś obawiam, to obawiam się, że uronimy ten moment. Że ktoś powie, a wyście wtedy nie załatwiali spraw praktycznych, długofalowych, tylko skupiliście się na jednej kwestii.
0: Paweł Kowal, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, inicjator tego wydarzenia, czyli konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, gdzie Radiowa Jedynka dzisiaj jest.
1: Dziękuję bardzo
0: za tę część i przechodzimy do portalu YouTube Polskiego Radia.
2: Dwadzieścia 6 minut po godzinie 8. Jeszcze przypomnę, że w samo południe Wołodymyr Lytwyn, prezes Ukraińsko-Polskiej Izby Handlowej i Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan będą gośćmi Jedynki, natomiast w Ekspresie Jedynki pojawi się Jacek Karnowski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Sygnały dnia na zegarach już prawie 8.30. To oczywiście oznacza skrót aktualności, które przedstawi Piotr Balasz. Drugi dzień gdańskiej konferencji o odbudowie Ukrainy. Spory i emocje historyczne i polityczne schodzą tu na dalszy plan. Przekonywał gość radiowej jedynki Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej i przewodniczący do spraw współpracy z Ukrainą.
1: Cały czas w czterech miejscach, co pięć czy tam trzy minuty jest podpisywany jakiś kontrakt. Tak wygląda ta konferencja.
0: Po wczorajszym zderzeniu dwóch składów pasażerskich na trasie Piła-Bydgoszcz oczekiwanie na ciężki sprzęt, by podnieść na tory wykolejone pociągi, odholować je i przywrócić ruch.
2: Nie wygląda na to, żeby doszło do tego szybko.
0: Najwcześniej może się to udać po południu. Poprzedni rekord temperatury ma już ponad 100 lat, 40,2 stopnia, ale ten weekend może to zmienić, ostrzegają synoptycy.
3: Tutaj mówimy głównie o zachodniej części kraju, gdzie te temperatury lokalnie mogą dochodzić do 40 stopni.
0: Dla 5 milionów uczniów i setek tysięcy nauczycieli to szczęśliwy dzień, koniec roku szkolnego i dwa miesiące wakacji.
4: W tych dwóch miesiącach pewnie z radością wrócisz do szkoły.
5: No, nie wiem.
0: I jeszcze wyniki ostatnich spotkań na mundialu. Turcja, USA 3-2, Paragwaj z Australią 0-0, Ekwador, Niemcy 2-1, a Wybrzeże Kości Słoniowej z Curaçao 2-0, Japonia ze Szwecją na remis 1-1, a Holandia ograła Tunezję 3-1. Zapraszam na pełne wydanie aktualności punktualnie o 9.
6: Pogoda.
7: Nad Europą dominować dziś będzie rozległy układ wysokiego ciśnienia. Jedynie Wyspy Brytyjskie i częściowo Skandynawia znajdą się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów atmosferycznych. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z nadbałtyku. Z zachodu napływać będzie gorące, zwrotnikowe powietrze. Dziś słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie może być małe. Temperatura maksymalna od 27 stopni na Podhalu, 28 stopni na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum i 33 stopnie na południu. Najzimniej, tradycyjnie już nad samym morzem, tam słupki rtęci będą wskazywać od 22 do 26 stopni.
6: Reklama.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
11: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
7: Za 27 minut godzina 9:00, jedynka. Dziś, przypomnę, ostatni dzień szkoły, zacznie się wakacyjne szaleństwo, ale biorąc pod uwagę upały, biorąc pod uwagę pogodę, będzie trzeba uważać, szczególnie jeżeli chodzi właśnie o dzieci. Jak chronić nasze pociechy przed taką pogodą i przed takim upałem? O tym już teraz pani doktor Magdalena Arcimowicz.
12: Zdecydowanie w godzinach największej ekspozycji słonecznej, czyli mniej więcej 10-11 do godziny 17-18, dzieci nie powinny przebywać na świeżym powietrzu. Paradoksalnie niestety, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura. Jednak to sprzyja bardzo szybkiemu odwodnieniu, w szczególności właśnie małe dzieci, które często w czasie zabawy zapominają o piciu, mogą być narażone na

złe skutki upałów. Jeżeli już przebywają na dworze, warto zadbać o to, aby przebywały w cieniu, pod parasolem, miały nakrycie głowy i oczywiście filtry.

0: My też mówimy o tym, jaka pogoda nas czeka, jakie upały i jakie temperatury i na co się szykować. No to w takim razie sprawdźmy, jak sytuacja pogodowa będzie się rozwijać w najbliższych dniach. Agnieszka Prasek, rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Piątek, tutaj gorące powietrze obejmie znaczną część kraju. Temperatura wzrośnie do 30-35 stopni, szczególnie w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. W wielu regionach rozpocznie się kilkudniowy okres upałów. Sobota to najgorętszy dzień pierwszej części weekendu. Na dużym obszarze kraju spodziewane są temperatury 32-36 stopni. Bardzo wysoka temperatura utrzyma się przez wiele godzin, a nocami będzie coraz cieplej, co ograniczy regenerację organizmu. Niedziela to kulminacja fali upałów i według aktualnych prognoz w zachodniej, częściowo centralnej Polsce temperatura może osiągać 35-39 stopni.
0: Ale naprawdę gorąco to się zrobi za chwilę na antenie jedynki. Będziemy rozmawiać o polityce.

0: Za 18 minut, godzina 9, cały czas rozmawiamy o tych rekordowych, niestety rekordowych upałach, które nas czekają, być może nawet 40 stopni i dosłownie te rekordy mogą w ten weekend paść, ale myślę sobie, że w polityce jest taki jeden temat, którego chyba jeżeli chodzi o temperaturę, na razie nic nie jest w stanie przebić, chodzi oczywiście o Szpital Południowy i o wiele kolejnych odsłon, które się z tym szpitalem wiążą. To już teraz o tym. Jacek Czarnecki w Polityce w skrócie.
1: Polityka w skrócie Jacka Czarneckiego.
0: No to w takim razie Jacek Czarnecki jest już w studiu, to mogę zdradzić. Dzień dobry. No i Szpital Południowy. I to jest rzeczywiście, mam wrażenie, taki fenomen, bo ja nie pamiętam tematu, który przez tyle dni cały czas byłby niezaprzeczalną jedynką. We wszystkich serwisach, wszystkich mediach to się nie zdarzało.
2: Był kiedyś taki temat łódzcy łowcy skór.
0: Ale
2: tylko, że wtedy
0: temu.
2: Nie było internetu, więc ten temat aż tak bardzo nie był obecny. Teraz internet podgrzewa sprawę i rzeczywiście zdaje się, wczoraj patrzyłem na analizy Res Futura. Ten temat zajmuje 90 chyba 1 milionów odsłon już miał. To jest po prostu jakieś, to są niesamowite
0: to
2: rzeczy.
0: Ale inna sprawa, że cały czas pojawiają się jakieś nowe wątki, nowe informacje, nowe przecieki, albo nowe wydarzenia towarzyszą temu tematowi. Rada Warszawy, Rafał Trzaskowski, było podobno bardzo burzliwie.
2: Było burzliwie przez cały dzień i ta rada trwała do późnych godzin wieczornych. Dlaczego? Dlatego, że radni PiS-u, radni Miasto Jest Nasze i radni Lewicy chcieli odwołania i prezydenta Warszawy i trójki wiceprezydentów. No ale przegrali to głosowanie, bo i trójka wiceprezydentów i prezydent Trzaskowski ocalili głowy. Chodziło oczywiście o aferę. Opozycja chciała odwołania wszystkich, dlatego, że człowiek, który jest źródłem tej afery, czyli młody 29-letni lekarz, milioner, który bez prawa zawodowego zajmował stanowisko koordynatora SOR-u, był członkiem Koalicji Obywatelskiej. Był, bo już nie jest, nie pracuje też w tym szpitalu. Dodajmy, że ta cała afera doprowadziła też do

0: poważnej dyskusji o reformie służby zdrowia. Ta dyskusja była odsuwana tam. No, mówiło się, premier mówił przy okazji na przykład próby zdymisjonowania pani minister Sobierańskiej-Grędy, że ona funkcjonuje dobrze i wszystko jest. Nie jest dobrze i wszyscy wiemy, że ze służbą zdrowia nie jest dobrze. I po 2 tygodniach milczenia, bo ta afera wybuchła 2 tygodnie temu, wreszcie pani minister Sobierańska-Grenda wyszła i zapowiedziała reformę, czy początki reformy służby zdrowia. Zapowiedziała likwidację kominów płacowych tak, by lekarz w małym powiatowym szpitalu nie zarabiał jakichś absurdalnych stawek typu, nie wiem, tam 1 600 000 czy 2 000 000 złotych. Pani minister zapowiedziała też spotkanie z Naczelną Radą Lekarską, a ta rada, Naczelna Rada Lekarska już teraz mówi, że rzeczywiście chce tej reformy, jeśli chodzi o płace i o godziny zatrudniania lekarzy, więc do spotkania dojdzie za kilka dni, na początku lipca. Reformy chce też Lewica i tutaj Lewica twardo mówi ustami marszałka Czarzastego, że trzeba oddzielić pracę lekarzy, tych, którzy pracują w służbie prywatnej zdrowia i tych, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia. Nie wiem, czy to się uda, bo tutaj akurat może lekarzy nie starczyć, że tak powiem państwu, ale dobrze, że ta dyskusja się zaczęła i być może ta cała afera, skandaliczna afera ze Szpitalem Południowym doprowadzi do tego, że ta służba zdrowia wreszcie zostanie zreformowana, przynajmniej ta reforma zostanie zapoczątkowana.
1: Miejmy taką nadzieję, natomiast wracając oczywiście do tych rzeczy, które najbardziej rozgrzewają emocje, no, mamy też drugiego bohatera, antybohatera, bohatera, nie wiem jak to określić, czyli tak zwanego sygnalistę. Było przesłuchanie przed w prokuraturze. Co mogliśmy usłyszeć, bo podobno niewiele.
0: No właśnie, bo w mediach słyszymy bardzo dużo, nazwijmy tego sygnalistę dr Emil, który był lekarzem, już jest byłym lekarzem od roku Szpitala Południowego i był ordynatorem chirurgii. I dr Emil mówił publicznie we wtorek w Kanale Zero, że w Szpitalu Południowym giną ludzie. To są jego słowa. Mówił o błędach lekarskich, o fałszowaniu dokumentacji. Wszystko zdawał się wiązać z czasem, kiedy koordynatorem SOR-u był młody lekarz milioner. Tyle, że dr Emil wezwany w środę do prokuratury, raptem zamilkł, jak mówią prokuratorzy, odmówił odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, a jak mówią jego koledzy ze szpitala, opisywane przez niego przypadki albo nie są znane, albo już dawno są rozpatrywane przez prokuraturę. Dodatkowo Wojciech Czuchnowski z Gazety Wyborczej dotarł do jedynej skargi, którą dr Emil, ordynator chirurgii, wysłał do dyrekcji szpitala. Jest tam podobno 19 punktów, ale żaden nie mówi o śmierci pacjenta, czy o błędach lekarskich skutkujących taką śmiercią. Natomiast są skargi na młodego lekarza milionera, że jest trudny we współpracy, konfliktowy, że niepotrzebnie wzywa chirurgów do przywożonych na SOR pacjentów. Co ciekawe, ani składający tą skargę dr Emil, ani żaden inny lekarz pod tym dokumentem się nie podpisał. Co to da? Zobaczymy. Prokuratura dalej będzie przesłuchiwać doktora Emila.
1: To jeżeli chodzi o politykę w skrócie, o zapowiedź tych najciekawszych tematów, to ta część naszej rozmowy, tę część naszej rozmowy możemy uznać za zakończoną.
0: Tak.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ale będzie więcej.
0: Bo to była polityka w skrócie, a my dłużej będziemy mówić na pewno o sprawie Szpitala Południowego, o tym wszystkim, co się dzieje wokół reformy służby zdrowia, ale też o tym, co się dzieje w Gdańsku, czyli o konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Będziemy o tym mówić w sumie politycznej o godzinie 20. Dzisiaj zapraszają publicyści i oczywiście nasz wspaniały wydawca Radosław Małkiewicz.
1: A mówił o tym wszystkim Jacek Czarnecki. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja też dziękuję.
1: No a teraz w takim razie rytmy nieprzypadkowe zapowiadające to, co będzie się działo podczas najbliższych weekendów i ma to bardzo bliski związek z jedynką.

0: No i trudno tych dźwięków nie kojarzyć się z jedynką, ale tym jest bardziej.
1: Problem.
0: Jaki?
1: Słuchacze się podzielili.
0: Że taki nie.
1: To prawie jak politycy, wiesz, dwa ugrupowania. I jedni mówią, ale super, świetnie, wreszcie ktoś to zmienił, idzie nowe. To jest tak równo połowa. A ta druga połowa równo też mówi, błagam, w życiu nie ruszajcie Polki Dziadek. To jest jak hejnał zwierzę mariackie, to jest świętość po prostu.
0: Tradycji ogóle, się nie rusza.
1: I tak, jakim prawem w ogóle ktoś to przerabia? Jak, ktoś
0: jak to pogodzić?
1: Nie wiem.
0: Roman czy Jarek?
1: Dzień dobry. Ale w lecie z radiem wszystko jest możliwe. To jest tak samo, jak mam problem z kociarzami. A ja jestem kociarz. I oni mówią, słuchajcie, naprawdę już nie macie innych tematów, tylko ten pies i piano, ale pies jest maskotką. Mogliście kotka zrobić przecież. Koty są równie inteligentne.
0: No, ja ich trochę rozumiem. Bo ja mam jedno i drugie.
1: Też masz? No to dzisiaj będzie jednak o psie i będą życzenia urodzinowe.
0: To kociarze muszą jeszcze chwilę zaczekać.
1: Tak, i będzie dogrywka w dogrywce. Mhm. Ale nagroda jest cenna, więc warto. I będzie odliczanie do jutra, bo jutro Radom.
0: To dlatego powiedziałem, że będzie się trzeba przyzwyczajać do tych dźwięków. Tak.
1: Maluchy, w sensie małe samochody. I dźwidło będzie śmierdzieć. Bo wreszcie zaśmierdziało. Słuchaj, cały tydzień na to czekali w tym Wrocławiu. I w nocy
0: ja
1: Benz.
0: Tak, tak.
1: I od 5 rano kolejka.
0: Ogród otwarty podobno przez całą noc.
1: Nie, od 5 rano.
0: Aha, to przepraszam, to źle usłyszałem.
1: Znaczy, miało być otwarte, a może było, tylko coś zmienili w ostatniej chwili.
0: Takie zapowiedzi słyszałem.
1: Ale śmierdzi. Zobacz, jak to człowiek się cieszy z tego, że śmierdzi.
0: Taka specyficzna atrakcja, rzekłbym.
1: Ale jest też jeden problem.
0: Jaki?
1: Bo żeby się zapliło jedno drugie, to muszą być dwa obok siebie. Mhm. A mają tylko jedno. Dziwidło.
0: Olbrzymie. No to jest problem.
1: Zapraszam po 9.
2: Polskie Radio. 1.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Te oklaski są dla Was, kierowców Toyoty. Od 35 lat jesteście z nami, a dziś po polskich drogach jeździ już ponad 1,5 miliona Toyot. Dziękujemy za zaufanie i wspólne podróże. Z okazji 35-lecia Toyoty w Polsce mamy dla Was 35 wyjątkowych ofert. Wśród nich miejskie hybrydowe Toyoty Aygo Cross, Yaris i Yaris Cross. Dostępne z korzyściami nawet do 13,5 tysiąca złotych. Sprawdź ofertę w salonach Toyoty.
0: Reklama. Radio Kierowców.
11: Patryk Bedliński, zapraszam. Trwają problemy na ekspresowej piątce między węzłem Nowe Marzy a węzłem Sartowice. Kierowcy mają problem z przejechaniem w kierunku Bydgoszczy. Na drugim kilometrze dziś rano zderzyły się dwie ciężarówki, a jeden z pojazdów niestety zapalił się. Otwarto bramę awaryjną na drogę serwisową i w ten sposób można dojechać do węzła Sartowice. To też powinno pomóc w rozładowaniu korka, który utworzył się przed miejscem wypadku. Gdyby jechali Państwo autostradą A1 od strony Torunia, można zjechać węzłem Lisewo, a nie węzłem Nowe Marzy. A gdyby Państwo jechali od Gdańska, warto pojechać węzłem Warlubie i skierować się dalej przez Jeżewo. Ponownie dlatego, żeby nie jechać węzłem Nowe Marzy. Na S7 tymczasem problemy między Ostrudą a Elblągiem. 47 km to miejsce, gdzie auto osobowe wjechało w bariery. W kierunku Gdańska co prawda przejedziemy, ale tylko pasem prawym. Teraz trasa ekspresowa, która prowadzi z Warszawy do Lublina i przypominamy wieści naszego słuchacza.
12: Droga S17. Na 16 kilometrze w kierunku Lublina był wypadek. Jest bus w barierkach i osobówka po prostu w drobiazgach, także uważajcie na siebie.
11: Te problemy są między węzłami Ostrów i Kołbiel na 16 kilometrze drogi ekspresowej S17. Po zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym zablokowany jest prawy pas w kierunku Lublina. Jednym pasem naprzemiennie kierowcy jadą między Krosnem a Jasłem na odcinku

drogi 28. Na 211 kilometrze bus zderzył się z motocyklem, w wyniku czego poszkodowana jest jedna osoba. A za nami już problemy na trasie numer 16 Orzysz-Ełk i 46 między Opolem a Nysą.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: I już możemy zaczynać kolejne wydanie Lata z Radiem z wielkim odliczaniem do jutrzejszego spotkania. Oczywiście w Radomiu od 9 rano do 22 wieczorem. Wytrzymamy i mam nadzieję, że Państwo też wytrzymacie. Zaczynam od dobrej informacji. W nocy, a tak precyzyjnie wczoraj, tak naprawdę późnym popołudniem, zakwitło wreszcie to dziwidło olbrzymie we Wrocławiu. I oni się cieszą z tego, że ono tak śmierdzi. Podglądałem. Wreszcie. Ileż to było czekania przez cały tydzień. Druga dobra informacja. Coraz więcej fajnych przesyłek od Państwa. Będą nasze maskotki w nagrody za najfajniejsze przesyłki. Trzecia informacja. Dla jednych dobra, dla innych zła. Będzie dogrywka w wakacjach marzeń, bo jest rekordowa ilość osób na pierwszym miejscu ex aequo. Podam szczegóły oczywiście w czasie audycji. Skojarzenia normalnie. Powiem o tym, co to znaczy jak pies merda ogonem, bo niekoniecznie to, co Państwu przychodzi teraz do głowy. To jest Lato z Radiem w pierwszym programie Polskiego Radia. Tu wszystko może się zdarzyć. Roman Czajarek, zapraszam do nas, zapraszam do jedynki. Czas teraz na aktualności. Aktualności, które przedstawi Izabela Kuczyńska.
5: Nie wiadomo, kim był, nie wiadomo, dlaczego zaatakował pacjentów i lekarzy. Policja przekazała nowe informacje na temat nożownika z Jastrzębia Zdroju. Do podpisania kolejne kontrakty i umowy. W Gdańsku trwa konferencja o odbudowie Ukrainy. Co dziś w planach, o tym za chwilę opowie nasz reporter. Coś na głowę i coś do picia to pakiet obowiązkowy na najbliższe rekordowo upalne dni. Przed gorącem nie schowamy się w muzeum. Warszawskie placówki będą w ten weekend nieczynne. Zaczynamy od nowych informacji w sprawie ataku 19-letniego nożownika w szpitalu w Jastrzębiu Zdroju. Był trzeźwy, ale jak przekazuje Halina Semik z miejscowej policji, był pod wpływem narkotyków.
6: Wstępne badania potwierdzają, że znajdował się pod wpływem środków odurzających. Mężczyzna przebywa u nas, jest zatrzymany. Policjanci nadal pracują nad całą dokumentacją, znajdują się także w szpitalu.
5: Z czterech rannych osób w najlepszym stanie jest pielęgniarka. Dwie ugodzone w klatkę piersiową pacjentki są w ciężkim, ale stabilnym stanie. Podobnie lekarz, który obezwładnił 19-latka i zakończył jego atak. Odwagę ordynatora podkreśla dyrektor placówki Robert Ostrowski.
7: Ordynator oddział. Takim bohaterskim czynem to on go obezwładnił do przyjazdu policji. Wszyscy pracownicy, myślę, że nie tylko, wstrząśnięci są tym aktem agresji ze strony tego człowieka.
5: 19-latek to mieszkaniec Jastrzębia Zdroju, nie był wcześniej karany. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany i może usłyszeć zarzuty. Politycy i biznesmeni.

0: I drugi dzień obradują w Gdańsku. Trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy, której celem jest współpraca gospodarcza, a także współdziałanie w energetyce, budownictwie i obronności. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Łuszko. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co dziś w planach szczytu?
1: A dziś przewidziano m.in. spotkania z przedstawicielami ukraińskiego przemysłu energetycznego, ale też na przykład telekomunikacyjnego. O potrzebach w odbudowie opowiadać mają także prezydenci niszczonych przez Rosjan ukraińskich miast. Podpisywane są kontrakty, listy intencyjne. Obecni na konferencji przedstawiciele polskiego rządu zapowiadają większą pomoc polskim firmom we wchodzeniu na rynek ukraiński.
2: Na rzecz tego, aby polskie firmy mogły rosnąć na rynku ukraińskim, aby mogły na ten rynek sprzedawać więcej, aby osiągały wysokie marże. Jesteśmy najszybciej rosnącą dużą gospodarką unijną, ale wciąż musimy szukać nowych silników wzrostu i takim silnikiem wzrostu będzie ekspansja zagraniczna.
1: Tak zapewniał minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na konferencji przedstawiciele rządów rozmawiają z biznesmenami, rozmawiają też ze sobą o nowych rozwiązaniach. Dziś wśród panelistów pojawi się m.in. minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Wspólnie z ukraińskim wicepremierem, ministrem gospodarki Oleksiejem Sobolewym będzie rozmawiać o reformach, ekologii i możliwościach pozyskiwania kapitału.
0: Prosto z Gdańska, z konferencji o odbudowie Ukrainy, Paweł Łuszko. Bardzo dziękuję. Po politykach, lekarzach i śledczych głos w sprawie afery w Szpitalu Południowym zabrała milcząca dotąd szefowa resortu zdrowia. Wszystko, co podważa zaufanie pacjentów do systemu ochrony zdrowia, musi być rzetelnie wyjaśnione, mówi Jolanta Sobierańska-Grenda w reakcji na doniesienia o możliwych zgonach i ogromnych zarobkach na SOR-ze szpitala na warszawskim Ursynowie. Młody lekarz, który koordynował pracę oddziału, miał tam zarobić w rok 1,5 miliona złotych. Na tym przykładzie widać, że kwestia pensji medyków wymaga systemowych rozwiązań, podkreśla minister zdrowia.
3: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych i ograniczenie możliwości wydatkowania puli na wynagrodzenia w danej jednostce.
0: Na wysokie zarobki koordynatora SOR-u to nie jedyne stawiane mu publicznie zarzuty. Prokuratura bada, czy w szpitalu mogło dochodzić do zaniedbań skutkujących śmiercią pacjentów. W sprawie przyjrzał się już NFZ, jak mówi jego prezes Filip Nowak. Sytuacja w Szpitalu Południowym nie odbiega w tej kwestii od średniej krajowej.
4: W naszym kraju jest ponad 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jeśli chodzi o liczbę zgonów na SOR-ach w Szpitalu Południowym, to są ułamki procenta, to są promile.
0: A o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym mówił w wywiadzie dla kanału Zero jeden z lekarzy z tej placówki. W prokuraturze nie powtórzył jednak zarzutów. W poniedziałek będzie przesłuchany ponownie.
5: To są aktualności jedynki.
0: Kilka warszawskich muzeów zamyka się na weekend z powodu zapowiadanego na najbliższe dni ekstremalnego upału. Nie będzie można zwiedzać gmachu głównego Muzeum Narodowego, Muzeum Plakatów w Wilanowie i Muzeum Rzeźby w Królikarni. Placówki będą zwracać pieniądze za bilety lub zapraszają gości na inne, chłodniejsze dni. Synoptycy spodziewają się, że w weekend padnie ponad 100-letni rekord temperatury. W takich warunkach nie tylko osoby starsze, chore oraz dzieci. Wszyscy musimy zachować ostrożność, podkreśla Marek Waszczewski, rzecznik Inspekcji Sanitarnej.
6: Wszyscy powinniśmy unikać przebywania na zewnątrz w godzinach, kiedy jest największe słońce, czyli między godziną 10 a 15. Zawsze też nośmy nakrycie głowy i nośmy lekką oraz przewiewną odzież.
0: I koniecznie trzeba mieć przy sobie coś do picia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. W tej chwili najcieplej. Najcieplej w Katowicach 26 stopni, najchłodniej w Helu stopni 20, ale temperatura będzie oczywiście zdecydowanie wyższa. Żar leje się z nieba. Dziś bezchmurne to niebo, błękitne. Temperatura maksymalna 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, przez 32 w centrum do 33-34, a może 35 lokalnie na krańcach zachodnich. I to wcale nie jest najcieplejszy dzień. Jutro cieplej, pojutrze jeszcze cieplej. Wiatr słaby północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1005,7 hektopaskala i cały czas rośnie.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter.

0: A między tymi stoiskami stoliczki i na tych stoliczkach widzieliśmy przygotowane już dokumenty, podpisywane kolejne umowy. To się wszystko dzieje i dziać się będzie do samego końca dzisiaj.
1: Jest kilka takich stanowisk do podpisywania umów, dosłownie, z długopisami i wyciszeniem dookoła. Są też stanowiska, Michale, byliśmy tam kilka chwil temu, w których pokazywane jest, jak fundusze unijne już teraz wspierają Ukrainę. No i strona ukraińska bardzo wykorzystuje tę okazję, żeby przypominać o swoich europejskich aspiracjach.
0: No przecież w zeszłym tygodniu wydarzyła się rzecz historyczna. Ukraina otworzyła pierwszy klaster w tych negocjacjach akcesyjnych. O tym sama premier ukraińska Julia Swirydenko mówiła właśnie jako takiej absolutnie historycznej chwili, o kamieniu milowym. Takich słów użyła zresztą i Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, i Antonio Costa, szef Rady Europejskiej, i polski premier Donald Tusk, i kanclerz Niemiec Friedrich Merz, i wielu innych przywódców bardzo akcentowało te kwestie. To jest ważne z różnych powodów. Fundusze to jest jedno, ale na przykład Witalij Kliczko, mer Kijowa i prezes Unii Ukraińskich Miast, wskazywał mi też na jeszcze jeden ważny wymiar integracji europejskiej Ukrainy, a mówił mi tak. Ukraina musi być silna. Silnych się szanuje, a ze słabymi nikt się nie liczy. Tak niestety jest i Putin tak rozumuje. A Ukraina może stać się silna poprzez bliską współpracę z Europą, poprzez liczne projekty europejskie. One pomogą przyciągnąć inwestycje, dzięki nim zbudujemy nowoczesną Ukrainę. Ale odbudowa Ukrainy nie będzie możliwa bez głębokich reform wymiaru sprawiedliwości czy administracji państwowej. Trzeba też skuteczniej walczyć z korupcją. Odbudowa Ukrainy to nie tylko odbudowa dróg i mostów, to jest odbudowa całego systemu. I starania o członkostwo w Unii Europejskiej to właśnie taka droga ku reformom. Musimy stworzyć na Ukrainie oparty o podstawowe europejskie demokratyczne zasady system. System oparty o przejrzystość, odpowiedzialność i efektywność.
2: Demokratycznym pryncypom. Prozorości, zwitności, efektywność.
0: No i Witalij Kliczko wskazywał też na to, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia samorządów ukraińskich, bo tak jak i w Polsce, tak i pewnie w przyszłości na Ukrainie bardzo mocno skorzystają samorządy. Witalij Kliczko mówił, ja obserwuję od lat to, jak zmieniła się Polska regionalna po wejściu do Unii Europejskiej. Chciałbym, żeby tak zmieniła się też regionalna Ukraina.
1: Michał Strzałkowski powróci w naszym studiu jedynki z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
1: Około 200 umów na łączną wartość 10 miliardów euro. To według organizatorów jest efekt konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Maciej Jastrzębski jest z nami w naszym studiu.
4: Witam
1: jedynki
4: serdecznie.
1: Tutaj na miejscu. Te umowy, tak jak wcześniej Michał wspominał, podpisywane są w różnych miejscach. Jest takie specjalne pomieszczenie
4: tak
1: na umowy.
4: Jest, tam, gdzie są podpisane już kontrakty, w których
1: tak
4: powinna być zachowana tajemnica. Są podpisywane,
1: żeby nikt nie podsłuchiwał.
4: W miejscu, w którym nie można zajrzeć i podsłuchać, ale też podpisywane są listy intencyjne i porozumienia. I to dzieje się publicznie. Takich porozumień już podpisano sporo. Jedno jest dość istotne dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, o nim za chwilę, ale będziemy mówili także o bezpieczeństwie i gwarancjach bezpieczeństwa dla polskich inwestorów, bo polskie firmy się obawiają. Jest wiele polskich firm, które już działają na Ukrainie. Wiele też jest w trakcie podpisywania umów. Jeśli zdarzają się sytuacje takie jak we Lwowie, gdzie polska firma ma kłopoty, to będę interweniował i tak zapewnia szef Rady Koordynującej Współpracę Polsko-Ukraińską Paweł Kowal. A polscy przedsiębiorcy zadają jedno ważne pytanie. Czy nie stracą pieniędzy? Czy nie stracą dobrego imienia? Mirosław Czekaj, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, powiedział Polskiemu Radiu, że w trakcie konferencji podpisano szereg umów, które dotyczą gwarancji finansowych dla przedsiębiorstw zaangażowanych w odbudowę Ukrainy.
5: Przystąpiliśmy do projektu Ukraine Facility, czyli wsparcie na rzecz Ukrainy. Tu mamy trzy instrumenty. Gwarancje na rzecz ukraińskich banków, wspieranie polskich przedsiębiorców w odbudowie Ukrainy z wykorzystaniem środków. Trzecie to wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców.
4: Umowę podpisała także Polska Grupa Zbrojeniowa. Co prawda to dopiero list intencyjny, jak już wspominałem, ale dotyczy ważnej kwestii dla bezpieczeństwa, czyli budowy dronów i systemu walki elektronicznej. Zapytałem prezesa Adama Leszkiewicza, czy są gwarancje bezpieczeństwa, na które zwraca uwagę przy podpisywaniu tego typu kontraktów?
6: Te relacje są bardzo pozytywne. Jest jeszcze problem z fazą realizacyjną, żeby umieć szybko, sprawnie, efektywnie przejść do fazy produkcji, realizacji, wymiany technologii. No ale my cały czas się tego uczymy, cały czas próbujemy znaleźć tutaj właściwy modus operandi. Mam nadzieję, że każde doświadczenie, także tutaj liczne spotkania, które odbywamy przez te dwa dni, służą przecież temu, żeby budować relacje, szukać projektów i po jednej, i po drugiej stronie. Myślę, myślimy o win-win i o tym, że obu stronom zależy na efektywnej realizacji projektów, a nie

0: na samej rozmowie, bo to by nie miało żadnego sensu.
1: Polskie firmy pytają, czy będą jakieś gwarancje, a prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota odpowiada, że tak.
2: Świat zachodni długo uczył się Ukrainy i ukraińskiego podejścia do kwestii korupcyjnych i tak dalej, obserwowaliśmy to przez lata. Cały Zachód będzie pilnował, aby proces wyboru kontraktów, partnerów był maksymalnie transparentny, a Ukraina będzie zmuszona do zastosowania się do światowych reguł gry.
1: To zapytam redaktora Surówka, czy słysząc te wszystkie gwarancje, o których mówili moi goście, zainwestowałby na Ukrainie, nie bałby się?
3: Ja nie wiem, czy Ukraina nie liczy jednak na większy kapitał niż ten, który Ukraina reprezentuje.
1: Ukraina pewnie ale rzeczywiście liczy na większy kapitał, natomiast no, mnie przekonują te zapewnienia.
3: Maciej Jastrzębski, bardzo dziękuję. Radiowa Jedynka dziś na żywo z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. W środku jednej z tych wielkich hal, gdzie ta konferencja się odbywa, ustawiona została ściana pamięci. Tam uczestnicy mogą wpisywać nazwiska bliskich osób, które zginęły w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Na tej ścianie są dziesiątki nazwisk. To znaczy, że wielu z tych uczestników dyskutuje o odbudowie Ukrainy, pamiętając o swojej osobistej stracie. Michał Strzałkowski ponownie w studiu Jedynki. Czasami zapominamy o tym społecznym wymiarze odbudowy Ukrainy.
4: To prawda. Po angielsku nawet używa się tu słowa recovery, które można przetłumaczyć szerzej niż tylko odbudowa, ale właśnie jako uzdrowienie, dochodzenie do siebie, podnoszenie się, więc nie jedno imię ma ta odbudowa na tej konferencji. Oczywiście tam, gdzie są projekty infrastrukturalne i tym samym największe pieniądze, to jest też najwięcej zainteresowania ze strony polityków, ekspertów, także nas, dziennikarzy, ale nie można zapominać o tym, że odbudowa Ukrainy jest także odbudową ukraińskiego społeczeństwa, odbudową ukraińskich rodzin też, bo są osoby zaginione, są osoby w niewoli, są osoby, które wojna rozdzieliła i rozrzuciła nie tylko po Ukrainie, ale w ogóle po świecie. Trzeba odbudować też część przynajmniej systemu edukacji, bo na części terenów nie ma tych szkół, czy ochronę zdrowia. Kateryna Osadcza, dziennikarka i działaczka społeczna, właśnie na to mi uwagę zwracała tu na tej konferencji, że trzeba pamiętać też o różnego rodzaju projektach edukacyjnych. No i takimi projektami zajmuje się właśnie jej fundacja.
5: Pracujemy z młodzieżą. Staramy się tym młodym ludziom pomóc w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej. Odbudowująca się Ukraina będzie potrzebowała określonych typów specjalistów. W kraju, który będzie się podnosił z ruin, będzie trzeba odpowiednio wykształconych młodych ludzi. Dlatego edukacja w warunkach wojennych jest kluczowa. Dziś wielu młodych ludzi myśli o emigracji, a my chcemy im pokazać, że będą potrzebni Ukrainie, że to oni zbudują tę nową, nowoczesną Ukrainę. Ale najpierw Ukraina musi się stać miejscem, które oferuje możliwości edukacyjne i możliwości rozpoczęcia kariery w takich obszarach, w jakich młodzi ludzie chcieliby się rozwijać.
4: Mówi się tu na konferencji także o odbudowie nawet tak prostych rzeczy jak dostawy wody na przykład o odpowiedniej jakości, ale kwestia zdrowia jest tutaj bardzo kluczowa. Przecież wojna to są rany, wojna to są poważne problemy ze zdrowiem. O tym bardzo duży panel dzisiaj się odbył. Tam gościem był m.in. Scott Kelly, to jest słynny amerykański astronauta, a dziś też ambasador ukraińskiej inicjatywy pomocowej United 24 i on właśnie mówił o tym, że trzeba na Ukrainie odbudować system opieki zdrowotnej.
6: To jest niezwykle ważne. Każdy z nas to rozumie na takim podstawowym ludzkim poziomie. Każdy albo raz w życiu sam poważnie zachorował, albo zachorował poważnie ktoś mu bliski. To są takie przełomowe momenty w życiu. Potrzebujemy wtedy opieki najbardziej. A wojna na Ukrainie przyniosła nie tylko wielu ludziom ciężkie rany, ale także nie pozwoliła im wykryć odpowiednio wcześnie chorób i potem odpowiednio ich leczyć. Widziałem na Ukrainie masę tego typu nieszczęścia. To jest obszar, w którym powinniśmy pomagać Ukrainie wszyscy.
4: I pomaga w tym, i to już od lat, na przykład polska organizacja, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, która i ma swoich współpracowników na Ukrainie, tam prowadzi działalność także na linii frontu, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest praktycznie żaden, ale prowadzi też hub ewakuacyjny w Jasionce pod Rzeszowem, przez który osoby i ranne, i ciężko chore są dalej, tam trzeba je przywieźć lądem do Jasionki, a potem już samolotami do różnych krajów europejskich, do Polski, ale nawet do Hiszpanii czy do Wielkiej Brytanii na specjalistyczne leczenie przewożone. No ale Wojciech Wilk, prezes właśnie Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, mówił mi o tym, że przy froncie to w ogóle zniknęły całe społeczności lokalne.
7: te wsie, te miejscowości wyglądają jak po II wojnie światowej, albo inny gorzej. Tych domów się już nie da odbudować. Domy, które były zniszczone kilka lat temu, w najlepszym wypadku trzeba je wyburzyć do fundamentów, żeby je zbudować. A tu mówimy o całych miastach, całych wsi.

0: ciach, z których nie zostało nic. Z drugiej strony ogromne połacie Ukrainy są usiane minami, niewybuchami. To są setki tysięcy hektarów i pól, i miast, które trzeba będzie rozminować. To będą dziesiątki lat pracy w tym zakresie.
1: No i pytanie oczywiście, czy to w ogóle się uda, te niektóre z tych społeczności lokalnych zniszczonych przez wojnę, w ogóle je odbudować.
2: Michał Strzałkowski, dziękuję.
3: Rozmowa dnia.
2: Około 6 tysięcy osób przyjechało tu na miejsce na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Najliczniejsze oczywiście są delegacje przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, a w studiu jedynki usiedli reprezentanci właśnie tych dwóch najliczniejszych grup. Wołodymyr Lytwyn, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej w Kijowie. Dzień dobry, panie prezesie.
4: Witam pana.
2: I dr Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry, panie doktorze. Podsłuchałem takiej bardzo ciekawej rozmowy dwojga przedsiębiorców tutaj na miejscu. Przedsiębiorca z Polski i bizneswoman z Ukrainy spotkali się, przedstawili, co ich firmy robią, po czym powiedzieli, jak możemy sobie pomóc. I z tym hasłem teraz zwracam się do panów. Jak firmy z Polski i Ukrainy mogą sobie nawzajem pomóc? Panie doktorze.
5: No, przede wszystkim trzeba mieć zaufanie wzajemne. To jest taka pierwsza sprawa. Jak myślimy o pomaganiu sobie wzajemnie, no to musimy liczyć na to, że ta druga strona jednak ma dobre intencje. I tutaj wskazałbym na jedną rzecz. Możemy inicjować pewne gospodarcze próby współpracy, samemu szukać partnerów. To jest możliwe. W Polsce system unijny, wartości, zasady legislacyjne i inne. Ale po co szukać samemu? Lepiej włączyć w to, przyłączyć to jakiejś organizacji, czy to organizacji pracodawców, czy przedsiębiorców biznesowej i wspólnie szukać tych kontaktów, które i wartości, i zasad, na których one funkcjonują, które nam odpowiadają.
2: Panie prezesie, tutaj biznesmeni z Ukrainy są, by uzyskać współpracę czy wsparcie? Czy jedno i drugie?
4: Współpracę, dlatego że no wsparcie to wygląda na to, że jest jakiś starszy, jakiś młodszy brat. Tutaj chodzi o synergię możliwości ukraińskich a polskich. I co teraz właśnie na tej konferencji było ważne, to jest to, żeby już zamknąć to Lego instrumentów finansowych dlatego, żeby no już uruchomić na dużą skalę realizację różnego rodzaju projektów. Dlatego, że mamy pamięć w początku wojny 2014 roku, kiedy w 2015 roku przyjechał prezes EBOR-u do Ukrainy i powiedział, że no tyle płynności dajemy dla Ukrainy, ale nie finansujecie. Właśnie w tym czasie powiedziałem, że kapitał strasznie był uszkodzony firm ukraińskich i właśnie udział kapitałowy tych firm ukraińskich nie był możliwy i banki nie mogli tego finansować. Czyli kapitał był niezbędny. Potem, kiedy już instrumenty kapitałowe zaczęli się pojawiać, byli ryzyka, że banki już nie byli bardzo tak chętni, żeby na dużą skalę finansować dużo tego wszystkiego. I właśnie kiedy te instrumenty gwarancyjne już teraz powstają, to moim zdaniem wszystko już będzie
2: działało. To jest jedna z najważniejszych umów, która tutaj w Gdańsku została podpisana. Umowa, która ma dać pewność polskim firmom, które już teraz chcą inwestować na Ukrainie, które nie chcą czekać na zakończenie wojny, panie doktorze.
5: Tak, nie ma co czekać, ponieważ po pierwsze szereg firm już funkcjonuje, już działa i korzysta z tych możliwości, ale chciałoby się rozwijać dalej i zwiększać produkcję. To jest pierwsza rzecz. Druga, no zapewnić warunki lepszego funkcjonowania, czyli gwarancje, czy to kredyty, ale i gwarancje i ubezpieczenia. Te wszystkie warunki, które pozwolą firmie no, w miarę spokojnie realizować zadania i nie podejmować zbytniego ryzyka. Ryzyko zawsze będzie, dopóki będzie wojna, a w ogóle ryzyko w biznesie to jest jego istotny element, więc nie możemy wykluczyć i zagwarantować niczego, zagwarantować 100% jego sukcesu. Ale te elementy są szalenie istotne i one są wdrażane jak najszybciej. Myślę, że Polska podjęła już szereg działań w tym zakresie. Są działania na szczeblu międzynarodowym, europejskim i to będzie szło do przodu w tej chwili błyskawicznie, ponieważ otwierają się duże perspektywy, naprawdę realne perspektywy zrobienia bardzo, bardzo dobrych rzeczy.
2: Panie prezesie, dlaczego to pewne ograniczone ryzyko warto już teraz podjąć? Dlaczego już warto teraz wejść na ukraiński rynek z perspektywy na przykład polskiego przedsiębiorcy?
4: Wszyscy czekają mnie na koniec wojny. Kiedy to się skończy, to będzie już no, olbrzymia fala tych chętnych do tego, żeby podzielić ten
2: Ten tort już będzie pokrojony.
4: Tak, skończy się.

0: że ci, że będą potężniejsi, czyli Amerykanie, Niemcy, po prostu wkroczą i nie będą uważać na kogokolwiek innego. Polacy mają teraz taki handicap w tym sensie, że oni mogą przyjeżdżać do Ukrainy, mają wspólne wizje tego, co można dalej robić i to jest właśnie moment, kiedy trzeba wkraczać. Nie trzeba czekać, kiedy Putin zdechnie.
1: Ja właśnie miałem zapytać o tę konkurencję. Niemieckie firmy też są tutaj reprezentowane. Rozumiem, że Polacy mogą konkurować, będąc odważniejszymi już teraz inwestycyjnie.
0: Tak, ale musimy brać pod uwagę to, że państwo polskie zrobiło chyba najbardziej skomplikowaną pracę w przygotowaniu polskich firm do wkraczania do Ukrainy. Dlatego, że Kukie i Begiek to jest taka super para, która już ogłosiła te rzeczy, które już są w dyspozycji, że można z tego korzystać. Ze strony niemieckiej wszystko jest business as usual i to nie jest czegoś szczególnego, co powstało podczas wojny.
1: Czyli to rada dla polskich firm, tak. Odwagi, panie i panowie.
2: Oczywiście, że tak. Ja sądzę, że nam odwagi nie brakuje. Mnóstwo polskich przedsiębiorców i my jeździmy na Ukrainę, nawiązujemy kontakty i realizujemy projekty. Tu ja bym powiedział, że jesteśmy dużo odważniejsi. Byliśmy i jesteśmy dużo odważniejsi niż inni. Każdy stracony dzień, miesiąc i zawahanie to jest strata naszej pozycji, prawda, konkurencyjnej, osłabianie jej w stosunku do tych, którzy stoją, można powiedzieć, w dołkach startowych i chcą wskoczyć większą siłą, z większym kapitałem, bo przecież wiemy, że są takie kraje. Nie warto tracić tej szansy.
1: Muszę panów zapytać o warstwę polityczną, bo to jest to, o czym też dyskutują media, to jest to, co poprzedzało tę konferencję w Gdańsku. Czy te dyskusje polityczne przebijają się do rozmów biznesowych? Czy zamiast dyskutować na początku spotkania o sporcie i pogodzie, musicie rozmawiać o orderach? Panie prezesie.
0: Kiedy wojna wybuchnęła, życie w Ukrainie przyspieszyło się 10 razy tyle. Czyli była jakaś dyskusja między prezydentami, w mediach to pogadali o tym i wszystko. Lecimy dalej, bo życie trwa i trzeba
1: myśleć. Nie ma czasu, musimy myśleć o konkretach.
0: Tak, niech sobie tam dalej gadają, ale biznes i rządy między sobą robią te sprawy, które prowadzą do właśnie tej współpracy, dlatego że to jest win-win situation w każdym bądź razie.
1: Przeszkadza czy pomaga polityka?
2: Oczywiście, że nie pomaga ta sytuacja, prawda? I gdyby nie było tego spięcia tej sytuacji, to entuzjazm byłby na pewno dużo większy. Ale to nie znaczy, że jego nie ma. Generalnie w rozmowach nie mówi się o tym. A jeżeli ktoś wspomnie, to od razu macha ręką, czy druga strona, odsuwamy te sprawy na bok. Ja nie chcę powiedzieć i przekonywać nikogo, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście, że takie rzeczy mają znaczenie, bo one tworzą taką ogólną atmosferę, w której biznes musi funkcjonować. Ale dla mnie z tych rozmów, które tu prowadziłem, panela, w których brałem udział w dyskusjach, one odsuwane są na bok. Dominuje pragmatyka, realne rzeczy, które można zrobić, interes, biznes i to, co nas, przedsiębiorców i organizacje przedsiębiorców, interesuje.
1: Gdy pytam ekspertów o ocenę tej konferencji, to częsta odpowiedź, którą słyszę, to umiarkowany optymizm, że jest całkiem dobrze, a mogło być bardzo dobrze, gdyby całe delegacje przyjechały, gdyby prezydent Ukrainy był na miejscu, w ocenie pana doktora?
2: Tak, to oczywiście, że tak by było, ale ja byłem w Berlinie, ja byłem w Rzymie w ubiegłym roku i powiem szczerze, że wyższy poziom polityków powoduje dodatkowe jakby oczekiwania, tak, że coś się wielkiego wydarzy. Tymczasem, jeżeli chodzi o biznes, to powiem szczerze, że bez polityków on sobie doskonale daje radę. Więc tutaj ja bym nie przesadzał z tym, chociaż tak jak mówię, atmosfera troszeczkę siadła, ale może z praktycznego, pragmatycznego punktu widzenia to wcale nie jest gorzej.
1: Panie prezesie, było może tak, że staram się widzieć szklankę do połowy pełną, że nie było tego odciągania uwagi, że drobni przedsiębiorcy mogli się skupić rzeczywiście na biznesie tutaj w Gdańsku?
0: No tak, jak już powiedziałem, że kwestie polityczne to nikogo nie ciekają, żeby mieć wiedzę tego, jak ruszyć się dalej, w sensie współpracy z polskim tym counterparty, jakie drzwi zapukać, żeby otrzymać finansowanie, jeżeli jest niezbędne. Nawet w sytuacjach, kiedy jest niezbędny kapitał, to też są instrumenty dla tego, na przykład z PFR-u, czy ten nowy fundusz będzie powstał. Czyli to wszystko jest już wybudowane. I ja jestem bankierem. Ja zawsze byłem tak, starałem się być dalej, nie myśleć o polityce, bo tak naprawdę to raczej szkodzi niż pomaga. Jest jeden taki guru investment bankingu amerykański,

0: który powiedział, że czasy największych ryzyków dla amerykańskiej gospodarki to jest te czasy, kiedy kongres pracuje.
1: Na koniec wrócę jeszcze, panie doktorze, do tej rozmowy dwojga przedsiębiorców, o której wspomniałem na początku, bo tam padło jeszcze takie, znaczy jedna jeszcze rzecz była ciekawa, że zrzeszenie polskich firm reprezentował akurat obywatel Ukrainy, a zrzeszenie firm ukraińskich osoba z Polski. I zdałem sobie sprawę, że te nasze biznesowe światy chyba już są bardziej przemieszane niż sobie to wyobrażamy.
2: One niewątpliwie się przenikają. My to w Konfederacji Lewiatan też odczuwamy. Dwa dni temu dowiedziałem się na naszym zarządzie, że nową szefową jednego ze związków regionalnych, może niekoniecznie będę wymieniał, którego została Polka ukraińskiego pochodzenia, prezydentem Regionalnej Konfederacji. Więc to sugeruje, że przenikanie się tych światów absolutnie jest.
1: Doktor Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan oraz Władimir Litwin, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Handlowej w Kijowie, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu.
2: Dziękuję.
1: Tu Jedynka. Dziś jesteśmy w Gdańsku, a dokładniej w Gdańskim Expo, gdzie trwa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. A jeszcze dokładniej w wielkim namiocie medialnym, gdzie zebrali się dziennikarze z całego świata. Siedzą przy długich stołach, nagrywają relacje w różnych językach, spotykają się na konferencjach prasowych. Oprócz polskiej, największa delegacja oczywiście to dziennikarze z Ukrainy. Ci od wybuchu wojny mierzą się z gigantycznym wyzwaniem. Jak podnosić morale, ale informować o faktach? Jak utrzymywać ducha walki, ale nie popadać w propagandę? Paweł Buszko zbiera informacje na ten temat. Dzień dobry. Jak ukraińskie media poradziły sobie z tym wyzwaniem?
3: No dzisiaj tutaj na konferencji odbudowy przewidziane są także panele poświęcone mediom, ale tej gałęzi paradoksalnie na Ukrainie odbudowywać chyba nie trzeba, no bo media nad Dnieprem działają całkiem dobrze, zarówno te centralne, jak i regionalne, no ale też w związku z wojną doświadczyły, no i wciąż doświadczają głębokich zmian. Rozmawiałem o nich m.in. z Margarytą Sytnik, dziennikarką i przez wiele lat korespondentką jednej z największych ukraińskich stacji telewizyjnych 1+1. Na pytanie o to, co zmieniła wojna w ukraińskim dziennikarstwie, podała przykład swojego rodzinnego obwodu sumskiego od 4 lat będącego terenem przyfrontowym.
4: Z
3: ogromnym smutkiem muszę stwierdzić, że obecnie w obwodzie sumskim rozwija się bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie, dziennikarstwo wojenne. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że tak się może stać. To dotyczy przecież nie tylko Sum, ale praktycznie całej Ukrainy. Nikt z nas nie pytał, czy chcemy zostać dziennikarzami wojennymi. Wojna przyniosła też mocne ograniczenia w takiej zwyczajnej pracy dziennikarskiej, relacjonowaniu m.in. miejsca trafienia dronów, czy też działania obrony przeciwlotniczej, bazowania wojsk. No, wszystko dlatego, że wróg po prostu nie śpi. Rosjanie monitorują ukraińskie media, również, a może przede wszystkim elektroniczne, po to, żeby zdobywać konkretne informacje, które mogliby wykorzystywać w atakach. W pierwszych miesiącach, czy też nawet w pierwszym roku wojny w mediach istniała taka niepisana umowa, że nie należy za bardzo krytykować władz. To się jednak zmieniło, no i to zdaniem ukraińskiej dziennikarki świadczy, że media spełniają swoją rolę. Krytykujemy władzę za zjawiska i decyzje, które szkodzą po prostu Ukrainie. Pokazujemy, gdzie są problemy. Na przykład wtedy, kiedy władze chciały zlikwidować niezależność organów antykorupcyjnych. To chyba świadczy, że mimo wojny stajemy się dojrzalszym społeczeństwem. A o kondycję ukraińskich mediów zapytałem też polskiego dziennikarza, specjalistę od spraw wschodu Michała Potockiego. Jak przypomniał, w pierwszych miesiącach wojny władze właściwie zmonopolizowały przede wszystkim przekaz telewizyjny. Działała też taka autocenzura wśród ukraińskich dziennikarzy. To już przeszłość, bo zdaniem eksperta dziennikarstwo na Ukrainie wróciło na właściwe tory i coraz lepiej wykonuje właściwie jedną z głównych swoich funkcji, czyli pilnuje władzy.
5: Po pewnym czasie, kiedy dziennikarzy śledczych zaczynała wkurzać bezczelność na pograniczu korupcji i załatwiactwa, po pierwszych materiałach śledczych, które powstały, okazywało się, że to pomaga, ku zaskoczeniu wielu. I kiedy okazało się, że ujawniane afery pomagają na przykład unieważniać przetargi, śledztwa dziennikarskie dotyczące afer korupcyjnych, również w tych najbardziej wrażliwych sferach, czyli wojskowości, czego efekty później też mieliśmy w postaci różnych głośnych śledztw.
3: A rzetelność mediów, czyli to ich dążenie do ukazania prawdy, zwłaszcza w ukraińskich warunkach wojennych, ma jeszcze jeden aspekt. Rosjanie. Przez ukraiński internet między innymi, czy też przede wszystkim komunikatory i media społeczne

0: Solidarnościowe próbują rozsiewać propagandę. Dlatego, jak podkreślają ukraińscy dziennikarze, budowanie zaufania ukraińskich widzów, słuchaczy i czytelników do tych tradycyjnych mediów ma po prostu znaczenie dla obronności kraju.
1: Paweł Buszko, bardzo dziękuję. Dziś program W Samo Południe nadajemy ze słonecznego Gdańska. I na chwilę zmieniamy temat. Gdańsk jest bardzo słoneczny, tutaj mamy teraz 27 stopni. Jest gorąco, ale tak się składa, że dziś to jedno z najchłodniejszych miejsc w Polsce. Przez kraj przetacza się fala upałów. Łączymy się z Anną Zakrzewską, która jest w Warszawie. Dzień dobry, Aniu.
2: W Warszawie podobno zazdrości tego chłodu.
1: 27 to chłodno, tak? A w Warszawie jak jest?
2: 30-31 stopni przed chwilą sprawdzałam, ale w cieniu byłam na zewnątrz, robiłam sondę przed chwilą. Jest, myślę, że odczuwalne jakieś 34-35, a będzie jeszcze gorzej. No i na te upały przygotowują się nie tylko mieszkańcy, turyści czy wczasowicze, no bo przecież zaczynają się wakacje, ale także służby. W MSWiA kilka dni temu odbyła się narada z przedstawicielami m.in. Ministerstwa Zdrowia, Infrastruktury, Energii oraz Klimatu i Środowiska i wypracowane na niej zostały zalecenia, które trafiły do wszystkich wojewodów, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Kałecka.
3: W ramach podziału zadań MSWiA wraz z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa postawiło w stan gotowości podległe służby, w tym Straż Pożarną, Policję, które będą zwracać szczególną uwagę na zagrożenia pożarowe oraz bezpieczeństwo nad wodą, a służby medyczne są przygotowywane na pomoc osobom starszym i dzieciom. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury będzie monitorowało sytuację na kolei, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak jak zawsze, zadba tutaj o pomoc dla Polaków za granicą.
2: Ponadto w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa działają specjalne sztaby koordynacyjne, o czym mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
4: W siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa organizowane są sztaby koordynacyjne i w ramach tych sztabów w stan gotowości została postawiona zarówno Straż Pożarna, jak i Policja. I w związku z tym, że rozpoczynają się wakacje, te główne działania tych dwóch służb będą skierowane głównie w miejsca ze zwiększonym ruchem turystycznym.
2: No i właśnie, te zwiększony ruch będzie widoczny także na autostradach czy drogach ekspresowych, bo ludzie będą się przemieszczać w różne części kraju w związku z rozpoczynającymi się wakacjami, więc i te właśnie miejsca będą monitorowane, tak by przy wypadkach, jeśli będą się zdarzać, szybko reagować, żeby ludzie nie zostali bez wody w tych upałach, w rozgrzanych samochodach. No ale na te ekstremalne upały przygotowują się też samorządy, stawiając między innymi kurtyny wodne w różnych częściach miast, ale także, tak jak na przykład w Tychach, specjalne place wodne, o czym mówi Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Tyskiego Urzędu Miasta.
5: Od dziś można korzystać zarówno z wodnego placu zabaw przy ośrodku wypoczynkowym Paprocan, jak i w parku Jaworek. To miejsca, w których najmłodsi mogą bezpiecznie ochłodzić się podczas tych gorących dni. Wodne place zabaw są czynne od godziny 10 do 19.
2: Służby monitorują także sytuację w lasach, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe. Jest absolutny zakaz grillowania i rozpalania w nich ognisk, o czym mówi dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak.
6: Warto też mieć tego świadomość, że w skali Europy jesteśmy trzecim krajem co do ilości pożarów po Hiszpanii i Portugalii, co też jest dosyć istotne. Świadczy o dużym zagrożeniu w Polsce pożarami lasów.
2: W razie zadymienia lub ognia natychmiast należy taką sytuację zgłosić pod numer 112 lub 998. No i jeszcze na koniec przypomnę, że szczególnie powinniśmy uważać w tych dniach na osoby starsze oraz dzieci. Jeśli zaniepokoją nas takie objawy u nich jak nadmierna potliwość, zaburzenia równowagi, mowy czy świadomości, to jak najszybciej przenosimy te osoby do cienia i schładzamy, a jeśli widoczny jest, nie widzimy poprawy, to oczywiście dzwonimy pod 112.
1: Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo. Radiowa Jedynka, program W Samo Południe, dziś na żywo z Gdańska, z konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, ale pozostajemy na chwilę jeszcze poza tym tematem, dlatego że dla blisko 5 milionów polskich uczniów dziś nie jest zwyczajny piątek, dziś ostatni dzień szkoły i początek wakacji z bardzo, bardzo szczęśliwymi ludźmi. Rozmawiała dzisiaj Agata Król. Dzień dobry, Agato.
7: Witam, dzień dobry. Bardzo dobrze powiedziałeś, z bardzo szczęśliwymi ludźmi.
1: To słychać też.
7: Ale też pytałam ich o to, bo to szczęście to jest szczęście, a z drugiej strony

0: Pytałam ich o to, jak oni oceniają ten rok szkolny. I wiesz, trochę zaskoczyło mnie to, że oni byli bardzo łaskawi. Wcale nie byli surowi, jeśli chodzi o szkołę, ale może to też jest związane z tym, że no, jednak jest to zakończenie roku. Są to bardzo pozytywne emocje i też wielu z nich dostało bardzo dobre oceny na koniec roku. Więc jest ta euforia, jest wielka radość, co nie zmienia faktu, że właśnie nadszedł dzień, na który uczniowie czekali, jak sami niektórzy mówili, od 1 września. Proszę posłuchać.
1: Czeka na to cały rok.
2: Co było dobrego w tym roku szkolnym?
1: Chyba teraz mi najlepiej poszły oceny, ale tak to zabawa z znajomymi.
2: A co byś zmienił?
1: No swoje zachowanie, żeby na samym roku był czerwony pasek.
2: Jakbyś chciała ocenić ten rok szkolny, który mija, to jaką ocenę byś dała?
3: Tak 7 na 10, ponieważ były niektóre bardzo złe rzeczy, które się działy w tym roku szkolnym, ale akurat pod koniec to już wszystko się poprawiło.
4: 4 z plusem, albo może nawet 5, bo... 8 klasa mi się tak będzie kojarzyć raczej dobrze.
5: Rok był pół na pół, raz dobrze, raz źle.
2: Dużo było nauki?
5: No, było trochę, ale już pod koniec było tak na chillu.
0: A nauczyciele mówią, że to jest kolejny rok, który pokazał, że edukacja zmienia się. Mówił nam o tym dyrektor 8 Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, Kamil Dąbrowski.
6: Jest coraz więcej takich potrzeb związanych z niestandardową edukacją, z nauką poprzez warsztaty, z nauką poprzez projekty, z nauką poprzez realizację zielonych szkół.
0: Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje zmiany na nowy rok. Tymczasem akcja uczniowska stwierdziła, że ten kończący się minister edukacji oblała i przygotowano dla niej świadectwo z czarnym paskiem. Założyciel ruchu Paweł Mrozek podkreśla, że to ocena wystawiona przez środowisko szkolne.
7: Czy można postawić znak równa się między Czarnkiem a Nowacką? No nie można postawić tego znaku równa się. Czarnek był zdecydowanie gorszym, najgorszym ministrem edukacji w historii, ale Barbara Nowacka nie jest nawet dobrą ministrą, tylko osobą, której kompletnie na tym nie zależy.
0: Sondaże pokazują, że co do oceny szkoły w Polsce jesteśmy podzieleni, jednak większość negatywnie ocenia kierunek zmian w edukacji.
8: Agata Król, której się chyba udzieliła radość uczniów. Bardzo dziękuję. Wracamy do tematu afrykańskich upałów, które nadciągnęły nad Europę i nad Polskę. Sieci przesyłowe są przygotowane na te upały, tak zapewnia Ministerstwo Energii. Więcej na ten temat wie Justyna Golonko. Dzień dobry, Justyno.
9: Dzień dobry, tak. No, te upały to oczywiście jest wyzwanie ogromne dla energetyki, no bo taki skok temperatury przekłada się na znacznie większe zużycie energii elektrycznej. Masowo uruchamiamy klimatyzatory, wentylatory, ale też przede wszystkim, to trzeba powiedzieć, wszystkie systemy chłodzenia w zakładach produkcyjnych. Eksperci zapewniają jednak, że ten polski system jest przygotowany właśnie do takich ekstremalnych temperatur i wykorzystania tej energii. Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że przyczyniły się do tego inwestycje w ostatnich latach, bardzo duże inwestycje. Zaznaczył jednak, że ekstremalne upały zawsze są wyzwaniem dla systemu.
10: Polska jest coraz lepiej przygotowana na takie ekstremalne zjawiska. Natomiast na nieprzewidywalne, na sytuacje, które są stricte technicznymi, no robimy wszystko, żeby ich uniknąć. Naszym zadaniem jest maksymalna odporność tego systemu. Poprawiamy ją, czy mamy wpływ na kwestię upałów. Ograniczony, bardziej systemowy, ale na pewno, tak jak poradziliśmy sobie systemowo z ekstremalnymi mrozami, z rekordowym zapotrzebowaniem na moc. Wówczas. Taki system, jestem o tym przekonany, bardzo dobrze poradzi sobie w tych temperaturach.
9: No, eksperci spodziewają się, że w poniedziałek może paść letni rekord poboru mocy, a we Francji doszło już do awarii transformatorów, co pozbawiło prądu 100 tysięcy osób, a ze względu na niski stan wód wyłączono też reaktor elektrowni jądrowej, także my się też przyglądamy tej sytuacji.
11: Dzwoniąc do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, podając czas, miejsce odjazdu takiego autokaru, inspektorzy przyjadą na miejsce, sprawdzą stan psychofizyczny kierowcy, czy jest on trzeźwy, czy przestrzega on obowiązujących limitów czasu pracy, czy on nie jest przemęczony, czy posiada odpowiednie kwalifikacje, uprawnienie do prowadzenia tego rodzaju pojazdu. No i również sprawdzą stan techniczny autokaru, czyli układ hamulcowy, układ kierowniczy, układ zawieszenia, również opony.
9: A to był Wojciech Król, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Jak Państwo słyszeli, on już mówił także o upałach, ale troszkę w innym kontekście. Mówił o tym, że autokary są sprawdzane i ja teraz o tym powiem, bo to jest ważna sprawa. Takie kontrole przeprowadza policja, także Inspekcja Transportu Drogowego. Organizatorzy wycieczek lub właśnie rodzice mogą zgłosić autokar do kontroli, aby mieć pewność, że podróż będzie się odbywać w bezpiecznych warunkach. I wygląda to tak, i tak mówił inspektor, jak słyszeliśmy, że trzeba się skontaktować telefonicznie z jednostką policji czy z Inspekcją Transportu Drogowego, najlepiej

0: jeszcze kilka dni przed wyjazdem po prostu zadzwonić i to zgłosić. I jeszcze powiem na koniec, bo to jest dobra informacja, że w ubiegłym roku podczas wakacji inspektorzy przeprowadzili ponad 2,5 tysiąca kontroli autokarów, które właśnie wiozły dzieci na kolonie. No i wygląda to tak, że większość z kontrolowanych autokarów była w bardzo dobrym stanie technicznym. 23 pojazdy miały poważne usterki i nie zostały dopuszczone do dalszej jazdy. Miejmy nadzieję, że w tym roku jeszcze będą lepsze dane i będziemy się mieć czym pochwalić.
1: Trzymamy kciuki. Justyna Golonko, dziękuję bardzo.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Dziś radiowa jedynka na żywo z Gdańska, ale zanim wrócimy na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to jeszcze sport. Andrzej Grabowski w naszym warszawskim studiu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Jeśli chodzi o piłkarskie Mistrzostwa Świata, o tym oczywiście za chwilę, ale na początek losowanie pierwszej rundy tenisowego Wimbledonu. Wimbledon, przypominamy, rusza już w poniedziałek. Jeśli chodzi o szóstkę Polaków, to zdecydowanie najtrudniejszych rywali mają Hubert Hurkacz, który trafił na Norwega Ruda, czy Magdalinet, która spotka się z mistrzynią French Open, Rosjanką Andrejewą. Niełatwo również Magdalena French, a Iga Świątek, Maja Chwalińska czy Kamil Majchrzech trafili na rywali słabszych od siebie bądź w swoim zasięgu. Z Londynu za ocean właśnie na piłkarskie Mistrzostwa Świata, wydarzenie mundialowego czwartku, Ekwador, który wygrał 2-1 z pewnymi awansu Niemcami i w ostatniej chwili wskoczył do fazy pucharowej. W Ekwadorze z tej okazji prezydent Daniel Noboa ogłosił piątek świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. W Turnieju powoli klarują nam się pierwsze pary 1/16 finału. Co smaczniejsze wyłowił Filip Jastrzębski.
4: Zacznijmy od apelu, by nie używać w kontekście fazy pucharowej słowa drabinka. Widzieli Państwo kiedyś drabinę? No właśnie, prędzej pasuje określenie drzewko, ale możemy mówić po prostu faza pucharowa. A ta powoli nam się kształtuje i już możemy zacierać ręce na starcie Holandii z Marokiem, czyli z półfinalistą ostatniego mundialu. Nie dość, że to mecz pełen podtekstów, to jeszcze znakomicie zapowiadające się pod względem piłkarskim widowisko. Takiego meczu w 1/16 finału pewnie nic nie przebije. Chyba, że Japończycy pokuszą się o niespodziankę. Drużyna z kraju kwitnącej wiśni jest w świetnej dyspozycji i za kilka dni spróbuje zatrzymać wielką Brazylię. Gospodarze, jak to gospodarze, trafili dobrze. Stany Zjednoczone zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Kanada z RPA, a Meksyk czeka jeszcze na rywala. Może to być Ekwador, który utarł nosa Niemcom, sprawiając sporą niespodziankę. Los może połączyć Ekwadorczyków również z Anglikami. W fazie pucharowej zadebiutują Bośniacy i Iworyjczycy. Ale to nie koniec, bo wciąż możliwy jest awans Republiki Zielonego Przylądka, Demokratycznej Republiki Konga czy Algierii.
3: A na koniec zapowiedź mundialowego piątku. Najciekawiej i najprawdopodobniej o 21:00 tu wtedy Francja zagra z Norwegią, nieco później Urugwaj kontra Hiszpania, ale na styku polityki i sportu ciekawy mecz o 5:00 Egiptu z Iranem. Ten mecz w Seattle i atmosfera może być niecodzienna.
5: Spotkanie Iran-Egipt przypada na weekend Parady Równości w Seattle. To wynik przypadku w harmonogramie, który ujawnił się dopiero po grudniowym losowaniu, gdy okazało się, że zmierzą się ze sobą dwa kraje o większości muzułmańskiej. Egipt i Iran sprzeciwiły się po losowaniu, a Egipski Związek Piłki Nożnej stwierdził, że takie wydarzenia są sprzeczne z jego wartościami kulturowymi i religijnymi. Obydwa kraje nakładają surowe kary na osoby LGBT. FIFA wyraziła jasne stanowisko w tej sprawie. Puchar Świata to wydarzenie, w którym biorą udział ludzie ze wszystkich środowisk, fani wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i wydarzeniach, stwierdziła FIFA w oświadczeniu. FIFA dodała, że wnoszenie tęczowych przedmiotów będzie dozwolone, o ile będą używane w sposób zgodny z regulaminem, który ogranicza rozmiar flag czy transparentów i zakazuje przedmiotów uznawanych za polityczne. Jan Pachlowski.
1: Zanim wrócimy do Gdańska, jeszcze czas na kulturę. Martyna Podolska, dzień dobry.
6: Dzień dobry i witam Państwa z plenerowego studia w Poznaniu, bo tutaj trwa w najlepsze Festiwal Malta. Ze mną dyrektorka operacyjna Justyna Czarna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Gorąco, upalnie i emocjonująco. I ciekawe, jak ten upał wpłynie na Magdę Cielecką, która dzisiaj stanie na scenie i będzie stała przez 24 godziny. Nie tylko stała, będzie odgrywała jedną scenę wraz z partnerami. Ich będzie 100 i będzie sporo widzów, którzy się zdecydują, by wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.
7: Myślę, że Magdę na pewno rozgrzewa ta temperatura, jak nas wszystkich, ale z pewnością rozgrzewa jest sama perspektywa tego, że zagra tę samą scenę przez 24 godziny z setką mężczyzn. I my w zasadzie nie czujemy tej temperatury. My jesteśmy tak podekscytowani tym projektem, tym, że to startuje, że nic innego, jakby ta pogoda na pewno nie może nam tutaj w niczym przeszkodzić. Sala jest wewnątrz, więc to jakby nie przeszkodzi temu doświadczeniu. Ale oprócz Magdy mamy jeszcze inne plenerowe wydarzenia i tutaj faktycznie musimy zwracać dużą uwagę i prosimy ludzi, żeby pamiętali o wodzie i czapeczkach, bo najważniejsze.

0: to jest to, żeby nikomu nic się nie stało, żebyśmy byli w tym wszyscy razem i mogli przeżyć trochę kultury, sztuki, pobyć razem i podzielić się tymi emocjami.
1: Mogę teraz chwila pretensji. Jak pogodzić wszystkie te wydarzenia, w których chciałabym i myślę, że Państwo chcieliby wziąć udział?
0: No dlatego właśnie robimy spektakle, które trwają 24 godziny, więc to jest jakby wyjście naprzeciw. Można zobaczyć operę na chwilę, która będzie wydarzała się dzisiaj na Starym Rynku. Będzie można zobaczyć Special Effects dziś albo jutro, czyli pobyć na tak jakby na planie filmowym i wcielić się w rolę osoby, która może być bardzo blisko tych zazwyczaj zamkniętych przestrzeni. Można pójść na koncert, a na Magdę zobaczyć performance przed albo po The Blaze, więc jakby wydaje mi się, że jest to zorganizowane w taki sposób, żeby móc doświadczać wielu wydarzeń naraz.
1: Myślę, że fani muzyki zostali już wczoraj zaspokojeni, ale to, co będzie wydarzało się dzisiaj, jutro i w niedzielę, to myślę, że przejdzie najśmielsze oczekiwania. Wiele koncertów. Dzisiaj muzyka elektroniczna będzie głównie brzmiała?
0: Dokładnie tak. Wczoraj zaspokoiliśmy fanów muzyki nieco spokojniejszej. Fanów Benjamina Clementina, Devendry, Benkarta. Dzisiaj, tak, piątek, więc piątek zobowiązuje. Jest to start weekendu i my startujemy z świeżym setem High. Później widzimy się z francuskim DJ-em Vorax, a na koniec wieczorem będziemy tańczyć do The Blaze, ale to też nie będzie koniec. Zapraszamy do afterparty do Tamy, gdzie wystąpi Julian Świeżawski, bardzo dobrze znany aktor, który tym razem będzie DJ-em, jest świetnym DJ-em, po raz kolejny będzie występował na Malta Festival, a później no, legenda muzyki elektronicznej, mogę szczerze powiedzieć, że mój ulubiony DJ Errol Alkan.
1: Ach, czyli w Poznaniu dzisiaj nie będziemy spać i oczywiście w Jedynce będziemy Państwu o tym wszystkim opowiadać. Festiwal Malta trwa w Poznaniu, będziemy się jeszcze dzisiaj słyszeć.
2: Martyna Podolska z Poznania. My wracamy do Gdańska. Tutaj Jedynka była na żywo na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przed chwilą słyszeliśmy pierwsze śmigłowce, które odlatują z tego miejsca. Będzie też już słychać odgłos walizeczek ciągniętych za uczestnikami. Kończy się to wydarzenie. Michał Strzałkowski i Maciej Jastrzębski. Co wywieziemy z tej konferencji? Co zabierzemy ze sobą?
3: No na pewno te umowy podpisane przez wiele polskich firm i konsorcjów to jest coś, co stąd wyjedzie takiego bardzo, bardzo konkretnego i trzeba to podkreślać.
4: A według mnie wywieziemy nadzieję, że współpraca polsko-ukraińska będzie przebiegała tak, jak wszyscy sobie tego życzymy.
2: Maciej Jastrzębski, Michał Strzałkowski, bardzo Wam dziękuję. Przed mikrofonem był Karol Surówka, a my oddajemy już głos do studia w Warszawie. Tam jest Karolina Rożej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry i czekam na Państwa, na naszych słuchaczy. Zresztą z Wami się też usłyszę w Ekspresie Jedynki po godzinie 16, natomiast po 13 tylko szczerze dzisiaj będziemy dziękować nauczycielom w końcu koniec roku szkolnego, ale będziemy dziękować naszym nauczycielom po latach, a może nie dziękować, tylko mówić, aha, pani profesor się co do mnie pomyliła. Więcej po 13.

0: Jedynka. To jest radio. Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę,

0: Wtedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. W wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
6: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
5: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
6: O, i to lubię najbardziej.
7: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest całkiem sporo utrudnień na drogach. Apelujemy o to, żeby dzisiaj szczególnie się nawadniać, jeżeli wyjeżdżają Państwo w trasy, bo przykładowo jest jedna sytuacja na trasie, gdzie doszło do zasłabnięcia kierowcy. To autostradowa jedynka, węzeł Mszana, węzeł Gorzyce i teraz zablokowany jest tam jeden pas ruchu w kierunku Gorzyczek, dokładniej od 12.45. Następnie droga krajowa numer 55, Nowy Dwór Gdański, Malbork. Czwarty kilometr na trasie w województwie pomorskim. Tam doszło do wypadnięcia pojazdu osobowego z jezdni. Na szczęście nie ma osób rannych, ale kierowani są Państwo ruchem naprzemiennym. Droga krajowa numer 25 w województwie wielkopolskim, miejscowość Piątek Mały. Tam jest kolizja trzech samochodów osobowych i pojazdu ciężarowego. Droga pozostaje całkowicie zablokowana już od godziny 12.30. AS8 w Warszawie to odcinek węzeł Lazurowa, węzeł Prymasa Tysiąclecia. 10 kilometr na ekspresówce, gdzie doszło do awarii samochodu osobowego. Zablokowany mamy jeden pas ruchu w kierunku Białegostoku. Natomiast droga krajowa numer 12, przechodzimy do województwa wielkopolskiego, to odcinek Pleszew-Kalisz, a dokładniej miejscowości Brzezie, 246 km, gdzie zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe i tam także droga pozostaje zablokowana. I jeszcze droga krajowa numer 62, miejscowość Puste Łąki, tam już ruch odbywa się naprzemiennie. Wcześniej pojazd był wyciągany z rowu i droga była całkowicie zablokowana, to 256 km, przypomnijmy, droga krajowa numer 62. Czekamy na wiadomości od Państwa. Polskie Radio Kierowców 22 513 11 11. Powtórzę raz jeszcze numer telefonu 22 513 11 11.

0: Jest 13:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Nadciąga potężne gorąco. Fala upałów do Polski zbliża się od zachodu. Lekarze apelują o unikanie słońca. Miasta szykują ochłodę.
1: W tych najbardziej gorących dniach uruchomimy dodatkowe kurtyny wodne.
0: To dzięki lekarzowi nie ma więcej ofiar ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju, mówi dyrektor placówki. Napastnika obezwładnił jeden z ordynatorów. Będzie można się ochłodzić. Jutro nad Zalewem Borki w Radomiu. Kolejna wyjazdowa audycja Lata z Radiem i Telewizją Polską. Już dziś zapraszamy. Nadciąga fala upałów. W całym kraju na termometrach zobaczymy dużo ponad 30 stopni, miejscami nawet 40. Takie wartości pierwsi zobaczą mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej części kraju. Agata Dzikowska z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu mówi, że miasto przygotowuje się na ochłodę mieszkańców.
1: W 14 lokalizacjach we Wrocławiu są zdroje z bezpłatną wodą, kontrolowaną bardzo skrupulatnie przez MPWiK. W najbliższych tygodniach powstaną kolejne takie miejsca. Tych najbardziej gorących

0: upływających dniach uruchomimy dodatkowe kurtyny wodne.
1: Paryż i Londyn, a także miasta Hiszpanii i Włoch to teraz najgorętsze miejsca w Europie. W Paryżu na termometrach od tygodnia ponad 40 stopni, a w szpitalach coraz więcej pacjentów.
2: Lekarze z paryskich szpitali ostrzegają, że wczoraj napływ pacjentów osiągnął kulminacyjny poziom. Korytarze są przepełnione pacjentami. To głównie osoby starsze i pacjenci z objawami hipertermii, powiedział lekarz i deputowany Philippe Juvin. Fala upałów ma utrzymać się do końca weekendu. Podjęto działania prewencyjne mające ograniczyć liczbę pacjentów trafiających na oddziały ratunkowe. Zdecydowano m.in. o wprowadzeniu zakazu sprzedaży i spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej w Paryżu. Zdecydowano również o odwołaniu masowych imprez. W weekend w Paryżu nie odbędzie się Parada Równości. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Gdyby nie on, ofiar mogłoby być więcej. Jednemu z ordynatorów prawdopodobnie uratowała życie kilku osób, uważa dyrekcja szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Wczoraj 19-letni mężczyzna zaatakował pacjentki i personel wojewódzkiego szpitala specjalistycznego. Lekarz obezwładnił napastnika i przytrzymał go, aż przyjechała policja, mimo że sam został ranny, mówi dyrektor medyczny placówki Wojciech Krajs.
3: Chciałem podziękować panu doktorowi, który, można powiedzieć, poprzez swoje naprawdę bohaterskie działanie uratował życie prawdopodobnie kilku osób. To, co się stało, będzie oczywiście przedmiotem takiej długiej analizy, myślę też z udziałem nie tylko naszego szpitala, ale także władz samorządowych.
1: Ranny lekarz przeszedł operację, pozostali poszkodowani, dwie pacjentki i pielęgniarka są przytomni, ich stan jest stabilny. 19-letni napastnik został zatrzymany, był pod wpływem środków odurzających. Zarzuty sygnalisty ze Szpitala Południowego w Warszawie wymagają szczegółowego sprawdzenia, uważa mecenas Aleksandra Walkiewicz-Zygowska. Prokuratura przesłuchała lekarza, który nagłośnił sprawę, jednak nie uzyskała odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Były ordynator chirurgii w tej placówce, dr Emil Jędrzejewski, mówił o rzekomych przypadkach śmierci pacjentów spowodowanych zaniedbaniami i błędami medycznymi na SOR-ze. Prawniczka w Polskim Radiu 24 podkreślała, że prokuratura, odraczając przesłuchanie do poniedziałku, zachowała się profesjonalnie. Sprawa jest bardzo poważna i wymaga rzetelnego wyjaśnienia bez mieszania się w nią polityków.
4: Mnie boli to, że ta sytuacja urosła do rangi nieprawdopodobnej przepychanki politycznej. A uważam, że nie powinna być to sprawa polityczna, tylko właśnie sprawa prokuratorska i nas wszystkich obywateli.
1: Doktor Jędrzejewski odmówił składania zeznań bez udziału pełnomocnika, złożył jedynie krótkie oświadczenie i wniósł o odroczenie przesłuchania. Kolejny termin wyznaczono właśnie na poniedziałek.
5: To są aktualności jedynki.
1: Drugim przystankiem na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską będzie jutro Radom. Nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata. Dagmara Kowalska, współprowadząca audycję z Romanem Czajarkiem, zapewnia, że gorąco będzie, ale od emocji, bo gości chłodzić będą specjalne systemy.
6: Oj, będzie gorąco, ale my będziemy was ochładzać, bo chcemy zadbać też o wasze zdrowie, więc będą kurtyny wodne, więc na pewno będzie bardzo przyjemnie i będzie bardzo bezpiecznie.
1: Jutrzejszy koncert Lata z Radiem rozpocznie się o 20:00, transmisja w TVP2, retransmisja na Antenie Jedynki po godzinie 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Dużo słońca i gorąco, nawet 34 stopnie lokalnie na krańcach zachodnich, około 32 w centrum. Do 27 na Podhalu, tylko nad morzem chłodniej, 22 stopnie. Ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali. Komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan wody Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 99 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 5. W Szczecinie 106 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Zawichoście 212 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 8. W Puławach 117 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 14. W Warszawie 128 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 1. W Kępie Polskiej 181 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Toruniu 106 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 17. W

0: Tczewie 270 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 10. Na Sanie w Przemyślu 90 cm w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Na Narwi w Ostrołęce 47 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Na Bugu we Włodawie 74 cm, w ciągu ostatniej doby, bez zmian. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 120 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Ściany Sykłockiej 274 cm, w ciągu ostatniej doby, bez zmian. W Malczycach 139 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 11. W Połęcku 54 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 12. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 129 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 3, w Gorzowie Wielkopolskim 169 cm, w ciągu ostatniej doby ubyło 4. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
9: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: To Zakopower w radiowej jedynce. Nie po raz pierwszy zresztą, bo Sebastian Karpiel-Bułecka będzie dzisiaj gościem audycji Folder Ulubiony, ale to po godzinie 14, teraz kwadrans po 13.
1: Tylko szczerze.
0: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. W piątkowym Tylko Szczerze, tak nam minął cały tydzień. Oficjalnie już można zacząć wakacje, to jest chyba najwspanialsza wiadomość tego tygodnia. Zakończenie roku szkolnego za nami, świadectwa rozdane, kwiatki nauczycielom wręczone, parę słów podziękowań też pewnie padło, zwłaszcza jeśli kończy się nie tylko klasa, ale szkołę w ogóle. No a my dzisiaj do godziny 14 będziemy pytać, co po latach powiedzieliby Państwo swoim nauczycielom, za co konkretnie podziękowali, a co być może udowodnili, no bo na przykład nauczyciel mówił, ty to jesteś zdolny, ale leniwy, a 20 lat później okazało się, że jednak pracowity jak pszczółka. Nasz telefon 22 645 22 66. Czekam na Państwa głosy, no i sprawdzamy, co by Państwo nauczycielom powiedzieli po latach.
2: Bardzo im dziękuję za to, ile nam czasu poświęcali. Miałam taką super wychowawczynię, która uczyła mnie matematyki i dodatkowo jeszcze w swoim prywatnym czasie zupełnie nieodpłatnie robiła nam kółko matematyczne. Także byli mega oddani. No i myślę, że obie moje klasy i z podstawówki, i z liceum naprawdę całkiem sobie dobrze radzą też w dorosłym życiu. Ostatnio mieliśmy spotkanie po latach, także myślę, że duża zasługa w tym nauczycieli.
3: Że dobrze uczyli w moich latach. To znaczy, to były lata 60.
4: Czyli czuje pan wdzięczność?
3: Tak, tak.
5: Co bym mogła powiedzieć?
6: Chyba bym pożyczyła im więcej empatii i może więcej szkolenia samych siebie też w kwestii relacji interpersonalnych.
4: Dość ostro, mam wrażenie.
6: Takie życie.
7: Wie pan, chciałbym ich zobaczyć generalnie. Szkołę w 82 skończyłem.
4: Z sympatią wspomina pan swoich nauczycieli?
7: No pewnie, że tak, ale to się dopiero po latach docenia. Nie jak się odejdzie ze szkoły, bo to wtedy było, a ta niedobra, ta taka. Pewnie, że tak. I chciałoby się ich zobaczyć. Są zdjęcia stare ze szkół. Część się zapomina nauczycieli, ale zawsze wychowawczynie się pamięta.
4: Jesteście, jak rozumiem, świeżo po zakończeniu roku szkolnego, tak?
8: Tak.
4: No i co byście powiedzieli swoim nauczycielom właśnie w tym dniu?
8: No to, że dziękuję, że tak dobrze nauczyciele tłumaczą i no i za wsparcie w nauce.
0: Czyli dużo było takich pozytywnych słów, ale tam jedna pani powiedziała, że więcej empatii by się przydało. Jak rozumiem, to taka refleksja po latach. No myślę, że wszyscy doskonale pamiętają,

0: co Agnieszka Chylińska w 96 roku, odbierając Fryderyka, powiedziała do swoich nauczycieli, ale co ciekawe, perspektywa się zmieniła po prawie 30 latach, bo w ubiegłym roku na innej gali, odbierając inną nagrodę, powiedziała: tym razem bardzo chciałabym pozdrowić nauczycieli, ale moich dzieci. Uwielbiam was. Oczywiście tego, co mówiła w 96 roku, zacytować nie mogę. Pani Maria do nas napisała: swojej polonistce z liceum podziękowałabym za to, że nauczyła mnie poprawnie posługiwać się językiem ojczystym, oczywiście. Pani od matematyki natomiast powiedziałabym, że przeżyłam już pół wieku i wciąż w codziennym życiu nie korzystam z tych sinusów i kosinusów. No i jeszcze panu od chemii, że wciąż pamiętam jego napomnienia, by nigdy nie mylić alkoholu etylowego z metylowym. Rzeczywiście jest to dość kluczowa wiedza. 22 645 22 66 to jest telefon do nas. Czekam na te państwa głosy. Oczywiście to może być taka bardzo cenna wiedza, która została przez nauczycieli przekazana, a być może jednak chcieliby państwo coś udowodnić, że jednak ta ścieżka życiowa potoczyła się nieco inaczej niż nauczyciel prognozował. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholog, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji Uniwersytet WSB Merito jest z nami. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: Pani doktor, tak się zastanawiam, dlaczego w ogóle niektóre słowa nauczycieli pamiętamy przez całe życie, nawet po kilkudziesięciu latach?
1: Myślę, że pamiętamy te słowa, bo nas dotknęły emocjonalnie i prawdopodobnie to są te słowa, które gdzieś umniejszały naszej wartości, nadawały nam jakieś etykiety, były niesprawiedliwe, porównujące czy zawstydzające. To te się gdzieś tam wybijają mocno w takich wspomnieniach.
0: Czyli niestety, przepraszam pani doktor, prawda jest taka i rzeczywistość jest taka, że bardziej pamiętamy to, co nas dotknęło, tak, niż te pozytywne relacje.
1: Myślę, że to zależy od etapu życia, na którym jesteśmy. Przechodzi taki moment, kiedy potrafimy objąć wdzięcznością wszystko, co w życiu nas spotkało dobrego i ludzi, których spotkaliśmy w swojej drodze. I złego też. I też potrafimy dostrzec w tym jakąś wartość dla siebie. Ale tak w miarę świeżo po zakończonej edukacji, tak jak przywołana Agnieszka Chylińska w 96 roku.
0: Była bardzo młodą dziewczyną.
1: Złe momenty, tak. Pamiętamy te słowa, które ubodły i mamy taką potrzebę udowodnienia, że ja wyjdę na ludzi, wyszedłam na ludzi, jestem kimś, tak, wierzę w siebie. To było niesprawiedliwe, to było nie okej wobec mnie.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, co się dzieje z takim młodym człowiekiem, który takie słowa słyszy. Czy to jest dla niego blokada, czy może jednak jest to taka przewrotna motywacja do tego, żeby udowodnić, że ten nauczyciel się myli. No Agnieszka Chylińska udowodniła, że może zrobić świetną karierę na pewno. Pani doktor, to do tego pytania wrócę, a czeka pani Teresa. Dzień dobry, pani Tereso. Słuchamy, co by pani swoim nauczycielom po latach powiedziała. Dzień dobry, słuchamy.
2: Ja słabo słyszę, ale może ja wspominam swoich nauczycieli z podstawówki, bardzo doceniam. Moją wychowawczynią była pani przez 6 lat, którą właśnie jako seniorkę odwiedzałam, była samotna, odwiedzałam ją, wiedziałam, gdzie mieszka i wspominam bardzo dobrze, nauczyła mnie miłości do literatury, do poezji, no i to tak we mnie zostało. A z kolei ze szkoły rolniczej też swoją wychowawczynię, panią profesor Marię, wspominam bardzo dobrze, też ją odwiedzałam jako seniorkę, także, a nauczycieli wymagających tym bardziej wspominam, bo była jedna pani nauczycielka Krysia od ścisłych przedmiotów podstawowej, potrafiła wyszarpać za uszy, jak się było niegrzecznym.
0: No to akurat dobrze, że już nie zostało w polskiej szkole.
2: Dostałam łapy, ale nawet się w domu człowiek nie pożalił, bo by jeszcze dostał burę. Nauczycieli się szanowało, mieli posłuch i...
0: Pani Tereso, dziękujemy bardzo za ten głos. Bardzo mi się podoba to, że pani z nauczycielami utrzymywała takie też bliskie relacje. Natomiast ja bym chciała też, żeby to wybrzmiało. Mam nadzieję, że współczesna szkoła i współcześni nauczyciele jednak ten respekt i autorytet budują troszeczkę inaczej, czyli żadnego targania za uszy nie ma i już nie będzie nigdy. Pani Katarzyna się dodzwoniła. Dzień dobry, pani Katarzyno. Jak to było z tymi nauczycielami u pani?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Nauczyciele nie za bardzo we mnie wierzyli. Ja zawsze byłam humanistką i na przykład moja

0: nauczycielka matematyki w podstawówce, powiedziała, że nie mam co się wybierać do żadnego liceum, bo mogę iść do zawodówki, bo nic ze mnie nie będzie. I podobnie w ogólniaku dawała mi to do zrozumienia moja wychowawczyni, która po prostu nie wie, co sądziła. Ironia losu polega na tym, że chyba w życiu nie wylądowałam najgorzej. Mam dobre stanowisko i jest wszystko okej.
1: Okay. Ale czy jest to stanowisko związane z matematyką?
0: Nie.
1: Czyli może jakiś cień prawdy w tym nie. był, po jeśli chodzi o zdolności matematyczne.
0: Po prostu trzymałam się, po prostu trzymałam się tego, tych przedmiotów, które wierzyłam, że mogło mi się przydać i okazało się, że miałam rację. Natomiast podcinanie skrzydeł, no to jednak.
1: Ale właśnie wtedy tak to pani odebrała? Czy to,
0: tak,
1: czy to
0: tak,
1: był...
0: tak, tak, okay. tak. Jesteś wpisana na straty, gdzie ty się wybierasz, co ty w ogóle sobie wyobrażasz, mniej więcej tak.
1: No, czyli raczej demotywująco niż paradoksalnie motywująco do tego, a ja ci udowodnię, nauczycielko. Matematyki.
0: Tak.
1: Okej. Okay. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję, że pani zadzwoniła. Bardzo ciekawy głos. 22 645 22 66. Telefon do nas, do studia, oczywiście na żywo, jak zawsze w Tylko Szczerze. No oczywiście to mogą być bardzo konkretne umiejętności, konkretne pozytywne słowa, które no, do tej pory są w państwu, ale no właśnie, może tak jak u pani Katarzyny, zgoła inaczej. I po latach chcieliby państwo powiedzieć, a ja sobie jednak poradziłem. Wracam do naszego gościa, dr Ewy Kosowskiej-Korniak. Pani doktor, no to pytanie, które padło chwilę wcześniej, czyli od czego właściwie zależy to, że czasem takie słowa, jakie słyszała nasza słuchaczka pani Katarzyna, czyli ty sobie nie dasz rady, ty sobie nie poradzisz, ty się do niczego nie nadajesz, ty jesteś leniwy. Kiedy takie słowa po prostu rozkładają zupełnie na tym życiowym starcie i są blokadą już do końca życia, a od czego zależy to, że budzi się taka przekora i bunt i ja ci pokażę teraz.
2: Myślę, że bardzo ważna jest wiara w siebie, poczucie wartości i to jest coś, co wynosimy z domu. Co
1: albo od
2: mamy,
1: innych nauczycieli, prawda? Mamy.
2: Tak, tak. No, to się buduje w dzieciństwie, ale też pewien taki potencjał no, jakby dostajemy na starcie. I teraz, jeżeli my mamy to poczucie wartości i wiemy, jak krzywdząca jest ta opinia nauczyciela, to jesteśmy w stanie właśnie zyskać motywację, tak, zacząć działać, zacząć podejmować kolejne kroki, żeby udowodnić, pokazać, ja znam siebie lepiej, ja udowodnię swoją wartość, ja to zrobię. Natomiast jeśli ktoś nie ma tej wiary w siebie i słyszy, z ciebie nic nie będzie, słyszy to zawstydzanie, to takie wyciekanie błędów, porównywanie, no to może z tym naprawdę wejść w dorosłe życie jako z takim ciężarem i może mieć żal za to, że takie właśnie niewspierające tak wtedy dostawał od nauczycieli.
1: Jestem ciekawa, jakie wspomnienia i jaką relację będzie miał kolejny nasz słuchacz, pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
3: Dzień dobry pani, witam bardzo serdecznie.
1: Witamy i słuchamy.
3: Jeśli chodzi o nauczycieli, o państwa nauczycieli, mam bardzo dobre wspomnienia, ogromny, wielki szacunek za to, że nas uczyli polskości, za to, że nam tłumaczyli, czym jest dla nas ojczyzna, żebyśmy pięknie mówili po polsku. I proszę panią, chciałbym pani powiedzieć a propos tego targania za uszy. Targali nas za uszy i wcale im tego za złe nie mamy. I oni nie budowali sobie szacunku ani respektu. Oni robili to dla naszego dobra. Jedynie co by dzisiaj, co nauczyciele próbowaliby robić, to wzbudzaliby tylko strach. I tak na marginesie pani powiem, są tacy dziennikarze, którzy mówią, że tak pięknie mówią w języku ojczystym, a zamiast 66 mówią 66. Wystarczy was posłuchać, jak kaleczycie język polski.
1: Mam nadzieję, że nie wszyscy, panie Grzegorzu. Jednak niemniej przyjmujemy, jak to się mówi, na klatę tę uwagę. Dzięki, panie Grzegorzu. Ja oczywiście no, muszę zgłosić, bo no, źle bym się z tym czuła, takie votum separatum z tym, że targanie za uszy jest dobrą metodą wychowawczą. I mam nadzieję, że jakby to już mamy ustalone. Pani Anna czeka. Dzień dobry, pani Anno.
4: Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, słuchamy.
4: Słuchałam pana, jestem po prostu pod wrażeniem jego odpowiedzi. Jestem rocznik 70 plus, więc pamiętam to doskonale z podstawówki do dzisiejszego wspomnienia.

0: bardzo, bardzo źle.
1: Targanie za uszy właśnie,
0: to,
1: tak?
0: Tak, to było przerażające. Poza tym nauczycielek, wychowawca, który uczył matematyki, potrafił powiedzieć w klasie ósmej przy 20 uczniach, że z waszej grupy ty i ty idziesz do liceum, a reszta do zawodówki, nie podpisze żadnych innych dokumentów i absolutnie nie rekomenduje tego, więc no to jest przykre i tak było, tak wtedy było i to przerażające. W wieku 39 lat dopiero skończyłam liceum, poszłam na studia.
1: Ale to jest wow, pani Anno.
0: Tak, aby się odbić od tego i do dzisiejszego wspominam z wielkim żalem, mimo że bardzo szanowałam moją panią wychowawczynię, ale to jednak zostaje w nas i nie chciałabym nigdy, aby moje dzieci, a już teraz wnuczęta, przeżywały i... Także życzę wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego, ale ja się cieszę, że się te czasy skończyły.
1: Bardzo dziękuję za ten głos, pani Anno, i proszę przyjąć ode mnie wielkie gratulacje i wyrazy podziwu za to, że postanowiła pani, no chyba przede wszystkim sobie udowodnić, że ci nauczyciele racji nie mieli. No i w wieku 39 lat skończone liceum i matura i studia dalej. Super, pani Anno. To jeszcze pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, słuchamy. Tomek z mojej miejscowości koło Międzyrzeca Podlaskiego. Nie wiem, czy tu mogę mówić miejscowości, ale powiem.
1: Można.
2: Więc ja, chyba. Ja jestem jak najbardziej jestem wdzięczny swoim nauczycielom ze szkoły podstawowej, jak również z liceum. Ze szkoły podstawowej bardzo miło wspominam, a z liceum z kolei, no, chciałem pozdrowić tutaj swojego profesora Grzegorza, może mnie słyszy. Mhm. No, powiem szczerze, że w pewnym sensie on mnie uratował, on wie, o co chodzi. Tak w cudzysłowie rzecz biorąc. Ale wracając do tematu targania za uszy. No, może to jest zbyt drastyczne, ale powiem szczerze, że dzisiejsza młodzież i dzieciaki są tak trudni, że faktycznie, wracając tutaj na chwilę do przedmówców swoich, faktycznie kiedyś nas wychowywano inaczej, troszeczkę inaczej, troszeczkę więcej rygoru było, więc tutaj tak reasumując szybciutko temat, chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, profesorom, wykładowcom wytrwałości z dzisiejszą młodzieżą, gdyż w pewnym sensie, a może i nie w pewnym, jest ona trudna niestety.
1: Na pewno, ale ja też myślę, że każda młodzież może być trudna na swój sposób. Ta młodzież jest po prostu zupełnie inna od tego, jacy byliśmy my i nasi poprzednicy w szkołach i klasach, więc nauczyciele też rzeczywiście łatwo nie mają. Dzięki serdeczne za ten głos, pani Tomaszu. No i pozdrawiamy pańskiego profesora, który pana uratował. Nie wnikam w szczegóły. Pani Agnieszka, jeszcze przed króciutką przerwą. Dzień dobry, pani Agnieszko.
3: Dzień dobry państwu. Postaram się zwięźle. Moi nauczyciele w znacznej większości uratowali mi życie, które notorycznie łamała moja rodzina. Tam, gdzie zostały przez najbliższych podcięte skrzydła, tam jakiś dobry duch nauczycielski składał je i unosił, żeby było mi łatwiej. Byłam osłem matematycznym, byłam osłem fizyki. Ktoś widział, że jestem poetką, że jestem inna i mówił, nie musisz wszystkiego umieć. Gdyby nie nauczyciele, na pewno byłabym skończyła marnie. To po pierwsze. Po drugie, sama zostałam nauczycielem i starałam się swoją pracę wykonywać jak najlepiej. I dzięki temu rozumiem, od 2 lat jestem na emeryturze, że nauczyciele jest to najgorzej traktowana grupa zawodowa w tej chwili. Niech każdy idzie na 2 tygodnie do pracy, do szkoły, a wtedy zobaczy, że konieczne są 2 miesiące wakacji, bo inaczej wszyscy byśmy powariowali. Nauczyciele mają program, podstawę, dyrektora, kuratorium, kontrolę. Nie mają szans być po prostu źli, dlatego że są źli. Tylko dlatego, że nacisk i presja i złe traktowanie w tej chwili jest takie. Przepraszam, przyszedł tata w ostatnim roku mojej pracy, bo postawiłam dziecku, które było leniwe i bardzo niegodziwe, 3. I tata powiedział mi, teraz cię załatwię, tyka. Byłam sama w szkole.
1: No więc to ja właśnie proszę, teraz zbieram szczękę z podłogi.
3: Z większą miłością do ludzi, którzy oddają swoje życie i swoje emocje i wszystko obcym dzieciom w zamian, będąc najgorzej traktowanymi ludźmi, bo wszystkie rzeczy i pomyje wylewa się nauczycielom na głowę. Ja obecnie choruję na zespół stresu pourazowego po takich sytuacjach w szkole.
1: Pani Agnieszko, ja mogę tylko powiedzieć,

że wczoraj, zdaje się, był publikowany raport Związku Nauczycielstwa Polskiego, z którego wynikało, że stres, jakiego doświadczają nauczyciele, jest jednym z największych, jeśli chodzi o różne grupy zawodowe. Pani Agnieszko, bardzo dziękuję za ten telefon. Bardzo się cieszę, że pani miała na swojej drodze takich nauczycieli, którzy dodawali skrzydeł, bo nie umieli zrobić tego najbliżsi. Mam nadzieję, że pani taką nauczycielką również była, która tam na zapleczu też różne skrzydła dla swoich uczniów miała. 22 645 22 66 to jest telefon do audycji. Tylko szczerze, czekam na państwa głosy. Za chwilę wracamy.

0: I dziś w audycji Tylko Szczerze takie nasze własne zakończenie roku szkolnego, no bo może wtedy, przed laty, nie było szansy albo możliwości powiedzieć paru słów prawdy, przy czym te słowa prawdy to mogło być dziękuję, ale mogło też być, a widzi pan, pani, jednak mi się udało. 22 645 22 66 to jest nasz telefon i czeka pan Mateusz. Dzień dobry, panie Mateuszu.
1: Dzień dobry pani Berezek,
0: dzień dobry
1: wszystkim słuchaczom. Chciałbym powiedzieć o tym, tak jak mówiła moja przedmówczyni, że naprawdę zdarzają się wspaniali nauczyciele. Ja trafiłem na taką nauczycielkę, która była moja wychowawczynią cały

0: gdzie pomimo tego, że nie było lekko, całe gimnazjum, całą podstawówkę powtarzała mi, że zawsze wyjdę na ludzi. Pomimo tego, że tak jakby nie było lekko, zawsze powtarzała, że...
1: Ale przepraszam, z panem nie było lekko?
0: Tak, ze mną. Nie miała lekko
1: czyli
0: ze mną.
1: Pan był wyzwaniem, rozumiem.
0: Tak, dokładnie. Byłem dużym wyzwaniem, więc ale pomimo tego, że mogła zrobić rzeczy takie, że nie wiem, trafiłem do jakiegoś domu dziecka i tak dalej, nigdy tego nie zrobiła. Zawsze powtarza, że wyjdę na ludzi, wierzyła we mnie i to jest piękne. I życzę naprawdę wszystkim takich nauczycieli, takich wychowawców i bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jeżeli pani mnie słucha, pani Agnieszko.
1: Chyba się pan wzruszył, panie Mateuszu, mam takie wrażenie.
0: Troszeczkę.
1: No, ja się nie dziwię. Nie dziwię się, panie Mateuszu, ale bardzo dziękuję, że pan zadzwonił. Te słowa poleciały w świat i mam nadzieję, są też takim dowodem na to, co mówiła jedna z słuchaczek o tym, że nauczyciele są bardzo źle traktowani i na pewno też są. Natomiast no, po czasie też, może trochę za późno docenia się to, że są czasami nie tylko nauczycielami, ale po prostu aniołami, stróżami w niektórych przypadkach. Panie Mateuszu, bardzo dziękuję za ten telefon do nas. Wszystkiego dobrego życzymy. Mam nadzieję, że to wszystko dobre, co dała ta nauczycielka, się panu spełniło w życiu. Pani Marianna się dodzwoniła. Dzień dobry, pani Marianno.
2: Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, słuchamy.
2: Jestem już troszkę wiekową osobą i pamiętam słowa do dzisiaj ze szkoły podstawowej. A te słowa, które pisał mi nauczyciel w klasie, Ja w tej chwili nie pamiętam, czy to była piąta klasa, czy szósta. I wpisał takie słowa, które ja do dzisiaj wykorzystuję nawet do swojej modlitwy. I zaraz pani powiem, to jest taka słowa. Pracę swoją kieruj do rzeczy użytecznych, aniżeli do rzeczy szkodliwych. Jak pójdę w świat, tak? Tam jeszcze był taki początek, którego tak jeszcze nie zapamiętałam dobrze. I teraz jak ja się modlę, to ja się modlę o ludzi, za ludzi rządzących w naszej ojczyźnie i nie tylko w całym świecie, za wszystkich, żeby pracę swoją kierowali do rzeczy użytecznych, aniżeli do rzeczy szkodliwych. I zmawiam jedną zdrowaśkę za tych wszystkich naszych rządzących osób w całym świecie.
1: Ja się zaśmiałam, pani Marianno, ale z życzliwością wielką, bo po pierwsze to były bardzo ładne słowa od pani nauczyciela, rzeczywiście. Podziwiam to, że pani to cały czas pamięta. No i że to stało się częścią pani modlitwy w tak pięknej, też patriotycznej sprawie. Pani Marianno, bardzo dziękujemy, że pani się z nami tym podzieliła. Podziwiam też pamięć swoją drogą, bo ja to nie pamiętam, co jadłam wczoraj na śniadanie, a pani piątą, szóstą klasę pamięta. Pani Ewa jeszcze czeka. Dzień dobry, pani Ewo.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
3: ja
1: słuchamy.
3: Oczywiście byłam uczennicą, ale też jestem emerytowaną nauczycielką.
1: O proszę, czyli podwójna perspektywa.
3: Tak, oczywiście chciałabym bardzo serdecznie już nieżyjącej mojej pani profesor podziękować za to, że tak nas przygotowywała do matury, ja zdawałam maturę z historii, że potem każdy dostawał się na Uniwersytet Warszawski, bo cisnęła nas bardzo. Mm-hmm. To nie było przepuść, nie było wtedy korepetycji. Ja w 1974 roku zdawałam egzamin na Uniwersytet Warszawski. I dzięki temu, że było to takie bardzo dogłębne, solidne, nie ma przepuść, ja potem w swojej pracy zawodowej też oczywiście uczyłam historii. No pani profesor, mogłabym powiedzieć jedno. Dziękuję pani profesor za to, że osiągnęłam to, co osiągnęłam. Dzięki temu nie było korepetycji, samemu się trzeba było przygotowywać, ale właśnie pod jej kierunkiem. Natomiast mnie jeden z moich uczniów powiedział, że dzięki pani profesor jestem tu, gdzie jestem. Dziękuję. Osiągnął bardzo dużo. I wielu
1: to chyba
3: uczniów,
1: wielka przyjemność usłyszeć coś takiego, gdy się jest nauczycielem.
3: Ja się zawsze wzruszam, jak coś takiego słyszę. Natomiast wielu uczniów, których zawsze popychałam do przodu, próbuj, szczególnie popychałam, pracowałam w Warszawie, żeby startowali na wszystkie programy zagranicznych studiów. Potem przychodzili, mówili, że było ciężko, że płakali wieczorami, ale szli do przodu i coś osiągnęli. Ja mówię, skorzystaj dziecko ze wszystkich możliwości, które system edukacyjny w Polsce daje.
1: Bo to zaprocentuje.
4: To nie będziesz żałował.
1: To prawda.
4: To potem nawet jak nie będziesz pracować w tym zawodzie, który osiągniesz, to jednak czegoś się w życiu nauczysz.
1: Pani Ewo,
4: dziękuję bardzo i dziękujemy. Życzę wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego wszystkim uczniom i wszystkim nauczycielom, którzy właśnie dzisiaj zaczęli wakacje. Bardzo dziękuję za ten telefon. Jeszcze można do nas zadzwonić. A ja przypominam, że bardzo cierpliwie też czekał nasz gość, dr Ewa Kosowska.

0: Korniak, psycholog i ekspertka do spraw mediacji i komunikacji z Uniwersytetu WSB Merito. Pani doktor, ja tak się zastanawiam nad tym, jak dużo, a być może niedużo zmieniło się na przestrzeni lat, jeśli chodzi o te relacje nauczyciel-uczeń, bo czy dzisiaj nauczyciele mają być może taką większą świadomość tego, że jedno zdanie może zmienić bieg czyjegoś życia?
1: Bardzo dużo się zmieniło. Nauczyciele są dziś tą grupą zawodową, która mocno się rozwija, edukuje, dokształca i dziś jest dużo większa świadomość w tym zawodzie. Świadomość tego, że słowa mają niezwykłą moc i że dla uczniów najważniejsze jest dowartościowanie, docenienie wysiłków, starań, zauważenie procesu, wzmacnianie, zauważenie potencjału, którego dziecko w sobie jeszcze nie widzi, a dobry, świadomy nauczyciel pomaga mu to zobaczyć. Oczywiście pozostała grupa takich nauczycieli nieświadomych, działających trochę automatycznie, myślących takimi kategoriami, że mówiąc coś szorstkiego, motywuje po swojemu, żeby się wziął w garść i wziął się do roboty. Ci nauczyciele prawdopodobnie nie wiedzą, że ich słowa tak bardzo obniżają poczucie wartości i mogą stać się taką samospełniającą się przepowiednią, tak, mogą utrudnić bardzo świadome rozwijanie się w dorosłym życiu. Jest pewnie też grupa nauczycieli, którzy są bliscy wypalenia zawodowego i im jest bardzo trudno dawać taką właśnie wzmacniającą energię, motywację i to wszystko.
0: Słyszała pani doktor, zapewne jedna z naszych słuchaczek, emerytowana nauczycielka, powiedziała, no po prostu po szkole ma syndrom stresu pourazowego.
1: No właśnie, to jest bardzo smutny temat. Pani też go przywołała dzisiaj, więc pamiętajmy o tym, że praca z uczniami, praca z młodymi ludźmi, kształtowanie ich, edukowanie to jest bardzo trudna, niewdzięczna praca, a w dzisiejszych czasach spotyka się też z bardzo dużymi wymaganiami rodziców, z rozliczeniami, z straszeniem, z trudnościami w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, co wiem jako mediator, więc mogę powiedzieć, że nie jest to wdzięczna praca i trzeba mieć bardzo głęboką samoświadomość, żeby czerpać z niej radość, energię, satysfakcję i dawać tą energię uczniom. Ale dobre nauczyciele to właśnie robią.
0: Mam nadzieję, że tych dobrych jest znacznie więcej niż tych złych, co zresztą potwierdzają chyba państwa telefony. Pani Urszula albo pani Grażyna, nie wiem, która pani jako pierwsza, pani Grażyna chyba. Dzień dobry, pani Grażyno.
2: Dzień dobry, Grażyna z Mielca. Ja bardzo miło wspominam swoich nauczycieli i profesorów i dziękuję zwłaszcza pani profesor Danucie Gawriołek z drugiego w Mielcu, polonistki, która uczyła mnie w podstawówce, w drugim liceum i uczyła również polskiego moją córkę w drugim liceum. Dziękuję również profesorowi już nieżyjącemu od języka francuskiego, który był wychowawcą. Ale jeszcze tak szybko powiem. Moja babcia, mama, ciotka, kuzynka były nauczycielkami. Moja babcia zawsze powtarzała: nauczyć ciele. I zawsze w górę każdego ciągnęła, wychowała między
0: innymi. Nie wpadłabym na to, ale fajne.
2: Tak, no, wychowała dziennikarkę również, tak. I po latach uczniowie, babcia już nie żyje, całowali babcię po rękach, również ciotkę, kuzynkę. No po prostu były przemiłe też dla swoich uczniów. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy za ten telefon pani Grażyno, który tchnął trochę optymizmu w nas. To jeszcze pani Urszula. Dzień dobry, pani Urszulo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Ja chciałam powiedzieć, że 52 lata temu zdawałam maturę, a byliśmy w sytuacji, moja klasa takiej, że w trzeciej klasie liceum przyszedł do nas nowy nauczyciel matematyki, no i zorientował się rzeczywiście, że poziom nie jest najwyższy, ale przez dwa lata trzecia i czwarta klasa, to co z nami zrobił, to był efekt końcowy taki, że
0: same piątki,
3: zdający wszyscy w klasie maturę, napisali tą maturę na czwórki i piątki. A wtedy była czterostopniowa skala ocen. Także nasza wdzięczność dla tego nauczyciela była ogromna. Już ten nasz pan profesor nie żyje, ale po prostu nie zwracał uwagi na to, jaki był nasz poziom. Przyłożyliśmy się wszyscy, bo wymagał i od siebie, i od nas. Jeszcze jedno muszę na koniec powiedzieć.

0: że młodzież, uczniowie na przywileje i prawa, ale na obowiązki. I tu musi być równowaga. A poza tym jeszcze jedna ważna sprawa. Wtedy była ogromna współpraca rodziców z nauczycielami i odwrotnie.
1: To prawda.
0: Ja tyle. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Urszulo za ten telefon. Dużo bardzo ważnych wątków pani poruszyła. No rzeczywiście o tym, że ta relacja na linii rodzic-nauczyciel też jest niezwykle skomplikowana i to jest eufemizm, nie da się ukryć. Pani doktor, tutaj wracam jeszcze do pani. Czy rodzice właśnie są tutaj też bardzo ważnym kluczem do tego, żeby relacja na linii nauczyciel-dziecko była o wiele lepsza i właśnie wspominana tak, jak w większości głosów naszych słuchaczy.
2: Ta współpraca, o której powiedziała słuchaczka przed chwilą, jest kluczowa. Tak naprawdę mamy ten sam cel, wspólny cel, dobrze wychować, ukształtować to dziecko. Mamy, mam na myśli rodzica i nauczyciela. Spójrzmy na to jak na taki właśnie element wspólnej pracy, takiego wspólnego wzmacniania, rozmawiania o trudnościach, a nie czepiania się, nie posługiwania się jednostronną relacją, a często rodzice taką jednostronną relację mają od swoich dzieci. Zauważmy człowieka i rozmawiajmy po ludzku o problemach. To zmienia wszystko. Tak naprawdę dobra rozmowa, dialog, słuchanie, otwartość na argumenty drugiej strony pozwala kształtować to dziecko w taki pełny sposób rodzicom i nauczycielom.
1: I też nie traktować nauczycieli jak usługodawców, mi się wydaje, co czasem niektórym rodzicom może się wydawać, że to jest właśnie jakiś rodzaj edukacyjnej usługi, natomiast ta rola jest o wiele większa. Ale jeszcze na koniec chciałabym pani doktor zapytać o coś, co pojawiło się na samym początku, czyli to targanie za uszy, bo ja troszeczkę rozumiem ten mechanizm, który sprawia, że słuchacze, którzy to wspominają, mówią, że wyrosłem na ludzi, że to dobrze, bo tak budowa autorytet i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj się wyraźnie nie zgadzałam, po czym przypomniałam sobie, że nasza polonistka mówiła na nas ćwierć inteligenci z Bożej łaski. I traktujemy to, Marcin Wojciechowski już się trochę załamuje, nadal to traktowałam jako coś, no taki uroczy zwyczaj, gdzie pewnie gdyby tutaj na moim miejscu siedziała dziennikarka z pokolenia Z czy Alfa, no to też by mnie pouczała, że nie, nie, to tak nie może być.
2: To jest forma agresji. Mm-hmm. Każdy sarkazm, ironia, złośliwość, żart, dowcip przykrywa prawdziwą intencję i bardzo często rani. Więc i agresją jest to symboliczne szarpanie za uszy, absolutnie niedopuszczalne, zabronione i skreślone jako metoda wychowawcza, wręcz sankcjonowane karnie. I niewłaściwe jest używanie tego typu zwrotów. To nie jest żart, to nie jest zabawne i osoba, która się nie uśmiecha, to nie jest tak, że nie zna się na żartach. To jest po prostu forma agresji, którą ukrywamy pod pewnymi zwrotami.
1: No i bardzo proszę, jak się okazuje, audycja Tylko Szczerze jest też formą autorefleksji dla prowadzącej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Ewa Kosowska-Korniak, psycholog, ekspertka do spraw mediacji i komunikacji z Uniwersytetu WSB Merito, gościła w audycji Tylko Szczerze. Bardzo dziękuję pani doktor, dziękuję za państwa telefony. Także na koniec roku szkolnego dobrych wakacji raz jeszcze życzymy i nauczycielom, i wszystkim uczniom. Odpoczywajcie, regenerujcie się, zbierajcie siły i bawcie się dobrze. Marcin Wojciechowski już
3: studiuje. Dzień dobry. Ja pamiętam, jak mi pani rusycystka we wrześniu powiedziała: Wojciechowski, tyle tego mózgu, tyle co orzeszek, jeszcze i to wypaliło w wakacje. Czujesz? Ale... Dzisiaj po takim tekście miałaby pewnie jakiś proces.
1: Mam nadzieję,
3: nie?
1: Że chociaż makadamia, bo to są chyba największe... A nie, brazylijski! Największy!
3: To był kokosowy, to był kokosowy.
1: No właśnie, że nie wpadło.
3: To był orzeszek kokosowy.
1: Słuchaj, wiem, że Sebastian Karpiel-Bułecka
3: tak będzie
1: u was.
3: Ale nie tylko, bo też sprawdzimy, jakie premiery filmowe czekają nas. Łukasz Muszyński nas odwiedzi, o tym opowie. Zatrzymamy się na moment na Placu Muzyki, bo będzie Lang Lang niebawem. No i sprawdzimy, co na Malcie.
1: Zapraszam, Marcin Wojciechowski. Ja dziękuję. Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja. Ale to był tydzień w polityce.
1: Tematy, które dzieliły
2: i podgrzewały emocje.
3: Wydarzenia, które poruszały.
4: Oraz wypowiedzi, do których musimy się odnieść.
5: Wszystko to podsumujemy w audycji
0: Suma Polityczna, czyli wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o politykach, o tym, co mówią, co robią i co z tego dla nas wynika.
6: Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20 w Jedynce z udziałem naszych publicystów.
7: Agata Kowalska,
8: Agata Kondzińska,
9: Sylwia Białek,
10: Grzegorz Osiecki,
11: Karol Surówka
12: i Jacek Czarnecki.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Jeszcze nie śpisz?
16: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
15: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
16: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
17: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
19: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
20: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
21: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
23: To przy okazji zjesz z nami.
22: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlimin.
23: Proszę, HepaSlimin.

0: Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Ach, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
7: Emilia Kleszczewska, czas na kolejne wiadomości drogowe w radiowej jedynce. Od niecałej godziny niemożliwy jest przejazd jednym pasem do Świnoujścia ekspresową trójką. W miejscowości Kliniska doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Tam drogowcy planują pracę przy usuwaniu szkód jeszcze do godziny 16. Kolejny odcinek w województwie zachodniopomorskim to droga krajowa nr 23, miejscowość Dębno. Droga zablokowana jest zarówno w kierunku Szczecina, ale też do Kostrzyna nad Odrą. Na miejscu pracuje straż pożarna, która gasi pożar. Tam jeszcze przed 13 na krajówce zapaliła się osobówka, ale na szczęście nie ma informacji o osobach rannych. Ale to nie koniec utrudnień w tym regionie. Droga krajowa nr 25. Odcinek Bobolice Biały Bór, miejscowość Porost, 4 kilometr, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma rannych, ale jeżeli chodzi o przejazd, to od 13.30 możliwy jest właśnie on tylko jednym pasem naprzemiennie. Drogowcy pracują także przy poważnej kolizji. To już województwo wielkopolskie. Droga krajowa nr 25 w miejscowości Piątek Mały. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe z samochodem ciężarowym. Nie ma możliwości przejazdu zarówno do Kalisza, jak i do Konina, ale na miejscu jest policja, która kieruje na objazdy. Mamy też dobre informacje z autostradowej dwójki. Węzeł Łódź Północ, węzeł Skierniewice, miejscowość Łyżkowice, gdzie już zakończyły się prace służb. Przypomnijmy, tam wcześniej zablokowany był lewy pas w kierunku Warszawy, a także bez utrudnień już na A6, węzeł Szczecin Podjuchy, węzeł Szczecin Kijewo, 20 km, gdzie była kolizja aż pięciu samochodów osobowych. W tym momencie możliwy jest już przejazd do Gdańska. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
8: Jest 14, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam, Monika Gniewaszewska. Śledczy chcą aresztu dla podejrzanego o atak w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Wciąż trwa dochodzenie.
9: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury.
8: O losie ustawy o statusie osoby najbliższej zdecyduje prezydent. Ta jest już gotowa. Nasz reporter zebrał głosy polityków. Za chwilę relacja. Przed oszustami deklarującymi pomoc przy wypełnieniu świadczeń ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Stan jednej z osób jest ciężki. Śledczy przedstawili nowe informacje po wczorajszym ataku mężczyzny w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. 19-latek jest podejrzany o ranienie czterech osób. Lekarz, który obezwładnił napastnika, był operowany. Został raniony w klatkę piersiową. Prokuratura w Jastrzębiu-Zdroju zamierza wystąpić z wnioskiem o tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o atak. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa czterech osób, mówi prokurator Jacek Rzeszewski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju.
9: Napastnik w dniu dzisiejszym został doprowadzony do prokuratury. Prokurator referent wykonuje z nim czynności procesowe. Ogłosił postanowienie o przedstawieniu zarzutu, przesłuchuje. Planujemy wystąpić z wnioskiem do sądu o jego tymczasowe aresztowanie.
8: Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna był pod wpływem środków odurzających. Wykluczono natomiast, by znajdował się pod wpływem alkoholu. Podpis, weto lub Trybunał Konstytucyjny. Te trzy możliwości ma do wyboru w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej prezydent. Ta właśnie trafiła na jego biurko. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Michale, powiedz, jakiej decyzji

0: prezydenta możemy się spodziewać?
1: Otoczenie prezydenta sygnalizuje, że ta ustawa raczej nie zostanie podpisana. Do tego też namawia Karola Nawrockiego opozycja. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz uważa, że ta ustawa jest niekonstytucyjna, a prezydent jest przecież strażnikiem konstytucji.
2: Ta ustawa to jest również otwarcie kolejnych drzwi do legalizowania związków homoseksualnych.
1: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zauważa jednak, że ta ustawa to efekt kompromisu ze środowiskami konserwatywnymi i przypomina o obietnicy Karola Nawrockiego z kampanii.
3: Pan prezydent w kampanii wyborczej mówił, że jest skłonny podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej i taka ustawa wychodzi z Sejmu.
1: Lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodaje, że ewentualne weto będzie działaniem na szkodę 2 milionów Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych.
4: Jeżeli pan prezydent Nawrocki ma ochotę tym ludziom powiedzieć, że ich nie szanuje i że ci ludzie nie powinni dostać praw, które wynikają z tej ustawy, to niech im powie.
1: Bo dzięki tej ustawie 2 pełnoletnie osoby będą mogły przed notariuszem sformalizować swój związek i tym samym zyskać prawo m.in. do dziedziczenia czy wspólnego rozliczania podatków.
0: A głosy polityków zebrał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację.
5: To są aktualności jedynki.
0: Polska firma z pełnym wsparciem rządu. Polska firma budująca we Lwowie na Ukrainie zakład przetwarzania odpadów mimo wykonania 95% prac nie otrzymała należnego wynagrodzenia i została wyrzucona z budowy. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal w Polskim Radiu Rzeszów zapewniał o pełnym wsparciu polskiego rządu w wyjaśnieniu tej sprawy i odzyskaniu przez firmę pieniędzy.
6: Ona dostała pełne wsparcie rządów, jeżeli chodzi o niektóre konsekwencje polityki mera Lwowa, udało się ich bronić. Będziemy dawać im jeszcze dodatkowe wsparcie. Byłem m.in. w ich sprawie, głównie rozmawiałem z szefową Europejskiego Banku Rozbudowy i Rozwoju.
0: Pod koniec marca Lwów zerwał umowę z krakowską firmą, która odpowiada za budowę zakładu segregacji i przetwarzania odpadów. Ukraiński samorząd zarzuca wykonawcę opóźnienia, a spółka wskazuje na skutki wojny i błędy po stronie inwestora. Polska firma w tej sprawie zwróciła się o postępowanie arbitrażowe. Według firmy arbiter uznał działania władz Lwowa za bezprawne. Te usługi są bezpłatne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami, którzy oferują odpłatną pomoc przy wypełnianiu i składaniu wniosków o świadczenia. Wnioski te można złożyć wyłącznie elektronicznie, a pracownicy ZUS-u za darmo pomagają w załatwianiu sprawy, podkreśla Wojciech Ściwiarski z Mazowieckiego Oddziału ZUS.
7: Do naszych klientów zgłaszają się firmy lub osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd, podpisywali pełnomocnictwa do załatwienia spraw w ich imieniu, a w efekcie świadczenie trafiło na konto oszusta, a nie do nich.
0: W razie wątpliwości lub podejrzeń o oszustwo należy skontaktować się z najbliższą placówką ZUS-u. Na razie spokojnie, bez tłumów i kolejek i korków. Sprawdzamy początek wakacji w Zakopanem. Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupówkach. Z turystami rozmawiał Paweł Pawlica.
8: Czy państwo już na wakacjach?
9: 4 dni tylko.
8: Czyli takie krótkie wakacje.
9: Tak, tak, trochę odskok od pracy.
8: Dużo ludzi?
10: Myślę, że jeszcze nie.
8: Czyli rozumiem tak przed tłumami, żeby...
10: Tak, tak, tak, właśnie o to chodziło, żeby przed tłumami zdążyć, dokładnie tak.
11: Powiedzmy, że jest, na ten czas to jest mało ludzi. No powiedzmy za tydzień, za 2 tygodnie na pewno będzie więcej ludzi. Będzie.
0: W poprzednie wakacje Tatry i Zakopane przeżywały prawdziwe oblężenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Upał, jak w tropikach. Na przeważającym obszarze kraju temperatura zbliżona do 30 stopni albo ją przekraczająca. Wiatr jest słaby, a ciśnienie w Warszawie to 1006 hektopaskali.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
13: masz. Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda TeleExpress. TeleExpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad.

0: Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17 w TVP1 i TVP Info.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
8: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
9: Reklama. Autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
11: Wiki Gabor,
10: Halina Mlynkowa, Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
12: Wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską.
11: Sobota, 27 czerwca. Radom.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20:00
12: i na antenie radiowej Jedynki po 21:00.
11: Zapraszamy.
9: Autopromocja.

0: To sama końcówka lat 80. Chris Isaak, Wicked Game w radiowej jedynce. Historia człowieka, który zakochuje się w kimś, choć wie, że ta relacja przyniesie mu ból. Czyli nie mówi, że nie kocha. Mówi, że nie chce pokochać, bo przeczuwa katastrofę.
1: Folder ulubione.
0: Myślę, że zgodzą się Państwo ze mną, że ta piosenka dobrze brzmiała w ten gorący, upalny dzień. Marcin Wojciechowski, dzień dobry, kłaniam się nisko, kłaniam się w pas. Nie przypominam sobie, żebyśmy tak dużo mówili o pogodzie jak teraz. To oczywiście w nawiązaniu do tego, co wydarzy się w najbliższy weekend. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy kochają upały i trochę im zazdroszczę. I postaram się dzisiaj za dużo o tym nie mówić, ale jak zdarza mi się mruknąć z przegrzania, to proszę się nie przejmować, tylko liczę na wzajemne wsparcie. Jestem człowiekiem, który sobie średnio radzi z upałami. Więc, ale dobra, mam klimatyzację, jesteśmy razem, będą goście, jest muzyka. Zapraszam na 2 godziny folderu ulubione. Za chwilę Sebastian Karpiel-Bułecka. Nowa muzyka to jeden z powodów tej rozmowy. Później przeniesiemy się do Poznania, bardzo gorącego, a w Poznaniu oczywiście Malta i Martyna Podolska, która opowie co dzisiaj, co w najbliższym czasie. Po 15 z kolei odwiedzi nas Łukasz Muszyński, premiery filmowe tygodnia, to już dzisiaj. Na co warto wybrać się do chłodnego kina, o tym Łukasz nam opowie. A przed 16 Plac Muzyki, czyli w Warszawie taka inicjatywa ma miejsce. Światowa gwiazda pianistyki, to już najbliższy poniedziałek. Agata Kwiecińska o tym w radiowej jedynce opowie. Proszę z nami zostać.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Dziś w studiu radiowej Jedynki Sebastian Karpiel-Bułecka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Cieszę się, że spotykamy się w takim momencie, kiedy żegnamy rok szkolny, witamy wakacje i cieszę się, że spotykamy się przy okazji nowej piosenki, bo ja lubię, jak artyści wydają piosenki w czerwcu, bo jest duża szansa, że to będą nasze muzyczne pocztówki z wakacji.

0: wspomnienia już potem.
1: Ja się cieszę. Cieszę się, że wydajemy nową piosenkę. Ta nowa piosenka też jest zapowiedzią nowej płyty. I rzeczywiście cieszę się też, że są wakacje, ponieważ nie będę musiał dzieci przez najbliższe 2 miesiące wozić do szkoły. Trochę sobie od tego zamieszania odpocznę. Ale cóż, no tak naprawdę przyszliśmy pewnie głównie rozmawiać o muzyce, więc na tym się skupmy.
0: Tu cię zaskoczę, bo chciałam cię zapytać. Mm. Jesteś z wykształcenia architektem. Wiadomo, że znasz się na tym dobrze. Robisz też muzykę. Macie fantastyczne przeboje na swoim koncie, mówię o Zakopower. Co jest łatwiej zrobić? Zbudować dom czy napisać przebój?
1: Obie rzeczy wymagają wyobraźni, obie są trudne. Z architekturą trochę jest tak, że ona ma dużo wspólnego tak naprawdę z muzyką. Podobny jest proces twórczy. Ktoś kiedyś powiedział takie ładne zdanie, że architektura to muzyka zastygła w krajobrazie i ja absolutnie się pod tym podpisuję, zgadzam się z tym. To są oba kierunki artystyczne. Oba te kierunki wymagają dużej wyobraźni, wrażliwości na piękno. Oba te kierunki wymagają włożenia w nie ducha, tak? Bo to, jaki zaprojektujemy dom, to jaką zrobimy piosenkę, jest odbiciem tego, co nosimy gdzieś tam w środku, swojej wrażliwości, postrzegania świata. Nie da się oddzielić architektury od muzyki, według mnie.
0: Łatwiej ci się działa, jeśli chodzi o branżę architektoniczną, czy jednak w muzyce?
1: No muzyka to moje życie tak naprawdę, bo ona się stała sposobem na życie. Z tego się utrzymuję, kocham to robić. Kiedy jestem na scenie, wiem, że jestem w odpowiednim miejscu. Architektura też jest moją wielką miłością, natomiast ona trochę zeszła na drugi plan przez to, że nie da się dwóch rzeczy robić naraz. I rzeczywiście ta muzyka mocno zdominowała moje jestestwo. Ale architektura daje mi taką fajną odskocznię od muzyki, bo jednak byciu na scenie towarzyszy duży harmider, jest dużo świateł, jest głośno. A kiedy projektujesz dom, jesteś sam na sam z kartką, z komputerem, zależy na w jaki sposób to robisz. I gdzieś możesz myślami się odciąć, odpocząć od tego zgiełku, który towarzyszy koncertowaniu, który towarzyszy też tworzeniu muzyki, więc myślę, że to się fajnie uzupełnia i cieszę się, że mogę realizować się w obu tych kierunkach, że mogę robić obie te rzeczy.
0: Ten tu to ja, to jest nowy singiel zespołu Zakopower. Czy to jest piosenka, która bardziej przypomina willę w Konstancinie, apartament z widokiem na morze, góralską chatę, czy może zwykły szeregowiec z bloku?
1: Nie, to jest połączenie tradycji z nowoczesnością, tak jak cała twórczość Zakopowera. No na pewno w tej piosence słychać tego góralskiego ducha, choćby dlatego, że ja jestem góralem, że tam wyrosłem, że tam się wychowałem, że jestem przesiąknięty i gwarą, i tradycją, i góralską muzyką, więc śpiewając nawet piosenkę językiem literackim, robię to z duchem góralskim. Da się wyczuć ten akcent, sposób śpiewania w tym, co robię, więc nie ucieknę przed tym, ani też nie chcę uciekać. Cieszę się, że to jest takie, bo to jest przez to oryginalne. Więc ta piosenka po prostu jest połączeniem tych dwóch światów, w którym przyszło mi żyć.
0: Kiedy przeczytałam ten tytuł i posłuchałam tego utworu, wiesz, co przyszło mi do głowy i jaka polska inna piosenka? Bo być może już ktoś ci o tym
1: wiesz,
0: mówił.
1: Być może coś Grzegorza Ciechowskiego.
0: No oczywiście, że tak.
1: Tak, ale my też na to wpadliśmy, jak posłuchaliśmy, jak powstał tekst tak naprawdę, że coś to nam przypomina i rzeczywiście wypadło, że,
0: tak, tak, to,
1: że
0: ja.
1: To Grzegorz Ciechowski. Ale to super, bo to fajny wzorzec, to był wybitny artysta. Pisała absolutnie w sposób oryginalny, przez to jest rozpoznawalny, wiadomo, że to jest Grzegorz Ciechowski, więc jeżeli w jakiś sposób udało się nam nawiązać do tego, co ten wielki mistrz zrobił, to bardzo się cieszę.
0: Dobra, to teraz posłuchajmy Zakopower, utwór Ten tu to ja. Sebastian Karpiel-Bułecka jest razem z nami w studiu. To będzie premiera w Jedynce, a za chwilę wracamy do rozmowy, bo jest jeszcze do obgadania kwestia producenta tego utworu i trasy Lata z Radiem.

0: Ten tu to ja, cały ja, tak śpiewał Sebastian Karpiel-Bułecka. Zakopały reprezentuje nowy singiel, rusza w trasę koncertową, ale zanim ruszy w trasę koncertową, to zespół i jego lider spotkał się w studiu nagraniowym z Leonem Krzaśniakiem. Tak się składa, że ten miły młody człowiek wielokrotnie gościł w naszej audycji i przychodził opowiadać o swoich utworach i o tych utworach, które pisze dla innych ludzi. No, dusza człowiek. Serce na dłoni.
1: Dusza człowiek młody, zdolny.
0: Jak wyście go znaleźli? Skąd wyciągnęliście?
1: Jesteśmy w tej samej wytwórni w Kajaksie i ja stwierdziłem, że chcę zrobić płytę z producentem młodego pokolenia, który ma jakieś świeże spojrzenie na świat, który wniesie jakiś świeży powiew do naszej twórczości. Padło na Leona, z czego się bardzo cieszę, bo rzeczywiście świetnie się dogadujemy, super się nam razem pracuje. Tą piosenkę robiliśmy w trójkę, bo jeszcze był mój kolega zespół Dominik Tremski i to było super trio. Od razu się poczuliśmy, mamy podobne postrzeganie muzyki, podobne spojrzenie na świat, podobne poczucie humoru. Dobrze się ze sobą bawiliśmy, o nic się nie musieliśmy kłócić, bo wszystko się układało w bardzo taki naturalny sposób. Zgadzaliśmy się w większości kwestii, dlatego no dziękuję opatrzności, że gdzieś mnie na tego Leona naprowadziła.
0: Oczy ci się błyszczą, jak o tym mówisz, więc jestem ciekawa tych kolejnych piosenek, bo rozumiem, że to nie jest jedyna przygoda z Leonem w studiu.
1: Nie, my zrobiliśmy całą płytę i jesteśmy jeszcze w fazie pracy nad nią tak naprawdę, ale już większość piosenek mamy, więc będą państwo mogli ich posłuchać. No nie wiem, może następny singiel wypuścimy za miesiąc, za dwa. Wszystko się okaże, ale będziemy je sukcesywnie prezentować.
0: Myślałeś kiedyś o piosenkach Zakopower jako o wakacyjnych hitach?
1: Nigdy nie myślałem o piosenkach Zakopower jako wakacyjnych hitach, aczkolwiek to się przytrafiało.
0: Jakie utwory najczęściej gracie na koncertach?
1: Piosenka Boso stała się wakacyjnym hitem. Piosenka o śmierci, odchodzeniu z tego świata okazała się hitem, który myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że przeszedł do historii polskiej muzyki rozrywkowej, bo często

0: to się do niej wraca.
1: Choć nie, nie taka
0: nie,
1: była
0: nie, bo
1: intencja.
0: To nie było takie zamierzenie, żeby to był hit wakacyjny, tylko żeby to była piosenka, która gdzieś tam nas skłania do refleksji, do pewnych przemyśleń, do zatrzymania się na chwilę. Zresztą podobnie jest z tą nową piosenką, którą tutaj prezentujemy. Ona też ma gdzieś tam wrzucić nam do ogródka jakąś myśl, mamy się na czymś zastanowić, mamy coś przemyśleć.
1: Nie obraź się, refleksję 50-latka?
0: To nie jest refleksja 50-latka, bo ta piosenka opowiada o samotności w tłumie i to powinno dotyczyć, myślę, i 50-latków, i 40, i 30, i 19-latków, bo to jest znak naszych czasów, tak? Ci ludzie zatopieni w telefonach komórkowych, siedzących wspólnie przy stole, nie rozmawiający, tylko każdy odcięty od siebie. Uważam, totalnie przez to samotni, bo ucieka im coś naprawdę ważnego, ucieka im drugi człowiek, ucieka im skupienie się na drugiej osobie, więc tą piosenką chcieliśmy na to zwrócić uwagę, żeby się po prostu nad tym zastanowić, czy warto tak spędzać czas, czy warto tak żyć.
1: Na pewno nie warto z nosem w telefonie, ale warto wybierając się na wasze koncerty. Z ogromną przyjemnością przeczytałam, że będziecie mieć na swojej koncertowej letniej trasie także przystanki trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. To są w ogóle jakieś koncerty, które traktujecie inaczej niż na przykład koncerty, które gracie w pełnym repertuarze zakopałerowym albo w trakcie innych festiwali.
0: Tak, siłą rzeczy to są inne koncerty. To są koncerty, które transmituje telewizja na żywo, więc zawsze ten stres pewnie jest większy. No nie gramy też tam pełnego repertuaru, tylko zwykle się gra dwie, trzy piosenki. Ludzie są świetni zawsze. Publiczność naprawdę jest przesympatyczna na tych koncertach. Wiedzą, po co przychodzą, cieszą się tą muzyką, dobrze się bawią. To jest czas wakacyjny, więc wszyscy są gdzieś tam wyluzowani. Przychodzą miło spędzić czas i to się na tych koncertach czuję. No, grając te dwie, czy piosenki też trzeba się bardzo mocno skoncentrować, bo to jest zupełnie inaczej niż gra się pełen koncert. Tam masz czas się rozwinąć, poprawić, jeżeli coś nie wyszło, jakoś zbudować w przeciągu półtorej godziny atmosferę tego koncertu.
1: Opowiedzieć jakąś historię, prawda?
0: Tak, a tu są dwa utwory albo trzy i to musi wszystko być w punkt zrobione. Od początku musisz skupić uwagę ludzi na sobie, więc to jest kompletnie inne granie. Myślę, że chyba bardziej wymagające niż taki półtora godzinny koncert.
1: Nowy numer zabrzmi na trasie Lata z Radiem?
0: Jeszcze nie. Będziemy grać stare przeboje, będziemy grać to, co ludzie dobrze znają. Myślę, że na tą piosenkę przyjdzie czas. Pierwsze ją rozegrajmy, a potem jak już ludzie ją polubią, bo mam taką nadzieję, że właśnie tak się stanie, to na trasie Lata z Radiem się pojawi.
1: Słuchaj, my na pewno będziemy grali ten utwór, bo on jest moim zdaniem bardzo wakacyjnym, choć bardzo refleksyjnym w treści utworem, piosenką i ma piękną melodię. Muszę jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo często w ferworze tych przygotowań do trasy koncertowej, często kiedy jesteście łapani na przykład na trasie Lata z Radiem przez dziennikarzy i pytani, a jakie macie wspomnienia z Latem z Radiem, no to wtedy albo nie ma czasu, żeby pomyśleć, albo w zupełnie innym jest się wtedy świecie. A gdybyśmy tak mogli zamknąć oczy, cofnąć się do przeszłości, albo do przyszłości, albo do teraźniejszości, to czym jest dla ciebie Lato z Radiem?
0: Nie będę tu oryginalny na pewno. Myślę, że większości ludzi z mojego pokolenia kojarzy się z Polką Dziadek. Tak, bo rzeczywiście nigdy nie zapomnę, jak budziłem się jako mały chłopiec w domu, dziadek słuchał radia i to ta piosenka tam się pojawiała, więc no darzę ją wielkim sentymentem i ona gdzieś tam nasuwa mi naprawdę piękne wspomnienia na myśl, więc nie wybijam się poza resztę w tej kwestii.
1: Ja jeszcze pomyślałam o tym, że to jest takie w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, że to Lato z Radiem to jest taka przestrzeń, która naprawdę łączy, a nie dzieli.
0: To prawda, rzeczywiście tam ludzie przychodzą z różnymi poglądami pod scenę, z różnymi przekonaniami, wspólnie się bawią i tak powinno być, bo muzyka i sztuka przede wszystkim powinno ludzi łączyć. Nie powinniśmy tu wprowadzać żadnych podziałów. My gramy dla wszystkich, bez względu na poglądy, bez względu na przekonania. To powinno być zadanie muzyki, tak to według mnie powinno wyglądać.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Trzymam kciuki za kolejne utwory. Proszę poklepać po plecach Leona Krześniaka. Dobra robota.
0: Tak,
1: Sebastian Karpiel-Bułecka był dziś gościem audycji Folder, ulubiony w programie pierwszym Polskiego Radia.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Tak sobie liczę w głowie te przeboje grupy Zakopower i wychodzi mi, że Boso jest tym największym przebojem z 2010. Oczywiście życzę sukcesu nowemu singlowi. Gorący weekend przed nami, ostatni weekend, znaczy weekend kończący Festiwal Malta. W Poznaniu jest Martyna Podolska. Martyno, dzień dobry. Wiem, że bardzo gorąco, ale to na pewno nie jest najważniejsze wydarzenie tego weekendu w Poznaniu.
2: Dzień dobry, oczywiście gorąco, upalnie i emocjonująco, a ja jestem w Teatrze Polskim w Poznaniu, który bierze udział w tegorocznej Malcie. Wspominałeś o przebojach grupy Zakopower, a tu będziemy mówić z dyrektorem Maciejem Nowakiem o przebojach Teatru Polskiego, bo w tym roku na Malcie właśnie Teatr Polski postanowił pokazać, nie wiem czy najlepsze, ale te ostatnie, najgłośniejsze przedstawienia z tego sezonu. Maćku, dzień dobry.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło. Już od chyba 2 czy 3 lat podczas festiwalu Malta prezentujemy dorobek poprzedniego sezonu. W tym roku 4 przedstawienia. To, które dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli Pulverkop, to jest koprodukcja naszego teatru z Nowym Teatrem w Warszawie. To jest adaptacja powieści Edwarda Pasewicza, przygotowana przez wspaniałą reżyserkę Katarzynę Kalwat z Jackiem Poniedziałkiem w głównej roli, z naszymi wspaniałymi aktorkami, aktorami, z Aloną Szosta, która cieszy się tutaj w ogóle takim kultowym znaczeniem w naszym teatrze i w ogóle w mieście. Ale oprócz tego tytułu, w ramach tego TP Fest, bo tak nazywamy to zdarzenie, pokazaliśmy również naszą ostatnią premierę, czyli Nieboską Komedię w reżyserii Piotra

0: Pacześniaka, to dosłownie tydzień temu była pierwsza prezentacja tego spektaklu. Czwarta realizacja tego arcydramatu, jak to się mówi, Zygmunta Krasińskiego w dziejach naszej sceny. I być może jedna z najbardziej radykalnych, młody reżyser, który jest z nami związany, już zrobił wcześniej dwie inne premiery, przygotował bardzo współczesną, bardzo przejmującą wizję zmagań hrabiego Henryka z Pankracym, o zbawienie świata, o zbawienie Polski. W każdym razie...
1: I tam niczego nie dopisał.
0: Tak, to jest dość zdumiewające, że młody człowiek, jakim jest Piotr Pacześniak, z szacunkiem podszedł do utworu Krasińskiego. Swoją drogą swego rówieśnika, bo przecież Krasiński ten najważniejszy swój utwór napisał, jak miał 21-22 lata. I to taki naprawdę był gówniarz. Ale niesłychanie mądry, niesłychanie bystry, którego przemyślenia na temat ówczesnej sytuacji politycznej, egzystencjalnej Europy i Polski są aktualne do dzisiaj. I mało tego, wiele wątków, o których hrabia Henryk opowiada w tej debacie wielkiej z Pankracem, są niesłychanie współczesne. I to się tak wydaje momentami, że to jest debata o Unii Europejskiej i wielka dyskusja. I to było właśnie tydzień temu. I jeszcze kolejne dwa tytuły będziemy też prezentować. Prezentowaliśmy w ramach tego festiwalu.
1: Dom lalki, a przed nami jeszcze Very Very Hamlet w niedzielę, pokazy tego przedstawienia głośnego kolektywu twórczego. A myślę, że to jest dobry plan, by powrócić do Nieboskiej Komedii, przeczytać w wakacje, a później na jesieni powrócić do waszej najnowszej premiery. A jeszcze kilka słów o Pulverkopfie, bo dyrektor Maciek na nasze przyjście tutaj wyciągnął plakat, piękny plakat tego przedstawienia. To jest produkcja dwóch scen, Nowego Teatru w Warszawie i Teatru Polskiego w Poznaniu. Opowieść o tożsamości, wieloznaczna, dość długie przedstawienie, dlatego dzisiaj zaczynamy o 18:00 premiera.
0: O 18:00, a potem przed naszymi widzkami, widzami prawie 4 godziny podróży przez mroczny, ale też i fascynujący, wielokulturowy świat Edwarda Pasewicza, bo to jest trochę powieść autobiograficzna, opowiadająca o Międzyrzeczu, takiej miejscowości na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie połączone są rozmaite tradycje narodowe, bo tam byli oczywiście Niemcy, była społeczność żydowska, ale byli też Rosjanie, wojska radzieckie, oczywiście społeczność polska, i w tym tyglu rozmaitych wspomnień, duchów, demonów kształtuje się osobowość młodego pisarza, nie pisarza. Są też odwołania do straszliwych doświadczeń okupacji hitlerowskiej, obozu koncentracyjnego, który tam funkcjonował. A jednocześnie też w tym obozie, obóz koncentracyjny, rodzaj szpitala psychiatrycznego, gdzie na chorych były przeprowadzane straszliwe eksperymenty. Jednym z chorych tam przetrzymywanych był wielki i trochę dzisiaj już zapomniany niemiecki kompozytor o strasznie skomplikowanym nazwisku, którego...
1: No, ale w ogóle, Maćku, musimy chyba na koniec powiedzieć, że to nie jest łatwy tytuł i on jest wymagający, ale z pewnością dyrektor tutaj otwiera ręce, ale no, już ktoś kiedyś powiedział, że do teatru nie wchodzi się bezkarnie. Zatem zapraszamy Państwa na dzisiejszą premierę przedstawienia Pulverkopf w reżyserii Katarzyny Kalwat. To ostatni weekend tego sezonu jubileuszowego.
0: Tak, 150 sezon za nami. Od 150 lat Teatr Polski działa na rzecz społeczności Poznania i całej Polski. Naród sobie wybudował ten gmach właśnie 150 lat temu.
1: Warto odwiedzić Teatr Polski w Poznaniu podczas Malty, podczas Festiwalu Malta, ale i w ogóle, i z pewnością my będziemy na jesieni tu gościć i będziemy przyglądać się temu, co dzieje się na tej scenie. Festiwal Malta trwa, przed nami liczne koncerty, liczne wydarzenia, spektakl Magdy Cieleckiej 24-godzinny, więc o tym wszystkim będziemy jeszcze Państwu opowiadać. Maciej Nowak, Martyna Podolska, do usłyszenia i do zobaczenia w Poznaniu.
2: Dziękuję, Martyno, bardzo. Jeżeli Państwo nie mogą wybrać się do Poznania, to polecamy audycję stamtąd właśnie już dzisiaj po 18:00 i jutro po 15:00 na specjalnym

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy powinniśmy być dumni z naszej historii? Czy Polacy się radykalizują? Czy mocarstwa dzielą świat na nowo? Czy Polska powinna angażować się militarnie w Ukrainie?
2: To pytania, których nie możemy unikać i odpowiedzi, których potrzebujemy. Szczególnie jeśli dotyczą kwestii spornych.
1: Leszek Jarzdzewski i jego goście poszukują takich odpowiedzi. Nie boją się żadnych pytań. Kwestia sporna w programie pierwszym Polskiego Radia. W piątek po 21:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
4: Dziękuję.
6: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: i przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Radom.
0: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: Jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święto.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
3: Ogłoszenie społeczne.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: Radio Kierowców.
1: Emilia Kleszczewska, czas na kolejne wiadomości drogowe. Pierwszy dzień wakacji i już dzisiaj widać, że tłumnie ruszyli Państwo w trasy. Prosimy jednak o rozwagę, ponieważ jest naprawdę dużo kolizji i wypadków. Na Podkarpaciu na drodze krajowej nr 77 na odcinku Rudnik nad Sanem do Stalowej Woli. Na 12 kilometrze po 14 na krajówce zderzyły się dwa busy z samochodem osobowym.

Lwowym. Tam nie ma rannych. Przejazd jest możliwy, ale naprzemiennie jednym pasem. Krajowa 8 na Dolnym Śląsku. Drogowcy już od 2 godzin są w miejscowości Cieszyce i usuwają szkody. Po tym jak ciągnik rolniczy wywrócił się na jezdnię, zarówno do Jordanowa, jak i do Wrocławia można przejechać i także jednym pasem. Autostrada A2, województwo mazowieckie, miejscowość Biskupice, 446 km. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe i zablokowany został 1 pas ruchu w kierunku Warszawy. Teraz jeszcze województwo zachodniopomorskie, autostrada A6, węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica. Mamy kolizję aż 4 samochodów osobowych. Nie ma informacji, aby coś komuś się tam stało na autostradowej 6, natomiast wiadomo, że niemożliwy jest przejazd pasem awaryjnym w kierunku Gdańska. I teraz autostradowa 1, województwo kujawsko-pomorskie. Mamy zalecany objazd, zjazd na węzeł Nowe Marzy, dalej droga krajowa nr 91, droga wojewódzka nr 214 i ponowny wjazd na A1 na węźle Warlubie. A chodzi o zdarzenie, w którym doszło do pożaru pojazdu osobowego. Teraz już trwa dogaszanie właśnie osobówki i jezdnia w kierunku Gdańska jest cały czas zablokowana. Natomiast zakończyły się już prace na drodze krajowej nr 23, to także województwo wcześniej już wspomniane zachodnio-pomorskie, odcinek Dębno-Kostrzyn, możliwy jest przejazd w kierunku Gdańska.

0: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Paszkowski. Od jutra trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałem, ale już dziś na przeważającym obszarze kraju temperatura powyżej 30 stopni.
0: Stan wyjątkowy na Krymie. Półwysep zmaga się z brakiem prądu oraz paliw w wyniku ataków ukraińskich dronów.
1: Koniec roku szkolnego i początek wakacji. W aktualnościach sprawdzamy, czy turyści już pojawili się w Tatrach.
0: Upalna pogoda w całej Polsce.
1: Na termometrach powyżej 30 stopni.
0: W weekend będzie jeszcze goręcej. W niedzielę na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 42 stopni.
2: Już dzisiaj na przeważającym obszarze kraju obowiązują ostrzeżenia przed upałem pierwszego i drugiego stopnia. Natomiast w sobotę i niedzielę obejmą one cały kraj, a stopień ostrzeżenia w wielu miejscach zostanie podniesiony do trzeciego, najwyższego stopnia.
0: Mówiła synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
1: Podczas upałów należy szczególnie zadbać o dzieci, seniorów oraz zwierzęta.
0: A także odpowiednio chronić się przed słońcem i nawadniać organizm.
2: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesnopopołudniowych. Pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
1: Według prognoz upały utrzymają się co najmniej do poniedziałku.
0: Władze okupacyjne na Krymie wprowadziły stan wyjątkowy na całym półwyspie.
1: Decyzja zapadła po serii ukraińskich ataków na rosyjskie okręty wojenne i infrastrukturę krytyczną w regionie.
0: W ciągu ostatnich dwóch tygodni atakowane były również mosty łączące Krym z okupowanymi przez Rosję obwodami południowej Ukrainy.
1: Na Krymie są przerwy w dostawie prądu, zakłócenia w dostawie wody, niedobory paliwa i ograniczenia w ruchu kolejowym.
0: Przy wjeździe na most kerczeński od strony półwyspu utworzyła się kolejka licząca prawie 2000 pojazdów.
1: W Gdańsku drugi, ostatni dzień międzynarodowej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
0: To szansa dla polskich firm na włączenie się w ten proces.
1: Ukraińcy są zainteresowani współpracą z polskimi firmami i uczelniami. Na konferencji była mowa o bezpośrednich inwestycjach, ale także o edukacji społecznej i rynku pracy.
3: Aleksandra Czernyszyk pracuje w jednej z ukraińskich fundacji wspierających edukację dzieci i młodzieży. Jak podkreśliła w rozmowie z Polskim Radiem, dyskutując o odbudowie Ukrainy, nie należy zapominać o kapitale ludzkim.
4: Same nasza młodzież.
3: Nasza młodzież już odbudowuje kraj i chcemy, żeby młodzi ludzie byli zainteresowani pracą na Ukrainie, szczególnie w tych profesjach, które są istotne w procesie odbudowy. Chodzi o profile techniczne, medyczne i budowlane.
4: Budownictwo.
3: Podobnie postrzegają współpracę z Ukrainą polscy przedsiębiorcy i eksperci. W ich ocenie nie chodzi tylko o pieniądze, ale w dłuższej perspektywie o wzmocnienie rynku pracy i edukację zawodową. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Bez tłumów, kolejek i korków, tak wyglądają pierwsze godziny wakacji w Zakopanem.
1: Po ostatnim dzwonku w szkołach pod Tatry nie dotarło jeszcze zbyt wielu turystów.
0: Na tatrzańskich szlakach nie ma tłoku, podobnie na popularnych Krupów,

0: Kołobkach w Zakopanem nie ma też kolejki na Kasprowy Wierch.
1: Na miejscu jest Paweł Pawlica. Czy taki trend utrzyma się w najbliższych dniach?
2: No wiele na to wskazuje, bo jak wyliczyła Tatrzańska Izba Gospodarcza, w Zakopanem i w okolicznych miejscowościach zajętych jest nieco ponad połowa miejsc w hotelach, apartamentach czy pensjonatach, ale przedsiębiorcy nie narzekają, bo od wielu lat prawdziwe tłumy docierają pod Tatry w drugiej połowie lipca, a tym kulminacyjnym momentem letniego sezonu zawsze jest sierpień. Choć jak twierdzi Mateusz Pajek z Zakopiańskiego Urzędu Miasta, na wyjazd pod Tatry w najbliższych godzinach mogą się zdecydować osoby szukające ochłody.
3: Do Zakopanego przyciągają góry, przyroda. Jest bardzo duży dzisiaj upał, a w Zakopanem 25 stopni, bardzo rzeźko. Wszystkim się to podoba. Można kansi przysiedlać przy potoku, wyjść na szlak górski.
2: Dodatkowo w Tatrach i w Zakopanem od dziś do niedzieli będzie wiał niezbyt silny, chłodny wiatr. Ale rozpoczynając górskie wędrówki, nie można zapomnieć o zapasie płynów, nakryciu głowy i używania kremu z filtrem. Warto też zwrócić uwagę na możliwe występowanie popołudniami burz.
1: Paweł Pawlica, dziękujemy za relację.
0: I przypominamy, że za tydzień Zakopane odwiedzi Lato z Radiem.
1: W listopadzie warszawskie metro wydłuży się o 3 stacje. Pociągi wjadą na perony Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
0: Jak mówi rzecznik wykonawcy Bartosz Sawicki, wszystkie najpoważniejsze prace są już zakończone.
4: W maju zakończyliśmy drążenie tuneli dla całego odcinka. Jeśli chodzi o architekturę, posadzki są już w ponad 90% wykonane. Kończymy w tym momencie instalację. Jeżeli chodzi o podsufity na dole, zobaczycie Państwo też ściany zatorowe, które też już są montowane.
1: Teraz warszawskie metro ma łącznie 39 stacji.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Pogoda.
1: W prawie całym kraju z nieba leje się żar. Temperatura jest zbliżona do 30 stopni albo nawet więcej. Wiatr słaby, na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
0: W większości kraju powietrze jest dobrej i umiarkowanej jakości. Dostateczna jakość powietrza w Kaszowie i Przemyślu, a najlepsza, czyli bardzo dobra na Pomorzu. Ponad połowa energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 prognozowane są tak zwane zielone godziny, podczas których warto skorzystać z nadmiaru wyprodukowanej energii.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Dostaniesz coś za świadectwo?
13: No raczej! Rabat od Media Expert!
12: Wow, też chcę!
13: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
12: Mega!
14: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Reklama. Autopromocja.
1: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
2: Rozmowy, analizy i opinie.
1: I dużo muzyki.
2: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
1: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
2: Od godziny 16.
1: Zapraszamy Karolina Rożej
2: i Michał Strzałkowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: to Justin Timberlake z grupy, kiedyś z grupy NSYNC, a piosenka sprzed 10 lat pochodzi dokładnie z bajki, z animacji, dokładnie z Trolli. Tu program Pierwszy Polskiego Radia, prawie 13 minut po 15, to audycja.
1: Folder ulubione.

0: miałeś być, projekt Wow, kiedyś śpiewała Brodka, a z ciekawostek tę piosenkę napisał Piasek, Andrzej Piaseczny. 21 minut po godzinie 15, tu program pierwszy, folder ulubione, to co? Idziemy chłodzić się do kina, pójdziemy z Łukaszem Muszyńskim z Filmwebu, który zwykle odwiedza nas w piątki i opowiada o tym, co w weekend. Cześć Łukasz!
1: Dzień dobry, cześć i czołem!
0: Zgrzałeś się?
1: O! Gorąco. Drodzy Państwo, ale w kinie zazwyczaj, jeżeli nie ma awarii, jest klimatyzacja, jest dobra, więc można tam odpocząć. Oprócz tego, że jest jeszcze strawa dla duszy.
0: No i tak. Kino. No i dzisiaj mamy dwa filmy, film i serial tak naprawdę. Tak, Łukasz, będziesz opowiadał, więc na co wybrałbyś się do kina, albo co polecasz, albo co się takiego wydarzyło w kinie?
1: No dobrze, to najpierw zaczynamy od wielkiego ekranu, a tam ląduje Supergirl, drodzy Państwo, czyli druga kinowa odsłona ekranowego uniwersum DC, nowego ekranowego uniwersum DC, zarządzanego przez Jamesa Gunna. Reżyser, jak wiadomo, który najpierw został pokochany przez miliony widzów za sprawą Strażników Galaktyki w uniwersum Marvela. Mhm. Potem porzucił to uniwersum, został szefem DC, no i tam zarządza i knuje. W zeszłym roku mieliśmy Supermana, którego również James Gunn napisał i wyreżyserował swoją drogę. Ja nie wiem, czy on śpi. Być jednocześnie szefem wytwórni
0: i reżyserem,
1: scenarzystą, to jest jakiś ciężka praca. A to jest film, nad którym czuwał jako producent, wyreżyserował to Craig Gillespie, znany najlepiej z takich filmów jak Ja, Tonia z Margot Robbie oraz filmu o Cruelli z Emma Stone. A Supergirl, no to jest oczywiście kuzynka Supermana. Przy czym o ile Superman uciekł ze swojej planety Krypton, jak Państwo pamiętają, jako noworodek / niemowlę, nie pamiętał zagłady rodzinnej planety, wychował się na Ziemi, no to Supergirl widziała, pamiętała. No i to oczywiście wpłynęło na jej życie. Bohaterka zmaga się z depresją, prawdopodobnie również z zespołem stresu urazowego. Próbuje zabić demony, a właściwie zagłuszyć je bardziej przy pomocy różnych używek. No i dopiero spotkanie pewnej dziewczynki, której rodzice ucierpieli przez pewnego złego pana. Jeszcze w momencie, kiedy pies naszej bohaterki zostaje podtruty, pamiętamy go, Krypto, Supermana, no to bohaterka musi ruszyć w pogoń za złoczyńcą, znaleźć odtrutkę dla Krypto, wymierzyć sprawiedliwość, no i przy okazji być może przepracować swoje demony i zdać sobie sprawę, że jak już ma te supermoce, to może je wykorzystywać w dobrych celach.
0: Czyli kino dla miłośników gatunku, czy niekoniecznie?
1: No oczywiście kino superbohaterskie jak najbardziej. To jest już tak mainstreamowa i pojemna rzecz, że w zasadzie ciężko nie spotkać osoby, która by powiedziała na każdy film komiksowy fe, chociaż oczywiście takie też się zdarzą. No warto zwrócić przede wszystkim uwagę na twórczynię tytułowej roli. Millie Alcock znają Państwo do tej pory najlepiej z pierwszego sezonu Rodu Smoka, tutaj jako Supergirl, i wydaje mi się, że absolutnie udało jej się uchwycić wszystkie kluczowe cechy naszej komiksowej bohaterki.
0: No ale panie redaktorze, ja wiem, że dopiero początek, że mamy tutaj tak niewiele tych ocen, ale oceny takie średnie, powiedziałbym na razie. Krytycy też 5-0 na 10 na razie, choć dopiero troje tych krytyków, i na 112 ocen 5-2. Co się może nie podobać w tym filmie?
1: Słuchaj, no mogę tylko powiedzieć, pamiętajcie Państwo kultową scenę z filmu Chłopaki nie płaczą, jak Bolec razem z Fredem i Gruchą oglądają Śmierć Wenecji. No tak, Bolec mówi, spokojnie, jeszcze się rozkręci. Więc miejmy nadzieję, że tak również będzie w przypadku Supergirl. No trochę jest narzekania, że film być może trochę od sztampy bity, że wszystko już widzieliśmy wcześniej. Ale
0: jeszcze takie mam do ciebie pytanie, Łukasz, bo jak ktoś nie oglądał i nie zna tego od początku, to tak usiądzie i będzie wiedział, o co chodzi?
1: No myślę sobie, że hollywoodzcy włodarze dbają o to, że nawet jeżeli oglądamy 20 część, to jak nam się uda trafić już do tego kina, to mamy zostać tam, więc oczywiście wszystko musi zostać wytłumaczone. Więc myślę sobie, że tak, poradzimy sobie z tym wyzwaniem intelektualnym.
0: A drugi film?
1: Serial,
0: przepraszam.
1: The Bear, drodzy Państwo, finałowy sezon serialu Disney Plus, czyli opowieść o pracownikach restauracji z Chicago, którzy od 4 sezonów oczywiście też zmagają się ze swoimi wewnętrznymi demonami, zmagają się, jak to ująć ładnie na antenie, z kulturą ciężkiej, intensywnej pracy.
0: No, szczególnie tam.
1: Tak, no w kuchni nie jest łatwo, ale jest to też opowieść o przyjaźni, o rodzinie, która rodzi się właśnie w kuchni, i ta rodzina może przynieść tam zbawienie, może przynieść ukojenie. Ja lubię ten serial, chociaż mam też takie poczucie, że już na wysokości 3 sezonu pomyślałem sobie, Jezu, oni znowu opowiadają to samo, co było w 2 i 1 sezonie. Znowu jest to samo, znaczy jest ciężka praca, są kłótnie, są różne toksyczne

0: relacje rodzinne, które próbuje się albo nie udaje się przepracować, czy coś się wydarzy, co popchnie ta historię do przodu, a jednak oglądam to. No jakieś takie jest chyba swego rodzaju uzależnienie, ale znaczy, że serial jednak lubię, bohaterów lubię. No ten sezon jest wyjątkowo intensywny, w 8 godzinach no, napakowano mnóstwo sytuacji, mnóstwo akcji, mnóstwo się dzieje. Mogę tylko zdradzić, że niejaki Karmi, czyli główny bohater, porzuca restaurację DBR, zostawia ją swoim przyjaciołom, a sam postanawia się odkryć, czy istnieje życie pozakuchenne, pozarestauracyjne.
1: To jeszcze raz tytuł tego serialu?
0: The Bear.
1: The Bear po prostu. Powiedz mi, a wakacje dla kinomanów to jest dobry czas? Czy z czego mamy się spodziewać najbliższego lata? Będzie się coś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ważnego działo?
0: No super produkcje będą trafiać na ekrany, bo wakacje to jest jednak okres tak zwanych blockbusterów, no filmów za wywrotki dolarów. W przyszłym tygodniu premiera Minionków i Straszydeł, jednej z najbardziej kasowych serii kina animowanego w historii. Potem będziemy mieli Odyseję w reżyserii Christophera Nolana. Myślę, że mnóstwo ludzi czeka na ten film. On nie jest akurat komiksowy, a potem końcówka lipca, Spider-Man, całkiem nowy dzień, Tom Holland i Zendaya powracają w nowej odsłonie uniwersum Marvela i mam takie podejrzenie, że to może być w ogóle najbardziej kasowy film tego roku. Spider-Man. Dobra. Może nawet prześcignąć Avengers.
1: Będzie o czym mówić.
0: Będzie.
1: Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmweb, bardzo dziękuję, Łukaszu.
0: Udanego weekendu.
1: Miłego, gorącego weekendu, a za chwilę o 15.30 aktualności jedynki.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Odpowiedni moment mrozu i Izalia w jedynce. Jest 15.30, czas na skrót aktualności. Piotr Paszkowski.
1: Służby apelują, by podczas odpoczynku nad wodą szczególną uwagę zwracać na dzieci

0: I nie pić alkoholu. W Zwoleniu na Mazowszu utonął 8-latek. Był pod opieką nietrzeźwego ojca.
1: Mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Prokuratura rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa na terenie miejscowego szpitala. Wczoraj młody mężczyzna zaatakował tam nożem 4 osoby. Zranił ordynatora, pielęgniarkę i 2 pacjentki.
2: Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Napastnik był pod wpływem środków odurzających, został zatrzymany przez policję. Do użytku oddano odcinek trasy A2 między Siedlcami a Łukowskiem. Obecnie A2 można przejechać od zachodniej granicy z Niemcami przez Poznań, Konin, okolice Łodzi, Warszawy i Siedlce do Białej Podlaskiej. Docelowo droga ma zostać doprowadzona do terminala w Koroszczynie w pobliżu granicy z Białorusią. Komisja Europejska chce wyłączyć z programu ochrony uchodźców ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. To uwzględnienie oczekiwań Kijowa. Nowe przepisy nie dotyczyłyby osób, które już teraz przebywają we wspólnocie. Niemal 50 tysięcy osób jest zaginionych po wczorajszych 2 trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Wcześniej rząd informował o 235 ofiarach śmiertelnych, 4300 osób zostało rannych. Amerykańska służba geologiczna przewiduje, że ofiar śmiertelnych będzie ponad 10 tysięcy. Pełne aktualności o godzinie 16:00.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W Jedynce za chwilę Agata Kwiecińska będzie opowiadać o Centralnym Placu Muzyki i pewnym bardzo wyjątkowym koncercie. I proszę o uwagę i proszę o przygotowanie telefonów. Będą do wygrania zaproszenia na koncerty w przyszłym tygodniu w Warszawie.

0: Folder ulubiony w programie pierwszym Polskiego Radia, czyli przyglądamy się wydarzeniom, w których warto wziąć udział. A ze mną Agata Kwiecińska z Dwójki. Dzień dobry, Agato.
1: Dzień dobry, Marcinie.
0: Miło cię widzieć. Będziemy rozmawiać o Centralnym Placu Muzyki, a dokładnie o pewnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 29 czerwca, czyli w najbliższy poniedziałek. Centralny Plac Muzyki dobrze brzmi, w ogóle dobrze słucha się chyba muzyki na świeżym powietrzu, szczególnie o tej porze roku, i to takiej muzyki. Kto wystąpi w poniedziałek, Agato?
1: No, w poniedziałek wystąpi prawdziwa gwiazda świata muzyki klasycznej, ale nie tylko, czyli Lang Lang, chiński pianista, który pokazał nie tylko, że można się przebić do masowej
0: świadomości
1: jako muzyk klasyczny, wykształcony klasycznie, ale też, że można być przykładem dla swoich rodaków, bo obserwujemy coś takiego już od wielu lat, jak efekt Lang Langa. Liczba osób grających na fortepianie, na pianinie w Chinach jest bliska liczbie obywateli Polski.
0: To wiele.

0: Ale czy to dzięki niemu?
1: To między innymi dzięki niemu, dzięki jego karierze. To jest niesamowita historia. To jest historia, która ma wiele takich elementów, które mogłyby posłużyć jako materiał do jakiegoś filmu. Mnóstwo anegdot też.
0: To które pewnie kwestia czasu.
1: Sam Lang Lang sprzedawał nam. On zaczął grać na fortepianie, jak miał 3 lata. Jego ojciec był muzykiem. Sam przyznawał, że jest takim, no użyję tego nieeleganckiego słowa, produktem chińskim, w tym sensie, że jedno dziecko, w które pompujemy maksymalnie dużo ambicji własnych, ambicji kraju, kształcimy je. Liczne opowieści o tym, jak wyglądała ta edukacja, jak rodzice musieli się zadłużać.
0: Nie było dzieciństwa pewnie, nie było dzieciństwa, takiego, jakie znamy.
1: Jak ten ojciec musiał dbać o to, żeby go wysłać gdzieś na koncert, kurs czy studia. Bardzo szybko okazało się, że on jest niebywale utalentowany i właściwie bez udziału w żadnym dużym konkursie pianistycznym on stał się takim numerem jeden. On dzisiaj ma już 40 parę lat, tak się trochę uśmiecham, no bo to już nie jest młody pianista, ale wciąż dyktuje warunki rynkowi, nagrywa płyty dla tej chyba najważniejszej wciąż wytwórni, której nazwy nie powinniśmy wymieniać, ale z żółtym logotypem wydaje płyty, które dzisiaj mają wspierać ten efekt Lang Langa, to znaczy to się nazywa Piano Book One i tu krótkie, małe miniatury, także wydaje nagrania fortepianowe oryginalnej, tradycyjnej muzyki chińskiej, co jest trochę takim absurdem, prawda? No bo ta muzyka chińska to w ogóle nie jest fortepian. Ta nasza kultura europejska, z której fortepian wyrasta, to jest zupełnie inny muzyczny świat, zupełnie inne muzyczne skale, ale on to świetnie łączy. I występuje na wydarzeniach sportowych, z gwiazdami muzyki pop. Nawet był taki czas, że reklamował pewne obuwie sportowe, co świadczy o tym, jak jest rozpoznawalną
0: jest
1: marką.
0: W tak zwanym mainstreamie, co się rzeczywiście nie zdarzy. Ciekawe, czy będzie dużo ludzi. Czy jest w Polsce bardzo popularny też?
1: Lang Lang jest popularny. Myślę, że Centralny Plac Muzyki to jest rodzaj takiego w tej chwili eksperymentu, no bo ten festiwal dopiero rusza.
0: Tak.
1: Ma pokazać gwiazdy to z jednej strony, bo będzie też Toska wykonana tam pod Pałacem Kultury, ale też warszawskie instytucje muzyczne, które wychodzą do warszawiaków i mówią tak, jesteśmy. Mamy do zaoferowania to, to i to.
0: Wpadnijcie do nas jesienią.
1: Tak, my mamy musicale, my zaczniemy sezon. To jest świetny pomysł, bo to jest świetne miejsce i można się zorientować, że coś się dzieje po prostu przechodząc przez samo centrum Warszawy. No ja tylko trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby żadne jakieś zjawiska atmosferyczne nagłe nie pokrzyżowały planów, bo oczywiście to zawsze w takich plenerowych wydarzeniach ma ogromne znaczenie.
0: Na poniedziałek ma być bezlitosny według prognoz, więc koniecznie proszę zabrać ze sobą wodę. A jeżeli są państwo w Polsce i daleko od Warszawy, to też będzie, zdaje się, rozwiązanie dla państwa.
1: Bardzo się cieszymy, że Lang Lang zgodził się na transmisję. To wcale nie jest takie oczywiste. To jest pianista, który bardzo precyzyjnie i ostrożnie udziela zgód na transmitowanie swoich koncertów. Zgodził się na to, by ten koncert na żywo znalazł się na antenie Polskiego Radia i w dwójce będziemy go transmitować. No i także bardzo nas cieszy to, że towarzyszyć mu będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Basema Akiki, także nasz radiowy zespół tu w radiu działający i Lang Lang, który no naprawdę, powiem tak, można się w jakimś sensie czepiać jego kariery, jego sposobu gry.
0: A jakie są zastrzeżenia
1: może,
0: do sposobu
1: gry? No, że jest to zbyt efekciarskie, okay, że jest to takie
0: za bardzo romansuje z tymi, z którymi być może nie powinien.
1: Ale powiem ci, że to, jak konsekwentnie on to robi, jak on wspiera dzięki swojej fundacji edukację muzyczną, jak dużo o tym mówi, jak dużo czasu na to poświęca, to naprawdę jest godne podziwu. No i największy talent niczym jest, gdy nie ma ogromnej pracy. I tutaj te prace po prostu widać. I to nie jest postać, tak jak go postrzegam, która spoczywa na laurach. Choć mógłby odcinać po prostu kupony.
0: Lang Lang w poniedziałek w Polsce, w Warszawie, w Centralnym Placu Muzyki. Transmisja na antenie dwójki. Na żywo to wszystko będzie się działo?
1: Na żywo, po 20:00, więc być może będzie słychać odgłosy przejeżdżających karetek, wozów straży pożarnej. No po prostu to jest w samym centrum miasta, więc miejmy też świadomość, że warunki akustyczne są tam wymagające, no ale radiowe mikrofony i nasi reżyserzy na pewno zrobią wszystko, żeby ta muzyka, piąty koncert Ludwika van Beethovena w interpretacji Lang Langa i Orkiestry Polskiego Radia dotarł do państwa w jak najlepszej jakości. Potrafimy to robić.
0: A mówiła Agata Kwiecińska. Kozacka z Radiowej Dwójki. Agato, jak

0: zawsze miło było z tobą spędzić
1: mnie
0: chwilę.
1: Również.
0: Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
0: To ja jeszcze mam zaproszenia dla państwa, jeszcze chwilę. 29 Lang Lang, jak mówiłaś Agato, to w poniedziałek, ale mamy też zaproszenia na 28 dzień czerwca na Toskę, 1 lipca na Czarodziejski Flet, 2 na Chopin Dworak, 5 lipca na Mozarta i 7 na koncert Serce ze Szkła. To są różne bilety stojące, siedzące. Zapraszam państwa pod numer telefonu 22 645 22 66. Bardzo wyjątkowe zaproszenia czekają na państwa. Proszę dzwonić 22 645 22 66 teraz i tylko teraz.

0: No bardzo, bardzo to ładne. A ze mną Karolina Rożej, która o 16 rozpocznie swoją
1: wakacje oficjalnie.
0: Rzeczywiście, rzeczywiście, to tak będzie wyglądało, ale państwu dzisiaj zazdrościmy młodym, którzy zaczynają wakacje.
1: Ja zazdrościłam, znaczy tak, bo z samego rana widziałam najpierw...
0: Białe koszulki były?
1: Dokładnie, czarne spódniczki, a jak ja już wychodziłam do pracy, to widziałam u siebie na osiedlu, dziewczynki sobie piknik robiły, miały flamastry, miały gazetki, różne fajne rzeczy.
0: Wyjdźmy na zewnątrz pod radio z flamastrami, z gazetkami. Nigdy nie jest za późno, moja droga.
1: Tak zwany kocyk. Jak byłam dzieckiem, dziewczyną, to się na kocyk chodziło. Co? I takie super to było.
0: Co u ciebie?
1: No właśnie, jak dobrze wypocząć, jak jedziemy na urlop i młodzi, i starsi, no podstawa to chyba zostawić pracę w domu. No ale w takim dobrym wypoczywaniu będziemy

0: sobie rozmawiać, podpytamy też młodych, jakie mają plany, a mają bardzo różne. No i oczywiście będziemy się przygotowywać na te upały. Kilka bardzo różnych, bardzo ważnych rad będzie miała dla Państwa nasza reporterka.
1: Karolina Rożej, bardzo dziękuję. A na zakończenie mam dla Państwa, na zakończenie folderu, mam premierę dzisiejszą. Michał Bajor nagrał duet z Anią Dąbrowską.
0: Lubię takie duety.
1: Premiera odbyła się dzisiaj. Bardzo wyjątkowa i piękna piosenka, którą Państwu za chwilę zagram. Niech będzie zapowiedzią naszej jutrzejszej audycji Playlista, gdzie gościć będę i Anię Dąbrowską, i Michała Bajora przez całą godzinę. Od 17 zapraszam, ale najlepiej, szanowni Państwo, w ogóle nie wyłączać jedynki. Dziękuję. Marcin Wojciechowski, byłem z Państwem od 14. Audycję wydawała Agnieszka Ciecierska, a zrealizował Maciej Załęcki. Słyszymy się jutro o 14 w czasie Lata z Radiem Muzycznego.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem. Cena przed obniżką 24,99. A teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.

0: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości drogowe. W Warszawie od godziny nie działa sygnalizacja na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich z ulicą Pełczyńskiego. Duże utrudnienia są we wszystkich kierunkach, a kilkunastokilometrowy zator stworzył się na wysokości fortu w Bema przed wjazdem do Warszawy. Podobny korek też jest przed węzłem Konotopa i naprawdę, że zaczyna się robić ciasno od węzła Opacz. Nieco spokojniej kierowcy jadą dopiero za węzłem w Pruszkowie, to trasa w kierunku Łodzi. A kolejna poważna kolizja w województwie łódzkim jest także, gdzie na autostradzie A2 zderzyły się 4 samochody osobowe. To odcinek Łódź Północ do węzła w Łowiczu. Nie ma możliwości przejazdu do Warszawy prawym pasem, ale lewy cały czas jest dostępny. Zaglądamy także na S19 w województwie lubelskim, bo tam w Kraśniku po godzinie 15 zepsuła się ciężarówka, która blokuje prawy pas do Rzeszowa. Prace służb potrwają jeszcze do godziny 17.30. A spokojniejszy przejazd powinien być już na kilku większych trasach, S7 między Kielcami i Jędrzejowem. Tam pojazd osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ruch odbywał się do tej pory tylko prawym pasem, ale teraz dostępne są już wszystkie. Także odblokowana jest droga krajowa nr 20, odcinek Stargard-Chociwel, miejscowość Lisowo, gdzie samochód ciężarowy uszkodził rogatkę przejazdu kolejowego i od 9.30 aż do 15.00 ruch kierowany był przez służby kolejowe. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców w każdej drogowej sprawie.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Maria Furdyna
1: i Piotr Paszkowski. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu. Utonął 8-letni chłopiec. Ojciec był pod wpływem alkoholu.
0: Jest 3-miesięczny areszt dla

0: Francuza, który przedwczoraj wszedł do tunelu warszawskiego metra, przez kilka godzin ruch pociągów był wstrzymany.
1: Po Bielsku-Białej czas na Radom. To tam jutro zagości Lato z Radiem.
2: Zapraszam Państwa do Radomia, bo to będzie niezwykły koncert, niezwykłe spotkanie.
0: Tragiczny początek wakacji na Mazowszu.
1: W Zwoleniu utonął 8-latek.
0: Dziecko nad zalewem było pod opieką ojca, mówi Katarzyna Słyk z Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu.
3: Mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu. Z wody wyłowiono poszukiwanego chłopca. Natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej życia dziecka nie udało się uratować.
1: W miejscu, w którym doszło do tragedii, obowiązywał zakaz kąpieli.
0: A ratownicy WOPR apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą.
1: W upalny weekend wiele osób będzie szukało ochłody nad jeziorami czy nad morzem.
0: Ratownicy apelują, by nie zapominać o nawodnieniu i ochronie przed słońcem. Na upał szczególnie narażone są dzieci, mówi Jacek Kleczaj z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
4: Jeśli chodzi o dzieci, to słońce może bardzo szybko doprowadzić do przegrzania organizmu. Dziecko po prostu zemdleje, straci przytomność, bardzo szybko się odwodnia.
1: Ten weekend będzie ekstremalnie upalny. Jutro niemal w całym kraju alerty trzeciego, najwyższego stopnia.
0: W niedzielę na zachodzie Polski temperatura może wzrosnąć do 42 stopni.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej trafiła na biurko prezydenta.
0: Karol Nawrocki może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
1: O jej dalsze losy pytał polityków w Sejmie Michał Fabisiak.
5: Do zawetowania ustawy namawia Karola Nawrockiego opozycja. Wojciech Eskurgiewicz z PiS uważa, że jest ona niekonstytucyjna.
6: To jest otwarcie kolejnych drzwi legalizowania związków homoseksualnych.
5: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda zauważa jednak, że ta ustawa to efekt kompromisu ze środowiskami konserwatywnymi i przypomina o obietnicy Karola Nawrockiego z kampanii.
7: Mówił, że jest skłonny podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej i taka ustawa wychodzi z Sejmu.
5: Lider Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dodaje, że weto będzie działaniem na szkodę 2 milionów Polaków, którzy żyją w związkach nieformalnych.
8: Jeżeli pan prezydent ma ochotę tym ludziom powiedzieć, że ich nie szanuje, niech im powie.
5: Dzięki tej ustawie dwie pełnoletnie osoby będą mogły przed notariuszem sformalizować swój związek i zyskać prawo m.in. do dziedziczenia czy wspólnego rozliczania podatków. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 3-miesięczny areszt dla Francuza, który wszedł do tunelu warszawskiego metra, potwierdził Polskiemu Radio asystent rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie. Sprawę przejął tamtejszy Wydział do Spraw Wojskowych.
1: Do zdarzenia doszło przedwczoraj na pierwszej linii metra w Warszawie.
0: Rano systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany na kilka godzin. Policja zatrzymała mężczyznę jeszcze tego samego dnia.
1: 22-letni Francuz nie wyjaśnił, co robił w tunelu. Nie chciał współpracować. Pracować ze służbami.
9: To są aktualności jedynki.
0: Do 589 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Prawie 3000 osób zostało rannych.
1: Do Wenezueli napływa pomoc. Przyjeżdżają ekipy z innych państw, by wspomóc miejscowe służby w przeszukiwaniu gruzów.
0: Zaginionych jest 99 obywateli Hiszpanii i 56 Portugalczyków.
1: Wczorajsze trzęsienia miały magnitudę 7,2 i 7,5.
0: Radom kolejnym przystankiem na tegorocznej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską.
1: Jutro od 9 do 12 plenerowa audycja prowadzona przez Dagmarę Kowalską i Romana Czejarka.
0: W południe rozpocznie się piknik z konkursami, po 17 potańcówka międzypokoleniowa.
1: A o 20 koncert wyjątkowy. Dlaczego? To wyjaśnia Roman Czejarek.
2: Bo ten koncert w Radomiu będzie inny niż wszystkie pozostałe, bo to jest bardzo ważna rocznica. To jest rocznica czerwca 1976 roku, kiedy w Radomiu ludzie mieli odwagę powiedzieć nie. Stąd na naszej koncertowej scenie kilku zaskakujących wykonawców. Po raz pierwszy na tej scenie pojawi się zespół KS-u Bunt lat 80.
0: Retransmisja koncertu jutro po godzinie 21 na antenie jedynki.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe, Sylwia Urban. Polskie tenisistki, polscy

0: tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju na trawiastych kortach Wimbledonu. Broniąca tytułu Iga Świątek zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend, przeciwniczką Magdy Linet będzie mistrzyni French Open Rosjanka Mirra Andrzejewa, Maja Chwalińska zagra z Mananchayą Soanką z Tajlandii, a Magdalena French z Rosjanką Anną Kalińską. W turnieju mężczyzn Hubert Hurkacz zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Początek Wimbledonu rusza 29 czerwca. Tymczasem w Wiedniu odbyło się losowanie grup Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce trafiła do grupy F z niemieckim SC Magdeburg, norweskim Kolsta Håndball i szwajcarskim HC Kriens Luzern. Orlen Wisła Płock zagra w grupie B z francuskim Nantes, niemieckim MT Melzungen i macedońskim Vardarem Skopje. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczną się 9 września. A w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku już od 3 tygodni trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata. Na dzisiaj zaplanowano 2 mecze. W najciekawszym o pierwsze miejsce w grupie I. Francja zagra z Norwegią. Dojdzie też do starcia gwiazd tych drużyn Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda. Były bramkarz reprezentacji Polski Adam Matysek spodziewa się ciekawego widowiska.
1: Na pewno Francuzi bardzo dobrze się prezentują jako zespół na czele z Mbappé, który strzela bramki. Do tego mają bardzo szeroką ławkę z mocnymi nazwiskami, także trener ma naprawdę wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o ustawienie zespołu, jak i dobór jakiegoś odpowiedniego garnituru, powiedzmy, do danego spotkania. Tutaj zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że też się trochę rozpędziła rywalizacja, jeżeli chodzi o tytuł Króla Strzelców, to zdobędzie. Także mają już ci zawodnicy, czyli Mbappé, czy Messi, czy Haaland, mają już swoje bramki na koncie i to wszystko się zapowiada bardzo, bardzo ciekawie.
0: Początek tego meczu o 21, a w drugim spotkaniu o tej samej porze Senegal zmierzy się z Irakiem.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda. Tropikalny upał prawie w całym kraju. Temperatura sięga 30 stopni, miejscami nawet więcej. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Bez jawności. Lekarze przeciwni ustawie o jawnych zarobkach. Upalna dieta. Co trzeba jeść, by przetrwać falę gorąca. Jubileusz. 40 lat Teleekspresu. A w 19.30 gość specjalny.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku.

0: czwartku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku.

0: korzystają z kilku platform, są biegłe też w internecie i w innych usługach, takich jak bankowość elektroniczna czy robienie zakupów. Ogólnie korzystają z dużej, różnorodnej palety takich usług. No standardowo wyższe wykształcenie, większe miejscowości albo mieszkanie wokół tych większych miejscowości. Częściej kobiety, ale tutaj chodziło też o to, że kobiety częściej korzystają w ogóle z serwisów społecznościowych.
1: No i są lepiej wykształcone, więc pewnie jest tutaj jakaś korelacja.
0: Więc z tego to wynikało. Natomiast z kolei osoby, które nie rozumiały, jak działają algorytmy, to byli tacy użytkownicy internetu na poziomie podstawowym, mężczyźni, też mieszkający w mniejszych miejscowościach, też gorzej sytuowani, bo to świadczyło też o tym, na jaki oni mają status ten społeczno-zawodowy. I też zazwyczaj to były osoby, które deklarowały, że ich poglądy są konserwatywne.
2: Nam wychodziło, że byli to właściwie single albo rozwodnicy w większości.
0: Ewentualnie tacy kawalerowie
2: tak.
0: Wieczni.
2: Tak.
1: Michale, szybki komentarz, zanim przejdziemy do kolejnego wątku. Czy z takiej nieświadomości rodzą się zagrożenia, czy biorąc pod uwagę, że ten algorytm i tak jest de facto pod naszą kontrolą, to w sumie to nie ma większego znaczenia. Czy wiemy, czy nie wiemy, że on rządzi?
2: Po pierwsze, mamy dopuszczony na rynek Unii Europejskiej produkt, który do końca nikt nie wie, jak działa. To znaczy, mamy dopuszczone aplikacje, gdzie nie wiemy, na jakiej podstawie, oczywiście my się możemy domyślać, możemy rekonstruować, część danych jest jawna, ale część jest schowana i niejawna. My nie wiemy, dlaczego wyświetli się komuś kwiatek, a komuś kotek. Nie mamy zielonego pojęcia. A to oznacza, że jest to jedyny produkt, który używają, bo to jeszcze, powiedzmy sobie, użytkownicy to pół biedy. Politycy i decydenci polityczni, którzy nie wiedzą i nie mają zielonego pojęcia, jak on działa i jaki ma wpływ, a to oznacza, że miękkim podbrzuszem, i to będę powtarzał cały czas, Unii Europejskiej jako systemu polityczno-społecznego są media społecznościowe, którymi najlepiej i najszybciej, najskuteczniej można manipulować użytkownikami.
1: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosence.
3: Polskie Radio. Jeden.

0: To jest Kwestia Sporna. Rozmawiamy o tym, czy rządzą nami algorytmy. A moimi Państwa gośćmi są Anna Miotk i Michał Fedorowicz. Szanowni Państwo, chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali o skutkach społecznych. Udało nam się ustalić, że ten algorytm ma wpływ na treści, ponieważ dzisiaj prawie wszyscy jesteśmy i online, i offline jednocześnie. Już chyba to rozróżnienie przestaje mieć sens. No to oczywiste, że ten algorytm nie tylko rządzi tym, co się wyświetla w sieci, ale rządzi naszymi zachowaniami. I od Anny Miotk chciałem zacząć. Czy może Pani powiedzieć, czy wiemy coś na temat skutków społecznych, tego, że ten algorytm i właśnie te treści w dużej mierze poza naszą kontrolą, albo niemal całkowicie poza naszą kontrolą, są wyświetlane? Jakie skutki społeczne to ma?
1: Wiemy, chociażby to jest ten negatywny wpływ na dzieci i na młodzież.
0: Dlaczego musi być negatywny? TikTok podobno wyświetla w Chinach zadania z matematyki. Nie wiem, czy to prawda, nie sprawdzałem.
1: Nie, nie, nie. Z tego, co piszą media, to jest tak, że TikTok ma dwie wersje. Jedna jest na europejski rynek i to jest ta wersja, którą znamy w Europie. A druga jest na rynek chiński, ale skonstruowana według zaleceń chińskiego systemu, tak żeby wychować dobrego obywatela.
0: Czy nie mogą być treści angażujące i pozytywne, mające pozytywny wpływ, żeby dzieci się więcej uczyły? A pani mówi, że ma wpływ tylko negatywny. Dlaczego wpływ negatywny?
1: Dlatego, że to są media, które nie są regulowane. Tutaj mamy ten największy problem. Czyli chociażby to, co już powiedziałam, że taka platforma potrafi dziecku zaserwować treści, które nie są absolutnie dla niego przeznaczone.
0: A ta platforma powinna wiedzieć, z kim ma do czynienia, to dlaczego dziecku by wyświetlała takie treści?
1: No i właśnie nie wie, bo dzieci zakładają sobie konta jako osoby starsze. Platformy zakładają w regulaminach, że wiek dopuszczalny dla użytkownika takiego najmłodszego to jest 13 lat. To jest pomysł prawny z rynku amerykańskiego, dlatego tak to zostało przyjęte.
0: To jest ciekawe, bo nie pozwalamy dzieciom, nie wiem, jeździć samochodem w tym wieku albo pić piwa, albo wchodzić w jakieś kontrakty innego typu.
1: No więc właśnie, a niektórzy rodzice nawet sami dzieciom zakładają konta na tych platformach, młodszym dzieciom niż 13 lat. I dzieci z tego masowo korzystają. No to pokazuje chociażby nasz raport Internet Dzieci. Druga edycja ukazała się w tym roku.
0: Kamery.
1: Tak, to jest ten raport.
0: To jest skrót tego raportu. Tak, no i co z niego wynika? Co tym dzieciom się dzieje?
1: Że dzieci są powszechnie obecne w mediach społecznościowych. To, co im się dzieje, to już jest kolejny wątek. Tego nie poruszamy w raporcie. My po prostu pokazujemy, jak dzieci konsumują internet, a skutki opisujemy w artykułach eksperckich, które towarzyszą raportowi. Natomiast nasze badanie to jest badanie zachowań. To jest badanie pasywne, czyli to są dane z badania MediaPanel, które pokazują, w jaki sposób dzieci z internetu korzystają.
0: Zanim przejdziemy do Michała Fedorowicza, to bo mnie to zaciekawiło. Czy jesteśmy w stanie uśrednić, że powiedzmy, nie wiem, typowy nastolatek, ile czasu spędza w mediach społecznościowych i pod władzą algorytmów?
1: Ta grupa, którą badaliśmy, to było 4 godziny 25 bodajże minut dziennie.
0: W mediach społecznościowych, czy w ogóle w internecie?
1: W internecie.
0: To jest
1: dużo, no bo jak sobie policzymy, że doba ma 24 godziny, 8 godzin takie dziecko śpi, zostaje nam 16 godzin na różne aktywności, 1/4 z tych różnych aktywności to jest siedzenie w internecie. Tutaj nawet też pokazywaliśmy, jakie są takie wzory konsumpcji dzienne, że dziecko potrafi wejść do internetu już w momencie obudzenia się. Trochę ta aktywność spowalnia w szkole, czy staje się minimalna. Niektóre szkoły nie pozwalają na korzystanie ze smartfonów, z tego to wynika. Ale wtedy, kiedy dziecko wraca do domu, no to już właściwie od popołudnia do wieczora jest cały czas na różnych platformach.
0: Moja taka teoria moralna jest następująca. Jeśli coś, jak po czym poznać, że coś jest złe? To, że chcemy zakazać tego naszym dzieciom, że uważamy to za złe.
1: No więc właśnie, tutaj szefowie platform, tych największych, sami nie pozwalają swoim dzieciom z tego korzystać. Pytanie dlaczego?
0: Tak, znaczy sami chętnie pijemy alkohol, ale dzieciom byśmy nie pozwolili, tak? To samo pewnie dotyczy telefonów, sami siedzimy w telefonach, ale dzieci, broń Boże, żeby dotykały telefonów. Do Michała Fedorowicza pytanie. Czy to jest tak, że to jest jakaś hipokryzja i nadmierne uproszczenie sobie życia, że powiemy, my tutaj będziemy przy śniadanku sobie scrollować, ale dzieciom wara, zwłaszcza w szkołach, nie mogą używać tych telefonów. Czy powiedzmy, nie pozwolimy dzieciom wchodzić na social media przed 18 rokiem życia? Czy to jest myślenie utopijne, czy to jest chronienie młodych umysłów, które miały jeszcze czasu się ukształtować i w sumie te dzieci trzeba traktować trochę inaczej, nawet jeśli jest tam dużo doza hipokryzji, bo my sami ograniczać się nie zamierzamy.
2: Program jest kwestią sporną. Powiem tak. Wiecie państwo, ile
0: Dziękuję
2: ma...
0: za tę kryptoreklamę.
2: Wiecie, ile ma najmłodsze dziecko w Warszawie,

0: które jest w klinice walki do spraw uzależnień od internetu?
1: Nie mam
0: 8
1: zielonego
0: miesięcy. 8-9 miesięcy. Dlaczego? Nie jest w stanie jeść bez ekranu. Jeść. Nie jest w stanie, jak nie widzi wyświetlenia. Tak? W sensie musi mieć, cokolwiek musi się świecić, żeby...
1: Przerażające.
0: I okej. Bo ten raport pokazuje skalę. Jest to naprawdę jeden z bardziej profesjonalnych, przeprowadzonych raportów, który pokazuje dokładnie, bo tutaj absolutnie są i godziny i widzimy, że po 14 dzieciaki wychodzą ze szkoły i grają i spędzają czas na TikToku i spędzają czas w innych mediach społecznościowych. I okej, i pojawiła się społeczna akceptacja do tego, żebyśmy po prostu do 15 roku, czy tam do 16 zakazali korzystania z mediów społecznościowych. Na chwilę to jest w szkole, ale w ogóle żebyśmy to po prostu zakazali. No i super. I to się wydaje z powodu taki, że wszystkie badania pokazują jednoznacznie, bez względu na platformę. Przy czym ja tutaj muszę trochę stwierdzić, że TikTok jest łatwym chłopcem do bicia, ale TikTok jest jedyną platformą, która współpracuje w ogóle.
1: Przepraszam ci, bo mówię społeczna akceptacja, pewnie dlatego, że nie bierzemy pod uwagę opinii dzieci. Czy dzieci też by były ta, ale gotowe właśnie, sobie zakazać?
0: Właśnie zaraz do tego chciałem dojść. I teraz tak, TikTok jest jedyną, i tu trzeba oddać TikTokowi rzecz ważną, że jest jedyną platformą, która współpracuje. To znaczy, jeżeli są treści, my to widzimy na treściach, które tutaj wyłapywane są w sprawie, na przykład kiedy pojawiają się dotyczące jakichś kwestii psychotropowych i tak dalej. TikTok odpowiada. Paradoksalnie inne platformy nie mają tego w zwyczaju albo robią to rzadziej. Ale co do meritum sprawy. Zakaz wprowadzono w Australii. Pierwszy kraj, który wprowadził całkowity zakaz smartfonów do 15 czy tam 16 roku życia. Zlikwidowano, w tym momencie okazało się, że tam 2 miliony kont zostało zlikwidowanych, ponieważ platformy mają możliwość bez weryfikacji, one wiedzą dokładnie, widzą po oczach, po ruchach, po kciukach, wiedzą kto jest dzieckiem, a kto nie, to jest odpowiednie też wejście na odpowiednie treści i tak dalej, i tak dalej. A co się okazało? Pierwsze dane z Australii pokazują wprost, że ten zakaz jest skutecznie obchodzony przez nastolatków. Bo sam zakaz jest fantastyczny, tylko sami państwo wiecie, że wprowadzenie prohibicji nie wprowadziło obniżenia spożywania alkoholu. I tutaj zakaz spowoduje jednym słowem, że będziemy mieli pałkę w postaci nie możesz używać mediów społecznościowych, tylko pytanie, co masz zrobić w tym czasie, w tych 4 godzinach, 25 minutach, jak masz, co masz zrobić w tym czasie? Drogi młody człowieku, który masz 12 lat, 13. I teraz tak, część rodziców oczywiście zakaże, ale czy zakaże? No przecież te komórki nie jest tak, że dzieci, nie wiem, mają gangi, które napadają, porywają te komórki, oglądają je. Sami rodzice dają im te komórki. To znaczy, my jak pracowaliśmy, tak naprawdę dla nas to był zaszczyt pracować nad programem edukacji medialnej, który będzie obowiązywał od września i będzie wprowadzany do szkół, gdzie jest nauka krytycznego myślenia i tego typu rzeczy, żeby po prostu identyfikować,
1: na
0: czym jest news.
1: Na których zajęciach w szkole będzie nauka krytycznego myślenia? Chyba się zapisze.
0: Jest, jako żeby nie było z takich, jak to się mówi, problemów jak z edukacją zdrowotną, jest, będzie po prostu jedna ósma chyba bodajże jest na polskim, jedna tam gdzieś są pochowane, tak żeby po prostu były nauczyciele.
1: Żeby się
0: tak,
1: dzieci masowo nie wypisały.
0: Żeby się dzieci masowo
1: żeby
0: nie,
1: ich nie,
0: tak,
1: wypisali.
0: Nie wypisały. Ale do czego zmierzam? I teraz pytanie jest następujące. Zakaz zakazem, ale co dalej damy tym dzieciom? I tu następuje chyba największa obawa, bo ja myślę, że oni nawet sami powiedzą, że okej, oni nie chcą tych komórek, tak? Sami powiedzą, bo chcieliby wyjść na dwór, tylko co dalej? To jest dzisiaj chyba największe pytanie, bo zakazać jest prosto, a dwa, czego my się boimy? No my, jeżeli analizujemy media społecznościowe, my się boimy, że o ile dzisiaj wiemy, co mniej więcej oglądają, mamy media panele, możemy wiedzieć, jakie treści oglądają. A co jeśli oni zejdą wszyscy do podziemia? To znaczy pozamykają się na Discordach, pozamykają się na rzeczach, gdzie, do których nie będziemy mieli.
1: Takich zamkniętych forach, na
0: tak,
1: których można się
0: zamkniętych forach,
1: komentować
0: gdzie absolutnie nie będziemy mieli żadnego wpływu na to. Więc co nastąpi? Nastąpi na pewno, skoro nie będzie już żadnej kontroli, to będą już sobie pokazywać wszystko, nastąpi radykalizacja i może być skutek odwrotny. Mało tego, my musimy pamiętać tu w Polsce, że my mamy doświadczenia, no 123 lata zaborów i tak dalej, potrafimy kombinować, więc nie umówmy się, że młode pokolenie, któremu zabierzemy media społecznościowe, słusznie dla ich zdrowia, bo wszystkie badania pokazują, że jest to tego, absolutnie może to działać w drugą stronę.
1: Anna Miotk, na tę politykę strachu przedstawioną przez Michała Fedorowicza jest jakaś odpowiedź? Czy my możemy ten algorytm jakoś sensownie kształtować, czy jednak próbować zakazywać, licząc na to, że się te dzieci od tego uzależnienia wyzwolą? Czy też jest tak, że my po prostu dzisiaj nie mamy innego sposobu na bycie w kontakcie z siecią znajomych, bo już nikt się na rogu nie będzie umawiał na godzinę

0: 12 i czekała, aż ktoś łaskawie przyjdzie, bo mamy już troszeczkę innego rodzaju narzędzia do tego, żeby tego typu relacje utrzymywać. Jak pani to widzi?
1: Dużo pytań w jednym. Przede wszystkim to musimy też wywierać presję na platformy w sprawie szkodliwych treści i tego, komu one są wyświetlane.
0: Jak to
1: Tak,
0: możemy
1: żeby to
0: robić? Jak
1: platforma.
0: ja to mogę zrobić? Moje dziecko nie ma jeszcze telefonu, ale chciałbym, jestem zaangażowanym rodzicem, chciałbym wywrzeć presję. Przecież tam nawet nie ma do kogo zadzwonić.
1: No nie ma, na platformę bezpośrednio nie ma, ale robimy to chociażby wybierając polityków, czy organizując się w organizacje pozarządowe, robiąc takie rzeczy chociażby jak te raporty. To już jest jakaś forma wywierania presji, tylko że problemem u nas jest to, że Wielka Brytania, tak patrzę na ten przykład, bo to jest kraj, który wprowadza różne regulacje i tam się politycy nie obawiają Donalda Trumpa, jego różnych pogróżek. Będą kształtowali prawo tak, żeby platformy musiały eksponować treści brytyjskich wydawców. I oni są w stanie skutecznie z platformami rozmawiać. A w Polsce jest cały czas tak, że jak tylko się podnosi temat podatku cyfrowego albo właśnie weryfikacji wieku, to zaraz się zaczynają głosy ze strony Stanów Zjednoczonych, że ale tutaj nasz biznes będziecie podkopywać i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma takiego myślenia w Stanach na zasadzie, że zróbmy coś wszyscy wspólnie, żeby ochronić dzieci, rozwiążmy ten problem, tylko jest myślenie, nasze firmy muszą zarobić. No ale
0: Australia
1: dlaczego?
0: znalazła się na celowniku rzeczywiście po tym zakazie.
1: No ale dlaczego oni mają zarabiać kosztem dobrostanu dzieci? Nie wiem, czy panowie oglądali taki film Molly kontra algorytmy.
0: Ja nie
1: To
0: widziałem.
1: jest nowy film, był wyświetlany w ramach Millennium Dogs Against Gravity. I to jest o brytyjskiej dziewczynce, która popełniła samobójstwo pod wpływem tego, że widziała coraz więcej takich bardzo negatywnych treści na Instagramie dotyczących wyglądu i samopoczucia. Ona się po prostu wciągnęła w tak zwaną króliczą norę. No i efekt był taki, że no właśnie efekt był tragiczny, ale później jej rodzina się procesowała z platformami i najbardziej przerażające było to, co mówili ci przedstawiciele platform. Tam były w filmie cytowane ich wypowiedzi, że no ale przecież takie treści mogą być kontrowersyjne, ale pozwalają budować wspólnotę. No kurczę, jaką wspólnotę?
0: Michał Federowicz.
2: Nie wierzę w polityków z jednej prostej powodu, dlatego że w Wielkiej Brytanii sondaże pokazują, że właściwie kolejne wybory wygra właśnie partia, która mówi, że całkowicie wszystkie te zakazy cofnie. Natomiast do czego zmierzam? Ja bym dzisiaj zaryzykował inną tezę, że państwo polskie powinno zainwestować, bo jak można wygrać z taką platformą? Tylko jeden i wyłącznie sposób. Na przykład mam doświadczenie, myśmy usuwali wiele treści z mediów społecznościowych, za ogólną zgodą platformy to robiły. I robiły to bezpośrednio, bo robiły, bo po prostu uważali, bo trzeba było po prostu zadzwonić do operatora, który był akurat na zmianie i to robił. Ale do czego zmierzam? Wydaje się dzisiaj, że jedynym skutecznym sposobem jest wynajęcie dobrej albo dwóch dobrych kancelarii w Kalifornii, które w imieniu państwa polskiego będą wyłapywać takie treści i za każdy razem takie treści, ponieważ działają platformy w Polsce, ale muszą się dostosować do prawa polskiego, za każdym razem po prostu są to procesy. I to powinno załatwić nam sprawę bardzo szybko i rozwiązać problem złych treści.
0: Miejmy nadzieję, że to będą amerykańskie sądy, proszę państwa, z racji na szybkość.
2: Ale mówię o amerykańskich sądach. Mówię o amerykańskich sądach, żeby tam wygrywać po prostu i tam otrzymać wyroki. Wtedy będą musieli się zastosować.
1: A teraz się toczy też masa procesów wytaczanych przez nastolatków platformą właśnie za krzywdy psychiczne. I czytałam, że YouTube porozumiał się, zawarł ugodę właśnie z chłopcem bodajże z Florydy w tej sprawie. Także tych procesów jest coraz więcej.
0: To jest kwestia sporna. Kontynuujemy rozmowę po piosenkach.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To jest Kwestia Sporna. Rozmawiamy o tym, czy rządzą nami algorytmy. A moimi Państwa gośćmi są pani Anna Miotk i Michał Federowicz. To porozmawiamy teraz w ostatniej części o tym, co możemy i czy w ogóle coś możemy zrobić. Anna Miotk, czy na poziomie państwa, wspólnoty politycznej, my w Polsce, a może w Unii Europejskiej, mamy jakieś narzędzia wpływu na te platformy i czy jest coś, co możemy zrobić sami, czy musimy się o wszystko prosić Amerykanów?
2: Myślę, że mamy narzędzia wpływu. Przede wszystkim Unia jako całość jest o wiele silniejsza niż pojedynczy kraj. Tylko też trzeba wziąć pod uwagę, że platformy starają się temu przeciwdziałać. Wydają bardzo dużo pieniędzy na lobbying, na kontaktowanie się z europejskimi urzędnikami i przekonywanie ich do własnych rozwiązań. Więc tutaj no, politycy mają do czynienia z trudnym partnerem. Z drugiej strony, no właśnie, na poziomie państwa to jest kwestia jednak starać się czasami

0: podejmować nami, będąc politykiem, trudniejsze decyzje, ale takie, które będą miały pozytywne konsekwencje społeczne niż decyzje doraźne. Ja wiem, że to jest utopia.
1: Ale kto to wspiera? Jeśli wyborcy głosują na tych, którzy lepiej się im podlizują i głośniej o tym krzyczą na tego przeciwnika, to jaki to musiałby ten polityk być samobójcą, prawda? Żeby podjął taką decyzję.
0: No więc właśnie, trzeba to tak zakomunikować.
1: Jak to wspomóc, żeby to mu się opłacało?
0: Chociażby podatki. Platformy nie płacą u nas podatków. Płacą je dużo w mniejszym wymiarze.

0: Tu będziemy was straszyć, tu was wyłączymy, tutaj was odetniemy. Okej. Unia Europejska, 28 krajów, mówi sorry. Będziemy używać własnej infrastruktury, stworzymy sobie bardzo przejrzystego, prostego, może być anonimowy, ale prostego naszego tutaj Facebooka. Zajmie nam to pół roku. Przez pół roku nie ma mediów społecznościowych w Unii Europejskiej. Mało tego, nawet jeżeli się będziesz łączył przez VPN-y, czyli przez zewnętrzne źródła, pobierał sobie tę aplikację, to ona tak naprawdę nic tu nie będzie tu działać. Po prostu nie będzie.
1: Jest precedens. Wiesz, o czym mówię.
0: Tak, jest. Tak,
1: Rosja. I Max zamiast
0: ale
1: Telegrama.
0: Do czego zmierzam? Tylko on jest narzucany tam na siłę. On jest narzucany tam na siłę. To jest, tu mówimy wprost. Mamy zagrożenie, praktycznie wyobraźmy sobie. Znaczy, do czego zmierzam? To się nigdy nie wydarzy z jednej prostej przyczyny. Bo politycy nie zrezygnują ze swoich obserwujących. Nie zrezygnują z tego, że mają 1, 2, 5, 10 milionów obserwujących i nagle co, mają to spalić? No nie.
1: Czyli uważasz, że Tusk, ponieważ jest królem X-a w Polsce, to nie może z tego zrezygnować, nawet jeśli wie, że X generalnie sprzyja prawicy. No bo wiemy, że sprzyja, tak?
0: Tak, nie może. I to jest ten paradoks. Więc z tej perspektywy te wszystkie rzeczy, o których tutaj rozmawiamy, one się nie wydarzą. Dlatego, że media społecznościowe wiedzą, że są jedynym dzisiaj kanałem skutecznego dotarcia do wyborcy i do istnienia polityki, jaka jest dzisiaj. Politycy w życiu nie poświęcą swoich fanów, swoich fanpage'y, pracy, którą włożyli, żeby tak naprawdę powiedzieć, nie chcemy mediów społecznościowych, albo zróbmy media społecznościowe, które będą, mało tego, nie muszą być europejskie, mogą być polskie, że będziemy mieli tu w Polsce serwery. Nie zrobią tego, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie zrobią. I tak naprawdę to jest zabawa w kotka i myszkę, na samym końcu ona jest zabójcza dla systemów demokracji liberalnej, bo jest zabójcza, bo zawsze media społecznościowe powodują algorytmy, jest to udowodnione, powodują wzrost radykalizacji. Jednej i drugiej strony powodują polaryzację, radykalizację i wzrost postaw skrajnych, które jakoś z demokracją zazwyczaj w pewnym momencie nie idą mi po drodze, bo to dotyczy i lewej i prawej strony, żeby było jasne. Co oznacza, że jedynym dzisiaj, kto nie będzie miał z tym problemu? Pokolenie, które jest dzisiaj w internecie dzieci 2.26, które uważa, że im internet niszczy życie, i to będzie pierwsze pokolenie, które przyjdzie za 10-20 lat i zakaże mediów społecznościowych i nie będzie się tym w ogóle przejmować.
1: Czyli może tak jak z papierosami, które początkowo nie było nawet pewności, czy są szkodliwe, bo było wiele raportów, które mówiły coś innego, no bo były odpowiednio zakupione. Do pani profesor pytanie, czy to, co mówi Michał Federowicz, brzmi jak rodzaj utopii, która się nie zrealizuje, ale może zamiast wylewać dziecko z kąpielą i próbować zakazać posiadania kont społecznościowych, my się do tego algorytmu możemy po prostu dobrać i zacząć regulować go w taki sposób, żeby on był mimo wszystko mniej antagonizujący, ponieważ alternatywą wtedy może być faktycznie zakazanie takiej czy innej platformy w Unii Europejskiej. Czy jest taka możliwość, żeby mieć jakiś wpływ na ten algorytm, żeby on nie był taką czarną skrzynką, co do której działania wiedzę ma raptem, nie wiem, kilkadziesiąt osób zamkniętych gdzieś w Kalifornii?
2: Owszem, można to też regulować i są takie pomysły regulacji, żeby projektować algorytmy, które będą przejrzyste dla użytkowników i gdzie użytkownik będzie miał większy wpływ na to, co taki algorytm wyświetla. Będzie mógł to sobie samodzielnie konfigurować. Natomiast kłopotem obecnie z platformami jest to, że nawet jeżeli one dają nam jakieś możliwości typu, że ja zaznaczam sobie, że nie chcę tych treści widzieć, to i tak platforma działa po swojemu. Tutaj Fundacja Panoptykon opisywała taki przypadek osoby, która sobie odznaczała reklamy, których nie chciała widzieć, bo dany temat ją przestał interesować. A mimo to te reklamy się nadal wyświetlały, więc okazało się, że ona tak naprawdę nie ma kontroli nad tym, co ona tam widzi, że ona sobie tam klikała, zaznaczała, to było tak naprawdę takie iluzoryczne. To jest tak jak z tym przyciskiem w windzie, który ma zamykać drzwi od razu, a on i tak zawsze zamyka te drzwi, ale jednak po upływie określonego czasu.
1: Tylko niezależnie... działa na psychologię.
2: Tak, to niezależnie od tego.
0: Tak, uspokaja nas.
1: No dobrze, to żeby się nie tylko uspokajać, ale to już dosłownie na sam koniec. Chciałem was zapytać, co taki indywidualny słuchacz, użytkownik sieci może zrobić, Michał Federowicz? Wiemy, że ich nie wyłączymy, wiemy, że politycy nic nie zrobią, ale co my indywidualnie możemy zrobić, mając świadomość, że ten algorytm jest w zasadzie zaszyty wszędzie?
0: Nic, dlatego że...
1: Nic, dobra, dziękuję, kończymy.
0: Nie, dlaczego nic? Wszystkie badania pokazują jednoznacznie, że algorytmy dostarczają nam te informacje, które powodują jakby, że mamy poczucie pewności, że to, co myślimy jest, no, że tak jest. Czyli w pewnym rodzaju ta bańka, to, co dostajemy, ta ściana jest niewidzialna.
1: Czy robią z nas idiotów?
0: Nie, Właśnie nie.

0: uspokajają naszą emocjonalną, nasze emocje i nasz świat. To znaczy dają nam pewien rodzaj pewności świata.
1: O tym mówię. No, tak. Jesteśmy najmądrzejsi. No.
0: Jesteśmy pewni i tak dalej. Więc z tej perspektywy, co można zrobić? Jedyną rzeczą, jaką można zrobić, to po prostu iść na spacer. Dlatego, że nie ma tutaj możliwości, oczywiście możemy mówić o krytycznym myśleniu, możemy mówić o tym, żeby sprawdzać źródła i tak dalej. Nie zrobimy tego, nie łudźmy się, więc warto się zastanowić jedną rzeczą, czy nie za długo siedzę, bo skutki i to pewnie dla zdrowia psychicznego bez względu, po prostu my też obserwujemy po analitykach, znaczy jeżeli siedzą u nas niekiedy chłopaki po 12 godzin i 7 dni w tygodniu, to naprawdę skutki dla zdrowia psychicznego są tutaj trzeba zadbać o swój dobrostan psychiczny, więc tylko to można zrobić. Natomiast perspektywy algorytmów nie, bo nie mamy nad nim władzy, kompletnie żadnej.
1: Do pani profesor pytanie, co możemy dla siebie zrobić, wiedząc, że jesteśmy w tej władzy algorytmu? Co możemy zrobić dla siebie, co możemy zrobić dla naszych dzieci?
2: Jeśli chodzi o siebie, no to się zgadzam z tym postulatem, że zadbać o swoją higienę cyfrową, też zadbać o ten czas offline, bez telefonu, bez scrollowania, bez oglądania platform. No właśnie ustawiać sobie czasy, wyłączać powiadomienia w telefonie. Tutaj Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, z którym współpracujemy w sprawie raportu Internet Dzieci, ma taki test higieny cyfrowej i oni też publikują materiały na temat tego, jak dbać o tę swoją higienę cyfrową, o ten czas poza internetem. To tak jakby, to jest jeden z tych elementów. No ja się jednak nie zgodzę co do tego braku krytycznego myślenia, bo właśnie z tego, że my rozmawiamy o algorytmach i o tym, co nam się wyświetla z innymi, i porównujemy, to z tego się bierze wiedza na ten temat. I na przykład to, że moja mama zadaje mi różne pytania na temat Facebooka, ja jej odpowiadam, to też powoduje, że ona sobie buduje jakąś wiedzę na tej platformie. Więc myślę, że też rozmowy z innymi użytkownikami o tym, co tam widzimy, są ważne. I też, żeby się dowiadywać, jak te media działają. Czyli tu wiedzę, budować jednak wiedzę o mediach, o tym, jak media funkcjonują, o tym, co powtarzamy tutaj właściwie od początku, że to jest biznes i że to algorytmy działają właśnie w taki sposób, żeby przynieść jak najwięcej korzyści właścicielowi platformy, nawet jeżeli to działanie nie jest korzystne dla użytkownika, czy jest wręcz szkodliwe, to też pomaga. No bo ja, no właśnie ja sobie zawsze myślę, no dobra, fajnie by było, nie wiem, prowadzić jakiegoś fanpage'a, mieć duże zasięgi, ale z drugiej strony sobie myślę, no kurczę, ale właściwie dla kogo ja to robię? Bo w sumie i tak napędzam cudzy biznes. Może trochę przy okazji swój, ale jednak gdybym tam była obecna non-stop, to najwięcej korzysta na tym jakaś amerykańska firma w Kalifornii, a nie ja konkretnie. Więc trochę też takiej refleksji, czy my chcemy tym tutaj rzeczywiście dla kogoś za darmo tyle pracować. No bo to jest tak naprawdę praca za darmo. To, że my tam jesteśmy, że tworzymy treści i poświęcamy swój czas.
1: Jak słucham tych opowieści o rozmowach z pani mamą, po prostu trzeba zainwestować w mądrą córkę. I to jest ten ratunek przed władzą algorytmów. Szanowni państwo, rozmawiamy o tym, czy jesteśmy władzą algorytmów i odpowiedź brzmi tak, jesteśmy, nawet jeśli jesteśmy tego nieświadomi, jeśli korzystamy z telefonów komórkowych. Myślę, że nieświadomość jest jeszcze gorsza, bo wtedy może nam się wydawać, że obserwujemy rzeczywistość, a nie wykreowany przez kogoś świat. Ta audycja między innymi temu miała służyć, żebyśmy przynajmniej nawet jeśli wiemy, że nie jesteśmy w stanie tego zmienić, podchodzili do tego w sposób dużo bardziej autorefleksyjny i że być może cała ta rozmowa na temat zarówno social mediów, jak i algorytmów, jak i treści, które nam są serwowane, które w coraz większym stopniu wypierają tradycyjne media, które rządzą się jednak trochę, czy rządziły się innymi prawami, być może skłania nas do tego, żebyśmy przynajmniej myśląc o naszych dzieciach, nawet jeśli sami nie jesteśmy gotowi do takich wyrzeczeń i do takiej refleksji. Myśleli o tym bardziej w kategoriach polityki uzależnień niż polityki wolności słowa i tego, żeby pozwalać na wszystko i nie zakazywać, ponieważ wiele rzeczy zakazujemy, ponieważ mają na nas szkodliwy wpływ. Myślę, że jest wystarczająco dużo danych, także rozmawialiśmy o tych przypadkach tutaj, nawet prowadzących do samobójstw, które pokazują, jak tragiczne konsekwencje może mieć to dla dzieci. Ale nie zapominajmy o tym, że dzieci nie głosują, my głosujemy, my jesteśmy w stanie zmieniać legislację i że nie myśląc wyłącznie o edukacji najmłodszych, trzeba też zadbać o edukację i samoświadomość dorosłych. I ostatecznie myślę, że nikt z nas nie chce być taką biomasą eksploatowaną przez te algorytmy i przez kilku bogatych właścicieli treści i że ostatecznie to jest nasza decyzja, w jak dużym stopniu chcemy wpaść w tę króliczą norę i poświęcić swoje życie klikaniu, scrollowaniu, a cóż, no, uwaga i czas to jest dobro bardzo ograniczone. Także proszę państwa, dbajmy o swoją uwagę, dbajmy o swój czas, dbajmy o siebie. Zachęcamy do tego, żeby ten czas spędzać pożytecznie, choćby słuchając takich mądrych gości, jakich mieliśmy dzisiaj.

0: proszę Państwa, dzisiaj z naszymi gośćmi była pani Anna Miotk. Bardzo dziękuję. Był pan Michał Federowicz. Bardzo dziękuję. Ja nazywam się Leszek Jarzyski. To była Kwestia Sporna. Zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
2: W wieczornych lekturach sięgamy do archiwum Polskiego Radia i prezentujemy Państwu fragmenty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w wykonaniu różnych, ale zawsze znakomitych aktorów. Dzisiaj Jerzy Leszczyński.
3: Stojąc i pijąc obie kłócili się strony, a najstraszniej pan rejent był zacietrzewiony. Jak raz zaczął bez przerwy rzecz swoją tokował i gestami ją bardzo dobitnie malował. Był dawniej adwokatem pan rejent Bolesta, zwano go kaznodzieją, że zbyt lubił gesta. Teraz ręce przy boku miał, w tył wygiął lokcie, spod ramion wytknął palce i długie paznokcie, przedstawiając dwa smycze hartów tym obrazem. Właśnie rzecz kończył. Wyczka! Puściliśmy razem, ja i asesor, razem, jakoby dwa kurki jednym palcem spuszczone u jednej dwururki. Wyczka! Poszli. A zając, jak struna smyk w pole, psy tuż. Tu mówiąc, ręce ciągnął wzdłuż po stole i palcami ruch hartów przedziwnie udawał. Psy tuż i hec, od lasu odsadzili kawał. Sokół smyk naprzód, rączy pies, lecz zagorzalec wysadził się przed kusym, o tyle opalec. Wiedziałem, że spudluje. Szarak gracz nie lada, czchol niby prosto w pole, za nim psów gromada. Gracz szarak, skoro poczuł wszystkie harty w kupie, pstręk na prawo koziołka, z nim w prawo psy głupie, a on znów fajt w lewo. Jak wytnie dwa susy, psy za nim fajt na lewo, on w las, a mój kusy cap. Tak krzycząc pan rejent, na stół pochylony z palcami swymi zabiegł aż do drugiej strony i cap! Tadeuszowi wrzasnął tuż nad uchem. Tadeusz i sąsiadka tym głosu wybuchem znienacka przestraszeni właśnie w pół rozmowy odstrychnęli od siebie mimowolnie głowy, jako wierzcholki drzewa powiązane z polem, gdy je wicher rozerwie i ręce pod stołem blisko siebie leżące wstecz nagle uciekły i dwie twarze w jeden się rumieniec oblekły. Tadeusz, by nie zdradzić swego roztargnienia, prawda, rzekł, mój rejencie, prawda, bez wątpienia, kusy piękny hart z kształtu, jeśli równie chwytny. Chwytny! Krzyknął pan rejent, mój pies faworytny, żeby nie miał być chwytny. Więc Tadeusz znowu cieszył się, że tak piękny pies nie ma na rowu, żałował, że go tylko widział idąc z lasu i że przymiotów jego poznać nie miał czasu. Na to zadrżał asesor, puścił z rąk kieliszek, utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. Asesor mniej krzykliwy i mniej był ruchawy od rejenta, szczuplejszy i mały z postawy, lecz straszny na reducie, balu i sejmiku, bo powiadano o nim ma żądło w języku. Tak dowcipne żarciki umiał komponować, iż by je w kalendarzu można wydrukować. Wszystkie złośliwe, ostre. Dawniej człowiek dostatni, z hedą ojca swojego i majątek bratni, wszystko stronił na wielkim figurując świecie. Teraz wszedł w służbę rządu, by znaczyć w powiecie. Lubił bardzo myślistwo, już to dla zabawy, już to, że odgłos trąbki i widok obławy przypominał mu jego lata młodociane, kiedy miał strzelców licznych i psy zawolane. Teraz mu z całej psiarni dwa harty zostały i jeszcze z tych jednemu chciano przeczyć chwały.
2: Kolejny odcinek pana Tadeusza Adama Mickiewicza usłyszą Państwo jutro około 20:50.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12.

0: Miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę... Oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Muzeum Narodowe w Warszawie przedstawia historia kolekcjonera, którego życie to gotowy scenariusz na film. Występują Teodor Aksentowicz, Anna Bilińska, Józef Chełmoński, Julian Fałat, Aleksander Gierymski, Wojciech Kossak, Jacek Malczewski, Jan Matejko, Henryk Siemiracki, Leon Wyczółkowski i inni. Wystawa Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mielewski do 13 września w Muzeum Narodowym w Warszawie. Patronem medialnym jest program pierwszy Polskiego Radia.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
12: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
13: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód w miejscowości o wdzięcznej nazwie Tymianka. Na 547 kilometrze zepsuła się ciężarówka, blokując prawy pas ruchu w kierunku Terespola. Ruch odbywa się tylko lewym pasem. Koniec kłopotów w innym miejscu autostrady A2, na odcinku węzeł Poznań-Komorniki, węzeł Poznań-Luboń na 162 kilometrze jezdni w kierunku Warszawy. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A2, na odcinku węzeł Łódź-Północ, węzeł Łowicz na 384 kilometrze, gdzie doszło do zdarzenia 4 aut osobowych, i po kłopotach na przeciwległej jezdni między węzłem Skierniewica a węzłem Łowicz na jezdni w kierunku Poznania. Autostrada A4, odcinek węzeł Nogowczyce, węzeł Kleszczów w pobliżu węzła Łany na 289 kilometrze. Doszło tam do najechania 3 aut osobowych i ciężarówki na elementy znajdujące się na jezdni po wystrzale opony w ciężarówce. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas włączenia się.

do ruchu na węźle Łany w kierunku Krakowa. Ruch w ciągu głównym autostrada A4 odbywa się bez utrudnień. I raz jeszcze A4, ale jej dolnośląski fragment, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie. W pobliżu 136 km doszło do zderzenia autoosobowego, ciężarówki i busa. Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Wrocławia. Koniec kłopotów na autostradzie A6, na odcinku węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica na 27 km.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22 w Jedynce. Czas na nasz magazyn i podsumowanie wydarzeń dnia. Przy mikrofonie Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
1: Polskie firmy i plany na udział w odbudowie Ukrainy w cieniu politycznych sporów. Przedsiębiorcy wykazują jednak odporność.
2: Prawie 1000 ofiar śmiertelnych w wyniku trzęsienia ziemi w Wenezueli, ale na liście zaginionych jest kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: Koniec roku szkolnego i początek wakacyjnej akcji policji na drogach. Będą wzmożone kontrole na szlakach prowadzących do miejsc wypoczynku.
2: O tym wszystkim w magazynie Polska i Świat. Już za chwilę, a teraz najważniejsze informacje w skrócie. Zaprasza Marzena Godon.
3: Służby MSWiA i wojewodowie w pełnej gotowości do działań i niesienia pomocy w związku z falą upałów w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje, by nie lekceważyć ostrzeżeń o wysokiej temperaturze. W niedzielę może być ponad 40 stopni Celsjusza. Blisko 200 porozumień podpisano w Gdańsku podczas konferencji odbudowy Ukrainy. Polscy i ukraińscy politycy mówią o sukcesie wydarzenia. Podkreślają, że mimo różnic historycznych i napięć na linii Kijów-Warszawa rozmowy były merytoryczne i konkretne. Komisja Europejska odpowiada na groźby amerykańskiego prezydenta dotyczące podatku cyfrowego. Jej rzecznik napisał w oświadczeniu, że Unia odpowie w sposób zdecydowanie, jeśli Donald Trump nałoży 100% cła na towary państw, które taki podatek wprowadzą u siebie. To kolejna odsłona tarć w napiętych relacjach transatlantyckich. Do 920 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Ponad 3000 jest rannych, to najnowsze dane. Liczba osób zaginionych szacowana jest na ponad 50 tysięcy. Do Wenezueli wysyłane są zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów. W Waszyngtonie podpisano porozumienie pomiędzy Izraelem a Libanem, które ma być pierwszym krokiem do trwałego zakończenia konfliktu. Tymczasem Iran krytykuje wspólne oświadczenie USA i Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Ostrzega przed konsekwencjami przekraczania cieśniny Ormuz bez zgody Teheranu.

0: To sukces Polski i Ukrainy. Tak o kończącej się dziś w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy mówią przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Podpisano niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro.
1: Na dwa dni do Gdańska zjechały delegacje międzynarodowe na najwyższym szczeblu oraz przedstawiciele rządów 70 krajów, ale także 5 tysięcy przedstawicieli organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych oraz sektora prywatnego z niemal 100 państw. Szczegóły zna Paweł Buszko.
2: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
3: Liczby mówią same za siebie. Konferencja była wyjątkowa w tym sensie, że gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, bo to jest istota rzeczy i jak będzie wyglądał świat po wojnie w Europie Środkowej, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, listy intencyjne, kontrakty.
2: Wtórował mu ukraiński wicepremier Taras Kaczka.
4: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy, dla Ukrainy, dla Polski. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
5: Z tych takich konkretnych rzeczy finansowo-gospodarczych, co się udało załatwić?
4: Współpraca ukraińskiego Naftogazu i Orlenu rozwija się. Mamy jeszcze jeden etap rozwoju tego partnerstwa. Mamy bardzo duże rozmowy już zaawansowane co do udziału KUKE w Ukraińskiej Agencji Ryzyka Kredytowania Eksportowego.
2: KUKE, o której mówił ukraiński wicepremier, to Polska Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Obsługiwane przez nią ubezpieczenia w handlu między Polską a Ukrainą to 3 miliardy euro. Z tego, że ubezpieczenia mogą też objąć polskie inwestycje na Ukrainie, cieszy się

0: Władimir Łytwyn, szef Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
1: Właśnie KUKE zrobiło niesamowitą pracę dlatego, żeby umożliwić pokrycie ryzyków nie tylko kredytów eksportowych, nie tylko kapitału, co też było postępem, ale nawet i ryzyków wojennych.
0: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych dla Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Są perspektywy na lepszą współpracę m.in. we wspólnej produkcji dronów. Podczas gdańskiej konferencji podpisano list intencyjny w sprawie współpracy dużego producenta ukraińskich dronów TAV Industries i polskiej grupy zbrojeniowej. Polska znajduje się w ścisłej czołówce gospodarczych partnerów Ukrainy. Wymiana gospodarczo-handlowa między krajami wyniosła w zeszłym roku 18 miliardów dolarów. I co ważne, to Polska sprzedaje więcej. Eksport z Polski do Ukrainy to 13 miliardów dolarów.
2: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku odbywała się w cieniu politycznego napięcia na linii Warszawa-Kijów. Najpierw przypomnijmy, prezydent Wołodymyr Zełański nadał jednemu z oddziałów wojskowych imię bohaterów UPA, a potem prezydent Karol Nawrocki pozbawił ukraińskiego prezydenta Orderu Orła Białego.
3: I w wyniku tego sporu ukraiński prezydent postanowił, że nie weźmie udziału w tym ważnym dla jego kraju wydarzeniu. Jak to ostatecznie wpłynęło na przebieg i rezultaty konferencji, o tym opowie z Gdańska Michał Strzałkowski.
4: Kwestia napięć w relacjach polsko-ukraińskich pojawiała się na konferencji w Gdańsku głównie na początku. Szybko ustąpiła rozmowom na tematy gospodarcze i biznesowe. Zabiegali o to zresztą sami przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy, mówi pierwszy wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Dariusz Szymczycha.
5: Przyjęliśmy taki apel do polityków obu krajów, wskazując im, że historii nie zmienimy. Natomiast możemy wspólnie pracować nad empatią. I na pewno nie może być tak, że kłótnie wokół historii prowadzone w celach przedwyborczych mogłyby rozbić naszą wspólną przyszłość.
4: Z kolei mer Kijowa i jednocześnie prezes Unii Miast Ukraińskich Witalij Kliczko zapewniał, że także wielu samorządowców chciałoby szybkiego wyjaśnienia polsko-ukraińskich sporów o ocenę wydarzeń historycznych. Rozmawiałem w ostatnim czasie chyba z setką prezydentów i burmistrzów i merów miast w Polsce i na Ukrainie. I chyba wszyscy są tą sytuacją zdezorientowani i nie rozumieją, dlaczego akurat teraz doszło do tego sporu i tego politycznego napięcia. Na poziomie lokalnym i samorządowym ta sytuacja jest całkowicie niezrozumiała. Musimy jak najszybciej znaleźć porozumienie, bo jest bardzo dużo wyzwań dotyczących naszej wspólnej przyszłości. Nie będzie silnej Europy bez silnej Polski i silnej Ukrainy. Łączy nas wspólny cel – powstrzymanie zakusów Władimira Putina. Witalij Kliczko wyraźnie jest optymistą, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział nam, że na gdańskiej konferencji w bezpośrednich rozmowach nie czuć było eskalacji polsko-ukraińskiego napięcia.
6: Siedziałem obok szefowej parlamentu i rozmawialiśmy zupełnie normalnie. Co więcej, opowiedziałem jej też swoją historię rodzinną. Mojej babci ojczystej rodzony brat mieszkał pod Stanisławowem i był ofiarą rzezi wołyńskiej, ale miał też żonę Ukrainkę, która przeżyła. Ale rozmawialiśmy o tym spokojnie. Powiedzieliśmy, co musimy zrobić, żeby te relacje były naprawdę przyjacielskie. Prawda. Prawda, badania historyczne i edukacja.
4: Dr Andrzej Rutka z Konfederacji Lewiatan powiedział mi natomiast, że emocje to raczej domena polityków i dziennikarzy, a nie przedsiębiorców.
7: Firmy tym się nie kierują. One się kierują przede wszystkim z własną korzyścią, biznesem i w związku z tym myślę, że jeżeli będzie jakikolwiek wpływ, to będzie naprawdę, naprawdę skromny. A ja poza tym uważam, że uda się szereg rzeczy, jeżeli nie wszystko, odkręcić, wyprostować pewne rzeczy i to może być pozytywny wstrząs, tak, który być może właśnie z tej drugiej strony doprowadzi do większego zrozumienia, bo jak słyszymy, jak czytamy, zrozumienie postawy polskiej po stronie ukraińskiej jest prawie żadne.
4: Co zdaniem doktora Rutki wynika z braku na Ukrainie wiedzy i edukacji na temat trudnej historii. Według eksperta Konfederacji Lewiatan być może ostatnie wydarzenia sprawiły, że więcej Ukraińców po prostu dowiedziało się o tym, dlaczego dla Polaków temat gloryfikacji UPA jest tak wrażliwy.
3: Z Gdańska o wszystkim opowiadał Michał Strzałkowski, bo właśnie tam zakończyła się dziś konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Czas na komentarz, podsumowanie także w naszym magazynie. Jest z nami Kazimierz Krupa, publicysta ekonomiczna Kancelaria Drawbridge. Dobry wieczór, panie redaktorze.
8: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
3: Rozmawiałem z przedsiębiorcami także w Gdańsku. Oni mówią, że te relacje gospodarcze na tym poziomie właśnie firm są całkiem dobre, czasami nawet bardzo dobre. Czy to jest tak, że da się prowadzić biznes, nawet w tych trudnych czasach wojennych, mimo polityki?
8: No tutaj mamy rzeczywiście taki klasyczny obraz, taki bardzo wyraźny obraz rozwarstwienia tej wielkiej polityki i pragmatyzmu gospodarczego. Jeżeli chodzi o polskie firmy, rzeczywiście polskie firmy są wyjątkowo dobrze i organizacje gospodarcze i firmy wyjątkowo dobrze przygotowane do współpracy z Ukrainą, do udziału w procesie odbudowy Ukrainy, do robienia interesów.

0: po prostu z Ukrainą. Inna sprawa, że tam interesy robi się skrajnie źle, skrajnie niekorzystne są warunki dla polskich firm, ale wszyscy mają nadzieję na nowe otwarcie. Natomiast to wielka polityka, no to jest powtórka safe. Najpierw ten safe został zablokowany po to, żeby strona rządowa nie odniosła sukcesu. No i tutaj mamy klasyczną powtórkę. To jest straszne, że polityka wchodzi w życie gospodarcze i utrudnia to, co powinno być naturalne. Ludzie, przedsiębiorcy, firmy sobie poradzą pod warunkiem, że politycy nie będą przeszkadzali.
1: Ukraina ma sporo do zrobienia. Oczywiście cały czas mówimy o Ukrainie, czyli kraju, który dzisiaj jest w stanie wojny, cały czas jest atakowany i to oczywiście są bardzo trudne warunki prowadzenia biznesu, a mimo wszystko tam wciąż, czy właściwie cały czas jest bardzo wiele polskich firm. Bodajże żadna firma od wybuchu pełnoskalowej wojny nie wycofała się z Ukrainy, poza nielicznymi przypadkami, ale to są, to już nie będziemy w tej chwili o tym mówić, skrajne przypadki na przykład dotyczą Lwowa, ale chodzi o to, że tam trzeba naprawić prawo, tam trzeba zwalczyć tę wszechobecną korupcję. Ukraina musi to zrobić szybko. Czy tutaj da się to zrobić, zanim nawet zostanie otwarty klaster związany z wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej?
0: No, obawiam się, że to nie będzie łatwy proces, jako że Ukraina była skorumpowanym krajem niestety przed wybuchem tej pełnoskalowej wojny. Pełnoskalowa wojna taką sytuację tylko pogarsza zawsze, niestety, i tam się też to odbyło, więc przed Ukraińcami bardzo długa droga i bardzo ciężka praca. Ja rozumiem, że ten proces odbudowy będzie musiał być finansowany z pieniędzy zewnętrznych, więc będzie nadzorowany przez organizację zewnętrzne, więc z całą pewnością amerykańskie przede wszystkim pewnie. Ale wszystkich tych, którzy będą uczestniczyli, nie wiem jak teraz Amerykanie będą uczestniczyli, bo mają takiego przywódcę, jakiego mają. Ale te kraje, które się zrzucą na to, przez jakiś sposób, jakieś pożyczki, grantów, będą na pewno to bardzo kontrolowały ten przebieg tych procesów i wydawania pieniędzy. I to jest szansa również dla Ukrainy, by móc przyspieszyć te procesy oczyszczania, bo z takim poziomem korupcji, z takim nieprzestrzeganiem prawa, jaki mamy do tej pory, Ukraina nie miałaby tak czy owak czego szukać w Unii Europejskiej, nigdy by do niej nie weszła, bo nie spełniłaby tych wyślubowanych jednak oczekiwań. Pamiętamy, ile Polska się z tym borykała i też nam to troszkę zajęło czasu, a u nas te zjawiska były na zupełnie innym poziomie.
1: Opinie przedsiębiorców są dobre, jest sporo optymizmu. Polityka oczywiście nie ułatwia zadania, ale czy pana zdaniem będzie tak, że Polska będzie faworytem, liderem, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy, czy jednak da się Polskę pominąć?
0: Wydaje mi się, że nie da się Polski pominąć. Najprawdopodobniej to takie bardzo duże, globalne przedsięwzięcia, one nie będą z naszym takim udziałem jako głównego wykonawcy, ale na pewno będziemy tam obecni na bardzo wielu mniejszych odcinkach. I to z zaskakującego powodu, o którym powiem w tej chwili. Bardzo wiele firm ukraińskich pracuje w Polsce. Czyli te związki na poziomie przedsiębiorców, one się dzieją. Na Ukrainie jest trudniej, tak jak mówię, tam trwa jednak pełnoskalowa wojna i te warunki do prowadzenia biznesu dla polskich firm, nie tylko dla polskich, nie są łatwe, ale bardzo wiele firm współpracuje na naszym rynku, czyli firmy ukraińskie mają swoje tu przytulki, mają tu swoją siedzibę, mają tu swoje oddziały i bardzo dobrze współpracują z polskimi firmami. W momencie, kiedy tam się uspokoi i zacznie się opanowywać te procesy prawne i korupcyjne, to się przeniesie tam. Więc ja sądzę, że Polski nie da się uniknąć, może nie na tych takich największych, sztandarowych projektach za wiele miliardów, to tam będziemy najprawdopodobniej występowali jedynie w roli podwykonawców, co jest równie kuszącą propozycją i bardzo wartą do pochylenia się, a tę współpracę między firmami, ta współpraca między firmami, między ludźmi w istocie, którzy tu są, poznali polskie warunki, tu pracują, tu mają swoje firmy, to zostanie przeniesione na Ukrainę i będzie bardzo dobrze się rozwijało.
1: A jak pan ocenia ten przypadek polskiej firmy, która nie została dopuszczona do dokończenia inwestycji we Lwowie? I przedstawiciele tej firmy mówią, że po pierwsze jest to wina mera Lwowa Andrija Sadowego, a po drugie, że to jest takie ostrzeżenie, że to prawo jest w ogóle niedostosowane i nie ma gdzie

0: i jak dochodzić swoich praw w takich sytuacjach?
1: No, to jest jedno i drugie jest po prostu prawdą. Medwowa jest znany ze swoich, no powiem eufemistycznie, dosyć dziwnych praktyk biznesowych. Tam całe firmy znikają, bo zostają przejmowane przez jakichś dziwnych ludzi. Są bardzo dziwne zjawiska, więc Lwów i mer Lwowa pod tym względem jest no, bardzo taką dziwną postacią i te warunki do prowadzenia biznesu tam są bardzo dziwne, więc to myślę, że jest sprawa do rozwiązania, no bo ta polska firma, oczywiście to są to Rostrzygnie, ale wydaje się, że i postawa mera Lwowa, te podpisane umowy, ta demonstracja taka, że obok kongresu robi swój kongres i podpisuje 5 czy 6 umów i żadnej z polską firmą, no nie jest przypadkowa.
0: Dodam więc tylko, że Andrii... Dodam tylko, że Andrii Sadowy nie został zaproszony na tę oficjalną konferencję, a umowy podpisał dzień wcześniej, ale także w Gdańsku, po czym wyjechał do Düsseldorfu.
1: No, to była taka demonstracja właśnie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Kazimierz Krupa, publicysta ekonomiczny, Kancelaria Drobisz, był razem z Państwem. Dziękuję za komentarz.
2: Jedynka. To jest radio.
0: Komisja Europejska chce przedłużenia ochrony dla uchodźców z Ukrainy, ale z wyłączeniem mężczyzn w wieku poborowym.
3: Komisarz do spraw wewnętrznych i migracji Magnus Brunner zaproponował, by przepisy zostały przedłużone do marca 2028 roku. Teraz tymi planami zajmą się unijne kraje. A w Brukseli jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Witaj, Beato.
4: Dobry wieczór.
3: Powiedz w takim razie, jak to wygląda dokładnie dzisiaj i co się zmieni?
4: Dzisiaj każdy do tego momentu, bo jeszcze te przepisy cały czas obowiązują, przepisy, które zostały uruchomione zaraz po napaści rosyjskiej na Ukrainę. Pierwszy raz wobec kraju nie należącego do Unii obywatele tego kraju mają takie same prawa jak Europejczycy. I teraz wszyscy, którzy przyjadą z Ukrainy, otrzymują taką tymczasową ochronę. Tymczasowa ochrona to są, czyli Ukraińcy mają takie same prawa jak Europejczycy do pracy, edukacji, do opieki zdrowotnej, do opieki społecznej, do zakwaterowania i do legalnego pobytu. I wszyscy, którzy o to poproszą, dostają taką tymczasową ochronę. Oczywiście różnie to teraz wygląda w państwach członkowskich. Każdy kraj może sobie stosować te przepisy jak chce, ale zalecenie unijne jest takie, że teoretycznie w każdym kraju uchodźcy z Ukrainy mają takie same prawa jak Europejczycy. Natomiast w ostatnim czasie mówił o tym kilkakrotnie prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, mówili o tym przedstawiciele ukraińskiego rządu, no, że jednak jest problem z mężczyznami w wieku.

0: Nasza propozycja przewiduje, że tymczasowa ochrona nie powinna być udzielana nowo przybyłym osobom, które nie mogą opuścić Ukrainy ze względu na obowiązki wojskowe wynikające z ukraińskiego prawa. Właśnie o to poprosiła nas Ukraina i to właśnie robimy. Nic się nie zmienia dla tych, którzy już tu są i otrzymują tymczasową ochronę.
1: Czyli osoby, które teraz są, nadal mogą w krajach członkowskich, mogą otrzymywać tę tymczasową ochronę. Wszystko się zmieni, jeżeli państwa członkowskie poprą propozycję Komisji Europejskiej, kiedy już decyzja zostanie podjęta o przedłużeniu tej tymczasowej ochrony, no to wraz z wejściem tej decyzji w życie, oczywiście nowo przybyli nie będą mogli otrzymywać tymczasowej ochrony, nowo przybyli w wieku poborowym naturalnie.
2: Powiedziałaś, że unijne kraje poprą najprawdopodobniej tę propozycję, czyli tutaj żadnych sprzeciwów nie będzie?
1: Tak. Już wstępnie o tym ministrowie spraw wewnętrznych dyskutowali na początku miesiąca w Luksemburgu. To jeszcze wtedy nie było propozycji komisji, ale pojawiły się takie informacje, że komisja ku temu się skłania i wtedy nie było głosów sprzeciwu. Ja pamiętam, że wtedy rozmawiałam z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Maciejem Duszczykiem, który mówił, że Polska na takie ograniczenia się zgadza. Tam nie było, tam były problemy wcześniej, żeby tę Ukrainę podzielić na część wschodnią, część zachodnią, że tutaj bardziej zagrożenie wojną, tutaj mniej. No tego Polska nie akceptowała, ale cała Ukraina jest traktowana jednakowo. Natomiast też minister przypomniał, że akurat Polska ma już kilka miesięcy temu przyjętą specjalną ustawę i teraz już Ukraińcy przestają być obejmowani tymi przepisami o tymczasowej ochronie uchodźczej i teraz ich pobyt zaczyna być regulowany przepisami dotyczącymi cudzoziemców. Takie prawo Polski z tego skorzystała. Jeżeli inne kraje też będą chciały z tego skorzystać i nowe ustawy będą wprowadzane, no to oczywiście będą to mogły zrobić, ale decyzją Unii Europejskiej tymczasowa ochrona ma być przedłużona do marca 2028 roku i nie sądzę, żeby tutaj były jakieś problemy, natomiast są zastrzeżenia, owszem, organizacji międzynarodowych. Z tego co wiem, to Rada Europy już powiedziała, że to jest dyskryminacja chociażby tych mężczyzn w wieku poborowym i Rada Europy skrytykowała takie założenie w Brukseli.
2: O tym wszystkim Beata Pomecka. Beato, bardzo dziękujemy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: A teraz przenosimy się na inny kontynent. 920 zabitych osób, prawie 3,5 tysiąca rannych. To najnowszy bilans największego od ponad wieku trzęsienia ziemi w Wenezueli. 50 tysięcy osób uznaje się za zaginionych. Władze spodziewają się, że liczby te jeszcze wzrosną w związku z tym, że wiele osób uwięzionych jest wciąż pod gruzami.
2: Międzynarodowe zespoły ratowników, między innymi ze Szwajcarii, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, pospieszyły na pomoc Wenezuelczykom. Wsparcie zapowiedziały także polskie organizacje pozarządowe, w tym Polska Misja Medyczna, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Caritas Polska. Pomoc jest konieczna, bo katastrofa, jaka dotknęła ten kraj, jest kolejnym bardzo poważnym ciosem dla państwa, które od lat zmaga się z dużymi problemami. Jest z nami teraz pan Jacek Hinz, były ambasador Polski w Wenezueli. Dobry wieczór, witam.
5: Dobry wieczór, kłaniam się.
2: Panie ambasadorze, jak by pan opisał stan, czy też moment w historii Wenezueli, w jakim doszło do tego trzęsienia ziemi, w jakim stanie była wenezuelska gospodarka i w ogóle wenezuelskie państwo?
5: No to jest bardzo trudny moment, dlatego że od długiego czasu po prostu nie działa. Infrastruktura wenezuelska została skutecznie zniszczona, wyniszczona przez rządy komunistycznego reżimu. Od 2013 roku PKB Wenezueli zmniejszył się o 80%. Zadłużenie zagraniczne, które jeszcze w 1998 roku przed dojściem Hugo Chaveza do władzy wynosiło około 20 miliardów dolarów, w tej chwili sięga 240 miliardów dolarów według danych New York Times. Poza tym została cała infrastruktura jakby też zniszczona. Państwo jest nieprzygotowane na tego rodzaju katastrofę. Przy tym brakuje podstawowych artykułów, brakuje żywności dla wielu Wenezuelczyków. 1/3 tak naprawdę społeczeństwa wenezuelskiego potrzebuje pomocy humanitarnej. Więc jest to wyjątkowo trudny moment. Straty, jakie niezależnie od dramatu, jakim jest śmierć ludzi, i to prawdopodobnie pójdzie naprawdę w

0: wiele tysięcy ofiar śmiertelnych i osób poszkodowanych. To też i straty materialne są, które się szacuje od 10 miliardów do 100 miliardów dolarów, po prostu gigantyczne.
1: No właśnie, wspomniał pan o infrastrukturze. Oficjalne raporty rządowe wskazują, że ucierpiało ponad 380 budynków, a co najmniej 250 zostało uszkodzonych, zniszczonych lub całkowicie zawalonych. Na ile no, dość marny stan tych budynków, słaba konstrukcja, słabe materiały, które były wykorzystywane do ich budowy, odgrywały w tym rolę, że tak wiele budynków zawaliło się?
0: No tutaj trzeba wziąć pod uwagę jedną niechlubną sprawę, mianowicie ogromną korupcję w Wenezueli za rządów Chaveza i później Nicolasa Maduro i ciągle trwającego reżimu komunistycznego. W związku z czym wiele budynków zostało wybudowanych no, z niezachowaniem norm, co powinno być już ogólnie przyjęte w Wenezueli, tych norm antysejsmicznych po trzęsieniu ziemi w ostatnim takim dużym w 1967 roku. Niestety tak się nie stało. Na przykład w stanie La Guaira, który jest na północ od Caracas, bardzo blisko, to jest właściwie do Guairy, to jest 30 kilometrów do Caracas. No, tam wiele budynków zostało wybudowanych za czasów Chaveza, no i one nie spełniają norm. To jest wynikiem też korupcji. Wenezuela jest na jednym z ostatnich, no może przedostatnim miejscu wśród krajów, które są klasyfikowane na tej liście.
1: Do tego dochodzi też niedoinwestowanie służby zdrowia, która w takich momentach jak teraz jest absolutnie kluczowa. Ja przypomnę, że za kadencję Nicolasa Maduro większość środków publicznych była przeznaczana na armię. Te na służbę zdrowia stanowiły około 3,5% PKB. Dla porównania powiem, że w Polsce to jest około 7%, a w krajach Europy Zachodniej ponad 10%. Wielokrotnie w ostatnich latach mówiliśmy podczas tego kryzysu gospodarczego, że w szpitalach brakuje i lekarzy, i leków, i podstawowych środków higienicznych.
0: To jest prawda i to potwierdzają wszyscy moi znajomi Wenezuelczycy, jakiego to są jakiej skali to są problemy. To znaczy naprawdę dla wielu ludzi po prostu służba, opieka lekarska stała się niedostępna, bądź wymaga to dużych pieniędzy, dużo czasu, bądź w ogóle jest to niemożliwe, żeby uzyskać pomoc lekarską. Więc tu jeszcze dochodzi inno, to co pani wspomniała, ten brak infrastruktury, brak przygotowania na tego typu sytuacje. Zaraz po trzęsieniu ziemi tak naprawdę, no i to Wenezuelczycy zauważyli, władze były, no nie były w stanie odpowiednio zareagować. No, strażacy pojawiali się, ale nie mieli ze sobą niezbędnego sprzętu. Ludzie gołymi rękami odgruzowywali i starali się wydobyć osoby uwięzione pod gruzami. To po prostu straszne były sceny i to nadal trwa. I miejmy nadzieję, że jeszcze się iluś ludzi uda uratować mimo wszystko.
1: Dzisiaj około 250 osób wydobyto spod gruzów, ale cały czas uwięzionych pod tymi gruzami jest bardzo wielu innych. I ta pomoc zewnętrzna, pomoc zagraniczna, międzynarodowa jest w obecnej sytuacji konieczna. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Jacek Hinc, były ambasador Polski w Wenezueli. Bardzo dziękujemy.
2: Polska i świat.
3: Teraz w magazynie Polska i Świat wracamy do kraju. Nie ma co ukrywać, że na ten dzień chyba wszyscy uczniowie czekali niecierpliwie cały rok. Rozpoczynają się wakacje. Od dzisiaj uczniowie mają ponad 2 miesiące wolnego. Świadectwa odebrało ponad 4 900 000 dzieci i młodzieży.
1: Przez kolejnych 9 tygodni będą odpoczywać od nauki, a z uczniami i nauczycielami na koniec roku szkolnego rozmawiał Aleksander Ziemiańczyk.
4: Jaką ocenę uczniowie wystawili szkole za miniony rok?
5: Chyba 7,5 na 10. Więcej tych dobrych.
6: Tak 7 na 10, ponieważ były niektóre bardzo złe rzeczy, które się działy w tym roku szkolnym, ale akurat pod koniec to już wszystko się poprawiło.
7: 4 z plusem, albo może nawet 5, bo 8 klasa mi się tak będzie kojarzyć raczej dobrze.
4: Wielu uczniów zakończyło rok szkolny z zadowoleniem i świadectwem, z wyróżnieniem. Satysfakcję czuli również nauczyciele, którzy także podsumowali ostatnie miesiące pracy.
8: Bardzo dużo projektów na różne tematy, tematy społeczne, bardzo ważne. Walczyliśmy z hejtem, z uzależnieniem od telefonu.
9: Najgorsze zawsze są końcówki z powodów biurokratycznych, wyłącznie. Natomiast przez cały rok mi się pracowało bardzo dobrze z młodzieżą. Jestem zadowolona.
4: Koniec roku szkolnego to również czas szerszych podsumowań. Minister Edukacji w liście do dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców napisała, że reforma oświatowa pod nazwą Kompas Jutra pozwoliła wyznaczyć nowy kierunek rozwoju.

0: rozwoju polskiej oświaty. Świadectwo szefowej resortu Barbarze Nowackiej wystawili natomiast aktywiści z organizacji Akcja Uczniowska. Zorganizowali konferencję prasową, podczas której ogłosili, że ich zdaniem szefowa resortu edukacji oblała rok szkolny. Chodzi m.in. o brak realizacji obietnic i zignorowanie kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży. Symbolicznie wystawili minister Nowackiej większość ocen niedostatecznych, brak promocji do następnej klasy i czarny pasek zamiast biało-czerwonego. Założyciel ruchu uczniowskiego Paweł Mrozek podkreślał, że to ocena wystawiona bezpośrednio przez środowiska szkolne.
1: Barbara Nowacka nie jest nawet dobrą ministrą, tylko osobą, której kompletnie na tym nie zależy.
0: Młodzi ludzie zaprezentowali także raport zawierający 50 konkretnych postulatów zmian w polskiej szkole. Domagają się w nim m.in. natychmiastowego znalezienia psychologów dla 200 gmin w kraju, darmowych ciepłych posiłków oraz likwidacji tzw. wyścigu szczurów. Hanna Kuryłowicz z Akcji Uczniowskiej zwraca uwagę, że deklarowana w Konstytucji darmowa nauka w przypadku szkół średnich była fikcją.
2: Według Konstytucji Rzeczpospolitej edukacja w Polsce jest bezpłatna. Jest tak, jednak cała otoczka związana z chodzeniem do szkoły niestety jest płatna. Jest to w pewnym rodzaju naturalne, jednak pewne elementy takie jak transport, wyżywienie oraz podręczniki są elementami niezbędnymi, aby uczniowie mogli dobrze w szkole funkcjonować.
0: Akcja Uczniowska zapowiada, że po wakacjach dalej będzie monitorować działania resortu edukacji i przypominać o swoich postulatach.
3: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jak słyszeliśmy przed chwilą, prawie 5 milionów uczniów z ostatnim dzwonkiem zakończyło rok szkolny, a wakacje nie tylko w szkolnym kalendarzu, ale także w pogodzie.
5: Widać to także na drogach, bo trasy wyjazdowe z większych miast wypełniły się dzisiaj pierwszymi turystami zmierzającymi na letni wypoczynek. W mieście trudno wytrzymać ekstremalne temperatury, co wiadomo od czasów kultowej hydrozagadki.
6: Panowie, żar leje się z nieba.
7: Taka spiekota w mieście to piekło.
8: W niedzielę wybiorę się nad zalew.
9: Teraz jedziemy na Podlasie, na działkę.
10: Będą jeszcze góry, będzie morze. Coś się wymyśli, nie? A wujek w poniedziałek do Stanów leci. Właśnie Jaś tutaj wszystko już wie, gdzie jest płyn chłodniczy, gdzie jest płyn hamulcowy, gdzie się dolewa olej. No bo to są ważne rzeczy, żeby bezpiecznie dotrzeć, prawda?
11: To opowiadaj.
9: Tu jest płyn do spryskiwaczy. To jest chłodniczy, tu jest olej silnikowy, a tam hamulcowy.
10: Czerwony pasek dostał z wyróżnieniem. Naukowiec, młody naukowiec, przyszły architekt. To trzeba go wspierać teraz w wakacje w jego różnych fantazjach i marzeniach.
11: A teraz przetestujemy sposób na przewietrzenie samochodu znaleziony w internecie. Ta pizzerka to się zaraz rozpuści. Otwieramy tylne okno od strony pasażera na maksa. Wysiadamy z samochodu i teraz trzeba parę razy trzasnąć drzwiami. Ponoć to gorące powietrze zgromadzone w samochodzie szybko się wtedy ulotni, a świeże napłynie przez tylną szybę po stronie pasażera. Może to głupio wygląda, ale warto spróbować. No, ciężko oczekiwać rewelacji, kiedy termometr w samochodzie pokazuje 33 stopnie. Polskie Radio, samochód taki wyładowany, daleko na wakacje?
12: Nad morze.
11: Jak się zapowiada podróż przy prawie rekordowych temperaturach?
12: Ciężko, ale z klimatyzacji jakoś da radę. Przegląd samochodu trzeba zrobić, tak, naszykować, wszystko zaplanować, żeby bezpiecznie dojechać.
11: Tak jak na Mistrzostwach Świata, przerwa na nawodnienie.
12: Zgadza się.
11: Pod maską wszystko gra, czy się przegrzewa?
13: Przegrzewa.
11: To wygląda, jakby się gotował ten płyn chłodniczy.
13: Można ugotować co bądź.
11: Benzyna do motorówki?
14: Tak, do pontonu.
15: Do pływania.
11: Gdzie pan będzie go wodował?
14: A nie tak daleko, bo na Wiśle. Wędkarsko, za Sumem.
16: Wracamy z Bieszczad i tak pomału się przesuwamy ku Pomorzu, nie?
11: To jest kamper? Jest tutaj spanie w środku? Czy...
16: Jest. No taki van bus.
11: Z kamperem się wygodnie podróżuje?
16: Lepiej niż się ustalę na jakieś miejsce i tu nagle jakieś koreczki i dojeżdżamy 3 godziny potem i pani do ciebie dzwoni, o Boże, a gdzie wy jesteście? Nie umówiliśmy się na 16 na nocleg. Można się zatrzymać w ładniejszych miejscach.
11: Wy dokąd jedziecie?
17: Na Mazury. Wszystkie wyjeżdżałem, to kurczę po Warszawie, to na Golasa można biegać, nikogo nie będzie.
18: Jedziemy na Hel, trochę surfingu, ogólnie wywczas.
5: Przygotowania do wakacyjnych wyjazdów obserwował reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Policja przypomina, aby podczas upałów nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętych samochodach, co w konsekwencji może doprowadzić do tragedii. Temperatura

0: W magazynie pozostajemy jeszcze na polskich drogach, a konkretnie na autostradzie A2. Właśnie podpisano pierwszą umowę w sprawie jej poszerzenia. Po wakacjach drogowcy rozpoczną pracę przy budowie trzeciego i czwartego pasa na odcinku od węzła Grodzisk Mazowiecki do węzła Konotopa.
1: To ponad 17 km trasy. Docelowo poszerzony zostanie cały odcinek Warszawa-Łódź. W czasie remontu droga będzie przejezdna, ale zostaną wprowadzone limity prędkości. O szczegółach opowie Aleksander Przoniak.
2: Autostrada A2 na odcinku z Warszawy do Łodzi jest jedną z najbardziej uczęszczanych tras w kraju. W okresie wakacyjnym czy weekendowym tworzą się tam często korki i zatory. Kiedy na trasie dochodzi do wypadku czy kolizji, podróż znacząco się wydłuża. O konieczności poszerzenia drogi mówiło się już kilka lat temu. Dziś doszło do podpisania pierwszej z czterech umów w tej sprawie. Firma Strabag poszerzy ponad 17-kilometrowy odcinek od węzła Konotopa do węzła Grodzisk Mazowiecki. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak mówił o

0: przygnięte do końca wakacji. Już teraz wiadomo jednak, że drogowcy nie będą zamykać poszczególnych odcinków na czas prowadzenia prac. Szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak powiedział, że z tego względu będzie to bardzo duże wyzwanie dla drogowców.
1: Najtrudniejsze zarówno pod względem logistycznym, jak i obsługowym kontrakty, bo odbywały będą się pod ruchem. Będziemy starali się utrzymać maksymalną przepustowość na tym odcinku dla wszystkich kierowców. To znaczy będą dwa pasy ruchu po dwie strony, Łódź, Warszawa, tak aby jak najmniej utrudnień wprowadzić podczas robót.
0: Co do zasady, drogowcy będą dobudowywać trzeci pas ruchu. Jednak w miejscach, gdzie ma ona po trzy pasy, powstanie dodatkowy. Jak mówi szef łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus, w niektórych miejscach autostrada będzie miała nawet cztery pasy.
2: Zadanie obejmuje dobudowę trzeciego i czwartego pasa na tym odcinku. To jest 17 km, z czego 3 to jest czwarty pas, reszta to są 3 pasy i trzeci dobudowany, a na odcinku właśnie tym warszawskim 3 km to jest czwarty pas dobudowany, bo tam jest większe natężenie, większy przekrój. Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu.
0: Na całym remontowanym fragmencie autostrady A2 będzie obowiązywać odcinkowy pomiar prędkości. Wartość podpisanego właśnie kontraktu to 257 milionów złotych.
3: A skoro wakacje, to też wakacyjna trasa Lata z Radiem i Telewizją Polską, która już jutro zawita do Radomia. Będzie to drugi przystanek podczas sobotnich wyjazdowych audycji specjalnych.
4: Jakie atrakcje przygotowaliśmy dla Państwa tym razem, o tym opowie Anna Zakrzewska.
5: Punktem obowiązkowym każdej trasy jest oczywiście plenerowa audycja Lata z Radiem. Nasze studio tym razem pojawi się na plaży Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad Zalewem Borki. Gospodarzami audycji będą ponownie Roman Czejarek i Dagmara Kowalska.
6: Lato to jest taki moment, kiedy chcemy spędzać jak najwięcej czasu na zewnątrz i Lato z Radiem jest od tego, żeby nas do tego przyciągnąć, więc zachęcam Was bardzo, bardzo, bardzo mocno, moi drodzy, żebyście przyszli. Mamy muzykę, mamy wspaniałe konkursy, świetne nagrody do wygrania, będzie koło fortuny. Oczywiście mnóstwo fajnych gości, no i tylko Was będzie brakowało, więc mam nadzieję, że jednak nie zabraknie.
5: Wyjazdowej audycji będzie można posłuchać na żywo i w radiu między 9 a 12. Po 14 z kolei na audycję muzyczną zaprasza Marcin Wojciechowski. Jego gośćmi będą artyści, którzy wystąpią wieczorem na dużej scenie.
7: Bardzo zróżnicowany, jak to się mówi, line-up z angielskiego, czyli wykonawcy, którzy pojawią się na naszej dużej scenie w Radomiu. Natalia Kukulska wraca za chwilę z nowym projektem. Bardzo zajęta artystka, ale znalazła czas, żeby nam zagrać. Będzie Wiki Gabor, będzie Kasia Stankiewicz z Various Monks. Różnorodność, dla każdego coś.
5: Po południu o godzinie 16 zapraszamy na międzypokoleniową potańcówkę radiowej jedynki z udziałem Lazy Swing Band. Wieczorem z kolei o 20 wspomniany koncert. Tym razem będzie miał on jednak wyjątkowy charakter, bo zbiega się w czasie z obchodami 50. rocznicy czerwca 76. W związku z tym będzie on inny niż pozostałe, zapowiada Roman Czejarek.
8: Dlaczego? Bo to jest bardzo ważna rocznica. To jest rocznica czerwca 1976 roku, kiedy w Radomiu ludzie w czasach, gdy było to bardzo trudne, mieli odwagę powiedzieć nie. Stąd na naszej koncertowej scenie kilku zaskakujących wykonawców. Po raz pierwszy na tej scenie pojawi się zespół KS-u. Punk rock, Bieszczady, bunt lat 80. Ci buntownicy specjalnie do Radomia przyjadą, żeby przypomnieć nam tamte czasy.
5: Ponadto nad Zalewem Borki powstanie miasteczko Lata z Radiem, gdzie czekać będą m.in. mobilne centrum naukowe, symulator wyścigowy, konkursy z nagrodami oraz strefa dla najmłodszych. Wstęp na wydarzenie jest oczywiście wolny.
3: Oczywiście zapraszamy wszystkich Państwa, którzy będą mieli taką okazję być w Radomiu akurat w tą sobotę, do tego, żeby zajrzeli także na nasze plenerowe studio. I tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Mamy jeszcze dla Państwa informacje o tym, co nas czeka jutro w pogodzie, a jutro znowu gorąco. 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 stopni w centrum, a nawet do 38 na zachodzie.

0: chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 28 stopni Celsjusza.
1: Zapowiada się zatem upalny weekend. Proszę na siebie uważać. Na dziś to już wszystko. Marcin Kowalski
0: i Magdalena Skajewska. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Sylwia Urban. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
3: Oj, strzelaj, prędzej strzela! Jest!
4: Kronika sportowa.
5: Już od 3 tygodni w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku trwają piłkarskie Mistrzostwa Świata.
2: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
5: Turniej wszedł w decydującą część fazy grupowej, ponieważ są rozgrywane trzecie, ostatnie mecze w grupach. Nie inaczej jest i dzisiaj od 21:00 w hicie tej serii gier. Francja mierzy się z Norwegią. To pojedynek o pierwsze miejsce w tabeli grupy I. To miało być również starcie gwiazdorów tych drużyn, Kyliana Mbappé i Erlinga Haalanda, ale Haaland nie gra. Z kolei we Francji nie ma trenera Didier Deschampsa. Spotkanie obserwuje Filip Jastrzębski. Dobry wieczór, Filipie. Kto jest górą?
6: Dobry wieczór. W 77 minucie spotkania wszystko wskazuje na to, że trójkolorowi wygrają to spotkanie. Wygrają całą grupę i z kompletem punktów wyjdą z pierwszego miejsca. Tak jak wspominałaś, Norwegowie chyba nie potraktowali tego meczu jako największego hitu fazy grupowej, bo trener Solbakken dokonał aż 10 zmian w składzie. Nie ma największych norweskich gwiazd, a Francuzi w najmocniejszym zestawieniu, z wyjątkiem oczywiście trenera Didiera Deschamps. Deschampsa nieobecnego, który musiał wrócić do ojczyzny z powodu śmierci matki, na ławce trenerskiej zastępuje go dzisiaj Guy Stéphane, ale Francuzi radzą sobie bardzo dobrze. 3 gole Ousmane Dembélé, zdobywca złotej piłki, w 7, 20 i 32 minucie posłał piłkę do bramki. 2 asysty zaliczył Kylian Mbappé. Gol Asgarda na razie tylko golem honorowym. 78 minuta spotkania. Francja-Norwegia 3-1.
5: Bardzo dziękuję za relację i do usłyszenia. O tej samej porze, czyli o 21:00 czasu w Polsce, rozpoczęło się drugie spotkanie w tej grupie, w którym Senegal gra z Irakiem. Senegal musi wygrać, jeśli chce zachować szansę awansu do fazy pucharowej, a jak jest na boisku, pytam o to Tomasza Kowalczyka. Dobry wieczór, Tomku.
7: Dobry wieczór. Senegal prowadzi 4-0, jest zdecydowanie lepszą drużyną. Bardzo szybko Senegalczycy objęli prowadzenie. W 4 minucie Sek dośrodkował z rzutu rożnego, a Diarra strzela głową. Piłka odbija się od murawy i wpada do siatki. Od 13 minuty Senegalczycy mają ułatwione zadanie, bo Sulaka, ukarany czerwoną kartką faulował wychodzącego na świetną pozycję Mané. Sam na sam mogło być, ale skończyło się właśnie czerwonym kartonikiem. W drugiej połowie Senegalczycy udokumentowują swoją przewagę. I tak, w 56 minucie ładna akcja z lewej strony. Kamara zagrywa do Sara. Sar z bliskiej odległości na 2-0. A później piękne strzały Pape Gueye'a w 59 minucie i w 71. Wynik 4-0 oznacza, że Senegal jest na 3. miejscu. Ma 3 punkty, dodatni bilans bramkowy i na pewno awansuje do 1/16 finału. A pakować mogą się już powoli z mundialu Szkoci, czekający na wynik tego spotkania.
5: Bardzo dziękuję za relację i również do usłyszenia za kilka minut. Dodam, że o 2:00 w nocy czasu w Polsce w grupie H Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską i Hiszpania z Urugwajem. Hiszpania prowadzi z przewagą 2 punktów nad Urugwajem i Republiką Zielonego Przylądka. I jeśli Urugwaj i Cabo Verde wygrają, to wyprzedzą Hiszpanię, ale ekipa Lamina Yamala i tak awansuje dalej. Identyczna sytuacja jest w grupie G, w której o 5:00 nad ranem Egipt mierzy się z Iranem oraz Nowa Zelandia z Belgią. Egipt jest liderem grupy i ma 2 punkty więcej od Iranu i Belgii, a zatem jeśli przegra z Iranem, a Belgia wygra z Nową Zelandią, to też spadnie na 3. miejsce, tak jak Hiszpania, ale również zagra w kolejnej rundzie mundialu. Tymczasem minionej nocy czasu w Polsce zakończyła się rywalizacja w grupach D, E i F. W grupie D pierwszej porażki doznali współgospodarze turnieju Amerykanie, którzy przegrali w Inglewood z Turkami 2-3. O tym w relacji Jana Pachlowskiego.
4: po gładkim zwycięstwie nad Paragwajem i pokonaniem Australii w Seattle. Starcie

0: Gdzie z Turcją było dla Amerykanów pierwszą prawdziwą próbą charakteru podczas tego turnieju. Mimo objęcia prowadzenia już w trzeciej minucie, niepewnie grająca obrona Amerykanów pozwoliła Turcji na zdobycie dwóch bramek jeszcze przed przerwą. Były to pierwsze gole strzelone przez tą reprezentację w turnieju, mimo że w poprzednich spotkaniach oddali łącznie ponad 60 strzałów. Reprezentacji Stanów Zjednoczonych nie udało zakończyć się fazy grupowej z kompletem punktów. Ostatecznie to Turcja strzeliła zwycięską bramkę na 3-2, wprowadzając w osłupienie amerykańskich kibiców na stadionie w Los Angeles, podsumowała telewizja Fox. Po meczu na twarzach kilku zawodników amerykańskich widać było frustrację, napisał dziennik New York Times. Przegraliśmy, ale i tak była super zabawa. Byliśmy teraz w Los Angeles, a w zeszłym tygodniu w Seattle. Było cudownie, znakomite doświadczenie. To było dla mnie wielkie przeżycie i znakomite doświadczenie, mówili amerykańscy kibice po meczu. Z Miami dla Kroniki Sportowej Jan Pachlowski.
1: W drugim meczu grupy D Paragwaj zremisował z Australią 0-0. Spotkanie oglądał Grzegorz Hałasik.
2: Podziałem punktów w meczu Australii z Paragwajem pachniało od momentu, gdy zakończyły się spotkania drugiej kolejki. Oba zespoły zdobyły bowiem po 3 punkty i między sobą miały rozstrzygnąć, kto zajmie drugie miejsce. Ale przecież 4 punkty powinny dać awans do 1/16 finału z 3. miejsca, więc mecz na stadionie w Santa Clara pod San Francisco zakończył się bezbramkowym remisem. Na ewentualnej wygranej bardziej powinno zależeć Paragwajczykom, bo mieli gorszy bilans goli. Zatem tylko wygrana dawała im drugą lokatę w grupie. Jednak w pierwszej połowie aktywniejsza była Australia. Najciekawsze akcje przeprowadziła prawym skrzydłem. Strzały Jacksona Irvine'a, Jordana Bossa i Christiana Volpato obronił Orlando Hill. Zdecydowanie najbardziej zapracowany zawodnik reprezentacji z Ameryki Południowej. Ofensywa Paragwaju obudziła się po przerwie. Wciąż wielkim zagrożeniem dla rywala jednak nie była. Remis 0-0 oczywiście ucieszył drużynę Australii, która już wie, że w 1/16 finału 3 lipca zagra z drugą drużyną grupy G. Paragwaj jest bardzo blisko awansu z 3. miejsca, ale musi jeszcze poczekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.
1: W grupie F Holandia pokonała Tunezję 3-1 i z 7 punktami zajęła 1. miejsce w tabeli, o czym donosi Robert Skrzyński.
3: Holandia błyskawicznie objęła prowadzenie dzięki samobójczej bramce tunezyjskiego obrońcy i strzale Briana Brobeya. To był wymarzony początek, pisze NL. Przez resztę pierwszej połowy pomarańczowi kontrolowali mecz, co dawało wrażenie, że możliwy jest wysoki wynik. Jednak tempo wyraźnie spadło, a zawodnicy zmarnowali 3 okazje. Dziennik Algemeen Dagblad jest łagodniejszy w swojej ocenie. Pisze, że Holandia przeszła przez grupę F na autopilocie, a mecz z Tunezją był praktycznie meczem treningowym. Het Parool uważa, że pomarańczowi mogli pozwolić sobie na kilka błędów. Często po stracie piłki drużyna była odsłonięta, co prowokowało Tunezję do kontrataków. Po grze uwaga szybko skierowała się na wtorkowy mecz z Marokiem. To właśnie tam rozpoczną się prawdziwe mistrzostwa świata dla Holandii. Trener Ronald Koeman nie jest bez obaw. Japończykom bowiem udało się pokonać obronę 2-krotnie, Szwedom raz, a nawet przeciętna Tunezja zdołała strzelić gola. Trener Koeman w rozmowie z NOS powiedział, że niedokładne zagrania mogą jego drużynę drogo kosztować. Musi ona zagrać z Marokiem lepiej w fazie pucharowej. Zmierzymy się z bardzo dobrą drużyną nastawioną na atak, podkreślił Koeman. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Bardzo przepraszam za pomyłkę. To taki chochlik nasz radiowy. Miał być Robert Skrzyński, a była nasza korespondentka z Holandii. W drugim meczu tej grupy Japonia zremisowała ze Szwecją 1-1. Relacja Tadeusza Musioła.
4: Zgodnie z przewidywaniami to był mecz, w którym obie drużyny próbowały wygrać, dlatego widowisko było przednie, ale skończyło się 1-1. Początek należał do Azjatów. Szybcy, zwinni, pomysłowi. Dziurawej szwedzkiej defensywie sprawiali mnóstwo kłopotów, ale Zetterström w bramce był bezbłędny. Z drugiej strony praktycznie nie działo się nic. Kilka marnych strzałów z dystansu, kilka dośrodkowań i tyle. W drugiej połowie gra była już równiejsza, chociaż Szwedzi wyraźnie pilnowali remisu, bo punkt gwarantował im wyjście z grupy. W 55. minucie ich plan legł, bo znowu dynamika Japonii dała o sobie znać. Szybkie podanie za linię obrony i Maeda był sam przed bramkarzem i wreszcie trafił. Nie cieszyli się długo. W 61. Elanga pokazał, ile znaczy dla 3 korn. Z prawej strony boiska zbiegł na narożnik pola karnego. Uderzył mocno, precyzyjnie lewą nogą przy dalszym słupku i bramkarz nie sięgnął. Dobry, otwarty mecz z godzącym obie strony remisem. Japonia zrobiła swoje i zajęła 2. miejsce, ale trafia na Brazylię. Szwecja wypełniła misję i też awansowała, a na rywala musi poczekać.
1: Tak było w nocy, a już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w trwających teraz spotkaniach Francji z Norwegią i Senegalu z Irakiem. Jednak wcześniej kilka informacji z innych aren sportowych.

0: Ponieważ nie samym mundialem prawdziwy kibic żyje i teraz Cezary Gurjew opowie o tym, na kogo trafili polscy tenisiści i polskie tenisistki w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu.
1: Losowanie na kortach Wimbledonu jest wymagające dla reprezentantów Polski, ale korty trawiaste jak żadne inne przynoszą niespodzianki. Obrończyni tytułu Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Obie panie jeszcze nigdy ze sobą nie grały. Co ciekawe, w trzeciej rundzie możliwy jest pojedynek Igi Świątek z legendarną Seriną Williams. Finalistka z kortów imienia Rolanda Garrosa, grająca z dziką kartą Maja Kwalińska, zmierzy się z kwalifikantką z Tajlandii Menecheyą Sawakio. Magda Linet będzie grała z mistrzynią z Paryża Mirą Andrejewą. Magda ma niekorzystny bilans pojedynków 1-3. Z kolei Magdalena Fręch prowadzi z Rosjanką Anną Kalińską 2-1, ale obie panie ostatni raz spotkały się 4 lata temu. Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Chilijczyk Alessandro Tabilo. Kamil rok temu zagrał w czwartej rundzie Wimbledonu i ostatnio w pięknym stylu, przypomnę, triumfował na kortach w Sertohembos. Mieszane uczucia związane z Wimbledonem ma Hubert Hurkacz. 3 lata temu koszmarna kontuzja kolana, a 5 lat temu półfinał Wimbledonu i ćwierćfinałowa wygrana z królem trawiastych kortów Rogerem Federerem. Teraz popularny Hubi będzie grał z Kacperem Rudem. Norwegs 4 dotychczasowych meczów wygrał 3. Na koncie ma 3 wielkoszlemowe finały, ale w Londynie docierał najdalej do drugiej rundy. Biało-czerwoni także licznie zaprezentują się w deblu. Wśród pań Maja Kwalińska, Magda Linet, Katarzyna Piter, Magdalena Fręch i półfinalistka sprzed 8 lat Alicja Rosolska, a wśród panów zagrają Jan Zieliński i Filip Pieczonka.
0: Wielkoszlemowy Wimbledon rusza 29 czerwca. Swoich rywali poznali dziś także piłkarze ręczni Industrii Kielce i Orlenu Wisły Płock w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Industria zagra w grupie F z niemieckim SC Magdeburg, norweskim Kolstad Håndball i szwajcarskim Kreens Luzern. Z kolei szczypiorniści Orlenu Wisły Płock trafili do grupy B z francuskim Nantes, niemieckim Melsungiem i macedońskim Vardarem Skopje. Rozgrywki Ligi Mistrzów rozpoczną się 9 września. Belg Thierry Neuville w Hyundaiu prowadzi w rajdzie Grecji 8 rundzie Mistrzostw Świata. Po 7 odcinkach specjalnych o niespełna 10 sekund wyprzedza Francuza Sebastiana Ogiera w Toyocie i o 42 sekundy swojego kolegę z zespołu, Francuza Adriana Furmo. W klasie WRC3, czyli wśród najmłodszych zawodników i w najsłabszych autach, Tymoteusz Abramowski w Fordzie Fieście Rally 3 jest na drugiej pozycji, co daje mu 32 miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale Tymek i tak jest zadowolony, bo rajd bogów to niezwykle trudna przeprawa.
2: No, się nie spodziewałem aż takich warunków na trasie, to znaczy już na zapoznaniu mieliśmy problemy z autem. Musieliśmy użyć 3 aut zapoznaniowych, bo niestety 2 pierwsze zawiodły, więc już tu rajd Grecji pokazał właśnie swoje takie oblicze. A wsiadając do rajdówki, na pierwszym odcinku też nieszczęśliwe trochę kapcia złapaliśmy. Uderzyliśmy w kamień, który był na drodze i przez to złapaliśmy kapcia. Ale każdy kolejny odcinek już potem bardzo fajnie, jakby jazda sama w sobie zaczyna sprawiać przyjemność i pomimo tych dużych kamieni, dużych dziur, jest jakaś w tym wszystkim strategia i próbujemy gonić. Jesteśmy teraz na drugiej pozycji, stratą tam 3,5 minuty, ale dalej jesteśmy w walce. Raczej jazda w tych warunkach jest taka zachowawcza, bym powiedział, bo powiedzmy te 10% zakrętów są nie do przewidania, bo kamienie wychodzą, więc te 10% zakrętów trzeba jednak przejechać na wzrok, opisem trzeba się sugerować, więc to jest zupełnie inna jazda niż z którą miałem do czynienia i mi się wydaje, że takie pierwsze przetarcie dzisiaj właśnie już miało miejsce. Jutro jakby zaczynamy kolejny dzień i mi się wydaje, że na świeżo jeszcze lepiej nam będzie iść. Jak na razie pogoda zapowiada się tak jak jest, czyli słonecznie i bardzo gorąco, 35 stopni, więc dopisuje pogoda dla kibiców, dla zawodników też dopisuje, ale właśnie bardzo gorąco. Około 60 stopni, więc tutaj można powiedzieć, że też jest pewną trudnością ta pogoda.
0: Pilotem Tymoteusza Abramowskiego jest Jakub Wróbel, a druga polska załoga Grzegorz Bonder i Kamil Heller w Fordzie Fieście Rally 3 jest na 4 miejscu w WRC 3 i 44 w klasyfikacji łącznej. Zakończenie rajdu w niedzielę. Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że rozgrywający reprezentacji polskiej Jan Firlej ma kontuzję, która wyłączy go z gry w trwającym w Gliwicach drugim turnieju Ligi Narodów. Jak przekazano, Firlej podczas rozgrzewki przed drugim meczem z Turcją doznał urazu łydki, zastąpi go Marcel Bakaj. I na zakończenie kroniki jeszcze krótkie meldunki z piłkarskich mistrzostw świata. Czy zakończył się już mecz Francji z Norwegią w grupie I? To wie na pewno Filip Jastrzębski.
3: Jeszcze nie, doliczony czas gry i wciąż na prowadzeniu reprezentacja Francji 3-1, 3 gole Osmana Dembele i tylko

0: honorowe trafienie Asgarda. To wszystko przed przerwą. Po przerwie nietrafiony karny Larsena, raczej trafiony, ale obronił go bramkarz. Później jeszcze fantastyczna sytuacja Oskara Boba, także niewykorzystana, więc Norwegowie nie wykorzystali swojej szansy na to, by uzyskać korzystny wynik w meczu z Francuzami. Trójkolorowi zatem kroczą po trzecie zwycięstwo w fazie grupowej i wiele wskazuje na to, że zajmą pierwsze miejsce w grupie.
1: To prawda i będą drugim jak na razie zespołem z kompletem punktów po fazie grupowej po Meksyku. Bardzo dziękuję za relację. A czy już wiadomo, kto wygrał spotkanie Senegal-Irak? Pytam o to Tomasza Kowalczyka.
2: Już wiadomo, kto wygrał. Senegal, ale nie skończył się ten mecz. 5-0 za to prowadzi Senegal. Pewnie zmierza po wygraną. 5. gola NDI strzelił fantastycznie w samo okienko, ustalając być może już wynik tego spotkania, chyba że Senegalczycy pokuszą się o jeszcze jednego gola. I tutaj żegna się Irak bez zdobyczy punktowych, podobnie jak Tunezja i Haiti, a Senegal pewny awansu do 1/16 finału.
1: Bardzo dziękuję za relację. To był Tomasz Kowalczyk, wcześniej Filip Jastrzębski i to już wszystko w Kronice. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: Proszę.
1: Którego?
0: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
1: Poproszę...
2: Oryginalnego plusza?
1: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Marta Waleris, Marek Pośpieszalski czy Maniucha Bikont. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów, Ule Mortenwagen, przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama. Radio Kierowców.
6: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Groszki, węzeł Siedlce Zachód w miejscowości Tymianka. Na 547 kilometrze zepsuła się ciężarówka i blokuje prawy pas ruchu w kierunku Terespola. Ruch możliwy jest tylko po lewym pasie. Autostrada A4, odcinek węzeł Nogowczyce, węzeł Kleszczów. W pobliżu węzła Łany na 289 kilometrze doszło do najechania 3 aut osobowych i ciężarówki na elementy znajdujące się na jezdni po tym, jak w ciężarówce wystrzeliła opona. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest pas włączenia się do ruchu na węźle Łany w kierunku Krakowa. Ruch w ciągu głównym autostrady A4 odbywa się bez jakichkolwiek utrudnień. Skończyły się kłopoty na autostradzie A6, na odcinku węzeł Szczecin-Dąbie, węzeł Rzęśnica na 27 kilometrze, gdzie zderzyły się 2 auta osobowe i problemy były na jezdni w kierunku Trójmiasta. Po kłopotach na S8 na odcinku węzeł Zambrów-Zachód, węzeł Zambrów-Wschód na 8 kilometrze jezdni w kierunku Białegostoku. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy zachmurzenia nie będzie, tylko na północy okresami malutkie zachmurzenie. Temperatura minimalna od 14-16 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 na południowym zachodzie.
7: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Upały wkroczyły do Polski. Już dziś było gorąco, a jutro i w niedzielę będzie jeszcze cieplej. W niedzielę kulminacja. Na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 42 stopni. Podczas takiego upału trzeba szczególnie zadbać o dzieci, seniorów oraz zwierzęta. Należy odpowiednio chronić się przed słońcem i nawadniać organizm, podkreśla Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Przy tak wysokiej temperaturze, która nas czeka w weekend, proszę unikać pełnego słońca w godzinach południowych i wczesno-popołudniowych, pamiętać o ochronie skóry i o odpowiednim nawodnieniu oczywiście. Proszę dbać o osoby starsze, o dzieci, o zwierzęta.
7: Według prognoz upały utrzymają się co najmniej do poniedziałku. Niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro podpisano podczas konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Bardzo owocne rozmowy i porozumienia podsumowuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
9: Im bardziej zbudujemy most dla polskich firm do tego, żeby mogły uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, im lepsze warunki polskim przedsiębiorcom stworzymy, tym lepiej dla polskiej gospodarki.
7: Na merytoryczny aspekt gdańskiej konferencji zwraca także uwagę rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
10: Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że udało się nam uciec od tych emocji, które targały naszymi relacjami w ostatnich tygodniach, że te emocje udało się wyciszyć, że udało się podczas tej konferencji jednak skoncentrować na przyszłości i że te kontrakty, które są tam zawierane, będą z korzyścią dla polskich przedsiębiorców.
7: Do Gdańska przyjechało 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu. Komisja Europejska odpowiada na groźby prezydenta USA dotyczące podatku cyfrowego. Jej rzecznik napisał w oświadczeniu, że Unia odpowie w sposób zdecydowany.

0: zdecydowany, jeśli Donald Trump nałoży 100% cła na towary państw, które taki podatek wprowadzą u siebie.
1: Unia i jej państwa członkowskie mają prawo regulowania działalności gospodarczej na swoim terytorium, napisał rzecznik Komisji Europejskiej. Podkreślił, że podatki nie mają charakteru dyskryminacyjnego i dotyczą wszystkich dużych przedsiębiorstw, niezależnie od ich pochodzenia. Jednostronne decyzje wymierzone w takie działania są nieuzasadnione, a jeśli zostaną podjęte, Unia zareaguje szybko i zdecydowanie, by bronić swoich praw i autonomii regulacyjnej, brzmi oświadczenie rzecznika Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły odwetowy atak na cele wojskowe w Iranie. Amerykańskie lotnictwo uderzyło w składy rakiet i dronów oraz nadbrzeżne stanowiska radarowe. Według dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych była to odpowiedź na atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormus. Waszyngton podkreśla, że działania Iranu naruszyły obowiązujące zawieszenie broni i zagroziły swobodzie żeglugi na jednym z najważniejszych szlaków handlowych świata. Amerykańskie siły zapewniają, że nadal chronią statki przepływające przez cieśninę.
2: To są aktualności jedynki.
0: Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 19-latek, który wczoraj wtargnął z nożem do szpitala w Jastrzębiu-Zdroju i ranił 4 osoby. Mówi Jacek Rzeszowski z prokuratury okręgowej w Jastrzębiu-Zdroju.
3: Mężczyzna ten udał się na oddział wewnętrzno-gastrologiczny. Tam zaczął naciskać na klamki, próbował chodzić do pomieszczeń, w pewnym momencie wyciągnął nóż i zaczął atakować napotkane przypadkowo po kolei osoby. Okoliczności wskazują, że nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
0: Stan rannych, lekarza, pielęgniarki i dwóch pacjentów jest stabilny. Napastnik to mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Był pod wpływem środków odurzających. Mężczyźnie grozi od 8 lat więzienia do dożywocia. Na 3 miesiące do aresztu trafił Francuz, który przedwczoraj wszedł do tunelu warszawskiego metra.
4: Systemy alarmowe wykryły niepożądaną osobę w tunelu między stacjami Ursynów i Służew. Ruch pociągów został wstrzymany, a jeszcze tego samego dnia policja zatrzymała mężczyznę. 22-letni Francuz nie wyjaśnił jednak, co robił w tunelu. Nie chciał także współpracować ze służbami. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. I jeszcze w aktualnościach o akcji ratunkowej na Jeziorze Pamiątkowskim w Wielkopolsce. 17-letni chłopak podczas pływania zniknął pod powierzchnią wody. Do akcji skierowano 11 zastępów strażaków i druhów oraz specjalistyczną grupę nurkową z Poznania. Udało się odnaleźć nastolatka, mówi rzecznik prasowy wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
5: Dzięki prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej udało się przywrócić jego funkcje życiowe. 17-latek został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.
0: Życie chłopaka nie jest zagrożone. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy pogodnie. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 11.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato.
10: I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem.

0: poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Radomiu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Muzyczne spotkania.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia, w studiu programu Pierwszego Polskiego Radia. Mój znakomity gość, pani Zofia Borca. Witam panią bardzo serdecznie.
1: Witam bardzo, bardzo serdecznie. Jestem szczęśliwa. Dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Zofio, to będzie audycja, która będzie się rozgrywała troszeczkę na styku przeszłości i teraźniejszości. I sentymentów w tej audycji nie unikniemy. A jako, że jesteśmy w okresie około festiwalowym, to chciałam dowiedzieć się, jakie znaczenie miał dla pani Opolski Festiwal. Jaką rolę odegrał on w tej perspektywie wpływu na pani karierę?
1: Zamiast do młodych talentów zakwalifikowano mnie do premier, gdzie właściwie były podwójne wykonania piosenek i Teresa Tutinas śpiewała piosenkę, wiadomo, supergwiazda na ten czas. No i ja tak sobie zniknęłam, nie było mnie, ale na pewno mnie to umotywowało.
0: To był rok 1970.
1: Tak.
0: A proszę powiedzieć, bo żeby dostać się pod tę strzechę Amfiteatru Opolskiego, to jednak trzeba mieć za sobą przede wszystkim muzyczny talent, pewną też brawurę i jakieś muzyczne doświadczenie.

0: nie była pani tak zupełnie nieobeznana ze światem muzycznym, prawda?
1: Tak. Miałam dobre zaplecze. W Gdańsku byłam pod kontrolą studia Polskiego Radia. Później zespół estradowy Marynarki Wojennej Flotylla. Tosiek Kopf z grupą Respekt. I to była rewelacyjna przygoda.
0: Ale tu wejdę pani w słowo, bo z Antonim Kopfem wiąże panią pewna historia intrygująca, pewnego porwania.
1: Tak, no to sławetne porwanie to była śmieszna przygoda, chociaż wtedy była trochę może nawet niebezpieczna. Muzyk, z którymi miałam krótko kontakt, wówczas śpiewałam w zespole Marynarki Wojennej Flotylla. Powiedział, słuchaj, w Rzeszowie potrzebują takiego głosu, jaki ty masz. Przyjdź tam tego i tego dnia, o tej godzinie, to było wieczorem, nocny pociąg do Rzeszowa. Przyjdź, będzie bilet dla ciebie. Ponieważ nie mieliśmy wtedy kontaktów do kontaktowania się ustawicznie, to ja po prostu pojechałam powiedzieć, że ja się nie zgadzam, nie ma zgody na to, bo śpiewam tam w programie, jestem dobrze obstawiona.
0: Pojechała pani na dworzec kolejowy.
1: Pojechałam na dworzec powiedzieć, że się nie zgadzam. Moi rodzice o niczym nie wiedzieli, po czym on mnie bardzo namawiał, a kiedy pociąg ruszył, wrzucił mnie do pociągu. Ja byłam tak kompletnie naiwna, zielona. Po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Wsiadłam i jadę.
0: I takie były, można powiedzieć, początki zespołu Respekt, tak?
1: Tak, tak. Dojechałam rano do zespołu Respekt, do tego miejsca, gdzie czekali na nas, bo w pociągu była jeszcze koleżanka z Gdańska, Ela Linkowska. To się mówi, dobra, robimy program. Zrobiliśmy program, mieliśmy nagrania radiowe, telewizyjne jakieś małe programy i później trasa koncertowa z Respektem, z grupą muzyczno-wokalną na terenie Śląska bodajże, w tamte okolice. Ale to nie trwało długo, bo Czesław Niemen po prostu zaproponował naszemu trio współpracę.
0: Trio, w którym też znalazła się oprócz pani Elżbiety Linkowskiej Krystyna Prońko. I panie jako taki chórek wspierający, chyba tak mogę to określić, tak, wzięły udział w nagraniu płyty Enigmatic Czesława Niemena.
1: Też. Bema pamięci żałobny Rapsod.
0: Ja chciałam zapytać, bo ten zespół Respekt, on miał ambicje bycia taką grupą jazz-rockową. Czy ten repertuar tej formacji był dla pani dużym wyzwaniem?
1: Nie. Ja osobiście mam, tak jak rozpoznaję siebie i zawsze, bo ja jestem bardzo, bardzo taka żywiołowa, energiczna. Ja mam rockowego pazura, mogę powiedzieć. Kocham piosenki rozrywkowe, sentymentalne, refleksyjne, o życiu, ale rockowe piosenki ja czuję.
0: Pani Zofio, jeszcze wróćmy na chwileczkę do tego Opola, bo powiedziała pani, że zniknęła pani trochę w tym konkursie premier, no ale jednak nie zniknęła pani publiczności, bo 4 lata później ponownie była pani w Opolu, wzięła pani udział w koncercie To Śpiewa Młodość i w 76 roku znów przyjechała pani do Stolicy Polskiej Piosenki, także ten festiwal był obecny w pani życiu i pani była obecna podczas tego festiwalu.
1: Tak, właśnie w 76 roku pojechałam zaśpiewać, przypomnieć widzom, z miłością trzeba w zgodzie żyć i a ja wierzyłam ci.
0: Czy przypomina sobie pani ten moment wchodzenia na polską scenę muzyczną i jednocześnie posiadania jakichś wyraźnych inspiracji muzycznych? Bo to, że obracała się pani w tym gronie Anna Jantar, Krystyna Prońko, Marek Grechuta też tam się znalazł, to jedno, ale tak sobie wyobrażam, że taka młoda, zdolna wokalistka, która zaczyna odnosić pierwsze sukcesy i proponować coś nowego na polskiej scenie muzycznej, to się kieruje jednak jakimiś wzorcami. To kogo pani miała za taki wzorzec, jeśli w ogóle?
1: No ja byłam zafascynowana Niemenem. Ten typ piosenki mnie absolutnie fascynował i gdyby mi ktoś zaproponował piosenkę innego typu, aniżeli ja wówczas wykonywałam i nagrywałam, to bym się absolutnie podjęła. Ale proponowano mi Jacek Tramer Do Złotej Doliny i ta piosenka w telewizyjnym Studio 13, to była telewizyjna giełda piosenki, zajęła 2 miejsce, Nagrodę Publiczności. Później Z Miłością Trzeba w Zgodzie Żyć, to już był Wojciech Kacperski, Andrzej Zaniewski, świetny tekst, poety. Kolejna, A ja wierzyłam ci. Te piosenki były bardzo puszczane w radio właśnie w Jedynce, za co kocham to radio, jest mi bardzo bliskie. No i następne, i to były propozycje i ja tych propozycji nie odrzucałam. Były Złote

Te wspomnienia to był pan Adam Hetman. Nagrałam jego drugą piosenkę, A najlepiej tak jak ja, gdzie pod dyrekcją Andrzeja Trzaskowskiego i Ali Babek. Tą piosenkę nagrałam w Studio S1. Była kolejna piosenka też Kacperskiego, Tak naprawdę żyć, też piękna. Taka duża piosenka wyzwaniowa o pięknym tekście życiowym. I później następne to były Za miastem mieszka cisza i to był Marian Zimiński, który był związany z Czesławem Niemenem. To się Kopf, Gram wabank. Ale to już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych tę piosenkę nagrałam. I A czas ucieka to jest piosenka Grzegorza Walczaka. Też świetna piosenka. Właściwie dla takich młodych, zakochanych, którzy może mieli jakieś...

0: Jakie to było dla Pani doświadczenie i jakie Pani wiązała nadzieje w związku z tym?
1: Wie Pani co? Ja byłam tak zafascynowana muzyką, że właściwie ja byłam w euforii na dobrą sprawę. To ja nie wiem, jak ja się czułam. Ja byłam tak w tym temacie. Byłam w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii. Tam dawałam serce z całej siebie. Tam współpracowałam ze świetnymi muzykami. Po prostu to było doświadczenie i ja się czułam jak ryba w wodzie.
0: Czuła się Pani chyba też spełnioną artystką. Cały szereg przebojów. Jedzie Pani z tym workiem przebojów za ocean i tam zdobywa Pani rzesze nowych słuchaczy. Tak sobie wyobrażam, taka młoda dziewczyna po powrocie z takiego kolorowego świata przeżywa jednak jakiś szok.
1: Tak, to prawda. Mój udział właśnie w tym wyjeździe do polskich klubów w USA był naprawdę fascynujący. Kiedy tam się zjawiłam, moje piosenki dwie, Z miłością trzeba w zgodzie żyć, i A ja wierzyłam ci, były śpiewane. Zawiozłam, pamiętam, w kopercie dopiero co nagraną piosenkę Za miastem mieszka cisza. Miałam wywiady prasowe, miałam wywiady radiowe, miałam telewizję w Chicago polonijną. Było duże zainteresowanie moją osobą, bo ja byłam jedna z tych, która jeszcze wcześniej nie była aż tak znana. W związku z tym to było zafascynowanie i był świetny ten plakat, który wisiał w klubach, to zdjęcie jest na płycie, A ja wierzyłam ci. No, ja miałam duże powodzenie, byłam ogromnie lubiana, kluby były pełne widowni, ludzie przyjeżdżali z dalszych okolic, z okolic Filadelfii do New Jersey, ale miałam też jedną przygodę, pamiętam, wracałam od Leszka Świerszcza. Leszek Świerszcz to taki wspaniały muzyk, który miał znakomitą grupę muzyczną właśnie w New Jersey. Ja byłam u niego i jego żony na wizycie. Jak wracałam na autobus, żeby dojechać do Clifton, zostałam uderzona w głowę. I ktoś natychmiast, ludzie zareagowali, pomogli mi wstać, ja byłam zszokowana. Zawołali policję, policja się zjawiła. Zjawiłam się tam u jakiegoś tam wyższej rangi policjanta i on powiedział: ciesz się, że cię uderzył tylko jakiś psychopata ręką, że to nie był pistolet. Także miałam taką przygodę. Później z perspektywy czasu ja uśmiechałam się do tego, ale no nic mi się nie stało, to ważne.

0: Jest program Pierwszy Polskiego Radia. Zofia Borca jest dziś główną bohaterką tej audycji. Pani Zofio, zanim porozmawiamy o płycie, bo właściwie to z jej powodu się spotykamy w naszym studiu, dla takiej jasności powiedzmy słuchaczom, co takiego się wydarzyło, że po tych licznych sukcesach no następuje jednak taka przerwa w pani muzycznym życiorysie i potem pani wraca z impetem znowu na muzyczną scenę. Miała pani inne priorytety życiowe? Rodzina, synowie?
1: Tak. Chciałam się po prostu sprawdzić. Chciałam po prostu mieć rodzinę i tak też się stało. Wychowywałam właściwie samotnie moich dwóch synów, bardzo zresztą utalentowanych. Taką miałam ogromną odpowiedzialność za nich, ponieważ mieszkałam w Trójmieście. Tam nie miałam takich kontaktów jak w Warszawie, bo tu cały rynek muzyczny jest tutaj. Miałam sporadyczne koncerty tylko. Prawie że żebrałam o koncerty, żeby mieć szansę na przeżycie. No i zajęłam się moimi synami.
0: Ale nie powiedziała pani ostatniego słowa. I oto przed nami płyta Zofia Borca, A ja wierzyłam ci. 16 fantastycznych utworów. Dlaczego zdecydowała się pani na ten wielki powrót?
1: Mam ciągle dobrą dyspozycję głosową. Czuję się świetnie, energetyczna jestem. Jestem zainfekowana muzyką. Po prostu to jest moje życie. Jestem entuzjastyczna, radosna, szczęśliwa.
0: Mówi pani z taką werwą, że ja domyślam się, że w tych projektach też uwzględnia pani koncerty.
1: Właśnie. Ostatnio przebywam trochę, oprócz Gdańska, przebywam na Kaszubach i tam miałam okolicznościowe, takie bardzo małe koncerciki, można powiedzieć. Publiczność kapitalnie reaguje. Ludzie mówią, jakie świetne teksty. Jest duże zainteresowanie tymi piosenkami. Było, nie było, były to dobre przeboje.
0: Tak, i warto jest je teraz przypomnieć, zwłaszcza, że młodzi wokaliści od czasu do czasu odświeżają takie starszej daty perełki. Być może te piosenki właśnie będą miały dzięki temu swoje drugie życie.
1: Bardzo bym pragnęła. Marzę o programie Szansa na sukces, gdzie właśnie ludzie młodzi wykonują piosenki właśnie wykonawców z tamtej epoki.
0: To niech to będzie marzenie, które się wkrótce zrealizuje, a na koniec tej naszej rozmowy posłuchamy tytułowej piosenki.
1: Bardzo proszę. A ja wierzyłam ci.
0: Pani Zofia Borca była bohaterką dzisiejszego wydania audycji muzycznej. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
1: To ja dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: To jest program Pierwszy Polskiego Radia. Zofia Borca jest dziś główną bohaterką tej audycji. Pani Zofio, zanim porozmawiamy o płycie, bo właściwie to z jej powodu się spotykamy w naszym studiu, dla takiej jasności powiedzmy słuchaczom, co takiego się wydarzyło, że po tych licznych sukcesach no następuje jednak taka przerwa w pani muzycznym życiorysie i potem pani wraca z impetem znowu na muzyczną scenę. Miała pani inne priorytety życiowe? Rodzina, synowie?
1: Tak. Chciałam się po prostu sprawdzić. Chciałam po prostu mieć rodzinę i tak też się stało. Wychowywałam właściwie samotnie moich dwóch synów, bardzo zresztą utalentowanych. Taką miałam ogromną odpowiedzialność za nich, ponieważ mieszkałam w Trójmieście. Tam nie miałam takich kontaktów jak w Warszawie, bo tu cały rynek muzyczny jest tutaj. Miałam sporadyczne koncerty tylko. Prawie że żebrałam o koncerty, żeby mieć szansę.

0: na przeżycie, no i zajęłam się moimi synami.
1: Ale nie powiedziała pani ostatniego słowa i oto przed nami płyta Zofia Borca, A ja wierzyłam ci. 16 fantastycznych utworów. Dlaczego zdecydowała się pani na ten wielki powrót?
0: Mam ciągle dobrą dyspozycję głosową. Czuję się świetnie, energetyczna jestem. Jestem zainfekowana muzyką. Po prostu to jest moje życie. Jestem, no, entuzjastyczna, radosna, szczęśliwa.
1: Mówi pani z taką werwą, że ja domyślam się, że w tych projektach też uwzględnia pani koncerty.
0: Właśnie. Ostatnio przebywam trochę, oprócz Gdańska, przebywam na Kaszubach i tam miałam okolicznościowe, takie bardzo małe koncerciki, można powiedzieć. Publiczność kapitalnie reaguje. Ludzie mówią, jakie świetne teksty. Jest duże zainteresowanie tymi piosenkami. Było, nie było, były to dobre przeboje.
1: Tak, i warto jest je teraz przypomnieć, zwłaszcza, że młodzi wokaliści od czasu do czasu odświeżają takie starszej daty perełki. Być może te piosenki właśnie będą miały dzięki temu swoje drugie życie.
0: Bardzo bym pragnęła. Marzę o programie Szansa na sukces, gdzie właśnie ludzie młodzi wykonują piosenki właśnie wykonawców z tamtej epoki.
1: To niech to będzie marzenie, które się wkrótce zrealizuje, a na koniec tej naszej rozmowy posłuchamy tytułowej piosenki.
0: Bardzo proszę, A ja wierzyłam ci.
1: Pani Zofia Borca była bohaterką dzisiejszego wydania audycji muzycznej. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie.
0: To ja dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Jedynka. Polskie Radio. Ślady na piasku.
1: Witam Państwa, Małgorzata Glabisz-Pniewska. Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi letnie wyjazdy na różnego rodzaju obozy czy kolonie. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia organizuje coroczne ogólnopolskie obozy wakacyjne dla swoich stypendystów. Są one kluczowym elementem formacyjnym i łączą modlitwę, naukę, integrację oraz turystykę. Uczestniczą w nich tysiące osób i studentów z całej Polski. Gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zacznijmy od tego, jaką rolę odgrywa formacja duchowa w programie obozu.
2: Myślę, że fundamentalną, dlatego że trzeba by najpierw powiedzieć, co to jest w ogóle właśnie ten odpoczynek, bo zagadnienie nie jest proste. Odpoczynek, no to nam się zawsze kojarzy z relaksem, z rozrywką, z wykonywaniem jakichś czynności, czasem ekstremalnych. No i na pewno w jakimś stopniu tak jest. No jeżeli ktoś jest przykuty na przykład, powiem tak obrazowo, do biurka przez tyle miesięcy, no to dla niego taka działalność, która nosi ze sobą tę adrenalinę i tak dalej, no jest rzeczywiście rozluźnieniem tych w cudzysłowie pęd, które go trzymają. I to jest jedna strona medalu, ale człowiek jest skomplikowaną, moim zdaniem, osobą i nasza struktura jest troszeczkę głębsza. Na przykład trudno jest czasami odpocząć, jeżeli na przykład w człowieku rozgrywa się jakiś konflikt wewnętrzny. Albo jest obciążony jakimś poczuciem winy. No i oczywiście, no, może pływać jachtem, może iść w góry, może jeździć rowerem i tak dalej. I to na pewno jest bardzo dobre. Natomiast no, dopóki pewnych spraw w sobie się nie poukłada, to trudno mówić o odpoczynku. I tutaj Kościół zawsze mówił, że odpoczynek to jest wejście w świat ducha. Prawdziwy odpoczynek jest wtedy, i człowiek naprawdę wtedy odpoczywa, kiedy właśnie jest w świecie Boga. I w naszych obozach my mamy zawsze Eucharystię, mamy modlitwę, mamy dzień skupienia, mamy spowiedź, mamy czuwanie. Na przykład, jeżeli chodzi o obozy wakacyjne fundacji, to takim naprawdę kluczowym momentem jest długa adoracja Najświętszego Sakramentu z możliwością spowiedzi i stypendyści sami wybierają, czy chcą być minut 5, 50 czy 2 godziny. Nigdy ich do tego nie przymuszamy, natomiast zachęcamy. I okazuje się właśnie, że ktoś, kto spotkał się z Bogiem, kto poukładał swoje życie wewnętrzne, także być może pozbył się jakiegoś balastu poczucia winy, który go tam przytłaczał poprzez spowiedź, poprzez rozmowę, kierownictwo duchowe, poprzez właśnie wspólnotę, bo kolejna sprawa to jest też taka, że właśnie ten smutek i ból dzielony z kimś jest o połowę mniejszy, natomiast radość dzielona z kimś jest dwukrotnie większa i to we wspólnocie widać. I to jest prawdziwy odpoczynek. I wtedy dopiero turystyka, zwiedzanie, nie wiem, śpiewanie przy ognisku, taniec, dyskoteka, dzień sportu i tak dalej, czy gra terenowa, to nabiera wtedy właściwego kolorytu, jak to jest wszystko ze sobą sprzężone. Więc musi być coś dla ducha, musi być coś dla ciała, musi być coś dla wspólnoty. I teraz jeszcze właśnie jedna rzecz o tej wspólnocie, bo doskonale wiemy, co nas dzisiaj trapi. No przede wszystkim świat mediów społecznościowych szczególnie, w wypadku młodych ludzi, choć nie tylko. On nas z jednej strony miał otworzyć na doświadczenia, a okazało się po pewnym czasie, że nas niesamowicie zamyka. W jakimś takim egoizmie, w jakimś takim smutku, samotności. Krok za tym niestety idzie depresja i inne rzeczy. Więc to doświadczenie wspólnoty w realu, kiedy ja mogę popatrzeć ludziom w oczy, kiedy jesteśmy razem, kiedy właśnie możemy się i bawić, i modlić, i wyciszać wzajemnie, żeby przeżyć ważne doświadczenia, okazuje się, że to jest antidotum na wiele naszych bolączek i problemów. I ci ludzie, którzy spędzą z sobą tydzień, czasami dwa, jak w wypadku maturzystów naszych we wrześniu, oni wyjeżdżają przemienieni. I to naprawdę tych świadectw o tym, że proszę księdza, jak było wspaniale, jak było fajnie, jak się dowiedziałem, jak spotkałem.

spotkałem, jak się modliłem, jak tylu cudownych ludzi było wokół mnie, że właśnie wtedy mówią, a tak mało było komórki. I to nie dlatego, że był jakiś zakaz. Nie. Po prostu dlatego, że w danej chwili niewspółmiernie bardziej interesujące było to, żeby sobie z kimś porozmawiać. Albo przejść się na spacer, albo się pomodlić, albo właśnie pośpiewać, albo pójść właśnie w góry razem, tak? Że to było ciekawsze niż tylko siedzenie przed ekranem. I wydaje mi się, że dzisiaj w ogóle wszyscy, którzy organizują jakikolwiek wypoczynek, to muszą to brać pod uwagę, że my na tych wyjazdach dajemy takie antidotum na różnego typu bolączki w tym szeroko pojętym świecie IT, który jest i wspaniały, i znakomity, ale też niestety no, pewne niebezpieczeństwa niesie.

0: Obóz również, tak można powiedzieć, pomaga młodym ludziom odkrywać swoje talenty i powołanie. Mhm. To też dzieje się na obozach?
1: Tak, oczywiście. No na przykład u nas tak jest, że studenci są wychowawcami na obozie uczniów. No, w tym roku ci, którzy będą w Płocku na obozie, potem po 3 dniach co najmniej 100 z nich będzie wychowawcami na obozie w Siedlcach, gdzie tam będzie 800 naszych uczniów, nawet może trochę więcej. Tutaj będzie jakieś 600, 700 studentów. I teraz przez przykład pokażę. No, była dziewczyna, Gosia, która studiowała prawo, a w liceum była z kolei Ola, która była w tej grupie prowadzonej przez Gosię. I ona dużo opowiadała, że właśnie jej marzeniem było bycie prawnikiem. Opowiadała, jak trzeba zrobić liceum dobrze, które przedmioty się skoncentrować na czym i tak dalej. Jak później te sprawy pozałatwiać, jak się dostać na ten kierunek studiów wymarzony. Efekt był taki, że one się bardzo ze sobą zaprzyjaźniły i Ola rzeczywiście nie tylko skończyła dobrze liceum i nie tylko prawo, ale przez długi czas razem pracowały w tej samej kancelarii prawnej. No właśnie to jest to, że przez przykład, przez kontakt. Nasi stypendyści wybrali wszystkie kierunki studiów. Naprawdę wszystkie, jakie ja znam. Od wszelkiego typu technologii budownictwa, informatyki i nie wiem czego jeszcze, przez kosmologię, wszystkie rodzaje medycyny, humanistyki, prawa, dziennikarstwa, aktorstwa, rzeźby, malarstwa, teatru. No wszystko. Po prostu w teologii mamy też księży, którzy odkryli swoje powołania z kleryków. Już w tej chwili to prawie 30 przez te 26 lat, którzy przyjęli święcenia kapłańskie. W tym roku 3 kolejnych. Następnie idą do seminariów. Niektóre dziewczyny wybierają zakon. Naprawdę. I to jest takie środowisko, gdzie rzeczywiście to powołanie można odkryć. A potem się dzielić tą radością, bo oni przyjeżdżają na obozy, mówią o swoim życiu, dają swoiste takie świadectwa tej drogi. Myślę, że moglibyśmy też nawiązać do tego, co działo się w zeszłym roku na jubileuszu 25-lecia. Proszę sobie wyobrazić, tam przewinęło się prawie 5 tysięcy osób, z czego no 2 tysiące to byli stypendyści, potem absolwenci, darczyńcy i tak dalej. Podchodzą do mnie już po mszy świętej na Wołach Jasnej Góry. Mieliśmy taki festyn rodzinny aż do nocy, łącznie potem z koncertem filharmonicznym, przygotowanym przez naszych stypendystów, maryjnym w Bazylice i potem oczywiście apel jasnogórski. Ale mnóstwo ludzi przyjechało, niektórych nie widziałem przez całe lata. Przedstawiali swoje rodziny, żony, mężów, dzieci i tak dalej. Co robią w swoim życiu? No to rzeczywiście jest fascynujące. Podeszły do mnie 3 dziewczyny, które były na obozie w 2001 roku w Serpelicach nad Bugiem.
0: Pierwszy
1: zupełnie,
0: obóz.
1: Tak, to były 5 pierwszych obozów. Akurat jeden był w Serpelicach nad Bugiem. Ja mówię, ile macie lat? No 39. Proszę księdza, my w ostatnich latach dopiero zdałyśmy sobie sprawę z tego, jak wiele dały nam obozy fundacji i w ogóle fundacja. To ceniłyśmy oczywiście jakoś. Natomiast teraz widzimy w naszym dorosłym już życiu, jak te wartości teraz okazują się ważne, że mamy na czym budować, tak, że ktoś nam o tym powiedział. I muszę przyznać, że mnóstwo otrzymaliśmy gratulacji, życzeń, co mnie bardzo cieszyło i każdemu z naszych darczyńców dziękuję. Natomiast te świadectwa chyba dały mi najwięcej takiej motywacji do tego, żeby to

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, przypomnijmy, to miał być i jest taki żywy pomnik Jana Pawła II. Jak mocno obecny jest święty Jan Paweł II w tej chwili, w świadomości, w umysłach tych młodych ludzi? Czy oni są w stanie zrozumieć przesłanie papieża?
2: Przed nami bardzo długotrwała i trudna praca, bo rzeczywiście wielu z nich bardzo niewiele wie o papieżu. Oczywiście wiedzą. Więcej wiedzą ci, którzy są w różnych organizacjach czy wspólnotach kościelnych. Wiedzą więcej ci, którzy startują w konkursach, które są też w Polsce w wielu miejscach organizowane. Natomiast ogólnie nie pamiętam, jak

0: Spotkałem się 2 lata temu z maturzystami, bo ich 200 tam w Myczkowcach nad Soliną. I oni wprost mówią, że księdza, no, ja mówię, no, Jan Paweł II, tylko bez koloryzowania. No dla nas to jednak kremówki, to 21.37, to są memy. No można sobie wyobrazić, jak posmutniałem w tym momencie, ale gdy zacząłem z nimi rozmawiać i pokazywać historię tego człowieka, właśnie od wczesnego dzieciństwa, od tego, jak miał trudny moment, kiedy jako 20-niespełnia dwulatek nie ma już ojca, matki, siostry i brata, jest druga wojna światowa, która mu odbiera jego przyjaciół. Kiedy pokazałem, co on mówił, co pisał, jak żył, czym się fascynował? Zacytowaliśmy na przykład jeden z listów do przyjaciół, jak jest studentem, jak mu brakuje czasu na wszystko, jak chce wszystko poznać. I oni odkryli, że no był taki sam, jak my jesteśmy teraz. Mówię, dokładnie tak. To wam chciałem powiedzieć. Tylko, że on miał niewspółmiernie trudniejszą sytuację. Obiektywnie. Rodzinną i sytuację Polski. I zobaczcie, nawet w tak skomplikowanych czasach da się wyjść na prostą. Da się być wielkim człowiekiem. A w jego wypadku jeszcze świętym. I mówię, dlatego chcemy wam go pokazać, a to, że nie rozumiecie tego, ja wiem dlaczego między innymi młodzi nie rozumieją. No bo jeżeli my kochaliśmy Jana Pawła II w bezpośrednim kontakcie,
1: było i nam
0: oni się
1: łatwiej
0: urodzili później, tak, i widzą wszędzie dookoła skwery, ulice i jeden zachwyt nad Janem Pawłem, ale nie wiedzą dlaczego, no to człowiek, który czegoś nie rozumie, to po pierwsze się dystansuje, potem jeżeli nie znajduje odpowiedzi, to zaczyna dziwić się, a potem nawet kpić, nie daj Boże, szydzić, bo naprawdę nie wie, o co chodzi. I dlatego na przykład uważam, że dorosłe pokolenie i starsze powinno w rodzinach, w szkołach, wszędzie powiedzieć, dlaczego my tak
1: być może za mało mówili rodzice, ale też tak. Księża w kościele za mało się mówiło.
0: No świat medialny. No, czy dzisiaj widzi pani dużo takich audycji? No, jest Dzień Papieski, czasem śmierć papieża, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo mało w świecie medialnym.
1: Świat mediów szuka sensacji w tej chwili. I dotyczy to każdego tematu, również papieża.
0: I chyba nie tylko w tej chwili, tylko w ogóle szuka sensacji, no bo chodzi o słupki, rozumiemy to. Ale no niestety sensacją się nie da żyć. Sensacja jest fajna jako deser do obiadu.
1: Da się żyć 5 minut.
0: Deser w obiedzie jest fajny, ale jest dopiero po obiedzie. Musi być pierwsze i drugie danie. Mówię o polskim obiedzie. I wtedy wszystko jest dobrze. I ta odrobinka słodyczy, natomiast jeżeli chcielibyśmy żyć tą słodyczą, nie da się. Po prostu się nie da. I ja uważam, że dzisiaj na przykład popularność wszelkiego typu kanałów, gdy ktoś na przykład jest wywiad nie 2 minuty, 2 godziny, ale mówi o czymś ważnym i co ciekawe, ludzie tego słuchają, bo potrzebujemy sensu, potrzebujemy treści. Jest też sporo już materiałów i to bardzo dobrych o Janie Pawle II. Jest mnóstwo też tutaj dziennikarzy, którzy potrafią to powiedzieć. Są naukowcy, którzy badają naprawdę dogłębnie jego nauczanie i polskie i zagraniczne. Jest mnóstwo też organizacji, które robią co mogą i rzeczywiście jestem tego świadkiem. Czasami spotykamy się w Warszawie czy w Krakowie. Ostatnio właśnie było spotkanie w Uniwersytecie Papieskim, gdzie podejmujemy wspólne działania i chcemy pokazać tę postać. I teraz tak, no inaczej dorosłemu i starszemu człowiekowi, któremu niewiele trzeba tłumaczyć, a inaczej właśnie nastolatkowi. Po pierwsze musimy wybrać sposób, medium, które go zainteresuje i w taki sposób mówić, żeby on zrozumiał, dlaczego dla nas ta postać jest tak ważna. Na naszych obozach mamy taką prostą praktykę, tak zwany kwadrans z papieżem, czyli czytamy kilkanaście minut jakiś fragment jego nauczania do młodzieży, potem chwila milczenia, w ciągu dnia czy wieczorem jakieś dzielenie się tym, co zrozumieliśmy, czy pytania, które się pojawiły. I potem no, młodzi mówią, no rzeczywiście to jest ciekawe, to nas dotyczy. Są nowe zjawiska wśród młodych ludzi, których nie było 40-50 lat temu, a są takie, które są identyczne. I to niezależnie od tego, czy to było 50 czy 100 lat temu, bo natura ludzka w pewnym sensie się nie zmienia. Więc te pytania fundamentalne o sens życia, myślę, że tutaj Jan Paweł II jest znakomitym rozmówcą.

0: Za kilka dni rozpocznie się pierwszy obóz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ale to nie jedyny w te wakacje.
1: Tak, ze stypendystami pojedziemy najpierw od 9 do 15 lipca ze studentami, około 600-700 osób, do Płocka na obóz Wymagajcie od siebie. Od 20 do 28 lipca 800 uczniów będzie w Siedlcach i w diecezji siedleckiej pod hasłem Jesteście przyjaciółmi moimi, a od 3 do 11 września w Myczkowcach nad Soliną zaprosimy 350 naszych maturzystów na obóz Życie, niedokończony projekt. Przez 2 tygodnie września 350 naszych maturzystów, bo w tym roku jest podwójny rocznik, pojedzie nam do Myczkowic nad Soliną. Jako osnowa taka teoretyczna, duchowa, to będzie nauczanie papieża do młodzieży, szczególnie ten słynny i prześliczny list

0: Rati Semper z 85 roku poprzedniego stulecia. Absolutnie aktualny do dzisiaj w 100%, gdzie papież pokazuje fenomen młodości. To, że no wtedy trzeba spotkać się z największymi wartościami, bo jak się tego nie zrobi, to potem jest bardzo późno i się tego bardzo żałuje. Albo za późno. Pokazuje, jakie możliwości daje ten okres i my wtedy tam będziemy o tym mówili. No, jesteście przyjaciółmi moimi, to będzie hasło właśnie obozu w Siedlcach. Natomiast do Płocka, no, mocny temat. Musicie od siebie wymagać. Wymagajcie od siebie. Papież o tym kilkakrotnie w Polsce mówił, chyba najmocniej na Westerplatte, że jest taki pewien obszar w naszym życiu, jakieś te wartości niezbywalne, które trzeba w sobie i dla innych obronić. I że to wymaga odwagi, tak troszeczkę jak ci żołnierze na Westerplatte, że czasem czujemy się samotni, czujemy się, że być może troszeczkę walka z wiatrakami, ale to nie jest nigdy walka z wiatrakami, bo jeżeli się te wartości ocali, no to one będą nas niosły i pomogą wielu innym ludziom. I my doskonale wiemy, jak ważne jest to, żeby spotkać się przed mądrych ludzi w życiu.
1: A z jaką reakcją spotykają się uczestnicy obozu wśród mieszkańców na przykład, tych miejsc, gdzie przyjeżdżają?
0: Na ogół z fantastyczną. A ja mogę napisać książkę wielkości mszału rzymskiego, jeśli ktoś wie, jak wielki jest mszał, na temat tego, skąd ksiądz ich wziął, jacy oni są fajni, dlaczego już wyjeżdżają, kiedy przyjadą do nas następnym razem, ale też i poważniejsze, no dwoje starszych ludzi, którzy powiedzieli, że no to jest przyszłość dla Polski, jeżeli są tacy młodzi ludzie i z takimi łzami w oczach, że naprawdę coś niesamowitego, ale też dużo spontaniczności, uśmiechu, pytań, a czasem i pomocy, bo jeżeli ktoś się dowie, że to są stypendyści, to ktoś ufunduje lody, ktoś obiad, ktoś da jakieś pieniądze, żeby kupić to czy tamto. A zwłaszcza jak jesteśmy w parafiach, no to obiady, właśnie te jakieś słodycze, zdjęcia wspólne, czasem właśnie wizyty w domach i obiady. Bardzo różnie to bywa. Więc no widać, że ludzie chcą widzieć młodych ludzi. Po prostu, bo jest niesłuszny pogląd, że właśnie młodzi są tacy źli. Przecież to jest najbardziej taka idealistyczna tkanka w życiu społecznym. I są wspaniali, tylko teraz znowu kamyczek do nas, dorosłych i starszych. Co my im proponujemy? Jakie dajemy im świadectwo? Czy oni mogą się nami zachwycić, swoimi rodzicami, swoimi dziadkami, żeby ktoś powiedział, chcę być jak mój tata? Więc wydaje mi się, że naprawdę te pytania sobie musimy postawić, bo narzekanie jest najprostszą sprawą, jest trochę takie niechrześcijańskie, bo odsłania tylko jakieś ciemne, prawdziwe czy urojone ciemności życia, czasami bardzo urojone, jakieś takie rzeczy niepotrzebne, natomiast bardziej pokażmy prawdę, fascynację, no żeby właśnie taki młody chłopak chciał być jak ojciec, dziewczyna jak jej mama, żeby widzieli wspaniałych ludzi w kościele, modlących się, stawiających sobie wspaniałe wymagania i żeby powiedzieli, że my chcemy być właśnie tacy, a to jest o wiele trudniejsze. Narzekanie jest banalnie proste, tylko że takie narzekanie zostawia smutek i taką nostalgię, jakieś takie właśnie rozgoryczenie. Natomiast jak się mówi o czymś pięknym, o czymś wartościowym, jak się stawia prawdziwe osoby, w tym wypadku akurat Jana Pawła II, świętego Stanisława Kostkę, wielu innych, Karlo Akutisa, polecam ten życiorys pierwszego świętego milenialsa. Naprawdę, to trzeba zobaczyć, to jest coś fascynującego, to jest coś, co daje nam uśmiech na twarzy, co mówi, że ja też chcę być taki. I wtedy sobie najłatwiej żyć.
1: Ksiądz też bierze udział w tych obozach. Czym dla księdza są te obozy? Czego może się ksiądz nauczyć od młodych ludzi?
0: Obozy zawsze mnie zaskakują. Zawsze otrzymam coś innego niż się spodziewałem. Zawsze popatrzę na ludzi, którzy usensowniają i moje kapłaństwo, i obecność fundacji, i w ogóle samą fundację. No bo w ciągu roku jest mnóstwo spotkań, organizacji, najróżniejszych posiedzeń, podpisywania dokumentów i tak dalej. Natomiast jak ja jadę do stypendystów, a szczególnie na obozy, jestem od początku do końca. 3 dni wcześniej przyjeżdżam, ostatnio wyjeżdżam. To jest moment, kiedy jestem z nimi w realu przez prawie 1,5 miesiąca. I proszę mi wierzyć, to są najpiękniejsze chwile w ciągu roku, kiedy jestem blisko młodych ludzi i mogę naprawdę, tak jak klasyk powiedział, ładować akumulatory, ale ich młodością, ich fascynacją, ich idealizmem, ich chęcią wzrastania i naprawdę czynienia dobra w swoim życiu. I uwierzcie mi, tacy młodzi są. Czasami mają słomiany zapał. Uczymy ich wytrwałości, ale oni są wspaniali, świetni i to jest głęboko radosne doświadczenie.
1: Gościem dzisiejszych Śladów na Piasku był ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. A za wspólnie spędzony czas dziękuję Małgorzata Glabisz-Pniewska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a wśród nich
1: Natalia Kukulska, Ania Karwan.
2: Wiki Gabor.
1: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
2: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
1: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
2: Sobota, 27 czerwca. Radom.
1: Transmisja koncertów TVP2 po 20. I na antenie radiowej jedynki po 21.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Jedynka. To jest radio.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy aktualności jedynki Marzena Godon. Fala upału wkroczyła do Polski. Unikaj przebywania na słońcu i wysiłku fizycznego. Nawadniaj się, noś nakrycie głowy i lekką odzież. Alert takiej treści Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców w całym kraju. W niedzielę będzie najwyższa temperatura, zapowiadała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1: Taka kulminacja fali upałów zapowiadana jest na niedzielę, gdzie temperatury na zachodzie do 42 stopni, w centrum do 40, natomiast na północy do 36, a temperatury w nocy będą dochodzić do 25 stopni.
0: Po odprawie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji służby potwierdzają gotowość do reagowania i niesienia pomocy. To sukces Polski i Ukrainy. Tak o konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku mówią przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Na konferencji podpisano niemal 200 umów i listów intencyjnych na sumę 10 miliardów euro. Przyjechało 19 delegacji międzynarodowych na najwyższym szczeblu i 5 tysięcy przedstawicieli biznesu.
2: To największe przedsięwzięcie biznesowo-polityczne w tym roku w Europie, ocenił konferencję pełnomocnik polskiego rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
3: Gdy politycy zastanawiali się nad tym, jak zakończyć wojnę, równolegle cały czas trwały podpisywania dokumentów. Te dokumenty to umowy, kontrakty.
2: Wtórował mu ukraiński wiceminister Taras Kaczka.
4: Konferencja jest wielkim sukcesem całej Europy, dla Ukrainy, dla Polski. To jest największa inwestycja dla tego, żeby patrzeć w przyszłość i budować takie wspólne ambicje na całą Europę.
2: Główne obszary ukraińskiej gospodarki, które potrzebują inwestycji, to infrastruktura, energetyka, ale też przemysł zbrojeniowy. Tutaj istnieją szanse, że z części funduszy pomocowych na odbudowę Ukrainy skorzystają też polskie firmy. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Amerykańskie wojsko przeprowadziło nowe uderzenia na cele w Iranie w odwecie za atak irańskiego drona na statek handlowy w cieśninie Ormuz. Amerykanie określają akcję jako odpowiedź na naruszenie zawieszenia broni.
5: Centralne Dowództwo Wojsk USA poinformowało, że amerykańskie samoloty zaatakowały irańskie składy pocisków i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Centkom podkreślił, że wcześniejsza agresja irańskich sił wobec żeglugi handlowej wyraźnie naruszyła

0: naruszyła obowiązujące zawieszenie broni. Dowództwo dodało, że niebezpieczne zachowanie Iranu naruszyło zasadę wolności nawigacji w sytuacji, gdy przez ten kluczowy korytarz handlowy przepływa coraz więcej towarów. Akcja była odwetem za atak irańskiego drona kamikadze na pływający pod singapurską flagą statek towarowy Ever Lovely, przeprowadzony 25 czerwca. Statek został trafiony, gdy opuszczał cieśninę Ormus, płynąc wzdłuż wybrzeża Omanu. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Co najmniej kilka tygodni trzeba będzie poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach. Przedwczoraj szefowa resortu zdrowia zleciła kontrolę na SOR-ach w Szpitalu Południowym i Brudnowskim. Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła w TVP Info, że Narodowy Fundusz Zdrowia rozszerzył zakres kontroli, dlatego potrwają one dłużej niż zakładano.
3: Pierwotnie zakładana była ona na 1,5 miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
2: Kontrola, którą prowadzi Narodowy Fundusz Zdrowia, została również rozszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Dziś w Radomiu drugi przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Nad Zalewem Borki rozpocznie się kolejne święto lata. O szczegółach Maciej Walecki.
4: I choć będzie gorąco, to przygotowaliśmy systemy chłodzące dla naszych gości. Od godziny 9 do 12 plenerową audycję poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek. W południe rozpocznie się piknik z konkursami i zabawami dla wszystkich. O godzinie 14 Marcin Wojciechowski zaprasza na audycję muzyczną, w której rozmawiać będzie z artystami śpiewającymi wieczorem na dużej scenie. Po godzinie 17 potańcówka międzypokoleniowa, grać będzie niezawodny Lazy Swing Band. A wielki koncert rozpocznie się punktualnie o 20, transmitowany w TVP2, a na antenie jedynki po godzinie 21. Wstęp wolny, dobra zabawa dla całej rodziny przez cały dzień. Gwarantowana.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W nocy pogodnie. Temperatura od 14 stopni na północnym wschodzie i obszarach podgórskich do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej tylko na Podhalu, około 11, a w dzień w całym kraju słonecznie, tylko w rejonie Tatr przejściowo wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum do 38 na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu, około 27. Wiatr słaby.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Jest sobota, 27 czerwca, 178 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.16, zajdzie o 21.01. Dzień będzie trwał 16 godzin i 45 minut. Krótka kartka z kalendarza. 85 lat temu urodził się Krzysztof Kieślowski, reżyser, scenarzysta, jeden z najwybitniejszych twórców i największych indywidualności w historii polskiego i europejskiego kina. 74 lata temu urodził się Bogusław Linda, jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. 48 lat temu z kosmodromu Bajkonur wystartował Sojuz 30. Na jego pokładzie znajdował się major Mirosław Hermaszewski, pierwszy Polak w kosmosie. 40 lat temu Polska została członkiem Banku Światowego. 15 lat temu zmarł Maciej Zębaty, poeta, satyryk, muzyk, tłumacz poezji Leonarda Cohena. 27 czerwca to Światowy Dzień Rybołówstwa, a także Dzień Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Dzień Szwagra, obchodzony w ostatnią sobotę czerwca. Imieniny obchodzą Bożydar, Cyryl, Joanna, Maria, Maryla, Teresa i Władysław. Najlepsze życzenia od jedynki.
1: Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Radomiu. Już dziś od 9.

0: I'll be checking out my brother. Mama Nature. Strictly good vibes every time. Yes, Jamaica, the land we love. Every time. Blessings.
1: Dobry wieczór Państwu. W składzie Dominika Jęc, która jest wydawcą, Paweł Szymankiewicz, który realizuje, a ja nazywam się Jerzy Głuszyk i będziemy Państwu towarzyszyć w audycji Jedynka w drodze aż do godziny trzeciej. Upalne lato. No, upalne lato, piękna pogoda, piękny wieczór dzisiejszy i ta cała otoczka tych upalnych dni, gdzie ten żar leje się z nieba, wydaje mi się idealnym pretekstem do takiej właśnie muzyki, jakiej wysłuchaliście Państwo przed chwilą, gdzie to słońce, szumy morza, odbicia w wodzie tego, że słońca i upalna pogoda wyraźnie przebija przez tę warstwę muzyczną. To reggae, tak, proszę Państwa. Ale cóż reggae ma jaki związek reggae z muzyką country? Otóż słuchaliśmy tego utworu Boogie Back to Texas w wykonaniu Raya Bensona. Ray Benson jest liderem zespołu Asleep at the Wheel. To jest zespół, który na rynku muzycznym amerykańskim funkcjonuje już od ponad 50 lat. Lideruje mu od samego początku Ray Benson i oni grają muzykę western swingową. No, mieszkają w Austin, w Teksasie. Tam ten western swing jest tradycją. No ale Ray Benson jest człowiekiem, który długo nie należy go przekonywać do tego, żeby zaeksperymentował. Wiele takich przykładów z przeszłości muzycznej pamiętamy.

zostało przetworzone, znaczy inaczej, muzyka country została przetworzona tak, żeby brzmiała jak reggae. I to nie tylko piosenki western swingowe, ale także muzyka country. A jak to będzie brzmiało, to przekonacie się Państwo za chwilę. Ja na razie chciałem przywitać wszystkich naszych stałych słuchaczy, którzy tutaj piszą do mnie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy są w drodze dzisiejszej nocy. Ten wieczór jest taki bardzo sympatyczny, przyjemny, nie jest za gorący, ale też zwróćcie Państwo uwagę na to wszystko, co przed Wami. Zachowajcie stosowne odległości od innych pojazdów. No a w razie zmęczenia to warto zatrzymać się gdzieś na chwilę, wypić kawę, przespacerować. No i ponownie ruszyć w podróż, w której my będziemy towarzyszyli Państwu muzycznie. Proponuję zatem z tej płyty, o której powiedziałem przed chwilą, ona nosiła tytuł Swinging and Skanking. To drugie pojęcie jest rodzajem tańca właśnie pochodzącego z Jamajki. Bo to też jest i taneczna muzyka bardzo, tak? Można się kolebać przy niej. Posłuchamy trzech utworów. Pierwszy z nich to jest On the Road Again. To jest słynna kompozycja Willie Nelsona, którą napisał do filmu, w której grał główną rolę Honeysuckle Rose. I jak mówi, nawet nie legenda, tylko po prostu opowieści, które gdzieś tam zaczerpnąłem z historii muzyki country, napisał on tę piosenkę, lecąc z Teksasu do Los Angeles na zdjęcia, i zapisał ją z powodu braku papieru na pudełku po papierosach. Posłuchajmy Raya Bensona w muzyce country, ale brzmiącej jak reggae.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Route 66, słynna droga amerykańska z wschodniego do zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Już w tej chwili tylko zabytek właściwie muzealny, bo fragmenty tylko są udostępnione, a większość takich ciekawych miejsc przeznaczonych na takie właśnie zwiedzanie jak muzeum. Proszę Państwa, Ray Benson nie bez powodu zdecydował się tak szybko na nagranie płyty reggae, bo on kocha, jak sam mówi, Jamajkę. 45 lat pod rząd jeździ tam na wakacje. No tutaj towarzyszyli mu muzycy, co oczywiście lokalni, bo to tam nie wykorzystał kolegów, umiejętności kolegów z zespołu Sleep at the Wheel. No ale ta miłość, jak widać, zaprocentowała, bo brzmi on tam wspaniale. No a proszę Państwa, czy Andrzej Trojak był na Jamajce? To jest pytanie razem ze swoją koleżanką Dominiką Skowrońską, która razem z Andrzejem właśnie napisała piosenkę Bujanka. Ona też utrzymana jest w takim dowolnym rytmie i podziałach reggae, a świadczy o wspaniałym zmyśle obserwacyjnym Andrzeja, bo to jest pod wpływem historii autentycznej utwór napisany, ale któż z nas też nie uczestniczył w podobnych spotkaniach towarzyskich, jakichś konferencjach i spotkaniach pokonferencyjnych, jakichś integracyjnych wyjazdach z firm. No, ale nie każdy z nas potrafi to tak barwnie i jednocześnie humorystycznie opisać. To jest piosenka premierowa, nowy utwór Bujanka.

Andrzej Trojak i Bujanka. Najnowsza piosenka Andrzeja, tu skomponowana także przez Dominikę Skowrońską. Kolejna premiera. Artystka, która próbuje zająć stosowne miejsce do własnych aspiracji na amerykańskim rynku, Klaudia Medzika. To w istocie jest pierwsza polska artystka, której piosenka zafunkcjonowała w pierwszej setce ogólnokrajowej listy przebojów muzyki country w Stanach. Wprowadziła tę piosenkę, to rzeczywiście jest bardzo duży sukces. Amerykanie lubią swoich, no ale piosenka This Is My Time przed 2 laty, która tam Klaudia próbowała rozpowszechniać, to doczekała się właśnie bardzo takiego dobrego przyjęcia. Klaudia nagrała kilka utworów w bardzo dobrym towarzystwie, bo producentem muzycznym tych najnowszych jej piosenek jest jeden z producentów Dolly Parton. W nagraniu biorą udział znakomici sesyjni muzycy amerykańscy. A jaki efekt to spowodowało, to za chwileczkę Państwo sami się przekonacie. Także w premierowej piosence w wykonaniu Klaudii Medzika, A Light.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: No i ten nowy utwór Klaudii, jak się Państwo przekonali, brzmi dokładnie tak, jak te wszystkie nowoczesne utwory muzyki country, które produkowane są w stolicy muzyki country w Nashville. Ciekawa piosenka, powtarzalny element, który łatwo zapamiętujemy. No tak tworzą się przeboje. Zobaczymy, jak ta piosenka będzie przyjęta. Proszę Państwa, trzecia premiera dzisiejszego wieczoru, filmowana przez artystkę, która śpiewa pod pseudonimem Motka. To jest piosenka troszkę inna niż te tutaj nadawane, bo taka właściwie bardziej popowa, ale to jest bardzo ciekawa artystka, która śpiewać zaczęła już dosyć późno, bo była germanistką, prowadziła zajęcia z dziećmi i właściwie od kilku lat zajęła się poważniej muzyką i teraz właśnie w czwartek pojawiła się jej debiutancka płyta, album, z której wybrałem jedną z piosenek. Motka przed Państwem.

To była Motka z premierowej płyty. A teraz, proszę Państwa, premiera amerykańska, bo przed kilkoma dniami na muzycznym rynku pojawił się nowy album Kita Urbana. To jest australijski piosenkarz, który już od bardzo dawna rozwija karierę w Stanach Zjednoczonych. No, była taka piękna para Nicole Kidman i Kit Urban. No niestety po 20 latach wspólnego pożycia rozstali się w tym roku już definitywnie. No być może jako taką terapię Kit Urban wybrał sobie muzykoterapię, nagranie płyty. Tym razem, to jest już 13 album w jego karierze studyjnie nagrany, tym razem są to covery znanych utworów z lat 70. i 80., jak twierdzi Urban. Twórczość tego okresu miała duży wpływ na jego gusty muzyczne. No, posłuchajmy Kita Urbana z najnowszej płyty.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Największe gwiazdy,
2: a

0: Ania Karwan.
1: Wiki Gabor.
0: Halina Mlynkowa. Warius Manks i Kasia Stankiewicz.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 27 czerwca. Radom.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20.
0: I na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki. To wspólny polsko-ukraiński sukces. Tak zakończono w Gdańsku konferencję odbudowy Ukrainy, ocenia część ukraińskich działaczy obywatelskich mieszkających w Polsce. W spotkaniu udział wzięli politycy, przedsiębiorcy i eksperci.
5: W konferencji wzięło udział 61 delegacji z kilkudziesięciu krajów. Do Gdańska przyjechali prezydenci, premierzy i ministrowie z państw wspierających Ukrainę. To wspólny sukces organizacyjny Polaków i Ukraińców, powiedziała Polskiemu Radiu Natalia Panczenko z organizacji Euromajdan Warszawa.
6: Ja widzę absolutny sukces. Chyba wszyscy, którzy się zajmują tematem odbudowy Ukrainy i w Ukrainie, i w Polsce, byli na tej konferencji. Chcę podkreślić, że jest tutaj taka zupełnie inna atmosfera niż w sieci społecznościowej. Nazwałabym to tak. Czuję się tutaj atmosferę współpracy, czuję się tutaj otwartość i widać, że ludzie zjechali się z całego świata, żeby myśleć o konkretach.
5: Także polscy przedsiębiorcy uczestniczący w konferencji odbudowy Ukrainy podkreślali, że dzięki organizatorom udało im się nawiązać kontakty z ukraińskimi firmami. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Co najmniej kilka tygodni. Tyle będzie trzeba poczekać na wyniki kontroli w dwóch warszawskich szpitalach. Minister zdrowia zleciła skontrolowanie SOR-ów w Szpitalu Południowym i Szpitalu Brudnowskim. Potrwają one dłużej niż zakładano z powodu rozszerzenia ich zakresu, tłumaczyła Jolanta Sobierańska-Grenda w TVP Info.
7: Pierwotnie zakładana była ona na półtora miesiąca, natomiast teraz pewnie będzie dłużej. Natomiast konsultant krajowy oczywiście dołoży staranności, żeby było to jak najszybciej. Natomiast pierwszeństwo w dostępie do dokumentacji ma prokuratura w związku z tym. Zobaczymy, jak te dokumenty będą docierały.
4: Kontrola prowadzona przez NFZ została poszerzona o kwestię bezpieczeństwa pacjentów na SOR-ze. Amerykańskie lotnictwo zaatakowało irańskie składy rakiet i dronów. Dowództwo Centralne Stanów Zjednoczonych informuje, że operacja była odpowiedzią na atak irańskiego drona na statek handlowy MV Ever Lovely w cieśninie Ormus. Na antenie Polskiego Radia 24 Mariusz Borkowski, wieloletni korespondent na Bliskim Wschodzie, wskazał, że tekst porozumienia USA z Iranem daje wiele możliwości jego interpretacji.
8: Ono mówi o przywróceniu swobody żeglugi, prawda, odblokowaniu tego wszystkiego, normalizacji sytuacji, ale nie mówi o sprawie zasadniczej, kto będzie i jak będzie kontrolował tą cieśninę Ormus. I dla Iranu kontrolowanie cieśniny Ormus jest znacznie ważniejsze niż posiadanie broni atomowej. Bo tak naprawdę widzieliśmy, że gdyby użyli nawet broni atomowej, odpukać w nie malowane, no to zasięg byłby skutków ograniczony.
4: Dowództwo Centralne USA w komunikacie zaznaczyło, że amerykańskie siły nadal chronią statki przepływające przez cieśninę Ormus.
3: To są aktualności jedynki.
4: Przed nami weekend wzmożonych policyjnych kontroli podczas wakacyjnych wyjazdów. Mundurowi sprawdzają m.in. sprawność pojazdów podróżujących.
9: Rozpoczęły się wakacje, a to zapowiada większy ruch na autostradach i drogach szybkiego ruchu. To zwiększa ryzyko niebezpiecznych zdarzeń, dlatego przed wyjazdem warto go dobrze zaplanować i zadbać o stan swojego pojazdu, mówił Radiu Łódź starszy aspirant Paweł Bryś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
10: Przede wszystkim oświetlenie, wyposażenie, ogumienie. Planujmy ten przejazd pod kątem przymocowania tych bagaży. Zabezpieczmy się tutaj też ogromny apel w paliwo, gdy jedziemy tymi autostradami.
9: Poza wzmożonym ruchem niebezpieczeństwo może nieść ze sobą pogoda. Wysokie temperatury i świecące słońce może obniżyć naszą koncentrację. Dlatego w tym czasie podstawowym wyposażeniem każdego kierowcy powinny być woda i okulary przeciwsłoneczne.
4: Tematem zajął się Seweryn.

0: Potentas z Polskiego Radia Łódź. A na koniec sprawdzamy, co czeka nas tej nocy na mundialowych arenach. O drugiej Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a w meczu zapowiadającym się na prawdziwy hit Urugwaj podejmie Hiszpanię. O piątej Egipt zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Belgią. Po wieczornych wysokich zwycięstwach Francji nad Norwegią 4-1 i Senegalu aż 5-0 nad Irakiem wiemy, że w fazie pucharowej na pewno pojawią się właśnie Francja i Norwegia. Warto zostać z jedynką. Wyniki nocnych spotkań będziemy oczywiście Państwu prezentować. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W ciągu dnia cała Polska będzie objęta ostrzeżeniami przed upałami. Słabe opady deszczu możliwe tylko w Tatrach, poza tym w całym kraju pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 w centrum i aż do 38 lokalnie na zachodzie. Nieco chłodniej, tylko do 28 stopni nad morzem i na Podhalu. A teraz jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Wyż 1020 hektopaskali z centrum nad Zatoką Gdańską wolno przemieszcza się na wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 19 stopni i widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3 wzrastający na 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-wschodni do południowego 2 do 3 okresami, 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków południowych 2 do 3 okresami, 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4 słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków południowych 3 do 4, słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. To była nocna morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Odrodzona nieznana to spojrzenie na obyczaje, politykę, gospodarkę i sztukę II Rzeczypospolitej poza schematami i przyzwyczajeniami.
3: Odrodzona nieznana w podróży śladami Arkadego Fidlera, Kazimierza Nowaka i nie tylko. Dalekie wyprawy i egzotyczne przygody naszych przodków, czyli rowerem lub motocyklem przez świat. W najbliższym programie o tym, jak podróżowano w II Rzeczpospolitej.
2: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
3: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
1: Jedynka. To jest radio.

I tak oto, proszę Państwa, płynnie przeszliśmy do drugiej godziny naszej audycji Jedynka w drodze. Mam nadzieję, że ci, którzy słuchają nas w swoich samochodach, podróżują bezpiecznie, a muzyka, którą nadajemy, daje szansę odprężenia i takiego spokoju podczas długich podróży, ale też i energii, którą ta muzyka przekazuje. Proszę Państwa, drugą godzinę naszej audycji rozpocząłem piosenką z najnowszej płyty, która też okazała się bodaj 2 tygodnie temu, zespołu Midland. To jest zespół stworzony w Teksasie przed niecałym 10 laty. Ten rodzaj muzyki, którą uprawia zespół Midland, tam jest na froncie 3 dżentelmenów, oni wspierają się wokalnie, grają też na instrumentach. Ten rodzaj muzyki nazywany jest neo-traditional w muzyce country. Bardzo modny rodzaj muzyki w latach 80., 90. Wtedy bardzo wielu artystów młodego pokolenia śpiewała właśnie w taki sposób. Sięgając do tradycji, do korzeni muzyki country, nadawali im takie nowoczesne brzmienie. Już nie tylko instrumenty akustyczne, ale dużo elektryczności w tym wszystkim, aranże nowoczesne, ale wyraźnie słyszany powrót do tradycji. Później w latach 2000, troszkę później, w ogóle ten nurt muzyki takiej pop country się bardzo rozwinął i myślę, że rozwinął się na tyle obficie, że istnieje potrzeba powrotu do tej tradycji. Zespół Midland jest jednym z takich właśnie kapel, jedną z takich kapel, które w swoim repertuarze, w piosenkach przez siebie pisanych, próbują odnaleźć te korzenie w jeszcze Henku Williamsie i może troszkę późniejszym okresie, który był chyba najciekawszy, najbardziej taki twórczy dla muzyki country, ale również z punktu widzenia popularności. Ludzie lubią taką muzykę, muzykę o miłości, muzykę o wartościach, zagraną w taki może mało skomplikowany, ale bardzo przyjazny dla ucha sposób. Zaproponuję Państwu teraz kilka utworów z tej płyty najnowszej. To wszystko jest fajne, jest takie do słuchania, jest takie, przy którym można odpoczywać. I to życzenie kieruję do Państwa.

Słuchaliście państwo zespołu The Midland z najnowszego albumu, a teraz proszę państwa kilka słów o zbliżającym się ważnym wydarzeniu muzycznym w Polsce, jeśli chodzi o muzykę country, mianowicie pikniku country w Mrągowie. W tym roku 24 i 25 lipca odbędzie się już 45. edycja tego festiwalu muzyki country, który już od bardzo dawna odbywa się także pod patronatem pierwszego programu Polskiego Radia, który jest ogólnopolskim patronem medialnym tego wydarzenia. No ale w tym roku organizatorzy wracają do tradycji, pokazującej artystów, prezentujących artystów, którzy wystąpią podczas tegorocznego festiwalu na koncertach poprzedzających piknik. Tak będzie w tym roku, kiedy 4, czyli już za tydzień w Zaniemyślu odbędzie się przystanek do pikniku. Przed piknikiem tam wystąpi Mariusz Kalaga z zespołu Colorado, wystąpi Claudia Magica z zespołem.

A tydzień później, 11 lipca, w Bałtowie, to jest nieopodal Ostrowca Świętokrzyskiego, w takim pięknym parku rozrywki, odbędzie się kolejne wydarzenie związane z festiwalem, kolejny przystanek przed piknikiem country. Tam z kolei wystąpi zespół Droga na Ostrołękę, wystąpi zespół Alabama Band, wystąpi The Eastside Sisters z Warszawy, nowy zespół na polskiej scenie muzycznej i na koniec taki duży koncert Klaudii Medzichi, ale w obu tych miejscach przez cały dzień będą się odbywały różne atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, a także pokazy tańca liniowego, typowego dla muzyki country. O festiwalu będę mówił jeszcze, ale warto, żebyście Państwo zarezerwowali sobie ten czas lipcowych spotkań. Tam jeszcze w ostatni weekend, przedostatni przed festiwalem Mrągowskich, będzie też przystanek w Kinkajmach na Mazurach, ale o tym jeszcze będę miał okazję mówić Państwu w połowie przyszłego miesiąca. No a teraz wracamy do naszych Amerykanów, do naszych artystów z stolicy, z ojczyzny właściwie muzyki country. Iris Dement. To jest kobieta, która debiutowała gdzieś w pierwszej połowie chyba lat 90. Jest uważana za taką sztandarową postać Amerykany. Ona śpiewa muzykę z pogranicza country i folku, z dużą ilością właśnie domieszki folkowej, bo też i takie warunki głosowe ona ma do śpiewania tego typu muzyki. Śpiewa bardzo wysokim głosem, bardzo emocjonalnym. Jest uważana też za artystkę, taką czołową artystkę tego ruchu Amerykana, nominowana zresztą do nagrody Grammy bodaj dwukrotnie. Posłuchamy teraz sobie tego, jak rzadko nadaje Iris Dement. Teraz sobie uświadomiłem, posłuchamy Iris Dement w trzech bodaj utworach.

bardzo stylowa artystka Iris Dement. Ale proszę Państwa, cóż to byłoby za spotkanie muzyczne z muzyką country, gdybym nie sięgnął, jak to zwykle czynię, do Willie Nelsona. Wielka gwiazda, legendarny artysta, 93 lata, wydał właśnie 79. album studyjny, a w ogóle liczą, że to jest 156. płyta w jego karierze. Ale dziś przypomnę Państwu, no bo jeszcze go wybieram. No to niezwykła skarbnica piosenek takich właśnie wyrastających z kultury amerykańskiej. Koncertuje, nie tylko nagrywa, koncertuje, proszę Państwa, co jest też jeszcze tym znakiem wielkiej żywotności i takiej energii wewnętrznego pulsu u Willie Nelsona. Koncertuje z Bobem Dylanem, dlatego że na tej najnowszej płycie jego pojawiła się piosenka Boba Dylana i panowie się przyjaźnią i wspólnie objeżdżają teraz Stany. Nie jest może tych koncertów dużo, ale one są smaczne i właśnie takie przesiąknięte, przeniknięte prawdziwym artyzmem. Ja sięgnąłem dzisiaj do piosenek starszych, ale znowu nie tych z pierwszego okresu twórczości, tylko chyba takich, które gdzieś pojawiły się już w XXI wieku na płytach Willie Nelsona.

Willie Nelson, proszę Państwa, dla mnie im starszy, tym lepszy, bo ten pierwszy okres jego twórczości, kiedy śpiewał takim wyższym znacznie głosem, no nie przypadał mi on wtedy jakoś nadzwyczajnie do gustu, ale w miarę upływu lat coraz to lepiej i lepiej. Proszę Państwa, no już niewiele czasu nam zostało do końca drugiej godziny audycji. Była kiedyś taka płyta poświęcona zespołowi The Jazz, czyli Naomi i Wynonie Judd, czyli matce i